0: i który może powiedzieć dzisiaj, bo zdaje się, że mu nie poszło z tą kapitułą Orderu Białego tak, jak by tego chciał. Kapituła zdaje się, że nie poparła, przynajmniej znaczna jej część nie poparła pomysłu odebrania. I może pan prezydent w tej sytuacji powiedzieć, że jednak jest sprawa trudna, kapituła zajęła stanowiska różne.
1: O konieczności zatrzymania eskalacji w stosunkach między Polską a Ukrainą mówił w Świnoujściu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak stwierdził, sprawa nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA wywołuje oburzenie Polaków bez względu na poglądy polityczne.
2: Wszystko idzie w jednym kierunku, w takim jak czują, jaką emocje mają Polacy. No, tylko pytanie jest, co dalej? Bo to jest symboliczny gest, ważny, ale symboliczny. A mnie interesuje praktyka dnia jutrzejszego.
1: Premier Donald Tusk zwrócił się do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, jak napisał na portalu X, emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Szef rządu podkreślił, że współpraca Warszawy i Kijowa leży w interesie Polski i Ukrainy, a konflikt leży w interesie Moskwy. W aktualnościach teraz ważna informacja dla kierowców. Dziś taniej na stacjach paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 5 zł i 93 grosze, a za litr oleju napędowego nie zapłacimy więcej niż 6 zł i 45 groszy.
3: To są aktualności jedynki.
1: Wicemistrzyni French Open Maja Chwalińska powróciła do Polski. Kibice powitali ją jak prawdziwą bohaterkę i gwiazdę. Polka przegrała dopiero w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
4: Rano na lotnisku Fryderyka Chopina w Warszawie witali ją kibice, a po południu tłum dziennikarzy. Samolot, którym leciała z Paryża, miał kod LOT Maja. Polska tenisistka przyznała, że nie spodziewała się tak hucznego powitania.
5: Wiedziałam, że zjawią się ludzie. Nie wiedziałam, że aż tyle. Nie wiedziałam, że LOT się tak nazywał.
4: Maja Chwalińska trenuje tenis od wielu lat. Jej menadżer Piotr Szczypka ujawnił, że przez długi czas bardzo trudno było zdobyć pieniądze na grę i występy w turniejach, ale przyznał, że warto było walczyć.
6: Po prostu miałem ustawione w głowie, że to wyjdzie i nie rezygnowałem.
4: Tenisistka po turnieju w Paryżu jest na 21. miejscu w rankingu WTA. Polka zapowiedziała, że najbliższe dni spędzi wypoczywając nad morzem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy deszczowo na północnym wschodzie i na zachodzie kraju. W ciągu dnia od zachodu do centrum będzie przemieszczał się front burzowy. Termometr pokaże od 18 stopni nad morzem do 29 na południowym wschodzie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
8: Program Pierwszy Polskiego Radia jest 6 minut po 2:00.
3: Noc z reportażem.
8: Bartosz Panek i Tomasz Cieślak, dobry wieczór ponownie, kłaniamy się. Ta trzecia część Nocy z reportażem będzie klasyczna, chociaż to nie do końca precyzyjne określenie. Ona będzie na wskroś barokowa.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Ostatnim, bardzo rozbudowanym, polifonicznym akordem, chociaż to nie jest do końca muzycznie, muzykologicznie precyzyjne określenie, będzie tej nocy opowieść o drodze do baroku. Bo właśnie taki tytuł, W drodze do baroku, nosi dokument Cezarego Galka z redakcji reportażu Radia Zachód. Cezary Galek postanowił przyjrzeć się, przysłuchać rzecz jasna również, nawet bardziej niż przyjrzeć, anatomii sukcesu pewnego albumu muzycznego, który pod koniec kwietnia tego roku otrzymał Fryderyka w kategorii Album Roku Muzyka Oratoryjna i Operowa. Fryderyka otrzymała płyta Membra Jezu Nostri. To kompozycja Dietricha Buxtehudego w wykonaniu solistów i zespołu o lubuskich korzeniach Arte dei Suonatori z Aureliuszem Golińskim na czele, a także chóru kameralnego Uniwersytetu Zielonogórskiego Cantus Humanus pod dyrekcją Bartłomieja Stankowiaka. Do sukcesu przyczynił się również wydawca i reżyser dźwięku Łukasz Kurzawski. Posłuchajmy zatem, jak ta droga do baroku wyglądała, jak trwa i jak prawdopodobnie nadal będzie się toczyć. To jest opowieść dokumentująca inspirację, powstanie pomysłu, a także jego realizację i rzecz jasna pasję, a także motywację wykonawców. Dużo w tej opowieści miłości i radości ze wspólnego wykonywania muzyki. Zatem wracamy w pewnym sensie

0: do początku tej nocy, kiedy o wspólnocie śpiewania stadionowego opowiadała nam Katarzyna Michalak, a teraz o drodze do baroku Cezary Galek i redakcja reportażu Radia Zachód.
1: Narodowe Centrum Muzyki Wrocław.
2: Album roku, muzyka oratoryjna i operowa.
1: Gala Muzyki Klasycznej Fryderyk. 24 kwietnia tego roku.
3: Nagrodę w kategorii Album Roku, muzyka oratoryjna i operowa wręczy Andrzej Kosendiak, dyrektor artystyczny Wrocław Barok Ensemble.
4: Dobry wieczór Państwu. Z wielką radością wręczę za chwilkę tego Fryderyka, zwycięzcy. Natomiast bardzo chciałbym powiedzieć, że się cieszę, że gala Fryderyków odbywa się tutaj, w Narodowym Forum Muzyki. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim nominowanym, a Fryderyka 2026 w kategorii muzyka oratoryjna i operowa otrzymuje album Buxtehuda Membra Jezu Nostri. Marzena Michałowska, Marta Krysiak, Piotr Olech, Karol Kozłowski, Maciej Straburzyński oraz Arte Dei Suonatorii Cantus Humanus pod dyrekcją Bartłomieja Stankowiaka. Gratulacje!

0: Instytut Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dyrektor Instytutu Muzyki, doktor habilitowany Bartłomiej Stankowiak, dyrygent i założyciel chóru kameralnego Cantus Humanus.
1: Odkąd sięgam pamięcią, to muzyka zawsze gdzieś była obecna w naszej rodzinie w rozmaity sposób. Znaczna część mojej rodziny od strony mamy i taty miała zawodowe związki z muzyką, więc ta muzyka gdzie zawsze była obecna. Pokolenie wcześniejsze, jeszcze moich dziadków, także parało się muzyką, może niekoniecznie w zawodowy sposób, ale zawsze ta muzyka była im bliska. Pamiętam z najmłodszych lat, z tych wieczorów, z liczną rodziną. Tam wiele osób na tą rodzinę się składało, tam było liczne rodzeństwo i dziadka, i mojej mamy, także wszyscy zbierali się zawsze w drugie święto. To pamiętam doskonale. Grało pół rodziny i śpiewali wszyscy. Takie świadome pierwsze wspomnienie to jest płyta Artura Rubinsteina z koncertami Chopina. Bardzo, bardzo stare nagranie, które otrzymałem bodajże chyba na zakończenie szkoły muzycznej, czy z jakiejś okazji trafiła ta płyta do mnie. Pamiętam, że słuchaliśmy tej płyty w Nowej Soli wielokrotnie i to mnie zaczarowało na pewno. Potem Pink Floyd krótko później, gdzieś tam się pojawiła Ciemna Strona Księżyca. To gdzieś rok czy dwa lata później, ale chyba pierwszy właśnie był Chopin z Rubinsteinem.
2: Wspomniałeś o Nowej Soli.
1: Nowa Sól to miasto moje równie bardzo jak Poznań. W tym mieście się wychowałem, dlatego że jestem poznaniakiem z urodzenia, jestem pyrą poznańską i moja rodzina ma też wielkopolskie korzenie z obydwu stron. Natomiast trafiliśmy dosyć wcześnie do Nowej Soli i cała moja szkoła podstawowa, w zasadzie już w przedszkole, to jest Nowa Sól. I tu ta formacja duchowa pierwsza, tak, w takim małym miasteczku, troszkę zapyziałem wówczas na pewno jeszcze, ale jednak mimo wszystko mającym kontakt ze światem, dzięki właśnie szkole muzycznej. Sporo artystów tam rzeczywiście stamtąd wywędrowało w świat. Także i Arek Goliński, cała szkoła w ogóle, też święte pamięci Ryszarda Golińskiego, no to przecież są zastępy skrzypków, znakomitych muzyków, łącznie z jego synami, którzy obydwaj są aktywnymi, czynnymi muzykami. Mimo tej długiej znajomości bardzo zażyłej, ponieważ mimo tego, że się rozstaliśmy w którymś momencie, ja wyjechałem wcześniej do Poznania, oni troszkę później, znaczy znacznie później, to ten kontakt cały czas utrzymywaliśmy w czasie bez komórek, bez internetu, odwiedzaliśmy się. Pamiętam, że Arek kiedyś przyjechał, to mnie w ciemno w ogóle, nie wiedząc, czy jestem w domu, czy nie jestem. Szedł drogą wzdłuż tramwaju, nie znając drogi, także te nasze wspólne dzieje plotły się zawsze. Jesteśmy bliskimi przyjaciółmi, najbliższymi przyjaciółmi od bardzo, bardzo wielu lat. Natomiast artystycznie zaczęliśmy działać po raz pierwszy dopiero 11 lat temu. I nasz pierwszy wspólny, poważny projekt, a chyba w ogóle pierwsze wspólne granie, to był Mesjasz w Zielonej Górze. To nasz zielonogórski uniwersytecki klawesyn, który dzięki uprzejmości i wsparcia przede wszystkim naszych władz od kilku lat zdobi moją salę i nagrał już kilka płyt. I jak myślimy o drodze do baroku,

0: Domniemam sobie, że w zasadzie całe życie, od gdzieś mniej więcej 20 roku życia, może nawet chyba gdzieś około 20 roku życia, zawsze prowadziłem jakiś chór. Natomiast to, co mnie do tej muzyki popchnęło i sprawiło, że w niej siedzę po uszy, to ciekawość. Muzycy barkowi jako pierwsi chyba zaczęli zadawać pytania, dlaczego, po co, czy tak rzeczywiście było, być może inaczej, a może wcale nie tak. I przestali zadowalać odpowiedzią, tak się gra, pan nauczyciel w szkole tak każe, tak gramy w związku z tym. Oni jako pierwsi zaczęli zadawać pytania, że być może wcale tak to nie było.
1: Kiedy ten barok się dla ciebie naprawdę zaczął i stał się ważny?
0: To jest szkoła muzyczna. Uwielbiałem przerzucać kartki zamiast ćwiczenia, das Wolltempere te Klavier Bacha i grać sobie avista, czy usiłować grać avista, preludia i fugi Bacha. To był znakomity sposób na spędzanie czasu. I to był ten pierwszy punkt taki, który pozwoli mi zauważyć, że tam jest jakaś głębia. Glenn Gould, to przy okazji potem Bacha. No dzisiaj oczywiście wiemy, że to nie ma nic wspólnego z barokiem, natomiast jego odwaga właśnie w zagraniu inaczej. To jest kwintesencja, moim zdaniem, myślenia o muzyce dawnej. To jest oczywiście totalnie dzisiaj anachronizm, my wiemy, tak? Tego się niektórzy w ogóle tego się nie da słuchać. Ja dalej go uwielbiam. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z barokowym graniem. My dzisiaj wiemy, że ani fortepian, ani taki sposób grania to na pewno nie miał miejsca. Chociaż nie wiem, jaki miał miejsce, to ten na pewno nie. Natomiast ta odwaga Goulda w zagraniu kompletnie inaczej niż wszyscy, to jest coś, co mnie zachwyciło. I rzeczywiście wywarło na mnie wrażenie. I to jest ducha barokowe, można powiedzieć. A potem no, pierwsze nagrania. Pamiętam Mesjasza pod Hogwoodem. Do dzisiaj moja ukochana płyta. W życiu bym tego Mesjasza tak nie zadyrygował, nie poprowadził jak Hogwood, bo to już też ma 40 lat, dobre gdzieś to nagranie chyba, wydaje mi się. To było odkrywcze. To było właśnie w zetknięciu z tą dawną szkołą churalną, taką zwłaszcza postniemiecką, można powiedzieć, postromantyczną, która była ciężka i przesadzista i trudne to było czasem do wytrzymania. To powiało świeżością, taką lekkością i jakimś bogactwem niezwykłym, które mnie no, zafascynowało. Emma Kerwick śpiewająca na czerwonym tle arię z ogniem jakby w muzyce i z ogniem w oczach, to do dzisiaj jest to porażające. David Thomas, który stał na tle katedry z przekrzywioną głową i przedziwną fryzurą z lat 70., to wyglądał jak demon, po prostu istniejący demon, który wystąpił naprawdę, czy wystąpił z piekieł. To było fantastyczne.

0: Potem Gardiner, oczywiście jego pasja Janowa, to przede wszystkim była rzecz, która mnie naprawdę absolutnie zachwyciła. Kopan Herwegia też, może w moim przypadku mniej, ale natomiast dosyć szybko trafiłem na nagranie Rena Jakobsa z Membra Jezonostryb Gustochudego. To w czasie studiów już było chyba, ale dosyć wcześnie i to nagranie mi towarzyszyło przez bardzo, bardzo wiele lat.
1: Czekaj, to z tego wynika, że to, co się stało później, czyli wykonanie, przygotowanie tego utworu, no i ten fryteryk, o którym też powiemy za chwilę, że to nie jest nic przypadkowego, że to gdzieś już w twoim życiu znalazło swój start, swoje miejsce.
0: Tak i nie. Można planować, pan by się z tego bardzo śmieje, jak my jakieś plany snujemy. Natomiast ja mogę powiedzieć tak, że w życiu spotkały mnie rzeczy, których bym nigdy nie wymyślił. I to jest zbieg rozmaitych przypadków, zbieg również mojej jakiejś tam pracy, mojej aktywności, moich pasji, ale w dużej mierze też zbieg przypadków. I gdybym planował to swoje życie, to ono było dużo uboższe.
1: Wracamy do twojej drogi muzycznej. No cóż, liceum w Poznaniu, później Akademia Muzyczna.
0: Dosyć ważny moment oczywiście w moim życiu.
1: Dyrygentura symfoniczna to się bardziej kojarzy potem z życiem no, takim w drodze, filharmonii i tak dalej. Ty jednak znalazłeś się w Zielonej Górze.
0: Tak.
1: I rozpocząłeś pracę dydaktyczną. Kolejna pasja życiowa? Natchnienie?
0: Bodaj byś cudze dzieci uczył. Jako adept szkoły średniej powiedziałem sobie, nigdy nie będę uczył w szkole, po czym natychmiast zacząłem tę szkole uczyć, jeszcze będąc na studiach. Nie było to moje marzenie, ale było to coś, co mi też bardzo wiele w życiu dało. Spotkałem znakomitych wielu uczniów, którzy nauczyli mnie też szacunku, podejścia do człowieka, tego, że kogoś kształtuje, że mogę też się z tego wiele nauczyć. Natomiast no, ta praca dydaktyczna towarzyszy mi faktycznie przez całe życie zawodowe. Ja jestem faktycznie z dyplomu dyrygentem symfonicznym i tą symfoniką się w jakiś sposób param co jakiś czas. Mam do czynienia z orkiestrami. Natomiast nigdy nie chciałem być dyrygentem filharmonii. Jest coś w systemie jakby zawodowego muzykowania, coś, co mnie bardzo zniechęca do pracy. Natomiast coś, czego nie ma w tym świecie barokowym albo jest w niewielkim stopniu. I spotkanie moje z Arte dei Suonatori, nasze pierwsze spotkanie i potem kolejne są tak ożywcze i tak świeże i otwierają tyle drzwi, tyle pól rozmaitych do interpretacji, poszukiwania, że jest to dla mnie straszne.

0: kreatywne i tak jak powiedziałem, nigdy nie chciałem być dyrygentem takim sensu stricto. To może też dlatego, że tak jak chór, tak orkiestra jako medium nie interesuje mnie jako cel mojego działania. Interesuje muzyka, jakąkolwiek robimy. Ona czasem jest taka, czasem jest uwaga.
1: Orkiestra Arte dei Suonatori. Ponad 30 lat temu skrzypkowie Ewa i Aureliusz Golińscy zapoczątkowali w Polsce ruch wykonywania muzyki minionych epok w sposób historycznie poinformowany i utworzyli grupę, która stała się jednym z wiodących polskich zespołów na międzynarodowej scenie muzycznej. Po latach wspólnych i indywidualnych doświadczeń, poszukiwania artystyczne muzyków skupiają się na nieustannej eksploracji sedna języka muzycznego kompozytorów minionych epok, co w połączeniu z historycznymi instrumentami doprowadziło do stworzenia stylu, który jest zarówno historyczny, nowoczesny, jak i całkowicie indywidualny.
2: No tak, ale ja wracam w dalszym ciągu do pracy dydaktycznej, bo jesteś doktorem już habilitowanym, czyli musiałeś wiele lat poświęcić swojego czasu właśnie tej pracy z młodzieżą muzyczną. No ale teraz pytanie, czego ty ich tak naprawdę uczysz?
0: To też jest dobre pytanie, czego w mojej intencji ich uczę. Coraz bardziej chcę ich nauczyć po prostu podejścia do muzyki. Nasze warsztatu też oczywiście jest to mój obowiązek, żeby w czasie zakresie dyrygowania na przykład, tak, z którym mamy zajęcia, chóru, czytania partytur czy innych przedmiotów, no to staram się oczywiście o ten warsztat zadbać. To wiadomo, że tak, ale coraz częściej myślę o tym, że warsztat jest tylko punktem wyjścia do tego, jeśli mamy coś dalej robić, to coraz bardziej myślę o tym, żeby im przekazać coś więcej niż tylko sam warsztat. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, z Membrais Unosti zastanawiałem się bardzo, bardzo dawno temu. To były czasy studiów, gdzieś chyba początkowe czasy studiów. I niezapomniane moje ulubione nagranie Rena Jacobsa. I ta muzyka towarzyszyła mi przez bardzo, bardzo wiele lat.
2: Dlaczego? Bo to jest dość specyficzny utwór, bo to nie pasuje do takich utartych kanonów barokowych. To jest wczesny barok, to jest 7 kantat. One są, no o czym? No, wielbią poszczególne części mistycznego ciała Jezusa.
0: Piszącego na krzyżu, tak. Tak, rzeczywiście. No jest to uznane jako pierwszy protestant. Protestanckie oratorium. Podzielone na chóry, na arie, rzeczywiście jest to jakby się tak formalnie troszkę zgadza. Natomiast jest to jakby przecieranie szlaków dla tej formy, można powiedzieć, którą później rozwinęli inni kompozytorzy na czele z Bachem oczywiście. Ale utwór jest nietypowy, także ze względu na tekst Arnulfa von Löwen, benedyktyńskiego opata, który popełnił kiedyś kazanie rytmika oracji o takie częstochowskie rymy, których można się nawet uśmiechnąć być może, ale one są autentyczne. I to jest ich potężna siła.
2: No tak, i to tak było naprawdę. Dość popularne wtedy.
0: Było to tak.
2: Tak, w świecie katolickim.
0: Tłumaczono protestanckim, tak. Tłumaczono na języki i rzeczywiście było to, krążyło po całej ówczesnej Europie. Bóg obudował te arie chórami, które były zaczerpnięte z Pisma Świętego, w znacznej mierze z Pieśni nad Pieśniami, ale nie tylko. I te chóry stanowią tylko trochę jakby ramy zewnętrzne dla tych rozważań, które są bardziej osobiste, bardziej mistyczne, bardziej nawiązujące do relacji osobistej właśnie z tym wiszącym na krzyżu Chrystusem. Muzyka jest przepiękna, ponieważ łączy rozmaite elementy, a zwłaszcza, że jest koncertującą współczesną, na ów czas nowoczesną muzyką. Fragment drugiej kantaty Ad Genua do Colan.

będą i na kolanach pieszczone. Witaj Jezu, Królu Świętych, nadziejo wzywana przez grzeszników, na drzewie krzyża, jak złoczyńca wisi człowiek, Bóg prawdziwy, dźwigając się na obolach.

Dieterich Buxte de Hude dedykuje Membra Jezu Nostri Gustawowi Dybenowi, dyrektorowi muzycznemu jego najjaśniejszej mości króla Szwecji, którego nazywa także swoim czcigodnym przyjacielem. Dzięki bliskim związkom tych dwóch muzyków dotrwała do naszych czasów znaczna część kompozycji wokalnych Buxtehudego, gdyż znalazły się one w tzw. kolekcji Dibena. Wśród nich znajduje się także tabulatura dzieła. Na dole karty tytułowej widnieje data 1680 i jest to jedyna wskazówka dotycząca daty. Na cykl składa się 7 kantat. Nie znamy bliższych okoliczności powstania Membra Jezu Nostri ani jego przeznaczenia. Wydaje się jednak wskazywać, że jego idea wypływa z ducha pozaliturgicznej muzyki religijnej, która służyć miała pobudzeniu osobistej religijności.

0: naszych chórzystów. Piotr Wa teraz mnie prosił o to, żeby to włączyć do naszego repertuaru. Mówię, Piotr, że to jest niemożliwe. Zebranie 5 gambistów, tam jest taka część o sercu, którym Bóg z tego wyłącza skrzypce i wprowadza same gamby. Mówię, to nie jesteśmy w stanie za to zapłacić. To nie ma w ogóle możliwości, żeby zebrać. Ja pamiętam, że to też mówiłem wielokrotnie, że jak poznałem ten utwór, to wykonanie tego w Polsce było niemożliwe, ponieważ był jeden gambista w Polsce i to był Anglik, do dzisiaj działający Mark Codle. Więc nie było takiej szansy, żeby ten utwór publicznie zagrać. Ja mogę zazdrościć tym Europejczykom, że oni tam po prostu grają takie rzeczy na gambach, my tu co, to nie mamy w ogóle niczego i to jest poza zasięgiem jakimkolwiek. Więc ja żyłem wiele lat w przeświadczeniu, że to nie jest niemożliwe absolutnie. Natomiast zbliżająca się 10. rocznica naszej działalności w ramach Magna Opera Sacra natchnęła mnie myślą, żeby uwiecznić to nagraniem. Czekaj, bo teraz zgubiłem wątek. To będziemy
1: myśleli. Dobrze, ja ci pomogę, bo nie lubisz swojego głosu, ale głos swojego klawesynu na pewno tak.
0: Tak.
1: Usiadłeś do partytury po raz pierwszy. No i teraz tak, trzeba coś z tym dziełem zrobić.
0: No trzeba zrobić...

0: To, co zagrałem, to jest fragment arii z ostatniej kantaty, właściwie to jest tercet de facto, trzech głosów altu, tenoru i basu, traktowany zwykle jako no, ostinato, takie powiedzmy... Ten schemat harmoniczny, przepraszam, przewija się przez cały utwór. To jest po prostu klasyczna pasakalia, można powiedzieć, tak? Czyli taki blues barokowy, można powiedzieć. To się z reguły traktuje jako rodzaj kontemplacji. Ja myślę, że właśnie w muzyce najciekawsze jest to, że szukamy nowych rozwiązań. Zadaję pytania, czy tak, czy może inaczej. Ja w tym dostrzegłem na przykład elementy tańca śmierci, czy takiego barokowego obrazu, który jest dosyć koszmarny. I on wcale nie jest ładny, nie jest przyjemny, tylko jest raczej straszny.
1: On taki obraz Memlinga, tak?
0: No dokładnie właśnie tak, dokładnie właśnie tak. I to tym bardziej jest mowa o śmierci właśnie, mowa o umieraniu i pojawia się taniec. Czemu się przy okazji śmierci pojawia taniec? Być może można było to zrobić właśnie w formie jakiejś, nie wiem, czegoś kontemplacyjnego. Tu się pojawia coś skocznego na sześć. No to być może właśnie to nie ma być takie wyciszone, tylko być może to właśnie ma być takie no, rozchełstane, szaleńcze, ostateczne w jakiś sposób. I tak pomyślałem o tym z moimi kolegami solistami, z Piotrem, Karolem i Maciejem. To nam dwa razy nie trzeba było mówić, w którą stronę pójść. Oni to kapitalnie pociągnęli. Tam naprawdę gwoździe są wbijane, jak oni śpiewają. Jest to kapitalne. Uważam, że to wyróżnia nasze nagranie spośród innych. Tak podchodzę do muzyki. Staram się poszukać własnego sposobu.
2: Witam, krwawa głowa. Koronowana cierniami. Bita, raniona, uderzana trzciną. Twarzy oplute.
1: Masz znakomitych solistów. To nie jest taka prosta sprawa, żeby tyle osób w jednym miejscu wokół jednej idei skupić.
0: Mam znakomitych solistów i nie zawahałem się użyć wielokrotnie ich. Z wieloma współpracowałem wcześniej przez długie lata. Z niektórymi zacząłem współpracować w ramach Magna Opera Sacra, ale trzymam się ich kurczowo. I nie jest to przypadek, jest to świadoma decyzja. Ja wierzę we współpracę z tym samym zespołem w celu wytworzenia wspólnego języka muzycznego. Mam zaszczyt, rozkosz i przyjemność współpracowania i z Arte Dei Suonatori wielokrotnie, regularnie i z tą samą grupą solistów. Marta Krysiak i Marzena Michałowska. Marzena to jest profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu, Marta to jest jej absolwentka. Moja synowa, mogę powiedzieć. To już.
1: O, rodzinne sprawy.
0: Sprawy rodzinne. No, moja żona też śpiewa, ale to nie jest najważniejsze.
1: Nie przejmuj się, Ubacha też tak było.
0: No więc właśnie, tak sobie myślę, że nie jestem pierwszy, pewnie ostatni. Na tym tle rozmaite starcia, że to w domu się odbywały. Ale to dwie sopranistki fantastyczne. Piotr Olech, kontratenor, wybitny muzyk, niezwykle utytułowany, z którym właśnie wielokrotnie wcześniej pracowaliśmy. I udało mi się go po latach zaprosić bodajże do mszy Hamol po raz pierwszy. No i tak zostaliśmy już razem. No, fantastyczna osoba, znakomity muzyk. Karol Kozłowski to jest, no ojejku, no to polecony mi został przez Marzenę Michowską, że weź go. Ja mówię, dobra, okej, bierzemy. No i rzeczywiście, bo to strzał w dziesiątkę. Tak jak on kreuje ewangelistę w pasjach, to jest top klasę i to nie Polska, tylko mieliśmy niemieckich muzyków w orkiestrze, którzy otwierali oczy, że tak można pięknie to zrobić po niemiecku i taki barokowy sposób. To jest absolutnie kapitalne.

0: no wybitny, wybitny artysta no światowej klasy. Maciej Strobożyński to osoba, z którą lata, lata pracowaliśmy. Dało mi się go ściągnąć tutaj do Instytutu Muzyki. Jest teraz naszym profesorem, bardzo się z tego cieszę. Wybitny artysta, niezwykle dużych horyzontów i dużej wrażliwości. Polonista przy okazji jeszcze, człowiek wielu talentów. Też kapitalną muzyką, pięknej barwie głosu. I oni są różni całkowicie. To jest też jakby istotne, że ja nie szukałem takich ludzi, którzy są jednorodni, tworzą ensemble taki, że to wszystko się super spaja, tylko też lubię ich odrębność.
1: No dobrze, to wróćmy w takim razie. Masz te wszystkie wątki i teraz trzeba to zapleść, tak? Muzykę barokową. Jak to zrobiłeś?
0: Szukając.

0: i tak dalej. I tak dalej. To się nie kończy. Praca nad partyturą to jest kapitalny moment jakby w życiu muzyka, dlatego że mamy utwór, który znamy, wydaje nam się, że go znamy. Lubimy go.
1: Ty musisz to tak zrobić, żeby nie było tak jak poprzednio. To byłoby bez sensu.
0: Tak, ale ja właśnie jak dochodzi do tego, że ja wykonuję utwór, to nie myślę o tym, jak ktoś to zrobił. Jest taki moment, że ja przestaję słuchać w ogóle muzyki. I to, co zagrałem przed chwileczką, to tak się właśnie skończyło, nie skończyło się, bo to tam można jeszcze grać, a nim już klawiatura mi się kończyła powolutku. To jest wstęp do kantaty poświęconej Bokowi, temu przebitemu właśnie Bokowi Chrystusa. I ja się zawsze zastanawiałem, co ten utwór tam robi w tej kantacie, ta sonata, która to otwiera. Takie dziwaczne, bo tam jest tyle akordów, że wszystkie, jakie są akordy, za dużo ich jest. Jako muzyk barokowy to wiem, że jak jest za dużo, to jest abuzjo, czyli figura teryczna, która pokazuje nadużycie. Tylko co on tam skubany chciał pokazać, dlaczego to na to użył? Co chciał jakby przez to powiedzieć? I przez 30 lat nie wiedziałem. Zacząłem się nad tym zastanawiać właśnie, dlaczego tak? To się też bardzo różnie gra. Szybko, bardzo wolno niektórzy grają.
1: Niektórzy co, grę pokaż? Tak?

0: Też pięknie. Ale pytanie, po co to gramy? Jakiś cel jest tego, to po coś powstało? On mógł napisać to, mógł napisać coś innego.
1: Jaka odpowiedź znalazłeś na to?
0: Tak, znalazłem. Znaczy, nie wiem, czy znalazłem. Mam chwilowo, tymczasowo właściwą wersję. Otóż potem następuje sarabanda.

0: powstań, przyjaciółko ma, piękna moja, i pójdź, gołąbeczko ma. Ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści. Witaj, Boku Zbawiciela, w którym kryje się miód słodyczy, w którym jawi się siła miłości, z której tryska krwawe źródło, które serca zabrudzone umywa. Powstań, przyjaciółko ma.
1: Powstań, przyjaciółko moja. Sarabanda to jest taniec nieprzyzwoity. Co robi taniec nieprzyzwoity w utworze religijnym? No, coś robi, a mianowicie jest namiętny. To jest pieśń nad pieśniami, czyli erotyk stanowiący alegorię miłości Chrystusa i Kościoła. To można wyjaśnić prosto, także w związku z tym, skoro to jest taki tekst, to być może dlatego sarabanda. Tylko teraz jakoś do tego trzeba ten wstęp dopasować. I dlaczego tam jest tyle akordów? Nie mógł napisać trzech akordów, później pisał utwory na trzech akordach, powtarzając w kółko jak bluesa. A tu napisał 30 akordów. Z jakiegoś powodu to zrobił. I otóż uznałem, że być może uzasadnieniem tego, usprawiedliwieniem takiego rozwiązania jest namiętność. Czyli przesada. Przegięcie. Dlatego postanowiłem zagrać to w sposób wariacki. Co zespół kupił, tak? Że pojedziemy absolutnie tutaj po bandzie i zagramy to tak właśnie, żeby to było nasycone aż do granic sensu. Ponieważ oni uwielbiali robić błędy. Po to, żeby coś pokazać właśnie. Dlatego tutaj jest tyle akordów, których z punktu widzenia kompozytorskiego nie powinno być. Ich jest tam za dużo po prostu.
2: I tak zrobiłeś wszystko, tak?
1: No tak. Tak od pierwszego do ostatniego dźwięku w ten sposób, z tym tańcem śmierci, powiedzmy,

0: oto na górach stopy ogłaszającego dobrą nowinę. Ale teraz czemu tam jest akord molowy znowu? Jak to jest dobra nowina, to podjęcie może być w cedu.
1: Banalne raczej.
0: Banalne, ale przynajmniej wesołe chociażby, tak? Jak dobrą nowinę ogłaszamy, to też jesteśmy weseli. Tymczasem jestem przekonany, że to jest tajemnica. Że to jest taka rzecz, którą nie wszyscy wiedzą. Że on tam przychodzi i ogłasza dobrą nowinę. Dlatego to być może jest tak szeptem powiedziane właśnie.

0: Witaj, Zbawicielu świata. Witaj, drogi Jezu.
1: Zostało to już przygotowane i teraz idziemy, ostatni już etap, idziemy do Fryderyków. Ta płyta nagrana, miałeś jakąś nadzieję, czy myślałeś, że to będzie uhonorowane w tak znakomity sposób?
2: Pani, oczywiście, że nie. To znaczy się tak. Dla mnie najważniejszym elementem w tym wszystkim była nominacja. Bo to jest ten moment, kiedy z tej masy nagrań, które się pojawiają, wybranych zostaje tych kilka, na które warto zwrócić uwagę.
1: I to muzyka operowa i...
2: Oratoryjna, tak. No to był zaszczyt na pewno i na ten zaszczyt... No, mogę powiedzieć, tak po cichutku miałem taką nadzieję, że byłoby to cudowne, gdyby tak się stało, tak?
1: Dla ciebie czy dla innych też?
2: Dla całej sprawy, tak powiedzmy, tak? Dla tego, co się wydarzyło w Lipnie, bo tam się wydarzyły piękne rzeczy, byli kapitalni muzycy, którzy oddali tam swoje serce i to ci muzycy zawodowi, ci moi chórzyści, wszyscy razem się przyłożyli i to było wydarzenie absolutnie przecudne i artystycznie. Właśnie, jak to Arek powiedział, czysto muzyczne. Bez żadnych innych podtekstów. I to było kapitalne. Więc tak myślałem, że dla dobra tej sprawy właśnie, coś tam się wydarzyło, byłoby to cudowne, gdyby to nagranie zostało zauważone. I to była dla mnie wielka radość.
3: Pilnujmy tego naprawdę, bo teraz się rozjechał i mocno sprawy z basami, na przykład.
1: Jak wygląda próba i koncert za klawiatury pozytywu?
4: Jest to doświadczenie, którym cały czas trzeba uważać i słuchać dyrygenta i patrzeć, reagować na muzyków, więc mega fajne doświadczenie, ale równocześnie mega angażujące, nawet jeżeli nie ma się dużo dźwięków do zagrania. W tym projekcie na przykład moja rola była naprawdę symboliczna.
0: Zastępca dyrektora Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr Michał Kocot, organista.
4: Zagrałem parę dźwięków w trzech numerach, bardzo pięknych, ale mimo wszystko trzeba być cały czas czujnym, patrzeć, co się dzieje naokoło, jak druga osoba muzykuje i jak dostanie się taką szansę uczestniczenia w takim czymś, to sprawia to niesamowitą radość, że jest się częścią takiego większego zespołu.
1: Czy wtedy podczas nagrania zespół czuł, że to jest coś wyjątkowego, że coś może z tego być?
4: Myślę, że tak. Rzadko zdarza się, żeby zespół faktycznie czuł taką jakąś jedność i radość z tego, że muzykujemy, a to głównie no, za sprawą wspaniałych muzyków, ale i organizatora Bartka. Udało się tam naprawdę, przynajmniej ja mogę od siebie powiedzieć, że uczestniczyłem w czymś wyjątkowym, że ludzie naprawdę muzykują, że słuchają siebie, że chcą stworzyć coś pięknego dla innych ludzi.
1: Ducha Bukstychudego nie zauważyliście gdzieś tam koło organów, czy gdzieś tam na...
4: No, mi się wydaje, że gdzieś tam przemykał, tak, za plecami. Ale wydaje mi się, że taki duch właśnie takiego wspólnego muzykowania podczas tego nagrania również został uchwycony.
2: Kantata szósta do serca.

0: Mój kontakt z tą płytą to jest kontakt z Bartkiem przede wszystkim.
1: Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego Maciej Strabużyński, bas baryton.
0: Który rozpoczął się, no i właściwie mogę ten kontakt nazwać przyjaźnią już w tej chwili, w 2002 roku. Czyli obchodzimy 24 lata naszej znajomości.
2: No i teraz ten utwór. Utwór wyjątkowy, utwór, który nie jest specjalnie popularny.
0: Ja pamiętam dokładnie telefon Bartka, bo to był taki dzień, w którym też zaprosił mnie festiwal Opera Rara na projekt i w tym samym dniu zadzwonił Bartek z propozycją płyty. I to było ponad rok przed planowanym nagraniem, więc bardzo sprytnie Bartek zabukował nas wszystkich w czasie, kiedy mieliśmy wolne. To są czasami decyzje nie tylko artystyczne, tylko po prostu życiowe. Jeżeli mamy wolne i zostajemy zaproszeni do projektu, który nas interesuje, to po prostu się zgadzamy. Wstyd przyznać, ale ja Membra Jezu Nostri nie znałem wcześniej. Trochę wstyd przyznać, bo ja się zajmuję muzyką dawną właściwie od zawsze, od dziecka, bo śpiewałem w chórze chłopięcym i wykonywałem bardzo dużo muzyki dawnej już jako dziewięciolatek, ale akurat tego utworu nie znałem. No i dzieło mi się od razu bardzo spodobało. Nie było żadnego stresu. Powiem szczerze, było miło od samego początku, bo my się znamy już tak długo. Ja z Bartkiem, tak jak powiedziałem, 24 lata, ale z pozostałymi solistami też się znam bardzo długo. Znam ich wszystkich doskonale. Z Arte Dei Suonatori też znam się od chyba kilkunastu lat już w tej chwili, więc nie było żadnego stresu.
1: Chór kameralny Uniwersytetu Zielonogórskiego Cantus Humanus. Od początku swojego istnienia współtworzył festiwal Magna Opera Sacra. Zespół powstał w roku 2015 w wyniku połączenia polskiego chóru kameralnego Cantus Polonicus oraz chóru kameralnego Vox Humana. Powstał nowy zespół, który jako główny cel postawił sobie wystawianie wielkich dzieł sakralnych w ramach Magna Opera Sacra i koncertów Lubuszanie in Memoriam. Realizując te założenia w kolejnych latach, Cantus Humanus wykonał szereg najsłynniejszych dzieł oratoryjno-kantatowych. Instytut Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Próba akademickiego chóru kameralnego Cantus Humanus.
2: Zespole śpiewa 20 osób. Mamy 3 przed sobą, ale za chwilę zacznie się próba, dojdą następni. No właśnie, ile tych prób było? 100?
3: Nikt tego nie liczył, ale jestem od pierwszej próby.
1: Iwona Aniszkiewicz-Stankowiak, alt.
3: I bardzo mało opuszczam tych prób.
2: A ty, Wojtek?
4: Ja opuszczam dużo więcej.
1: Wojciech Grzesiak, alt.
4: Ale wyrozumiałość naszego dyrygenta powoduje, że ciągle tu jestem i mam nadzieję, że jakąś maleńką cegiełkę dokładam do tego, co robimy.
5: A ja jestem prybusem.
1: Mateusz Urbański, bas.
5: Też nie opuszczam prób. Staram się być na każdej, by tworzyć frekwencję.
2: No dobrze, to pożartowaliśmy trochę. No, ten Fryderyk to jest jednak wyraz tego, że warto było tutaj być przez ten czas.
3: To jest wyraz tego, że warto i docenienie samego siebie i swojej pracy i wysiłku i każdego ziarenka, które wkładaliśmy w to. No i jest to niesamowita rzecz. Ja lewituję i żyję w chmurach od piątku.
4: To jest pokazanie, że warto wierzyć. Warto wierzyć w swoje pasje. Warto przede wszystkim mieć pasje, które my mamy duże szczęście, że tę naszą pasję wspólną możemy sobie razem realizować i pomimo różnych naszych historii, takich indywidualnych, jeśli chodzi o realizację tej pasji, spotkaliśmy się tutaj w tym zespole z tymi ludźmi, człowiekiem, który tym wszystkim kieruje i to spina. I ta realizacja pasji, to, że zakończyła się tak, jak to, aż mam nadzieję, że się jeszcze nie zakończyła, natomiast to, że na tym etapie osiągnęliśmy to, co osiągnęliśmy, to jest fantastyczne podsumowanie. Chociaż mam wrażenie, że większość z nas nie robi tego właśnie dla nagród. Robimy to dla siebie, robimy dla fascynacji muzyką, dlatego że tak cudownie odkrywamy piękno, które gdzieś tam na kartach notowych zostało zapisane kiedyś.
6: Sama nagroda, no to jest wisienka na torcie. Natomiast jechaliśmy bez żadnej wiedzy ani przecieków, tak jak ktoś się mnie pyta, czy coś wiedziałeś. No nic nie wiedziałem zupełnie, nawet wręczający nie wiedzieli, komu będą wręczać. Jak jest nas

0: pięciu tam w kategorii, to wiadomo, że jest jakiś procent szansy, że to się wydarzy, więc jakby też nie mówiłem, że na pewno nie. To, że to zostało docenione, to jest ważne, oczywiście.
1: Ale nie rozwijaj. Powiedz ten moment, kiedy się dowiedziałeś w tej chwili, dowiadujesz się, że właśnie twój zespół, właśnie twoje wykonanie, no i co?
0: To poza anteną ci powiem.
1: Nie, teraz. Strzeliło do głowy?
0: Kolosalna emocja, tak, no trudno do wyrażenia słowami. No, ogromne przeżycie, no to jest to faktycznie piękny moment, ale moment, o którym ja cały czas myślę jako o nagrodzie za siedzenie tutaj w tej sali przez 11 lat.
2: Studio Radia Zachód. Gospodarz audycji Grzegorz Bugaj.
3: Witamy w naszym radiowym studiu. Bartłomiej Stankowiak, człowiek z Fryderykiem. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie.
3: I Aureliusz Goliński, dyrektor artystyczny, kierownik artystyczny Artedei Słonator i także człowiek z Fryderykiem.
4: O tak, no, od bardzo niedawna, tak.
3: Razem tworzyliście to dzieło. Mówimy o płycie, Bartłomieju.
0: Więcej się nie da powiedzieć. Razem tworzyliśmy to dzieło. Mogę powiedzieć, że tworzymy to dzieło od 11 lat. Tak jak powiedziałem na Fryderykach, to się zaczęło od tego, że Arek przyszedł na kawę i powiedział, zapytał się, co robimy dalej. Tego mu do końca życia nie zapomnę. Będę dozgonnie wdzięczny za tą kawę i za te słowa, dlatego że od tego czasu zaczęliśmy robić coś, co zaowocowało. Powtarzam też dookoła wszędzie wszystkim, zwłaszcza studentom, że to się nie dzieje szybko. Nam to zajęło nagranie płyty, pierwsze nagranie płyty wspólnej, 11 lat. To nie to, że pracowaliśmy 11 lat nad płytą, ale nad porozumieniem się, znalezieniem wspólnego języka, no wypracowanie czegoś, co uzyskało potem taki kształt brzmieniowy, jak w przypadku Buxtehudego, Membra Jezu Nostri.
3: No właśnie, o tę płytę chodzi. O to wyjątkowe dzieło.
4: Jeszcze dodam, że Membra Jezu Nostri nie przygotowywaliśmy przez 10 lat.
0: No to było kilka miesięcy tak naprawdę, no ale to spotkanie nasze gdzieś tam wcześniej
4: nasze
0: było...
4: bardzo tak, krótko przed samym nagraniem.
0: Tak, nagraniem. Tak, tam nagranie to tygodnie może być. Tak. No myśmy z chórem troszkę dłużej pracowali.
4: Nigdy nie wzięlibyśmy właśnie tego utworu jako repertuaru do nagrania, gdyby nie całe te 10 lat pracy nad innymi wielkimi dziełami, które doprowadziły do
3: tak,
4: tego,
3: tak, warto
4: że...
3: tutaj wspomnieć o Magna Opera Sacra, oczywiście.
4: No oczywiście. No
0: to jest to jest jubileusz, można powiedzieć, tego cyklu, tej ścieżki właśnie. Mm-hmm. Tak, i zrozumienie takiego nagrania było możliwe dzięki temu, tak jak Arek powiedział, że wcześniej wykonaliśmy dużo, dużo pracy nad innymi dziełami.
3: Prowincja wygrała z wielkimi ośrodkami muzycznymi.
4: Jestem losowi bardzo wdzięczny właśnie za to, że tak się stało, gdyż na poziomie filozoficznym uważam, że powinniśmy działać lokalnie, a myślę globalnie. To frazes, ale jednocześnie wydaje mi się, że zaczynamy widzieć właśnie ten kierunek i zaczynamy dostrzegać to, jak bardzo wartościowe jest działanie na bardzo wysokim poziomie artystycznym, lokalne działanie, nie dbanie o tak zwaną karierę światową, tylko dostarczanie wysokiej jakości sztuki swojemu lokalnemu odbiorcy. I jeżeli to zostało zauważone właśnie chociażby na rynku polskim, to już jest ogromne osiągnięcie właśnie tego sposobu myślenia.

0: Proszę bardzo.
1: Brawo.
2: Teraz następuje część ta przedoficjalna, że tak powiem, czyli dzielenie torcikami. Ponieważ my, oprócz tego, że jesteśmy bardzo zgranym zespołem, który uprawia muzykę dawną, także potrafi poza tym czasem spędzać razem czas. O.
0: Brawo!

0: Ja teraz wszystkich będę ściskał.
1: Spróbuję was przekrzyczeć trochę jakoś tam, a za nią się jeszcze nie ściskałem, to za nią się też ścisnę. Jestem bardzo wzruszony tą nagrodą z kilku powodów. Po pierwsze oczywiście artystycznych, że nam się udało taką rzecz zrobić, że nam się udało nam zrobić tutaj. Ale także dlatego, że w tym gronie jest wielu moich przyjaciół, wielu osób mi bardzo bliskich i także wielu moich studentów. Jako zespół nie mamy papierów, żeby wygrywać takie nagrody.
2: To
1: doskonale wiemy, a jednak te nagrody wygraliśmy. I moim zdaniem to jest skutek wielu lat wspólnego muzykowania. I moim zdaniem to jest najważniejsze w muzyce, wysublimowanie. To jest coś, co jest najważniejsze. Zaprosić, powiem krótko, bo to jest publicznie, więc powiem zarąbistych muzyków do nagrania i zrobić rzecz, która dobrze wyglądała, jest okej, ale to nigdy się nie obroni do końca. No,

0: Panią się rzeczy prawdziwe, tak? Wydaje mi się, że jesteśmy w jakiś sposób prawdziwi. Bardzo wam dziękuję za wszystko. Smacznego i do roboty zaraz się zbieramy. Słuchajcie, Marencio, Missa, Superenikos, Odio, Abui, number 4, Sanctus. Sanctus, Missa, Onikos, Abui, Marencio. Pytanie, czy to już śpiewaliście, bo nie pamiętam. 4, raz.
1: Co chciałeś powiedzieć tym utworem? Ludziom, tym, którzy będą słuchali z płyty, czy też na żywo na koncercie?
0: To najtrudniejsze pytanie mi zadałeś na koniec i trochę za nie mówiłem. Szczerze mówiąc, to nie wiem. Mnie to zdumiewa, zachwyca, napawa szczęściem. Ja nie wiem, o czym jest muzyka tak do końca. To jest transcendentne zjawisko, ale bez niego żyć się nie da. Tekst jest religijny oczywiście, nie wszyscy ludzie są wierzący. Takie pytanie ktoś mi kiedyś zadał na wykonaniu pasji. Co ta muzyka niesie osobom niewierzącym? Ja mówię, wydaje mi się, że pewną prawdę moralną, pewną postawę życiową, pewne podejście do świata. Czy jesteśmy wierzący, czy nie jesteśmy wierzący, to jest to emanacja naszej myśli o świecie. I to kształtuje nas w jakiś sposób moralnie tak od głębi, od środka. To chyba tak, ale trudno to powiedzieć tak do końca. Utwór kończy się częścią do oblicza, który porusza generalnie tematy ostateczne, temat odejścia z tego świata. I ostatnią arią, która rozbrzmiewa przed finałem, jest aria altowa, która właśnie mówi o tym, jak będę musiał odejść z tego świata.

0: drodze do Fryderyka. Był to reportaż Cezarego Galka. Fragmenty utworów cytowanych przez bohatera pochodzą z archiwalnych nagrań artystów Artura Rubinsteina, Glena Goulda, Christophera Hogwooda, Members of the Schola Cantorum Basilensis pod dyrekcją René Jacobsa. Fragmenty dzieła Dieterica Buxtehude, Membra Jezu Nostri, w wykonaniu zespołu Arte Dei Suonatori, Chóru Kameralnego Uniwersytetu Zielonogórskiego Cantus Humanus i solistów pod dyrekcją profesora Bartłomieja Stankowiaka, pochodzą z płyty zrealizowanej przez Łukasza Kurzawskiego, wydanej w ubiegłym roku przez firmę Rec Art. Fragmenty Gali Fryderyki 2026 pochodzą z transmisji przeprowadzonej na platformie YouTube. Tłumaczenie tekstów kantat Membra Jezu Nostri autorstwa Arnulfa z Louvain, Bartłomiej Stankowiak i Michał Stankowiak. Realizacja i oprawa muzyczna autor.
1: W drodze do baroku Cezarego Galka z redakcji reportażu Radia Zachód zamyka program tej nocy z reportażem. Krótkiej nocy, ciepłej. Niech się Państwo dobrze trzymają. Kłaniamy się. Tomasz Cieślak, Bartosz Panek. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Co pić, kiedy nadejdą upały? Jak nawodnić organizm? Elektrolitami czy domowymi sposobami? To wszystko wie gość czterech pór roku, pan Tabletka. Nowoczesna medycyna prenatalna, czyli dbająca o zdrowie dziecka jeszcze przed narodzinami. Jej niewiarygodne postępy robią niezwykłe wrażenie. Zabytki dookoła nas. Kto je ratuje i dlaczego czasami to się nie udaje?
2: Czekam na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła 3:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polskie i ukraińskie ekipy rozpoczynają wspólne poszukiwanie miejsc pochówku szczątków polskich ofiar mordu w dawnej wsi Huta Pieniacka. Może tam spoczywać nawet około 800 Polaków zabitych przez ukraińskich nacjonalistów.
4: Przed wojną nieistniejąca już polska wieś Huta Pieniacka liczyła 170 zagród. W lutym 1944 roku ukraińscy nacjonaliści dokonali tam krwawej pacyfikacji.
5: Tutaj zginęli moi dziadkowie, siostry i bracia mojej mamy, dzieci. Większa część rodziny, moja prababcia.
4: Wspominała mi kilka lat temu podczas uroczystości w Hucie Pieniackiej Małgorzata Gośniowska-Kola ze Stowarzyszenia Rodzin Ofiar, które przez ponad 80 lat czekały na godny pochówek swoich bliskich. Poszukiwania to pierwszy etap realizacji tego celu, zaznacza rzecznik IPN Rafał Kościański.
6: Najpierw możemy przeprowadzić prace poszukiwawcze, a dopiero później ekshumacyjne.
4: To już kolejne w tym roku prace poszukiwawcze ofiar rzezi wołyńskiej. Poprzednie miały miejsce w Ugłach oraz Woli Ostrowieckiej. W zeszłym roku zaś ekshumowano i pochowano szczątki ofiar w Późnikach. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Polskie służby zatrzymały przemyt ponad tony heroiny. Narkotyk miał trafić do naszego kraju ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To największa akcja antynarkotykowa w ciągu ostatnich 10 lat. Czarnorynkowa wartość przechwyconej heroiny to prawie 200 milionów złotych.
7: Informacje o transporcie heroiny Polska

0: Takie służby otrzymały od brytyjskiej administracji celnej. Na ich podstawie wytypowano 4 kontenery, które przypłynęły do gdyńskiego portu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według dokumentów przewozowych miały się na nich znajdować ozdobne cegły. W praktyce okazały się narkotykami, mówił o tym minister finansów Andrzej Domański.
1: Udaremnienie próby tego przemytu było możliwe dzięki zastosowaniu aparatury urządzeń rentgenowskich.
0: Ta akcja jest ogromnym sukcesem służb, podkreślał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Tona zabezpieczona substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
0: W sprawie zatrzymano 3 mężczyzn w wieku od 33 do 43 lat. Usłyszeli zarzuty usiłowania przemytu znacznych ilości narkotyków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: W aktualnościach teraz ostrzegamy przed oszustwami na Booking. NASK apeluje o ostrożność podczas rezerwacji wakacyjnych noclegów. Przestępcy próbują skłonić ofiary do podawania danych logowania lub karty płatniczej albo do wykonywania przelewu poza platformą rezerwacyjną. Jednym ze schematów oszustwa jest tworzenie fałszywych stron przypominających Booking, ale pod inną domeną, tłumaczy Karol Bojke z naukowej i akademickiej sieci komputerowej.
4: I dlatego tak ważne jest, żeby zanim podamy jakiekolwiek swoje dane, albo zanim dokonamy jakiejkolwiek płatności, zweryfikować, czy ta strona internetowa, na której się znaleźliśmy, to jest oficjalna strona pośrednika właśnie noclegowego, czy może jednak ktoś próbuje nas wprowadzić w błąd.
3: Wszelkie próby wyłudzenia danych i pieniędzy warto zgłosić do CERT Polska przez formularz na stronie incydentycert.pl lub w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci.
5: To są aktualności jedynki.
3: 1,5 promila alkoholu w organizmie u kursanta na prawo jazdy. 39-letni mężczyzna prowadzący samochód ciężarowy z naczepą na podwójnym gazie został zatrzymany przez policjantów niedaleko Łomży na Podlasiu w ramach akcji Trzeźwy Poniedziałek. 39-latek nie posiadał uprawnień do prowadzenia ciężarówki. Był kursantem i dopiero starał się o zdobycie prawa jazdy kategorii C+E. W najbliższym czasie tego nie zrobi. Co więcej, stracił dotychczasowe uprawnienia.
6: Łomżyjscy policjanci z ruchu drogowego zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy nauki jazdy. Kierownicą siedział 39-letni kursant robiący prawo jazdy na kategorię C+E. Mieszkaniec województwa mazowieckiego miał blisko 1,6 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie policjanci zatrzymali prawo jazdy kategorii B.
3: Mówiła Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Mundurowi sprawdzają teraz, czy ukarany zostanie też instruktor, który dopuścił do jazdy pijanego kursanta. Ten ostatni może spędzić do 3 lat w więzieniu. Pogłębienie stosunków obustronnych i komunikacji strategicznej poprzez wzajemne wizyty urzędników wysokiego szczebla zapowiedzieli Kim Jong-un i Xi Jinping. Przywódcy Chin i Korei Północnej spotkali się w Pjongjangu. Rozmowy dotyczyły także rozwijania współpracy w różnych sektorach. Północno-koreański przywódca zadeklarował, że całkowicie wspiera politykę jednych Chin, czyli istnienia jednego państwa chińskiego, składającego się z kraju kontynentalnego, Hongkongu, Makału i Tajwanu. To pierwsza od 7 lat wizyta chińskiego przywódcy w Korei Północnej. Nie poinformowano, czy rozmowy dotyczyły programu nuklearnego prowadzonego przez reżim w Pjongjangu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: Wtorek ciepły, ale deszczowy. Od zachodu w kierunku centrum będą przemieszczały się burze i opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 18 stopni nad morzem, około 27 w centrum i do 29 na południowym wschodzie.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
8: Danuta Kryńska, zapraszam do radiowej jedynki w nocy. Przed nami Międzynarodowy Dzień Archiwów. Archiwa w Polskim Radiu przepastne, z ogromną przyjemnością.

0: Witam Państwa, Danuta Żelechowska
1: i Jan Zagozda. Piosenkę z Przedmieścia śpiewa Mieczysław Wojnicki.

0: Jutro w archiwalnym już Radiu Retro Jan Zagozda opowie o urokach dawnej Warszawy w piosenkach chóru Dana, Zofii Terne i Tadeusza Faliszewskiego.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Mija dziś równo 40 lat od wydania najbardziej komercyjnej płyty zespołu Genesis, Invisible Touch. Uczcimy tę rocznicę nocną sesją z największymi przebojami z Invisible Touch. Z perspektywy czasu płyta wydaje się nieco przestarzała, ale w latach 80. była na absolutnym szczycie pod względem produkcji. Absolutny szczyt technologiczny. Invisible Touch było pierwszym albumem, z którego aż 5 piosenek trafiło do gorącej setki Billboardu.

0: Z 35 roku Begin the Begin jest chyba najbardziej roztańczonym utworem Cola Portera. Begin the Begin śpiewali m.in. Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Barbara Streisand i król rock'n'rolla Elvis Presley. Przed chwilą Begin the Begin słuchaliśmy w wykonaniu gwiazdy Sheryl Crow. Ta wersja piosenki Cola Portera pochodzi z jego biograficznego filmu zatytułowanego The Lovely. Przed Sheryl Crow utwory Cola Portera w wykonaniu Jimmy Coloma, Franka Sinatry z Bono i Stacey Kent.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Od kompozycji Cola Portera do Rolling Stonesów daleka droga. Mamy rok 78 i premierę płyty Stonesów Some Girls. Był to pierwszy album zespołu, na którym gitarzysta Ronnie Wood był pełnoprawnym członkiem zespołu.

Najwierniejsi fani czekają na nową płytę Rolling Stonesów. Ma ukazać się już w lipcu. Tymczasem wspominaliśmy ich 16 album Some Cars, bo dziś rocznica jego wydania. Zespół Perfect na koniec jedynkowego przedporanka. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Ależ wzruszyły mnie ostatnie dni dokonania naszej nowej gwiazdy tenisa. Powiedziała mi wczoraj koleżanka, pytając, czy mnie również. Ja na to, że trudno przejść obojętnie obok sukcesów naszej wspaniałej młodej tenisistki Mai Chwalińskiej. Przecież jeszcze do niedawna, prawie nieznana, dziś zachwyca zarówno fanów tenisa, jak i tych, którym ze sportem nie po drodze. I trudno powiedzieć, czy bardziej podziwiamy dokonania sportsmenki, czy jej podejście do tak ogromnego sukcesu i skromność, z jaką go przyjmuje. Mówiąc na przykład, że nie wie, czy zasłużyła na tak ogromne uznanie. Jej historia pokazuje, jak wzruszają nas takie momenty i jak bardzo szukamy jednak tego, co nas łączy, a nie dzieli. Podziw i uznanie dla młodej tenisistki płyną z różnych stron i mediów. Podobnie wiele wzruszeń dostarczyły nam w ostatnim czasie zbiórki prowadzone przez Piotra Łatwoganga-Garkowskiego. Pierwsza z nich, która trwała od 17 do 26 kwietnia w formule nieprzerwanego 9-dniowego streamu na YouTubie, zakończyła się zebraniem ponad 250 milionów złotych. To rekord świata pod względem kwoty zebranej podczas transmisji na żywo na cele charytatywne. Finał zbiórki, która miała pomóc dzieciom chorym na raka, został wyznaczony na godzinę 21:37. Wielu Polaków było zaskoczonych, gdy uczestniczący w akcji raper Borys Piotr Przybylski, znany jako BDOS, postanowił zakończyć legendarny stream dokładnie w chwili, w której 2 kwietnia 2005 roku zmarł papież Jan Paweł II. Argumentując swoją decyzję, powiedział: "Jedna rzecz, która łączy nasz kraj, to godzina 21:37.

0: Mnie to jest bardzo ważna godzina, bo jestem wierzący. To jest godzina, w której umarł papież. Jeśli dla kogoś to jest powód do żartów, żartujcie. Jeśli dla kogoś to powód do dumy, bądźcie dumni. Choć fakt ten nie był już tak bardzo nagłaśniany przez media, to kolejna majowa akcja Łatwoganga, charytatywny rajd rowerowy przez Polskę w celu zebrania środków na leczenie ciężko chorego Maxa, zakończył się zgromadzeniem około 12 milionów złotych. Wzruszają nas młodzi ludzie swoją postawą, zaangażowaniem, chęcią pomocy innym i niepoddawaniem się pomimo przeciwności losu. Możemy się od nich uczyć i podziwiać ich za odwagę i próbę zmiany tego świata. Czy są tak inni od swoich rodziców i dziadków? Czy wręcz przeciwnie, dostali siłę i wsparcie na taki właśnie start w dorosłość? Zostawiam Państwa z tym pytaniem, życząc dobrego dnia. Małgorzata Glabisz-Pniewska.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Co pić, kiedy nadejdą upały? Jak nawodnić organizm? Elektrolitami czy domowymi sposobami? To wszystko wie gość czterech pór roku, pan Tabletka. Nowoczesna medycyna prenatalna, czyli dbająca o zdrowie dziecka jeszcze przed narodzinami. Jej niewiarygodne postępy robią niezwykłe wrażenie. Zabytki dookoła nas. Kto je ratuje i dlaczego czasami to się nie udaje?
3: Czekam na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła 5:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Wojna o umysł jest równie niebezpieczna jak ataki dronów i zrzucanie bomby, przekonywali uczestnicy konferencji Wojna o umysły, strach, dywersja, dezinformacja. Spotkanie odbyło się w Sejmie, w dyskusji wzięli udział politycy i eksperci.
5: Najważniejsze jest zrozumienie, na czym polega wojna psychologiczna, po co Rosjanie generują deepfake'i, wyjaśnia wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.
6: Jeżeli nie będziemy potrafili poznać tej broni, to nie będziemy się potrafili przed nią obronić.
5: Wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski wyjaśnia, jak ważne jest rozpoznanie propagandy.
7: Jednym z celów kremlowskiej propagandy jest przekonanie nas, że Rosjanie są niezwyciężeni, zaawansowani technologicznie. Nie są. Choć niektórzy tak chętnie w to wierzą.
5: Według danych przedstawionych przez szefa MSZ w ubiegłym roku na propagandę Rosja wydała rekordowe 1 400 000 000 dolarów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
4: Ministerstwo Finansów analizuje sens podtrzymywania pakietu ceny paliw niżej, informuje szef resortu Andrzej Domański. Rządowe przepisy obniżające ceny paliw obowiązują na razie do 15 czerwca. Decyzja o ewentualnej kontynuacji powinna zapaść w najbliższych dniach. Sprawa jest analizowana.
8: Analizujemy sytuację na rynku. Widzimy, że w ostatnich tygodniach cena ropy istotnie spadała. Z kolei od piątku widzimy wzrosty ceny baryłki. Wiemy, że jeszcze w piątek ta cena na stacjach benzynowych, przynajmniej benzyny, była dosłownie 3-4% wyższa niż przed wojną, więc ta sytuacja przez nas jest bardzo wnikliwie analizowana. Będziemy podejmować stosowne decyzje.
4: A dziś na stacjach paliw taniej niż wczoraj. Za litr benzyny 95 zapłacimy 5 zł 93 grosze, za litr diesla 6,45. Tymczasem już niedługo każdy produkt sprowadzany z chińskich platform sprzedażowych będzie objęty cłem. Unijne wytyczne nakładają na małe przesyłki o wartości do 150 euro opłatę celną w wysokości 3 euro. Zmiany zostaną wprowadzone z początkiem lipca, zapowiada wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
9: Od 1 lipca będziemy pobierać tą opłatę ryczałtową, żeby była jak najmniej uciążliwa dla naszych przedsiębiorców, którzy też są pośrednikami w tej części. W związku z tym są dwie procedury. Jedna to jest zwykła, czyli normalnie jest odsolone tak jak każdy inny produkt, a drugie tak, aby tylko i wyłącznie operatorzy, my szacujemy, że jest to około 8 operatorów, którzy będą pobierać te opłatę ryczałtową i będą wprowadzać.
4: Według danych Komisji Europejskiej do krajów unijnych co roku trafia ponad 4,5 miliarda małych paczek. Głównie z Chin przodują tu platformy sprzedażowe.

0: jak AliExpress, Shein czy Temu.
1: To są aktualności jedynki.
0: Papież Leon XIV przyleci dziś do Barcelony. To kolejny punkt pielgrzymki Ojca Świętego do Hiszpanii. Ostatnie 3 dni spędził w stolicy kraju, Madrycie. Wizytę w stolicy Katalonii papież zacznie od modlitwy południowej w katedrze Świętego Krzyża i Świętej Eulalii. Jednym z najważniejszych momentów będzie jednak uroczysta msza święta w budowanej od 144 lat bazylice Sagrada Familia.
2: Do uroczystej mszy świętej w Bazylice Sagrada Familia dojdzie w setną rocznicę śmierci twórcy świątyni Antoniego Gaudiego. Podczas ceremonii zostanie uroczyście otwarta wieża Jezusa Chrystusa, co kończy główną budowę kościoła w symbolicznym momencie stulecia odejścia jego pomysłodawcy. Jednak nie oznacza to zakończenia prac budowlanych i wykończeniowych, które potrwają jeszcze co najmniej kilka lat. W lutym tego roku zainstalowano ostatni element strukturalny wieży Jezusa Chrystusa. Monumentalny, czteroramienny krzyż, dzięki któremu Bazylika osiągnęła docelową wysokość 172,5 metra, co sprawia, że jest obecnie największą świątynią na świecie. Sagrada Familia to jeden z symboli Barcelony. Każdego roku kościół odwiedza około 2 milionów wiernych i turystów. Ponad 20 lat temu został on wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z Barcelony Agata Król, Polskie Radio.
0: Wystawy, spacery, rajdy rowerowe. Rozpoczyna się ogólnopolski projekt Archifest, Dni Archiwów Społecznych. 9 czerwca to Międzynarodowy Dzień Archiwów. Przez 6 najbliższych dni w wielu miastach Polski odbędą się wydarzenia nawiązujące do lokalnych historii, przygotowane przez bardzo różnorodne grupy.
3: I koła gospodyń wiejskich, i fundacje, i ośrodki kultury. Wszystkie te organizacje, instytucje albo inicjatywy, które prowadzą archiwa społeczne, miały szansę włączyć się w świętowanie tegorocznego Archifestu. I w tym roku mamy aż 44 takie podmioty, które organizują ponad 60 wydarzeń w całej Polsce.
0: Wylicza Agata Bujnowska z Centrum Archiwistyki Społecznej. Wiele wydarzeń zaplanowano w przestrzeni publicznej, tak by mogli w nich wziąć udział także przypadkowi przechodnie. Szczegółowe informacje o wydarzeniach można znaleźć na stronie cas.org.pl. Archiwest potrwa do 14 czerwca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Z zachodu na wschód z Polski będzie się dziś przemieszczał chłodny front atmosferyczny, przyniesie zmianę pogody. Dziś na wschodzie pogodnie, w pozostałych regionach możliwe przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 20 stopni na północnym zachodzie, około 28 w centrum i do 29 na południowym wschodzie.
4: Na zachodzie i nad morzem chłodniej, od 18 do 23 stopni. W ciągu dnia występować będą również burze i przelotne opady deszczu.
0: O czym mówiła Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Stopniowo będzie coraz chłodniej. Pod koniec tygodnia termometry pokażą już maksymalnie 20 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
6: A na zegarze właśnie 7 minut po godzinie 5.
1: Agrofakty.
6: Przed mikrofonem o poranku Justyna Golonko, a zaczynamy od ważnego apelu. Wybierajmy polskie truskawki. Wspierajmy naszych producentów, tak apelują rolnicy i instytucje zrzeszające plantatorów, ale też eksperci branży. Polska jest dziś drugim największym producentem truskawek w Unii Europejskiej. Plasuje się zaraz za Hiszpanią, ale ta produkcja krajowa spada. Przede wszystkim z powodu zmian klimatu. Ten sezon dla plantatorów truskawki od samej wiosny nie był łatwy. Tak mówi Damian Fudecki, prezes Stowarzyszenia Plantatorów Truskawki.
7: Przede wszystkim susza, która cały czas jest i jest ogromna susza. Do tego przymrozki, które były, można powiedzieć i mrozy, bo to były około minus 10 stopni wystąpiły pod koniec kwietnia, więc tutaj też mieliśmy uszkodzenia sadzonek, truskawek. Truskawki na pewno jest mniej zdecydowanie niż w poprzednich latach. Nie oszukujmy się, ta truskawka

0: truskawka cały czas była w stresie, można powiedzieć. Ona nie miała takiego swobodnego swojego jakby trybu funkcjonowania. Jak te nieprzymrozki, to później ta susza cały czas też spowodowało, że ta truskawka nie dała tego plonu, co powinna.
1: A ta susza, o której słyszeliśmy, to oczywiście bardzo duży problem nie tylko w uprawach truskawek, ale także w uprawach zbóż jarych i ozimych. Tak wynika z drugiego tegorocznego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Niestety niedobór wody dotyczy już znacznie większej części kraju, tak wynika z tego najnowszego raportu. W uprawach zbóż jarych warunki suszy rolniczej stwierdzono na obszarze 1543 gmin, a to jest, proszę Państwa, 62% ogólnej liczby gmin w kraju. A teraz mamy ważne wyniki kontroli. Owoce i warzywa sprzedawane jako ekologiczne faktycznie spełniają wymogi produkcji eko. Tak wynika z ogólnopolskiej kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Co ważne, badania nie wykazały niedozwolonych substancji, a uchybienia dotyczyły głównie etykiet. O tym wszystkim Tomasz Matusiak.
2: Na przełomie kwietnia i maja Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła na terenie wszystkich województw kontrolę doraźną świeżych owoców i warzyw ekologicznych oferowanych w sprzedaży detalicznej. Kontrola objęła 32 podmioty, w tym sklepy wielkopowierzchniowe oraz sklepy specjalizujące się w sprzedaży tzw. zdrowej żywności, mówi Małgorzata Waszewska, dyrektor Biura Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych w IHARS.
3: Wyniki tej kontroli są bardzo zadowalające. Znakowanie ekologiczne było zgodne z przepisami, było na produktach ekologicznych objętych certyfikatem. Także wyniki badań laboratoryjnych na pozostałości pestycydów nie wskazały na żadne pozostałości, co potwierdza ekologiczną metodę produkcji.
2: Ekologicznymi można nazwać tylko te produkty, w których co najmniej 95% składników pochodzi z produkcji ekologicznej. Niestety mamy w Polsce do czynienia z tak zwaną ekościemą, czyli pseudoekologicznym marketingiem. Warto być uważnym i czytać etykiety, mówi Małgorzata Bojańczyk, dyrektor generalna Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.
4: Na etykietach znajdują się nieraz określenia w rodzaju receptura babuni albo produkt z czystego, ekologicznego regionu Polski ze wskazaniem na przykład miejsca budzącego pozytywne skojarzenia. Nie zawsze to jednak oznacza, że produkt jest rzeczywiście ekologiczny. Potwierdzeniem jakby tego faktu jest tylko certyfikat i etykieta. Certyfikat oznacza zielony listek z gwiazdkami.
2: Jednak przypadków tak zwanej ekościemy jest już na półkach coraz mniej, daje Małgorzata Waszewska.
3: Takie przypadki są stwierdzane coraz rzadziej. Kiedyś były to częstsze przypadki i polegały one przede wszystkim na stosowaniu terminów eko, bio bądź ekologiczny na oznakowaniu żywności konwencjonalnej. Stosowanie terminów bio, eko teraz jest już gwarantem, że są to produkty wytworzone z ekologicznej metody produkcji, które są objęte certyfikatem.
2: Wyniki kontroli potwierdzają, że oferowane konsumentom świeże owoce i warzywa ekologiczne spełniają wymagania dotyczące produkcji ekologicznej. Stwierdzone uchybienia dotyczyły przede wszystkim informacji handlowych zamieszczanych w oznakowaniu produktów, a nie ich ekologicznego charakteru.
1: No i takimi dobrymi informacjami kończymy dzisiejsze Agrofakty. Za dziś bardzo dziękuję i zapraszam na jutro tuż po godzinie 5.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Wchodzę ci do studia teraz przed chwilą i słyszę, jak Tomek mówi coś o głazach. Zastanawiam, czy chodzi o oczy. Po rosyjsku oczy to są głazy chyba, nie? No. Przydrożne oczy? Nie, to nie to. To nie tak. Budzimy się, szanowni państwo, budzimy 15 po piątej.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: No, budzimy się. We wtorek się budzimy. To jest 9 dzień czerwca, 160 dzień roku. Do końca roku 205 dni. Słońce wzeszło już o 4:16, zajdzie 5 minut przed 21, za ten dzień potrwa 16 godzin i 39 minut i będzie krótszy od najdłuższego już tylko o 8 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i minut 57. Już za chwilę ta dziewiątka, upragniona dziewiątka, tak jak mówiłem wczoraj, przed nami to będą te najdłuższe dni w roku. Imieniny obchodzą Anna, Bertrand, Efrem, Felicjan, Hanna, Józef, Kolumb, Kolumba, Maksymian, Pelagia, Prosimir, Ryszard, Sylwester, Sylwestra i Sławoj. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się państwu darzy i czasem w kalendarzu świąt nietypowych, szanowni państwo, mamy takie, no delikatnie mówiąc, dziwne, no dyplomatycznie oryginalne święta, albo jak to mówi młodzież, od czapy. Typu dzień bez windy, dzień chodzenia do pracy bocznymi drogami albo dzień szlufki w spodniach, ale dziś jest absolutnie urocze święto. No naprawdę urocze, wyjątkowe, ciepłe, pełne uśmiechu. Na przykład to święto sprawi, że nie jeden się uśmiechnie. Tak spoglądam na kolegów za szyby. Oni mają niemałe doświadczenie w tym, o czym za chwilę powiem państwo także. A zatem 9 dzień czerwca. Dzień Agugu Gaga. Niektórzy się zdziwią, niektórzy zrobią wielkie oczy. To jest święto pierwszych słów, pierwszych dźwięków i tego magicznego momentu, kiedy maluch zaczyna komunikować się ze światem na swój własny sposób, absolutnie uroczy sposób. Ta nazwa Agugu Gaga pochodzi od charakterystycznego gaworzenia niemowląt typu gugu, tam dada, mamam albo... Gugu Gaga, niech będzie. Później jest jeszcze ciekawiej, kiedy nasze pociechy zaczynają przekręcać wyrazy, na przykład klasyka, zamiast ketchup to kepucz, zamiast majonez to majozen. Swego czasu człowiek nawet zapisywał, co po niektóre, jak na przykład Tata Patch Hamburdel. Chodziło o znaną sieć fast foodów, autentyk. To w takim razie pocelebrujmy ten dzień, wspominając, jak nasze, wasze pociechy zaczynały swoją przygodę z językiem. Raz jeszcze proszę.
2: Kuku, kaka,
0: baby, baby, baby. Gugu Gaga. 22 139 22 02. Ja nazywam się Daniel Wydrych. Kłaniam się i zapraszam. 18 po piątej.

0: Jestem sobą, Krzysztof Krawczyk. Sprzed lat 21 minut po godzinie 5. To jest 9 dzień czerwca, dzień Agugu Gaga. Wspólnie celebrujemy te chwile, kiedy nasze, wasze pociechy przekręcały, znaczy najpierw zaczynały swoją przygodę z językiem, a potem zaczynały przekręcać. Co jest to udowodnione przez logopedów, że to jest taki po prostu naturalny etap rozwoju mowy, bo najpierw maluchy ćwiczą aparat mowy, czyli język, wargi, podniebienie. Później odkrywają rytm, melodię języka, naśladują to, co słyszą, ale jeszcze nie mają pełnej kontroli nad dźwiękami, stąd też to agugu gaga. A potem się zaczyna to takie przekręcanie wyrazów. Jak to było u pana, panie Pawle?
1: Moja córa Marysia bardzo długo mówiła kucienie zamiast dziękuję. To mówiła właśnie kucienie. Ale teraz już nawet mając lat prawie 8, zdarza jej się powiedzieć lejeń. Tato, popatrz, tam pod lasem u nas są lejenie. Zamiast oczywiście jelenie.
0: Lejeń albo daleń. Mój siostrzeniec mówił, wujek, daleń. Daleń ma w sobie lenia. Coś w tym jest. A dalej, absolutnie urocza historia pana Tomka z Zaszyby. Jak to córa mówiła, lupu lupu. Tak, córa powtarzała lupu lupu, a kiedy

0: pytali jej, o co chodzi. To takie małe coś. O właśnie, to takie małe coś. Tomek jeszcze uraczył mnie historią z butelką, ale myślałem, bo fajnie się zaczynało, ale to taka zwykła historia, bo tam w środku było mleko. Także to nie ma co opowiadać. 23 minuty po godzinie 5. Rozpoczynamy poranne raportowanie. Pan Maciej jeszcze wczoraj w Kamieniu Ząbkowickim, a już dzisiaj tam za naszą zachodnią Gramanicą.
1: Dzień dobry, z tej strony Maciej. Okolica Hanoweru. 18 stopni na plusie. Coś tu zaczyna zmagać się wiaterek, coś tu zaczyna kapać. I się widzę do 16 stopni. Dobry dzień. A ja co? Pauza się kończy, jeszcze 5 minut i trzeba ruszać. Trzeba by było kiepsko, by był wypadek. Staliśmy ponad 5 godzin w korku, także źle się jechało. Może dzisiaj będzie lepszy dzień. Pozdrawiam i miłej pracy. Do usłyszenia, panie redaktorze, i wszystkim życzę, aby dzień był dobry i spokojny. Pozdrawiam.
0: Do takiego także i panu życzymy, i kolegom po fachu, którzy jeżdżą po całej Europie, spokojności na drodze i szerokości. Panie Maćku, proszę na siebie uważać. Pan Robert także zdaje się już w drodze do pracy na Dolnym Śląsku.
2: Witam wszystkich serdecznie. Robert Oława. Mamy na Dolnym Śląsku 15 stopni, bardzo ciepła noc, bez opadów, bezwiecznie. Chociaż w ciągu dnia są zapowiadane przelotne deszcze i lekkie burze. Ale deszczu i wody trzeba, bo wszędzie jest sucho. Wszystkim życzę miłego dnia, dużo, dużo uśmiechu, no i szerokiej drogi. Hej.
0: Dzięki wielkie, bo rzeczywiście możemy odczuć lada moment, lada dzień, to lekkie ochłodzenie, bo chłodny front atmosferyczny będzie się przemieszczał z zachodu na wschód. Słyszeli państwo, pan Maciek jest w Hanowerze, w tej chwili o poranku bardzo ciepło, bo stopnie 18, ale w najcieplejszym momencie dnia będzie 16, więc temperatura będzie spadać z godziny na godzinę. W Oławie stopni 15, czyli też ciepło. U pana Matiego ile?
3: Mati Zygi, on już z tej strony się kłania. 15,3 stopnia Celsjusza i niebo zachmurzone, czyżby zapowiadało się na deszcz. I oczywiście dzień imieniny, jak pan redaktor pięknie zawsze przedstawia, Anny, Pelagi, Dominika, Efrema i Felicjana oraz Żart. Chyba suchar. A mianowicie, może i był, nie wiem, może pan redaktor kojarzy. Dźwięk domofonu otwiera pierwszy mężczyzna i pyta się, słucham, kto tam. A z drugiej strony głos, ja do okien, do wymiany.
0: No to przecież już pan opowiadał, no. No z tym domofonem, to już pan opowiadał. Po co dwa razy opowiadać? I ty bardziej, że to suchar. Przecież już pan o tym mówił, panie Mati. Pan Łukasz dawno nie mówił, bo słyszeliśmy się przed długim weekendem. Wybierał się z uroczymi tureczkami nad Polskie Morze. I co? Udało się? Chyba się udało.
4: U mnie 13 stopni, miły poranek. Kurczę, nie może się człowiek przestawić na tryb praca. Bardzo ciężko. Ciężko się wstaje. No i panie prezesie, wszystko się udało. Wszystko pięknie. 80 kilometrów te małe nogi zrobiły nad morzem. Tam wysłałem zdjęcie, nie wiem czy w czeluściach internetu warszawskiego gdzieś to nie utknęło. No i cóż, polecam te trasy i zazdraszczam w szczególności tej R10 na Hel. Coś pięknego. Miłego dnia dla wszystkich. No i trzeba wyczekiwać na jakieś większe wolne.
0: No, większe wolne to już niebawem, bo przecież do wakacji mniej, coraz chyba jakieś tam 3 tygodnie zostały, szanowni państwo. I trzeba będzie rzeczywiście, podejrzewam, że większość to już teraz sobie zaplanowała. Jaki plan na dzień ma pan Jarek? Na pewno roznieść. Spokojnie, pocztę, spokojnie.
5: Dzień dobry, tutaj Jarek ze Skoczowa się kłania, listonosz w Skoczowie, plus 12 stopni. No, takie lekkie chmury na niebie. Aż trudno uwierzyć, że ponoć po południu ma padać. No, mam nadzieję, że uda się i rozwieźć pocztę, roznieść i skosić trawę, bo już jest dosyć spora zaś urosła po ostatnich deszczach.
0: Gdyby pan miał jakieś pytania a propos koszenia trawy, to mamy tutaj eksperta, pan Marek. Chociaż pan Marek ostatnio nawet słowem o koszeniu, o trawie nie wspomina, jemu cały czas po głowie chodzi ten lajkonik, bo to już w czwartek, no i wszelkie prognozy mówią, że będzie mokro.
6: 13 na plusie, bezchmurne niebo w dzień do 24 i powoli zaczynają się pojawiać opady deszczu, a dzisiaj nawet burze, oby nie.

Zgadza się, kochane pytanko. O tego 11, czwartek. Wczoraj jeszcze prognozy pokazywały 80% deszczu. Dzisiaj już 35-30%.

swojego kandydata. Trzeba się będzie zastanowić. Tam jakieś podpisy trzeba zebrać? Teraz spoglądam na Tomka. Podpisałbyś? Z pocałowaniem ręki. 29 minut po godzinie 5. To jest Polski Radio, program pierwszy. Już za chwilę Terence Trent D'Arby, a potem Hip Hip Hura na cześć Mai Chwalińskiej.

0: Tak, aby kandydować na prezydenta Krakowa, komitet wyborczy kandydata musi zarejestrować jego kandydaturę wraz z odpowiednią liczbą podpisów poparcia zebranych od mieszkańców. W miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, takich jak Kraków, wymagane jest zebranie co najmniej 3 tysięcy podpisów. Ale Tomek, nic się nie łapiesz. Nie, nie, Tomek się nie łapie na realizator, bo nie z racji wieku, no przecież ty ileś, no 50 kilka. To trzeba posiadać prawo wybierania w danym mieście. Czyli rozumiem, że musisz być zameldowany. Masz jakiś meldunek w Krakowie? Może masz. W życiu nie. Nie zamieniłby Warszawy na Kraków nasz Tomek. Tak jak pani Magda Mosiny na Poznań by nie zamieniła.
1: Dzień dobry. Raport pogodowy Mosina pod Poznaniem. Dzisiaj u nas 16 stopni. Niebo jest zachmurane, ale gdzieś przybija się słońce. Ja mam dzisiaj poniedziałek, ale wszystkim życzę dobrego wtorku. Pozdrawiam, Magda.
0: No tak, bo pani Magda ostatnio ten długi weekend spędzała w Wieliczce pod Krakowem, czyli krótszy tydzień pracy. Dla niej to jest poniedziałek, a dla nas wszystkich wtorek. Jakoś tak spokojnie, pani Magda, zleci. Pan Janusz nie zamieniłby swojej Gdyni na Sopot albo Gdańsk. Dobrze kombinuje.
2: Gdyni dzisiaj, przepiękny poranek. Niebo jest prawie bezchmurne, gdzieś tam nad widnokręgiem dookoła troszeczkę chmury jakieś widać, niegroźnych, ale ładny wschód słońca. Temperatura też bardzo fajna, jak na tą porę 13 stopni, jest ok. Trochę wiaterek może daje odczuć, że jest troszeczkę chłodniej, jest on lekki, ale sumarycznie bardzo fajnie. Także pozdrawiam wszystkich, życzę udanego dnia, do usłyszenia.
0: Dzięki panie Januszu. Tak jak mówiłem, ten chłodny front atmosferyczny ma się przemieszczać z zachodu na wschód. On przyniesie zmianę pogody. Od jutra ten front ma się utrzymywać na wschodzie, co spowoduje obniżenie temperatury, zachmurzenie, opady deszczu i końcówki.

0: końcówka tygodnia ma być chłodna, bo od czwartku termometry pokażą maksymalnie stopni 20, ale dziś jeszcze będą takie miejsca, gdzie pokażą stopni aż 28. W Bytomiu zielono.
1: Bytom się kłania, no plus 15 stopni, taka przyjemna, miła temperaturka. No i to jedno, co mnie cieszy, to to, że za oknem mam zielono. Piękne dwa duże klony rosną. Piękne, dzikie bezrośnie. Ma teraz białe takie koraliki piękne.
2: Zielono mi i spokojnie zielono mi.
0: Zielono u pana Staszka w Bytomiu. Zielono będzie, szanowni państwo, tak w pierwszej połowie lipca, kiedy rozpocznie się Wimbledon. A na kortach trawiastych zobaczymy naszych z Mają Chwalińską. Pytanie, czy będzie się musiała przebijać znowu przez kwalifikacje, czy dostanie dziką kartę. O tym za chwilę, bo ta majówka trwa i dajmy się nacieszyć przede wszystkim pani Mai tym, co wokół. Mnóstwo takich pozytywnych emocji przyniosły spotkania Mai Chwalińskiej na lotnisku wczoraj z kibicami, kiedy przyleciała do Polski, kiedy wróciła z Rolanda Garrosa we Francji. No i potem też mnóstwo pozytywnych takich emocji podczas spotkania w siedzibie Polskiego Związku Tenisowego z dziennikarzami.
3: Dziękuję za tak liczne przybycie. Na pewno nie spodziewałam się, że to będzie w takiej skali, szczerze mówiąc. Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc no, byłam dzisiaj w dużym szoku. No zobaczymy, no, jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię i zobaczymy.
0: Zobaczymy i posłuchamy na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia kolejny wielki turniej, tak jak wspomniałem, ten wielkoszlemowy tą Wimbledon w Londynie na trawie. Tam także nie zabraknie naszego człowieka Cezarego Gurjewa, który przez ostatnie tygodnie towarzyszył Mai na kortach Rolanda Garrosa.
4: Maja Chwalińska ciągle dawkuje informacje o sobie, jednak wrażenie zrobiły na niej gratulacje przekazane przez Dawida Podsiadło podczas koncertu w Chorzowie. No i oczywiście gromkie 100 lat publiczności.
3: Nie miałam za bardzo jeszcze okazji tego wszystkiego sprawdzić, szczerze mówiąc, bo tego jest tak dużo i też no, nie będę kłamać, no, nie jestem jakby do tego też przyzwyczajona, więc na razie tylko widziałam to, bo jednak to ciężko było nie zobaczyć i byłam w ogromnym szoku i cieszę się, jesteśmy ziomkami z dzielni. Byłam na jego koncercie też 2 lata temu właśnie w Chorzowie, więc na pewno to było dla mnie takie naprawdę troszkę pinch me moment. A reszta gratulacji, jak już tak myślę, że się uspokoi, trochę bym miała więcej czasu, to przejrzę.
4: Czy do Mai dzwonił ktoś wyjątkowy? Na meczu był na przykład między innymi Brad Pitt.
3: Nie wiem, bo ja nie odbieram nieznajomych numerów. Może tak było, ale no nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
4: Po 3 tygodniach w reżimie turniejowym teraz pora na krótkie wakacje.
3: Będę miała chwilkę, żeby i na pewno tego potrzebuję, żeby wyjechać na chwilkę, na kilka dni. Troszkę się zresetować i odpocząć i później od razu wchodzę na trawę.
4: A jak Maja spędza wakacje? Na leżaku czy aktywnie? A
3: raczej na leżaku faktycznie. Lubię sobie poczytać książkę, lubię psychologię, lubię fantastykę właśnie. Jestem taką babcią chyba w środku jednak. Książka, herbata czy kawa, przyjaciele, rodzina.
4: Przed Mają Wimbledon i gra na trawie pewnie będzie kolejnym pięknym doświadczeniem.
3: Nie wiem, szczerze mówiąc, no kilka lat temu zagrałam bardzo dobrze. Myślę, że jakby mam potencjał na to, żeby grać dobrze na trawie. No mam bardzo mało czasu na to, żeby się zaadoptować do nowych warunków, zupełnie nowych, nowej gry, ale potraktuję to właśnie jako wyzwanie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast jestem na pewno podekscytowana, bo jednak gra na trawie to jest zupełnie inna gra i też ten sezon jest bardzo, bardzo krótki. No dla mnie to będzie tylko jeden turniej w tym roku, więc też myślę, że można sobie czerpać troszkę więcej nawet radości z tej gry.
4: Maja Chwalińska jest dumna ze swoich osiągnięć i jeszcze raz dziękuję kibicom.
3: Bardzo dziękuję za wsparcie, za przybycie na moje mecze przez te 3 tygodnie i naprawdę miałam niesamowity tutaj czas i jestem bardzo wdzięczna, że mogłam się też dzielić tymi emocjami z innymi ludźmi, Polakami. Naprawdę nie wiem, co zrobiłam, żeby takie wsparcie otrzymać, więc po prostu dziękuję.
0: No właśnie, my też dziękujemy. Nie jest jeszcze jasne, czy Maja otrzyma tę dziką kartę od organizatorów Wimbledonu, czy będzie musiała grać w kwalifikacjach, mimo że zajmuje 21 miejsce w rankingu tenisistek. Jej menadżer Piotr Szczypka ma nadzieję, że Maja dostanie.
5: Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć, dopóki angielska federacja, czy nawet nie federacja, tylko organizator Wimbledon wyda taką decyzję. Ona jest bodajże 15 albo 16 czerwca. Jest to niezależna decyzja tego boardu, w którym prawdopodobnie jest 300 ludzi. Złożyliśmy wniosek, próbujemy różnymi kanałami, aczkolwiek też nie chcemy się im narzucać, bo to są Anglicy, którzy są tacy, wiadomo, mają swoje zasady, więc z naszej strony zrobiliśmy co możemy, no i nic tam nie pozostało, jak po prostu czekać na decyzję.
0: Pozostaje czekać w

0: Wie czerwca ta decyzja. Niektóre źródła mówią, że dzika karta zostanie przyznana Amerykance Serenie Williams, znanej przecież legendzie już tenisa, można powiedzieć. Tyle, że Piotr Szczypka informuje też o innej opcji.
1: No nie będę się narażał, Serenie. Szanuję jej wyniki, jest po prostu sportsmenką dziesięciolecia, ale podobno jeszcze druga karta, więc może ta druga trafi do Mai.
0: Być może. Wielkoszlemowy Wimbledon zostanie rozegrany w pierwszej połowie lipca.

0: Panie, dzień dobry. Panie redaktorze, ten kolega mówił, że spodziewa się dzisiaj 16 stopni. Co to jest, panie kolego? Ja wczoraj stanąłem pod Budapesztem, to było ponad 3 dychy. No i dzisiaj zapowiada się to samo. Lampa z góry, idzie się około 30 stopni pewnie. Także lato w pełni i niestety smażalnia story. Także z Budapesztu Kamil pozdrawia. No i dzisiaj też się spodziewam tutaj do 3 dych temperatury, niestety.
1: Panie Kamilu, jak pan wróci do kraju, a zakładam, że to będzie przed weekendem, to się pan będzie cieszył odrobiną chłodu, bo u nas pod koniec tygodnia ma być ciut chłodniej. Dzień Agugugaga, takie święto w kalendarzu świąt nietypowych. Pytam państwa, jak nasze pociechy, wasze pociechy podczas tej przygody swojej z językiem, kiedy zaczynały właśnie, jak przekręcały poszczególne słowa, bo przekręcały.
2: Mam dwóch synów, no teraz 13 i 8 lat, ale pamiętam za młodu, jak mówili, no to przekręcali mi fajnie obydwu, jeden i drugi, słowo spaghetti. Zawsze mówili na to scabetti. Właśnie dla mnie śmieszne, ale to bardziej po włosku mi brzmi, tak jak przekręcali na scabetti, aniżeli spaghetti. Ale śmieję się do dzisiaj, czasami się im tam wtrąci z powrotem to słowo scabetti.

0: też jak przygotowuję czasami obiad, to pytam się, no to co, jemy dzisiaj skabetti? No i wszystkie ręce w górze. Także my na spaghetti mówimy skabetti. Pozdrawiam.
1: Dzięki wielkie, panie Januszu. Wiem, że do tego skabetti, chociaż Włosi robią wielkie oczy, niektórzy dodają kapuczu. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Powiem państwu szczerze, to także boli mnie głowa i nie mogę spać, więc wracam tak po godzinie 6.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Co pić, kiedy nadejdą upały? Jak nawodnić organizm? Elektrolitami czy domowymi sposobami? To wszystko wie gość czterech pór roku, pan Tabletka. Nowoczesna medycyna prenatalna, czyli dbająca o zdrowie dziecka jeszcze przed narodzinami. Jej niewiarygodne postępy robią niezwykłe wrażenie. Zabytki dookoła nas. Kto je ratuje i dlaczego czasami to się nie udaje?
2: Czekam na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Już 30 czerwca 2026 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi portal Rolnika, platformę, która zbierze w jednym miejscu najważniejsze sprawy związane z prowadzeniem gospodarstwa, wnioski, historia płatności, korespondencja, mapa działek, kalendarz naborów i aktualności. Wszystko dostępne na komputerze, tablecie i telefonie. Portal Rolnika. Jedno miejsce na wszystkie sprawy gospodarstwa. Więcej informacji na portalrolnika.gov.pl. Produkcja została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia Portal Rolnika, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama. Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Poranne spowolnienia w województwie mazowieckim, zwłaszcza na drodze krajowej nr 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Podobnie na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska, także na drodze krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno-Stolica oraz na ekspresowej 8 w samej Warszawie w pobliżu węzłów Łabiszyńska, Wisłostrada i Marymącka. Przybywa samochodów w województwie małopolskim, zwłaszcza przed Krakowem, od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, także Sandomierza, Proszowic i Miechowa. A dużo wolniej jedzie się także na drodze krajowej nr 28 przed Gorlicami od strony Jasła oraz na krajowej 94

0: w pobliżu Olkusza i miejscowości Zederman, gdzie trwa przebudowa trasy. Utrudnienia na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ma to związek z pracami remontowymi. I tutaj wolniej jedzie się zarówno w kierunku Łodzi, jak i w stronę Trójmiasta. Autostrada A4 na Dolnym Śląsku na odcinku przygranicznym na wysokości Jędrzychowic jest zakorkowana w kierunku Drezna. Natomiast w drugą stronę ruch odbywa się w sposób płynny. A na autostradzie A18 w pobliżu Olszyny obserwujemy coraz większy ruch w kierunku Berdina, natomiast nie ma utrudnień w przeciwną stronę, a zatem powiedzmy w kierunku Wrocławia. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj coraz większy ruch już obserwujemy na obwodnicy Gdańska, a także na drodze krajowej nr 91 w Rusocinie i w pobliżu Pruszcza Gdańskiego. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
1: Jest 6:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Zieliński. Sprawa odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu w zawieszeniu. Prezydent Nawrocki jeszcze się zastanawia.
1: Wydłuża się lista kandydatów na prezydenta Krakowa. Wiemy już, kto z lewicy powalczy o ten urząd.
2: Wróciła jako bohaterka i gwiazda. Maja Chwalińska zaskoczona tym, co dzieje się w Polsce po jej sukcesie na turnieju w Paryżu.
1: Prezydent dostał już stanowisko kapituły Orderu Orła Białego w sprawie ewentualnego odebrania tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu.
2: Jakie to stanowisko? Nie wiadomo. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował tylko, że Karol Nawrocki podejmie ostateczną decyzję w odpowiednim czasie.
3: Sprawa jest konsekwencją decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednemu z oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. Prezydent Nawrocki uznał ten krok za niedopuszczalny i pod koniec maja zapowiedział działania zmierzające do odebrania Zełenskiemu odznaczenia. Rząd krytykuje decyzję władz Ukrainy, ale jednocześnie apeluje o powstrzymanie dalszej eskalacji sporu.
4: Wszystko idzie w jednym kierunku, w takim jak czują i jaką emocje mają Polacy. No, tylko pytanie jest, co dalej? Bo to jest symboliczny gest. Ważny, ale symboliczny.
3: Mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier Donald Tusk zaapelował z kolei do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią rozmowę, podkreślając, że konflikt między Warszawą a Kijowem leży w interesie Moskwy. Jan Oleński, Polskie Radio.
1: Prezydent Ukrainy został odznaczony orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę.
2: Lewica wybrała swoją kandydatkę na prezydenta Krakowa. Ogłosiła, że Daria Gosek-Popiołek powalczy o ten urząd.
1: Posłanka zapowiedziała już, czym chciałaby się zająć po wygranej. Mówiła m.in. o zmianach w polityce mieszkaniowej.
5: Nie będę tolerować sytuacji, w której podmioty spoza naszego miasta na masową skalę kupują tu mieszkania tylko po to, by traktować je jako zasób i lokować tam swój kapitał. Ograniczymy liczbę pustostanów, a należące do miasta pustostany będziemy jeszcze szybciej remontować i oddawać krakowskim rodzinom.
2: Wcześniejsze wybory prezydenta Krakowa odbędą się w związku z odwołaniem w referendum dotychczasowego włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego.
1: Swojego kandydata na jego następcę nie przedstawiły jeszcze Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Najprawdopodobniej będzie to rajdowiec i przedsiębiorca Rafał Sonik.
2: Prokuratura i policja wyjaśniają przyczyny wypadku szybowca na lotnisku w Bielsku-Białej.
1: Zginęła jedna osoba, kolejna została ciężko ranna, informuje brygadier Patrycja Pokrzywa ze Straży Pożarnej.
6: Do starzenia doszło w trakcie lotu kontrolnego, który przygotowywał do samodzielnych lotów. Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Wewnątrz znajdowała się kursantka oraz instruktor. No niestety mimo podjętej akcji ratunkowej i reanimacyjnej kobiety nie udało się uratować, a instruktor w stanie ciężkim z wieloma narządowymi obrażeniami został przewieziony do szpitala.
2: Przyczyny tego wypadku zbada też specjalna komisja.
7: To są aktualności jedynki.
1: Maja Chwalińska zaskoczona tym, co dzieje się w Polsce. Wczoraj na lotnisku witały ją tłumy kibiców.
2: Wicemistrzyni French Open przyleciała z Paryża samolotem, który zamiast tradycyjnego kodu dostał nazwę na jej cześć. Lot Maja. A w hali przylotów gorąco witali ją fani i dziennikarze.
1: Tenisistka przyznała, że nie spodziewała się tak hucznego powitania.
8: Wiedziałam, że zjawią się ludzie. Nie wiedziałam, że aż tyle. Nie wiedziałam, że lot się tak nazywał. Więc byłam mocno zaskoczona, jak moje właśnie koleżanki, przyjaciółki wysyłały jakieś screenshoty. Więc na pewno miałam lekki szok.
2: Maja Chwalińska sprawiła

0: Była jedną z największych sensacji tegorocznego Rolanda Garrosa.
1: Polka przystępowała do turnieju jako kwalifikantka, mimo to zdołała zameldować się w wielkoszlemowym finale. Ostatecznie przegrała z Rosjanką Mirą Andrejewą.
0: Dyrygentka Agnieszka Duczmali, językoznawca profesor Jerzy Bralczyk z tytułami Wybitny Polak. Wyróżnieni zostali w tegorocznym konkursie Teraz Polska.
1: Podczas gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie Agnieszka Duczmal podkreślała, że jej sukcesy to efekt pracy i uznania wielu osób.
2: Takim jednym wybitnym nie staje się samotnie. Zawsze z kimś współpracujemy. Dyrygenci współpracują z muzykami, z impresariami, z dyrektorami różnych instytucji. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu i dziękuję Kapitule za przyznanie mi tej wspaniałej nagrody.
0: Kapituła godła Teraz Polska nagrodziła też 25 firm i inicjatyw za produkty, usługi i innowacje wyróżniające się jakością i nowoczesnością.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: A teraz informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Rozpędzeni od 13 spotkań koszykarze New York Knicks zostali w końcu powstrzymani we własnej hali. W finale Ligi NBA przegrali w słynnej Madison Square Garden z San Antonio Spurs 111-115 i w serii Best of Seven prowadzą już tylko 2-1. Mecz na trybunach oglądał prezydent Donald Trump, a w Stanach Zjednoczonych nasz korespondent Jan Pachlowski, z którym się teraz łączymy. Czy to był następny pasjonujący mecz finałowy?
4: Dzień dobry. Zacznę od tego, że symboliczny pierwszy w tych finałach występ zaliczył Jeremy Sochan, który minionej nocy na parkiecie pojawił się na, uwaga, 10 sekund. Ten wynik diametralnie zmienia przebieg mistrzowskiej rywalizacji. Knicks nie wytrzymali chyba ciśnienia meczu we własnej hali w obecności wielu celebrytów i prezydenta Donalda Trumpa, który notabene został, jak należało się spodziewać od Nowego Jorku, wybuczany przez tłum kibiców. Gdyby gospodarze wygrali, to by objęli prowadzenie w serii 3-0, a nikt w NBA nie odrobił takiego deficytu i wygrał w historii całą rywalizację. Wynik bardzo emocjonującego spotkania ważył się do ostatniej sekundy, choć Spurs potrafili w najważniejszych momentach nie dać sobie odebrać skromnego prowadzenia.
3: Dziękuję bardzo. Jan Pachlowski o finale Ligi NBA, a w Polsce Legia Warszawa przegrała z Zastalem Zielona Góra 74-77 w pierwszym finałowym spotkaniu rozgrywek o Mistrzostwo Polski. W rywalizacji do czterech zwycięstw drużyna z Zielonej Góry prowadzi 1-0. Następny mecz również w Warszawie w środę. Futsaliści Piasta Gliwice wywalczyli tytuł Mistrzów Polski. W czwartym meczu finału Piast pokonał na wyjeździe Eurobus Przemyśl 4-2. W rywalizacji do trzech zwycięstw zespół z Gliwic wygrał 3-1. A wczoraj przed południem do Polski wróciła Maja Chwalińska, finalistka zakończonego w weekend tenisowego wielkoszlamowego French Open w Paryżu. W hali przylotów lotniska Okęcie w Warszawie witały ją dziesiątki kibiców. Potem zawodniczka spotkała się z dziennikarzami. Tenisistka nie kryła, że jest zaskoczona takim przywitaniem w kraju.
5: Dziękuję za tak liczne przybycie. Na pewno nie spodziewałam się, że to będzie w takiej skali, szczerze mówiąc. No jeżeli mam tutaj szansę, chciałabym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi, żebym znalazła się w tym miejscu.
3: Chwalińska czeka teraz na decyzję, czy otrzyma dziką kartę na następny wielkoszlemowy turniej na kortach Wimbledonu.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
0: Pogoda. Pogodnie dziś będzie tylko na wschodzie. W pozostałych regionach w trakcie dnia przybędzie na niebie chmur. Pojawią się przelotne opady deszczu i gwałtowne burze, szczególnie na południu. Możliwy jest grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim do 26-28 na południowym wschodzie i w centrum. Wiatr będzie umiarkowany i silne ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1001 hektopaskali.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Reuter. Nastawy kości cere.
0: Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 26% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 10 do 16 prognozowane są zielone godziny, prąd będzie wtedy najczystszy i najtańszy. We wszystkich południowych województwach w kraju obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody.
7: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty. Poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
9: Mikrofon,
10: kamera,
9: radiowe studio,
10: scena.
11: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
7: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama. Autopromocja.
14: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 15 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Sygnały dnia we wtorek, szanowni państwo. To jest 9 dzień czerwca, 160 dzień roku. Do końca roku 205 dni. Słońce wzeszło o 4:16, zajdzie o 20:55. Zatem dzień potrwa 16 godzin i 39 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 8 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 57 minut. I jeszcze, no właśnie, imieniny. Któż obchodzi imieniny? A bardzo proszę, Anna, Bertrand, Efrem, Felicjan, Hanna, Anna, Józef, Kolumb, Kolumba, Maksymian, Pelagia, Prosimir, Ryszard, Sylwester, Sylwestra i Sławo. I wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się państwu darzy, a w sygnałach majówka trwa, wczoraj do kraju wróciła, a jej przygoda z tenisem, no już rzeczywiście też trochę trwa.
2: Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Zdecydowanie po prostu ciężka praca, cierpliwość i tak się ułożyło.
0: Teraz w jej życiu, w życiu Mai Chwalińskiej na pewno wiele się zmieni. Pytanie, czy zmieni mieszkanie, bo Maja mieszka w tej chwili w 25-metrowym mieszkaniu w Bielsku, niedaleko klubu, gdzie trenuje, bo tylko na takie ją było stać. Temat mieszkań pojawi się dziś w sygnałach w kontekście tego, co za oknem. Czy kupując wymarzone M, zwracali państwo, no siłą rzeczy tak, zwracali państwo uwagę na widok, na to, co za oknem?
3: Odebrałem właśnie mieszkanie z dobrym widokiem. To robi swoje.
4: Co widać z pana okna?
3: Widać ogródki działkowe, także widok no, powoduje, że człowiek może się trochę zrelaksować. Także to jest chyba ten element najważniejszy.
4: Czy byłby pan skłonny dopłacić za ładny widok z okna?
5: Tak.
0: Tak. Pytanie ile? W takim razie ile jesteśmy w stanie zapłacić, dopłacić za widok za oknem i to nie tylko o mieszkanie na lata chodzi. Chodzi na przykład o taki apartament albo pokój, co to wakacje w nim spędzam. Taki pokój z widokiem na... Na morze, na góry, to sporo kosztuje. Czasem zdarzyć się może taki z widokiem na żurawie, te na budowie. Zatem zdradź, słuchaczu, nam, co masz za oknem przez całe życie albo co masz za oknem w wakacje. 22 139 2202 to jest pytanie do państwa. Będziemy się także zastanawiać, szanowni państwo, bo przecież sporo na ten temat mówiliśmy ostatnio o pożarach lasów.
5: Czasem chodzę sobie po górach, wie pan, i widzę jakiś śmietnik. No na przykład w Beskidach, jak są butelki porozrzucane, widać papierosy po prostu na szlakach, więc nie ukrywajmy, to na pewno ma jakiś wpływ.
0: To, czyli co w większości człowiek za tym stoi, za takimi pożarami lasów, jakie miały choćby ostatnio miejsce w naszym pięknym kraju. Ten temat dosłownie za chwilę, trochę później. Pierwsza rozmowa dnia o 7:15, Janusz Cieszyński, poseł PiS-u. Godzinę później Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu parlamentarnego KO. Rozmawiać będzie Karol Surówka, a ja państwa już teraz zapraszam. Daniel Wydrych na sygnały zapraszam. 18 po 6.

0: Tak, akurat w temacie 998 to bezpośredni numer alarmowy do Państwowej Straży Pożarnej.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, rok 2026 jest, uwaga, na razie rekordowym rokiem pod względem pożarów lasów, a przecież mamy dopiero połowę, 9 dzień czerwca, więc połowę roku. Od stycznia do czerwca to ponad 4 tysiące przypadków, o 1,5 tysiąca więcej niż w podobnym okresie rok temu. Pytanie, kto jest temu winien? Tam się pojawia po drodze człowiek. No i właśnie pytanie, czy możemy jakoś temu zapobiec?
2: Czasem chodzę sobie po górach, wie pan, i widzę jakiś śmietnik. No na przykład w Beskidach, jak są butelki porozrzucane, widać papierosy po prostu na szlakach, więc nie ukrywajmy, to na pewno ma jakiś wpływ.
3: Czy duża ilość pożarów lasów ostatnimi czasy to nie jest trochę wina również ludzi?
4: Pewnie po części tak. Jak się przyczyniliśmy do zmiany klimatu?
5: Na pewno środowisko zostało zdegradowane przede wszystkim przez konwencjonalne rolnictwo.
6: Chociażby to, że rzucają śmieci, nie zbierają po sobie, nikt nie patrzy na to. Po prostu rzucam, wychodzę, bardzo często przez okno samochodu, wyrzuca peta i nie patrzy. Gdzieś tam to po prostu z wiatrem idzie, przychodzi susza, słońce dowala, samo się dzieje, natura nam odpłaca.
7: Starszy kapitan Wojciech Grales, rzecznik prasowy komendanta Głównego Państwa i Straży Pożarnej. Jeżeli mówimy o pożarach lasu, najprawdopodobniej w największym zakresie przyczyniają się do tych zdarzeń ludzie. Infografiki, które opublikowały Lasy Państwowe na swoich mediach społecznościowych, podają, że 43% są to podpalenia, 36% będzie to przyczyna nieznana. Niemniej jednak, no jeżeli mamy dany kompleks leśny, w samym tym lesie nie ma materiałów, które mogłyby samoistnie zainicjować proces spalania. Tak naprawdę no, ta ilość pożarów, która znajduje się w kompleksach leśnych, jest również uzależniona od turystyki leśnej, od tego, czy zbieramy grzyby, czy po prostu spędzamy ten wolny czas w terenach leśnych. Tutaj nawet weekend majowy, gdy porównywaliśmy ubiegły rok i bieżący, tych zdarzeń było dużo więcej. No z uwagi na to, że pogoda sprzyjała spacerom, sprzyjała aktywności naszej w terenie zielonym. No i im więcej ludzi w danym obszarze, tym większe ryzyko i prawdopodobieństwo powstania pożaru.
3: Myśli pan, że my jako szarzy ludzie możemy coś zrobić, żeby zmniejszyć ilość tych pożarów lasów?
8: Oczywiście, no uważanie na to, żeby nie zostawić żadnej

0: rzeczy łatwopalnych w lesie. Jeżeli widzimy jakieś podejrzane zachowanie, to informować służby odpowiedzialne za to, a nawet zadzwonić na 112, już wiedzą co zrobić.
1: Im więcej ludzi będzie dbało obok siebie, wokół własnego środowiska, myślę, że wtedy będzie trochę tego mniej. Nauka jak najbardziej, czy przypominanie o tym, jakie są zasady, co należy zrobić albo czego nie należy robić, myślę, że to też jest dobre.
2: Jak każdy z nas może zapobiegać powstaniu pożaru? Przede wszystkim zachować ostrożność, nie posługiwać się otwartym ogniem na terenach leśnych bądź też w pobliżu kompleksu leśnego, nie palić papierosów, nie wyrzucać niedopałków papierosu, czy jeżeli jesteśmy na spacerze w lesie, czy nawet jeżeli podróżujemy samochodem przez las. Oczywiście nie wolno wywozić wszelkiego rodzaju śmieci, zanieczyszczać obszarów leśnych z uwagi na to, że te śmieci również często mogą być przyczyną, jeżeli znajdą się jakieś substancje niebezpieczne, mogą one samoistnie na skutek oddziaływania atmosferycznego dojść do jakiejś reakcji chemicznej, która wyzwoli dużą ilość energii i zapoczątkuje pożar. Nie rozpalać również ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie rozpalać grilli. Natomiast jeżeli już jesteśmy na terenie kompleksu leśnego, jeżeli sami przebywamy w tym lesie, sam człowiek nie będzie stwarzał zagrożenia, jeżeli nie przyczyni się, czyli nie złamie przepisów przeciwpożarowych, bądź celowo nie będzie używał otwartego ognia, aby zaprosić ogień tam, gdzie się znajduje.
3: No i trzeba mieć na uwadze jeszcze jedną rzecz, szanowni państwo, to tegoroczne lato będzie wyjątkowo ciepłe, w wielu regionach bardzo, bardzo suche, zwłaszcza w lipcu. Więc to wszystko, o czym dosłownie przed chwilą mówiliśmy i o czym mówili eksperci, żeby nie rzucać, żeby nie zostawiać, żeby sprzątać po sobie, żeby zabierać ze sobą śmieci z lasu, zwłaszcza te niebezpieczne typu szkło, butelki, żeby nie doprowadzać do tego, co nie tak dawno było w naszym pięknym kraju. Ile to hektarów spłynęło? Można sobie policzyć.

0: I co, podoba się, co?
1: Bardzo się podoba.
0: Bardzo się podoba.
1: Fajnie, milutko.
0: Czego, co pan?
2: No, przypiewała tak, no. To wesele
1: teraz
2: się zagoi.
1: Tak mówiło.
0: Tak, tak, tak. Ale powiem szczerze, pierwszy raz słyszę.
1: Ja też.
0: Panie, to tylko panie grają. Same panie grają.
1: Tak. Bardzo to przyjemne.
0: Jagoda, Julia, Julia i Paulina. Jagoda Kudlińska, Julia Skiba, Julia Błachuta i Paulina Sumera. Panie tworzą zespół LOR. Zespół pochodzi z Krakowa. A w Krakowie teraz nie mają prezydenta. Ale...
2: A wejże.
1: To ma związek oczywiście.
2: Wybierz, że tego
0: nie, że świetnie sobie radzą bez prezydenta.
1: Gratulujemy piosenki.
0: Tam w Krakowie nie dzieje się nic. Jak prezydenta nie ma, to nie dzieje się nic. Siedzą i nagrywają piosenki.
1: A śpiewać można.
0: No. Dzień dobry, Justyna.
1: Dzień dobry.
0: Gronko, Paweł Zieliński, ale do pana to mam pretensje, proszę pana.
2: Do mnie?
0: Tak, proszę.
2: A dlaczego, proszę pana?
0: Za chwilę panu wyjaśnię. A proszę.
1: A do mnie? A do mnie nie masz pretensji.

0: Żadnych.
1: Ojej, jaki poranek, jaki wtorek, to gdzieś trzeba zapisać.
2: Jak znam życie, pani Golonko, przekaże państwu dobre informacje.
0: Ciekawy temat.
3: Tak.
1: No bo to jest ciekawy temat i to są dobre informacje, ale

0: kto ma kuchenkę na gaz. Justyna Golonko ma kuchenkę na gaz na przykład w swoim bloczku i się bardzo z tego cieszy, że rachunki za gaz do końca roku nie wzrosną. Ale Justyna Golonko nie jest jedyną. Jest nas naprawdę...
1: A to pani, tylko pani nie wzrosną te rachunki, czy wszystkim nam?
0: 7 milionów klientów ma powody do zadowolenia. Bo to też znalazłam, bo spodziewałam się takiego pytania, ile to osób ma dzisiaj te kuchenki na gaz. Ale nie tylko, bo oczywiście nie do podgrzewania wody i do gotowania, ale także do ogrzewania domów.
1: Nie mam płyty grzewcze, też mam na gaz. No,
0: no,
1: czyli
0: no to
1: mnie
0: i
1: też?
0: Po co te żarty, widzisz? I państwo teraz wiedzą, ile tu prawdy w tym wszystkim jest.
2: Jest.
0: No, w każdym razie, podsumowując, bardzo dobre informacje. Miało być tylko do 30 czerwca tego roku, a teraz wiemy, że do końca grudnia 2026 roku Orlen nie podwyższy rachunków za gaz. Taka jest decyzja. Zatwierdzone stawki przez prezesa URE. Możemy się cieszyć na tyle, ile...
2: URE!
1: Na, na cześć prezesa URE!
0: URE!
1: Hip, hip!
2: URE!
1: Hip, hip!
2: URE!
0: Hip, hip! No, pięknie.
1: Zwolnił nas. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
3: Kapituła Orderu Orła Białego wydała stanowisko w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Nie wiadomo jednak, jakie to stanowisko. Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję, tu cytat, w odpowiednim czasie, a rząd pyta.
4: Pytanie jest, co dalej? Bo to jest symboliczny gest. Ważny, ale symboliczny.
3: Daria Gosek-Popiołek, kandydatką Lewicy na prezydenta Krakowa. W programie posłanki m.in. zmiany w polityce mieszkaniowej.
5: Ograniczymy liczbę pustostanów, a należące do miasta pustostany będziemy jeszcze szybciej remontować.
3: Nie wiadomo jeszcze, kogo wybierze Koalicja Obywatelska i PSL. Najprawdopodobniej będzie to rajdowiec i przedsiębiorca Rafał Sonik. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka, który zdaniem prokuratury zamordował swoją 16-letnią dziewczynę. Do zbrodni doszło w ubiegłym tygodniu w Bielsku Białej.
6: Pozostaje aktualna szczególnie przesłanka, że podejrzany będzie utrudniał postępowanie.
3: 19-latek usłyszał zarzut zabójstwa, przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie. Wicemistrzyni French Open jest już w kraju. Maja Chwalińska przyleciała wczoraj z Paryża samolotem, który zamiast tradycyjnego kodu miał nazwę na jej cześć Lot Maja. W hali przylotów gorąco witali ją fani i dziennikarze.
7: Wiedziałam, że jawią się ludzie. Nie wiedziałam, że aż tyle.
3: Co to jest resuscytacja? Jaki jest numer alarmowy i na czym polega pozycja boczna bezpieczna? Tego nauczyły się dzieci w województwie opolskim. W akcji Przedszkolak ratuje uczestniczyło niemal 1100 najmłodszych.
8: Musimy wezwać pomoc pod numerem 112.
3: Wiadomo już, że zajęcia będą kontynuowane w kolejnych przedszkolach. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7.00.

0: Pogoda.
1: A wiecie, że po godzinie 5 pojawił się taki pomysł, żebym startował na prezydenta w Krakowa?
2: Nie dziwię mnie to w ogóle, z Krakowa, że coś takiego się pojawiło, a z wieloma rzeczami nie ma wspólnego, się
1: a
2: pojawia.
1: A głos zabiera,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak bym powiedziała, no. Jednak.
3: No, patrzę, szukam.
2: Dajmy w prawdzie może.
3: Nic? Taki przepraszam bardzo. Profilem może taki trochę przez, lajkonik.
1: Przez
3: ale...
1: wiele lat, z buławą w ręku, przez wiele lat mieszkałem.
3: W Krakowie?
1: Nie, niedaleko.
2: A, no to wszystko jasne.
1: Pod Kielcami. Dobrze, pan jeszcze zostaje, bo z panem się ja muszę rozliczyć. Bo
3: rozliczyć? Proszę pana?
1: Tak, proszę pana. Bo to
3: kwestie finansowe?
2: Ja też coś dostanę?
1: Nie, pani będzie świadkiem. Najpierw pani Lena z Choszna. Ona się wyraźnie nie wyspała.
4: Oj, dzień dobry. Lena, Choszno, zachodniopomorskie. Wstałam. Nie wstałam. Obudziłam się wcześniej. U nas dzisiaj cieplutko. Mam nadzieję, że będzie piękny dzień.
1: Podziwiam takich ludzi, którym się nie spieszy do pracy.
2: No, ale kto nie zna tego stanu? Wstałam, nie wstałam. Tak, tak bywa.
1: Tak. W każdym razie, no, czy to będzie piękny dzień? Będzie pięknie na wschodzie. W pozostałych regionach to pan redaktor już mówił, tak? Że będą chmury i akurat z tego to się cieszymy. Niech pada.
2: Cieszymy się, niech pada.
1: Niech laja.
3: Leje, grzmi.
1: No, z tych burz trochę mniej, wszystko. Bo to są takie tak.
2: No może nie aż tak.
1: Pewnie, że tak. Niech poleje. I nawet ciepło, nawet bardzo ciepło. 28 stopni pokażą termometry na południowym wschodzie i w centrum.
2: Ale trawka będzie rosła.
1: Tak, rosła 21 na Pomorzu i z dnia na dzień będzie robiło się coraz chłodniej, więc dzisiaj taki ostatni dzień ciepły tego tygodnia, ciśnienie w dół na barometrach w Warszawie. Ile, redaktorze?
3: Proszę pana, ile by nie było, i tak idzie w dół.
2: Ja za jakie dwie pogodynki tu się zebrały.
3: 1100, 1001, 1100.
1: Boże, to już by nas nie było tutaj. No ale koniec żartów, szanowny panie redaktorze, bo ja się tak zastanawiam, jaki plan miał pan

0: Bo w naszej powieści pociąg do jedynki. Już finał był, prawda? Tam było otwarcie pod drugi sezon pani Marii Skakowa. Natomiast fikcja miesza się z rzeczywistością. Tak, bo były jeszcze inne zakończenia alternatywne. To autorstwa pani Dominiki celowo się nie pojawiło, bo ja nie chciałem siać fermentu. Ja się zastanawiam.
1: Nie chciałem siać fermentu.
0: Tak, ja się zastanawiałem, jak to jest w ogóle możliwe. Tak, jak to jest w ogóle możliwe, że redaktor Zieliński wpadł na taki pomysł. Bo przypomnijmy.
2: Jaki?
0: Jaki?
2: Już od razu.
0: No to proszę.
3: Lektury jedynki.
4: Drzwi radiowego magazynu zatrzęsły się od potężnego kopnięcia. W progu stanął Zieliński. Obok niego Prośniewski, który podtrzymywał bladą, ale przytomną Golonko. W dłoni trzymała pusty koszyk po truskawkach. Ich oczom ukazał się redaktor Czejarek, obok przywiązanego do krzesła Czarneckiego. Odsuń się od niego, Roman! Krzyknął Zieliński. Czejarek parsknął. Co? Pan młody wrócił z wesela. Ślubu nigdy nie było, odpowiedział Zieliński. Misja ślub? Fałszywa narzeczona, fałszywe zaproszenia, fałszywy urlop. Musiałem dostać się do ludzi, którzy wyciągali pracowników radia z windy i czyścili archiwum.
0: No i co?
2: Kochanie, nie słuchaj tego, to nieprawda.
1: Co
2: to
1: za
2: nieprawda.
1: Człowiek?
2: 32 dni i 10 godzin.
0: Tak? Narzeczona wie o tym wszystkim? Tak?
1: To nieprawda.
0: Tak? Pan mi zaproszenia wysłał i co?
2: Proszę pana...
1: Gdzie jest prawda?
2: Nic panu nie powiem. No nic panu nie powiem. Możecie mnie przywiązać do krzesła.
1: Jaki podwójny agent.
0: Właśnie, tak. Szanowni państwo...
1: A taki milutki.
0: Tak, i to wszystko...
2: Ale taka blada.
0: I to wszystko
1: A
0: na...
1: ja taka blada właśnie.
0: To od tych truskawek. I to wszystko na stulecie radia. Szanowni państwo, pociąg do jedynki.
1: Ależ dziękujemy za to.
0: Tak. 6:36.
5: 9 czerwca, kalendarz jedynki. W 1978 roku ukazał się pierwszy album zespołu Dire Straits, zatytułowany po prostu Dire Straits.
6: Najciekawiej będzie, jeżeli opowiem o swoich lotach w Arktyce. W 1914 roku byłem wysłany na poszukiwania zaginionych ekspedycji rosyjskich Brusilowa, Rusanowa i Sedowa.
5: W 1976 roku zmarł Jan Nagórski, inżynier, lotnik, pierwszy pilot arktyczny. W 1914 roku odbył serię lotów nad Arktyką w poszukiwaniu zaginionej rosyjskiej wyprawy. Był pierwszym pilotem, który wykonał figurę akrobacji lotniczej zwaną pętlą.
7: Jakie bombki produkujecie?
8: Panie, różne, różniste. Tu się robi tak. Kuliste, w kształcie grzyba i cygara.
7: Cały czas mowa o bombkach choinkowych.
8: Też.
5: W 1947 roku urodził się Bohdan Smoleń, aktor, piosenkarz i artysta kabaretowy. Członek kabaretu Tej. Zmarł w 2016 roku. W 1934 roku miała miejsce premiera pierwszego filmu animowanego z Kaczorem Donaldem.
9: Mistrzu!
10: Tani!
9: Fiksik drogi!
11: A więc jesteśmy, stajemy na wezwanie, prezesie.
10: Ach, przyjaciele moi, co to za piękna chwila.
5: W 1870 roku zmarł Charles Dickens, angielski pisarz uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela powieści społeczno-obyczajowej w drugiej połowie XIX wieku w Anglii.
12: Przekonałem dyrekcję o korzyściach zastosowania moich pomysłów i uzyskałem zgodę na eksperymentalne wprowadzenie lokomotywy jako siły pociągowej. Ale ta rewelacyjna nowość techniczna wymagała jeszcze zgody parlamentu. Uzyskałem ją w roku 1823.
5: W 1781 roku urodził się George Stephenson, brytyjski inżynier, konstruktor, jako pierwszy zaprojektował współczesną lokomotywę parową. Zmarł w 1848 roku.
0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia, 6:39 na zegarze. Pojawił się pomysł startu w wyborach w Krakowie na prezydenta.
13: Gdzie pan się tam pcha do polityki? Przecież to tamto, co muszą mieć ludzie.

0: Kryształowi! O, coś mi do oka wpadło, mi się tak mruży. Także, no nie wiem, no, receptura na wygraną jest prosta. Trzeba dwa razy więcej obiecać niż przeciwnik. Ludzie tak lubią mieć naobiecywane. No i tyle.
1: A gdybym mi obiecał metro w Krakowie? A nie, tam już chyba ktoś obiecał. Metro w Krakowie. 6:39 to jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia w radiowej jedynce za 18 minut, godzina 7, widok za oknem. Ile jesteśmy w stanie zapłacić za taki widok? I to nie chodzi tylko o mieszkanie na lata, chodzi takie, na przykład pokój z widokiem na morze, na góry, na budowę.
1: Mieszkałem na jednym ze szczecińskich osiedli na 7 piętrze. Był widok zarówno na północ, jak i na południe. I proszę sobie wyobrazić, że nawet z tej wysokości nie można było zobaczyć ani morza, ani gór. Także to przereklamowane jest z tymi widokami, no chyba, że ma się ciekawych sąsiadów naprzeciwko.
0: Ile jesteśmy w stanie zapłacić za widok za oknem? O tym będziemy mówić po godzinie 8.30. Co za oknem ma Maja Chwalińska? Tego nie wiemy. Wiemy w każdym razie, że to nie jest duże mieszkanie. 25-metrowe mieszkanie w Bielsku-Białej, niedaleko klubu, gdzie trenuje, bo takie oficjalne są dane, tylko na takie ją było stać. Czy teraz je zmieni? Jeszcze nie wiemy. Na pewno na razie o tym nie myśli. Myśli o wakacjach.
2: Raczej na leżaku faktycznie. Lubię sobie poczytać książkę, lubię psychologię, lubię fantastykę właśnie. Jestem taką babcią chyba w środku jednak. Książka, herbata czy kawa, przyjaciele, rodzina.
3: Przed Mają Wimbledon i gra na trawie pewnie będzie kolejnym pięknym doświadczeniem.
2: Nie wiem, szczerze mówiąc, no kilka lat temu zagrałam bardzo dobrze. Myślę, że jakby mam potencjał na to, żeby grać dobrze na trawie. No mam bardzo mało czasu.

0: na to, żeby się zaadoptować do nowych warunków, zupełnie nowych, nowej gry, ale potraktuję to właśnie jako wyzwanie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast jestem na pewno podekscytowana, bo jednak gra na trawie to jest zupełnie inna gra i też ten sezon jest bardzo, bardzo krótki. No dla mnie to będzie tylko jeden turniej w tym roku, więc też myślę, że można sobie czerpać troszkę więcej nawet radości z tej gry.
1: Na razie nie jest jasne, czy Maja Chwalińska otrzyma od organizatorów Wimbledonu dziką kartę, czy będzie musiała grać w kwalifikacjach, czyli przebijać się przez te kwalifikacje, jak to było w Paryżu. Być może są jakieś nowe informacje, być może zdradzi je Tomek Kowalczyk. Już za godzinę polecam i zapraszam.

0: Siła tradycji, energia lajkonika. Z takim hasłem.
1: Takie miałbyś hasło?
0: No nie, zastanawiam się.
1: Czy to się zmieści na naklejkach? Długie bardzo.
0: Długie.
1: Siła tradycji, jeszcze raz.
0: No i energia lajkonika.
1: Czyli raz w roku pojawiasz się w pracy, jeżeli masz energię lajkonika.
0: Słuchaj, prawda jest taka, że ja nie muszę mieszkać w Krakowie, żeby startować na prezydenta danego miasta.
1: No okazuje się, że to nie jest warunek.
0: Tak.
1: Lista kandydatów liczy już chyba 27 osób, jeżeli...
0: Słuchaj, trzeba mieć obywatelstwo polskie, mam. Ukończone 18 lat, to już tak. Posiadanie pełni praw publicznych, mam. I prawo wybieralności w wyborach do Rady Gminy, czyli bycie ujętym w stałym rejestrze wyborców w jednej z gmin w Polsce.
1: To też jest ok.
0: Jest.
1: Wiesz, gdzie jest Urząd Miasta w Krakowie?
0: No w Krakowie, w centrum.
1: Trafiłbyś tam w ogóle? Wiesz, że to mogłoby być istotne, żeby dotrzeć do swojego gabinetu w Krakowie.
0: Za pierwszym razem byłby problem, później już byłoby lepiej.
1: No o tym byś się nauczył. Jak wejdziesz, to otwórz okno i przewietrz, że podobno jeszcze dalej zapach cygar, które jeszcze poprzedni prezydent Jacek Majchrowski palił, dalej się unosi w tym gabinecie.
0: A tam kandydatów jest coraz więcej chyba, tak?
1: Rośnie liczba i to jeszcze nie wszystkich znamy, bo znamy już kandydatów Lewicy, Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Partii Razem, to na pewno, nie licząc już poza partyjnych też kandydatów, którzy się zgłaszają, a to przecież jeszcze lista nie jest kompletna. Nie będą mieli mieszkańcy Krakowa wakacji od polityki. Od razu zapowiadam i od razu współczuję.
0: No współczuję. Karol Surówka.
1: Dzień dobry.
0: Kraków.
1: Nie kandyduję.
0: Nie, nie kandydujesz, nie zamierzasz.
1: Wydaje mi się, że lista już jest przesycona.
0: Okej, w takim razie zastanówmy się nad tymi mieszkaniami, bo zastanawiam

0: Zastanawiamy się nad oknem, ile jesteśmy w stanie wydać na widok za oknem, bo to jest ważne, to co masz przez lata, prawda?
1: Widok jest ważny. Pytanie tylko, czy ważniejsza nie jest marka domofonu? Bo o tym pisze na swojej pierwszej stronie dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna. Kupujący ma znać nawet markę domofonu, taki jest tytuł. Ministerstwo Rozwoju, tutaj już cytuję, proponuje, aby prospekt informacyjny dołączany do umowy deweloperskiej był bardziej szczegółowy. Kupujący już na etapie dziury w ziemi będzie mógł znać na przykład markę i model drzwi, okien i wspomnianego domofonu. Mhm. Ja proponuję, nawet marka nie jest taka istotna, ale chciałbym bardzo mocno wpłynąć na deweloperów, by umieszczali domofony wyżej, bo one są zawsze u mnie gdzieś na wysokości klatki piersiowej i zawsze jak ja muszę się przywitać do tej kamerki, jak do kogoś dzwonię, to muszę tak z uniżeniem kucać.
0: Rozumiem.
1: Proszę o tę jedną zmianę i tę jedną informację.
0: Pytanie w związku z tym, że jest RODO, czy nazwisko się powinno pojawić, bo wiem, że jest problem z nazwiskami przy domofonach. Proszę pana, ale to temat na zupełnie inny.
1: I czy kandyduje na prezydenta Krakowa? Taka dodatkowa informacja.
0: Pan dworował sobie nieco z mojego hasła wyborczego, tak?
1: Odrobinę.
0: Siła tradycji, energia lajkonika. Tak,
1: dlatego, że lajkonik pojawia się w pracy raz w roku.
0: Dobrze, proszę pana, jest taki influencer, Dziki Trener, i to nie jest żart. Dziki Trener, można zobaczyć jego profil na Instagramie czy w innych mediach społecznościowych. On, uwaga, także będzie startował. I wiesz, jak brzmi jego hasło wyborcze?
1: No słucham.
0: Kreatyna, białko, mięta, zrobią z ciebie prezydenta. A?
1: Zatkało mnie. Zatkało mnie. Muszę to przeprocesować. Mam na to jakieś 25 minut, bo później zaczyna się nasza rozmowa polityczna. Gościem, naszym pierwszym, o 7.15 będzie polityk Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński. O krakowskich wyborach też powiemy.
0: Zatkało, kakao, znaczy białko, to też w proszku, nie? Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Co pić, kiedy nadejdą upały? Jak nawodnić organizm? Elektrolitami czy domowymi sposobami? To wszystko wie gość czterech pór roku, pan Tabletka. Nowoczesna medycyna prenatalna, czyli dbająca o zdrowie dziecka jeszcze przed narodzinami. Jej niewiarygodne postępy robią niezwykłe wrażenie. Zabytki dookoła nas. Kto je ratuje i dlaczego czasami to się nie udaje?
2: Czekam na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
15: O, jeszcze to.
16: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
14: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
17: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
16: Dajcie wszyscy święt.
14: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
18: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poważny korek na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Knurów a Gliwice-Sośnica. Na fragmencie ponad kilometrowym jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. I te utrudnienia związane są z pracami remontowymi, które potrwają przez cały dzień. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w stronę Balic. Podobnie na drodze krajowej nr 44 na wysokości Skawiny, także na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie oraz na krajowej 94 przed Krakowem od strony Olkusza i od strony Wieliczki. Poranne godziny szczytu już rozkręcają się w województwie mazowieckim. Sporo cierpliwości przyda się na ekspresowej 8 w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta, jak zwykle o tej porze w kierunku zachodnim, podobnie na krajowej

0: Dębce przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej nr 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. W województwie pomorskim także przybywa samochodów, chociażby na krajowej 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem, także na drodze krajowej 91 w Pruszczu Gdańskim oraz na obwodnicy Gdańska. Jeszcze województwo kujawsko-pomorskie, ekspresowa piątka. Do wypadku doszło w pobliżu węzła Żnin Północ na kilometrze 103. Mam informację, że trasa ekspresowa S5 w kierunku Bydgoszczy została tam całkowicie zablokowana i ten fragment należy omijać pobliską trasą lokalną przez węzeł Żnin Północ.
1: Jest 7:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Zieliński. Prokuratura stawia zarzuty po tragicznym wypadku w Zielonce. Jest wniosek o areszt.
1: Minister finansów zabiera głos w sprawie przyszłości pakietu CPN. Ważna dla kierowców decyzja ma zapaść w najbliższych dniach.
2: Urlopowicze na celowniku złodziei. Służby ostrzegają przed oszustwami na Booking.
1: Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w podwarszawskiej Zielonce.
2: 37-letni obywatel Turcji kierujący taksówką na aplikację miał wykonać niedozwolony manewr skrętu w lewo z prawego skrajnego pasa.
1: Tragedia wydarzyła się w sobotę. W wypadku zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie w szpitalu.
3: Według ustaleń prokuratury rejonowej w Wołominie kierowca taksówki chciał zawrócić z prawego pasa na ruchliwym skrzyżowaniu w Zielonce. Kiedy przekraczał lewy skrajny pas, uderzył w niego pojazd marki Audi, który wjeżdżał na skrzyżowanie na zielonym świetle. Pojazd rozpadł się na pół. Dwie osoby podróżujące Audi zmarły po przetransportowaniu ich do szpitali. Kolejny z pasażerów walczy o życie. Kierowca taksówki został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy. Odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec 37-latka tymczasowego aresztowania. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: Karol Nawrocki może mieć problem po naradzie kapituły, tak sprawę ewentualnego odebrania. Najważniejszego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu komentuje Bronisław Komorowski.
1: Kapituła wydała opinię, ale nie wiadomo jaką. Były prezydent uważa, że stanowisko jej członków nie było jednoznaczne. Mówił o tym w TVP Info.
4: Pan prezydent Nawrocki, który może powiedzieć dzisiaj, bo zdaje się, że mu nie poszło z kapitułą Orderu Białego tak, jak by tego chciał. Kapituła zdaje się, że nie poparła, przynajmniej znaczna jej część nie poparła pomysłu odebrania. I może pan prezydent w tej sytuacji powiedzieć, że jednak jest sprawa trudna, kapituła zajęła stanowiska różne.
2: W reakcji na decyzję Zełenskiego dotyczącą nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, Karol Nawrocki zaproponował, by jednym z punktów posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego było odebranie Zełenskiemu orderu.
1: O tym, że kapituła przedstawiła swoją opinię, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że Karol Nawrocki podejmie decyzję w odpowiednim czasie.
2: A teraz pytanie, co dalej z pakietem CPN?
1: Na razie obowiązuje do 15 czerwca. W najbliższych dniach rząd zdecyduje, czy go przedłużyć.
2: Analizujemy sytuację na rynku, mówi minister finansów Andrzej Domański.
5: W ostatnich tygodniach cena ropy istotnie spadała. Od piątku z kolei widzimy wzrosty ceny baryłki. Jeszcze w piątek cena na stacjach benzynowych, przynajmniej benzyny, była dosłownie 3-4% wyższa niż przed wojną. Więc ta sytuacja przez nas jest bardzo wnikliwie analizowana.
1: Dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 5 zł i 93 groszy.
2: Litr 98 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 57 groszy, a oleju napędowego 6,45.
1: Naukowa i akademicka sieć komputerowa ostrzega, sezon wakacyjny to czas największej aktywności oszustów podszywających się pod serwisy rezerwacyjne.
2: Karol Bojke z NASK-u tłumaczy, że cyberprzestępcy tworzą fałszywe strony przypominające booking.com, dlatego zanim zapłacimy za nocleg, warto sprawdzić pasek adresów w przeglądarce.
6: Jeśli ten adres wygląda w jakiś sposób inaczej niż ten, którego się spodziewamy, niż ten oficjalny, może zawiera jakąś literówkę, może jest trochę dłuższy, to po prostu wyjdźmy sobie z takiej strony, znajdźmy oficjalną stronę samodzielnie i dopiero potem na tej oficjalnej stronie dokonajmy transakcji.
1: Próby wyłudzenia danych i pieniędzy warto zgłosić do CERT Polska, na przykład w aplikacji M-Obywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci.
2: A były minister cyfryzacji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości będzie za niecały kwadrans gościem Sygnału Dnia. Z Januszem Cieszyńskim porozmawia Karol Surówka.
7: To są aktualności.

0: Barcelona czeka na Leona XIV. To kolejny punkt pielgrzymki papieża do Hiszpanii.
1: Jednym z najważniejszych jej momentów będzie uroczysta msza w budowanej od 144 lat bazylice Sagrada Familia. Więcej o dzisiejszych planach Leona XIV Agata Król.
2: Do uroczystej mszy świętej w bazylice Sagrada Familia dojdzie w setną rocznicę śmierci twórcy świątyni Antoniego Gaudiego. Podczas ceremonii zostanie uroczyście otwarta wieża Jezusa Chrystusa, co kończy główną budowę kościoła w symbolicznym momencie stulecia odejścia jego pomysłodawcy. Jednak nie oznacza to zakończenia prac budowlanych i wykończeniowych, które potrwają jeszcze co najmniej kilka lat. W lutym tego roku zainstalowano ostatni element strukturalny wieży Jezusa Chrystusa. Monumentalny czteroramienny krzyż, dzięki któremu bazylika osiągnęła docelową wysokość 172,5 metra, co sprawia, że jest obecnie największą świątynią na świecie. Z Barcelony Agata Król, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Tomasz Kowalczyk, czas na sport. Legia Warszawa przegrała z Zastalem Zielona Góra 74-77. To w pierwszym finałowym spotkaniu rozgrywek o Mistrzostwo Polski Koszykarzy. Andrzej Pluta z Legii mówił o przyczynach porażki i nadziejach, że w drugim spotkaniu jego zespół doprowadzi do wyrównania.
4: Zielona Góra weszła dobrze w mecz, byli bardzo agresywni. Wydaje mi się, że troszeczkę nie odpowiedzieliśmy na ich poziom, powiedzmy, fizyczności. Dużo błędów z naszej strony, troszeczkę zabrakło skuteczności. No ale pierwszy mecz to jest, będziemy gotowi na mecz numer dwa.
3: Trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski przyznał, że jego zespół nie zagrał perfekcyjnie, ale zrealizował plan.
5: Pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy fizyczną obronę. Oczywiście nie ostrzegliśmy się błędów. Dobrą pracę zrobiliśmy przeciwko Andrzejowi Plucie i takiej pracy też należy się spodziewać w kolejnych meczach.
3: W rywalizacji do czterech zwycięstw drużyna z Zielonej Góry prowadzi 1-0. Następny mecz w Warszawie w najbliższą środę. Koszykarze New York Knicks przegrali z San Antonio Spurs 111-115 w trzecim meczu finału Ligi NBA. W rywalizacji do czterech wygranych spotkań Nowojorczycy prowadzą, ale już tylko 2-1. Gości do zwycięstwa poprowadził Victor Wembanyama, który zdobył 32 punkty, a reprezentant Polski Jeremy Sochan pojawił się na chwilę na boisku i zagrał przez 10 sekund. Wczoraj do Polski wróciła Maja Chwalińska, finalistka zakończonego w weekend tenisowego wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Tymczasem Piotr Szczypka, menadżer tenisistki, ma nadzieję, że jego zawodniczka dostanie dziką kartę, która pozwoli wystąpić od razu w turnieju głównym na kortach Wimbledonu, ale nie jest to jeszcze pewne.
6: Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć, dopóki angielska federacja, co nawet nie federacja, tylko organizator Wimbledon wyda taką decyzję. Ona jest bodajże 15 albo 16 czerwca. No i nic tam nie pozostało, jak po prostu czekać na decyzję.
3: Wielkoszlemowy Wimbledon zostanie rozegrany w pierwszej połowie lipca.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda. Tylko na wschodzie będzie dziś pogodnie, w pozostałych regionach coraz więcej chmur, przelotne opady deszczu i gwałtowne burze, szczególnie na południu kraju. Możliwy jest też grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni na północy do 26-28 na południowym wschodzie i w centrum. Wiatr umiarkowany i silny, a ciśnienie cały czas spada. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.

0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
12: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy kolejną, drugą godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Polski Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Wtorek, 9 dzień czerwca, 160 dzień roku, do końca 2026, 205 dni, tyle pozostało. Słońce wzeszło o 4.16, zajdzie 5 minut przed 21. Dzień potrwa 16 godzin i 39 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 8 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 57 minut. Imieniny obchodzą Anna, Bertrand, Efrem, Felicjan, Hanna, Józef, Kolumb, Maksymian, Pelagia, Prosimir, Ryszard, Sylwester, Sylwestra i Sławo. I wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 15 po siódmej, Karol Surówka i nasz pierwszy gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry, a w studiu radiowej jedynki jest Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister w cyfryzacji i zdrowia. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Czy musimy liczyć się z tym, że nastąpi pogorszenie relacji między Polską a Ukrainą w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach?
3: Ono już nastąpiło, kiedy pan prezydent Zełański zdecydował się nadać jednej z jednostek nazwę bohaterów UPA. No, to jest niedopuszczalne, to jest policzek w stronę polskiego narodu, w stronę rodzin ofiar tego ludobójstwa i pan prezydent Zełański był na pewno tego w pełni świadomy, mimo tego się na to zdecydował i doprowadził.
2: Różne są tutaj informacje. Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj na pierwszej stronie powołuje się na swoje źródła i twierdzi, że był ostrzegany Wołodymyr Zełański o tym, że może dojść do pogorszenia relacji, natomiast inne źródła z kolei twierdzą, że strona ukraińska jest zaskoczona tym, że nie spodziewano się tego, nie dopatrzono tego.
3: Ja mimo wszystko wolałbym, żeby pan prezydent Zełański był w błędzie, niż że był niepoważną osobą, no bo gdyby nie zdawał sobie to tak jak powiedziałem, gdyby nie zdawał sobie sprawy z tego, że honorowanie ludobójców wywoła kryzys, to byłby osobą niepoważną. A myślę, że pan prezydent Zełański, który przeprowadził Ukrainę przez te bardzo, bardzo trudne lata, no, mimo wszystko w sposób, który nie doprowadził do spełnienia się najgorszych scenariuszy, osobą naiwną chyba nie jest.
2: Te trudne lata niestety trwają. Mamy informacje o kolejnych intensywnych bombardowaniach rosyjskich na terenie Ukrainy, nawet ostatniej nocy. I pytanie, czy w tym czasie powinniśmy się wstrzymać z decyzją o odebraniu orderu Orła Białego? Niektórzy tak twierdzą, że to nie czas na takie decyzje.
3: To chyba tak twierdzi pan Szeptycki, wiceminister w rządzie polskim, który reprezentuje w nim chyba interesy innego państwa. Osoba, która powinna być natychmiastowo zdymisjonowana za swoje haniebne wypowiedzi. Przypomnę, pan Szeptycki porównał Ryzunów z UPA do żołnierzy niezłomnych, do ludzi, którzy walczyli o polską niepodległość. No, ja nie wiem, co on jeszcze robi w rządzie. Może on się pakuje i po prostu jeszcze nie poinformowano opinii publicznej o tym, że on już nie jest ministrem.
2: Wracając do pytania, to nie powinno być przeciwwskazanie w tej decyzji kapituły.
3: Panie redaktorze, trzeba tę sprawę postawić bardzo jasno. Absolutnie uważam, że powinniśmy wspierać Ukrainę militarnie. Jasionka jest i powinna pozostać miejscem, przez które dostarcza się na Ukrainę wszystko, co niezbędne do tego, żeby gonić z niej ruskich. Polskie poligony powinny być otwarte dla ukraińskich żołnierzy, którzy powinni tam móc się przygotować do tej strasznej wojny, tak żeby byli do niej przygotowani jak najlepiej.
2: Choć są natomiast też kwestia siły, które, takie jak Konfederacja, które apelowały o wstrzymanie tego wsparcia. Były takie głosy ze strony polskiego parlamentu.
3: Ja panu przedstawię moje stanowisko, wydaje mi się, w miarę wyraźnie. Natomiast nie ma żadnego powodu, żeby człowiek, który napluł Polsce w twarz, a tym była decyzja prezydenta Zełańskiego, miał najwyższe polskie odznaczenie państwowe. No, nie ma żadnego powodu, aby tak było. I to jest bardzo dobra decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego, że ta dyskusja się rozpoczęła. Przypomnę, że jeszcze żadne decyzje nie zapadły.
2: Nie mamy jeszcze odpowiedzi. Nie mamy

0: nie poznaliśmy opinii kapituły, która wczoraj się zebrała. Podobno tę opinię otrzymał już prezydent Karol Nawrocki. Tak. Opinia publiczna jeszcze nie. Tak. Dlaczego? Czy to jednak sprawa jest bardziej skomplikowana? Czy może nie ma jednomyślności w tej sprawie?
1: Panie redaktorze, był w Warszawie niedawno pan Budanow w imieniu rządu ukraińskiego.
0: Podobno przyjechał gasić pożar, łagodzić spór.
1: No, myślę, że pan to idealnie nazwał, dlatego że to rzeczywiście jest pożar, który wywołali państwo z Ukrainy. Zupełnie niepotrzebnie, bo pan słusznie zauważa, że teraz oni mają ważniejsze sprawy niż to, żeby wdawać się w konflikt z krajem, który w momencie, w którym Ukraina została zaatakowana, wysłał tam realną pomoc wojskową. Ja przypomnę, że wtedy Niemcy zaoferowali te słynne 5000 hełmów. Przypomnę, że gdyby nie ofensywa dyplomatyczna premiera Mateusza Morawieckiego, to kraje zachodu Europy tę Ukrainę, przepraszam za słowo, po prostu by odpuściły.
0: Czy tej ofensywy dyplomatycznej Prawo i Sprawiedliwość żałuje dziś? Był to przedmiot ataków ze strony Konfederacji w waszym kierunku. Nadal jest.
1: Panie redaktorze, jedyne, czego można w tej sprawie żałować, to jest to, że nie udało się zdobyć jeszcze większego wsparcia dla kraju, który walczy z zalewającą go ruską swołoczą. No to im mniej tego blisko Polski, tym dla nas lepiej. I myślę, że każdy, kto na to patrzy poważnie, każdy, kto na to patrzy pragmatycznie, też tak uważa.
0: Premier Donald Tusk w ostatnich dniach zgodził się w kwestii konieczności odebrania orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu z prezydentem, ale zachęcił też obu prezydentów do rozmowy. To znaczy zachęcił do tego, żeby nie porzucać prób dyplomatycznego rozwiązania sprawy. Jest tu jeszcze droga? Czy do rozmowy powinno jeszcze dojść?
1: Szczelność Donalda Tuska nie ma sobie równych. Przypomnę, że Donald Tusk w dniu, w którym ogłoszono decyzję właśnie o poddanie tej kwestii analizy kapituły orderu Orła Białego, był temu przeciwny. Dzisiaj bezczelnie kłamie, jakoby...
0: Nawiązuje pan do tej wypowiedzi w samolocie, tak? Gdzie nie, mówił, że obaj prezydenci nakręcają nastroje, z których cieszy się Rosja.
1: Nawiązuje do wypowiedzi też w Sejmie. Nawiązuje do kilku wypowiedzi, które były wtedy. Natomiast według mojej wiedzy pan Tusk otrzymał wyniki badań opinii społecznej, które były mniej więcej takie jak wyniki, jeżeli chodzi o nominacje ambasadorskie, czyli 40-0. Polska, przypomnę, nie dostała ani jednego ambasadora, który reprezentowałby Unię Europejską, a pan Tusk to jest ten, który obiecywał, że nikt w Europie nie ogra.
0: A wracając do wątku, nie cieszy was to, że w tej sprawie jest jednomyślność między premierem a prezydentem?
1: Ale panie redaktorze, ale jak można tu mówić o cieszeniu się z jednomyślności, w sytuacji, w której doszło do tego, że pan premier Tusk zdecydował się dołączyć do prezydenta Nawrockiego w jego zdecydowanym stanowisku dopiero wtedy, kiedy zrozumiał, że mu się to opłaca. To nie jest mąż stanu, to jest oportunista, który robi to, co mu się aktualnie opłaca, co mu pan Paweł Graś przyniesie jako wyniki badań opinii publicznej.
0: Można powiedzieć, że można byłoby powiedzieć, że podobnymi motywacjami kierował się na przykład prezydent Karol Nawrocki, że też kierował się pewnymi nastrojami społecznymi, podejmując decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
1: Panie redaktorze, pan prezydent Karol Nawrocki prezentuje konsekwentne stanowisko w tych sprawach od momentu, w którym zaczął zabierać w tej sprawie głos jako kandydat na prezydenta. Tymczasem pan Tusk od ściany do ściany. Polecam wszystkim książkę pana Zbigniewa Parafianowicza Problemy z Zełenskim właśnie, który bardzo szczegółowo opisuje, jak Donald Tusk w cyniczny sposób wykorzystuje politykę także na odcinku ukraińskim. Do tego, żeby realizować swoje cele krajowe.
0: Pojawiło się więcej głosów apelujących o rozmowę o dyplomacji. Szymon Hołownia, były marszałek Sejmu, powiedział, i tutaj cytuję, zdzieranie w akcie symbolicznej zemsty orderu z piersi przywódcy tego narodu, który codziennie widzi dziś swoje dzieci rozrywane ruskimi rakietami, wyrządzi dziś znacznie większą krzywdę zdzierającemu niż temu, który zdziera.
1: Rozumiem ocenę pana marszałka Hołowni. Nie zgadzam się z nią. Myślę, że to jest naiwne podejście do polityki zagranicznej w sytuacji, w której sprawa jest zupełnie oczywista. To znaczy absolutnie jest w interesie Polski to, żeby wspierać Ukrainę w walce z ruskimi. Bardzo dobrze, że to się toczy, że to jest nieprzerwane. Natomiast przypomnę, że Order Orła Białego to jest

0: najwyższe odznaczenie, które może przyznać polskie państwo i ono powinno wisieć na piersi wyłącznie przyjaciół Polski.
1: A czy ludzie, to był polityczny błąd Andrzeja Dudy, że ten order został nadany? Adrian Zandberg wczoraj na naszej antenie, jeden z liderów partii Razem, powiedział, że Wołodymyr Zełenski nigdy tego orderu nie powinien był otrzymać i że w ogóle nadawanie głowom innych państw tego orderu jest błędem. To był błąd Andrzeja Dudy?
0: Jakby mocne słowa, zupełnie pozbawione jakichkolwiek podstaw. Myślę, że wtedy, kiedy to się wszystko działo, to był element właśnie skutecznej dyplomacji i tego, żeby zwrócić uwagę na fakt, że interesy Polski i Ukrainy wtedy zbiegły się jak nigdy wcześniej. Mówię o momencie, kiedy ten order był przyznawany.
1: Także pewnie uważam, nadal te interesy pod pewnymi względami się zbiegają. Jeżeli chodzi o zagrożenie ze strony rosyjskiej, pewnie nic się nie zmieniło.
0: Ma pan 100% racji w tej kwestii. Natomiast to, co się zmieniło, to jest to, że przedstawiciele Ukrainy najwyraźniej rozzuchwaleni tym, co widzą ze strony rządu Donalda Tuska, który politykę zagraniczną używa jako element tak naprawdę polityki wewnętrznej, uznali, że z Polską w ogóle nie trzeba się liczyć i stąd takie zupełnie niezrozumiałe, absurdalne, nieprzyjazne gesty, jak nazwanie jednostki wojskowej imieniem ludzi, którzy dopuścili się ludobójstwa. I dlatego uważam, że ta decyzja jest słuszna i proszę zauważyć, że ona nie jest skierowana ani w walkę Ukrainy z Rosją, ani w los pewnie milionów obywateli Ukrainy, którzy są dzisiaj w Polsce, którzy schronili się tutaj dlatego, że ich domy zostały zajęte przez Rosję.
1: Ten wątek...
0: Tylko konkretnie Wołodymyra Zełenskiego, odpowiedzialnego za tę decyzję.
1: Janusz Cieszyński, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Sygnałów Dnia Radiowej Jedynki, ale to nie koniec naszej rozmowy. Przechodzimy do portalu YouTube Polskiego Radia.
2: ...26 minut po godzinie 7.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: I kolejna rozmowa dnia, tym razem o 8.15. Naszym gościem będzie Dorota Łobuda, rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. To jest Polskie Radio, program pierwszy, 26 minut po 7. No, I turn wrong, left your heart torn, is that what devils do?

0: Dzień Agugu Gaga. Przeurocze, sympatyczne święto. Dobre.
1: Daje się okej.
0: Robi robotę. 8:30. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
2: Do 45 litrów deszczu na metr kwadratowy, wiatr dochodzący w porywach do 75 km na godzinę i grad. Przed taką niebezpieczną pogodą ostrzegają synoptycy. Alerty obowiązują w pasie centralnym. Od Pomorza przez centrum aż po Małopolskę. Tam wydano ostrzeżenia drugiego stopnia.
3: Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać od godziny 13 do godziny 23.
2: Nie ma żadnej decyzji o tym, że Międzynarodowa Konferencja o Odbudowie Ukrainy w Gdańsku zostanie odwołana. Potwierdziła to w Jedynce rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Zapytaliśmy o to w kontekście napięć na linii Warszawa-Kijów po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z wojskowych jednostek.
4: Widocznie ważąc rację, prezydent Zełenski uznał, że istotniejsze w tym momencie jest dla niego to wewnętrzne poparcie niż relacje z Polską. Bardzo to jest smutne, bardzo to jest bolesne.
2: Rafał Sonik potwierdza, że rozważa start w wyborach na prezydenta Krakowa. Dodaje, że na decyzję potrzebuje do 2 tygodni. Przedsiębiorca i rajdowiec miałby zostać wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u.
5: Jesteśmy dogadani kierunkowo, ale nie jesteśmy dogadani, czy tak na pewno będzie.
2: Resort pracy chce podniesienia płacy minimalnej w przyszłym roku o 180 zł.
6: Resort finansów z korektorem w dłoni te propozycje zmienia.
2: Tematem zajmie się dziś rząd. Do połowy czerwca swoją propozycję Rada Ministrów musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Przy tworzeniu tego pakietu pracowało grono psychologów, ginekologów i prawników. Fundacja Sex.ed.pl udostępniła bezpłatny program edukacyjny Lekcje bez tabu. Składa się na niego ponad 100 scenariuszy zajęć dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
7: Mogą być poruszane oczywiście w ramach edukacji zdrowotnej, ale mogą też być podejmowane przez nauczycieli, na przykład na lekcjach wychowawczych.
2: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.
8: Pogoda.
0: Ej, wie pan, że to się zaczyna nabierać kształtów, ten komitet wyborczy?
1: Który?
0: No, proszę pana.
1: Komitet, aha.
0: No tak, mam już swojego pełnomocnika w Olkuszu, pan Mateusz.
1: W Olkuszu?
0: No, Olkusz to jest niedaleko.
1: Ale w Olkuszu, jak to wybory w Krakowie.
0: No tak, ale on ma rzut beretem, to jest jakaś godzina drogi do Krakowa. Proszę pana, mało tego, już nawet zaczął zbierać podpisy.
1: Ile tych głosów?
9: Panie redaktorze, doskonała wiadomość. 9 osób podpisało listę.
1: 9?
9: Pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo, panie Maturu. 9 i potrzebujemy jeszcze 2991.
1: A ma pan najważniejsze? Hasło wyborcze?
0: To już miałem.
1: Tak?
0: Tak. To było tam siła tradycji, energia lajkonika. Dziękuję.
1: Tak, ja wiem. 3 z 2 minusami.
0: Dobrze. Paweł Zieliński.
1: Do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie i do usłyszenia. Słyszeli państwo to, o czym mówił pan redaktor, że do 45 litrów wody na metr kwadratowy może spaść. No i będzie sobie wiatr hulał nawet do 75 km. To bardzo mocne podmuchy. No i grad, opady grady przed taką pogodą ostrzegają synoptycy. Te alerty obowiązują w pasie centralnym od Pomorza przez centrum po Małopolskę. Kłaniam się wszystkim Krakusom. No i właśnie dla tych regionów wydano ostrzeżenia stopnia drugiego i te ostrzeżenia przed burzami, uwaga, od 13 do 23. Proszę potraktować bardzo poważnie, do 45 litrów wody może spaść dziś. Natomiast będą takie regiony, gdzie słońce przez dzień cały to wschód, tam pogodnie przez cały dzień. W innych regionach tego słońca będzie w ciągu dnia ubywać. Na przykład w tej chwili w Warszawie sporo słońca nad budynkiem Polskiego Radia, ale z godziny na godzinę będzie go ubywać. Nawet 28 stopni pokażą termometry na południowym wschodzie i w centrum. Ciśnienie w dół. Teraz na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali.
8: Autopromocja. 4 pory roku.
10: Co pić, kiedy nadejdą upały? Jak nawodnić organizm? Elektrolitami czy domowymi sposobami? To wszystko wie gość 4 pór roku, pan Tabletka. Nowoczesna medycyna prenatalna, czyli dbająca o zdrowie dziecka jeszcze przed narodzinami. Jej niewiarygodne postępy robią niezwykłe wrażenie. Zabytki dookoła nas. Kto je ratuje i dlaczego czasami to się nie udaje?
11: Czekam na państwa od 9:00. Dziś w 4 porach roku Sława Bieńczycka.
8: 1. To jest radio. Autopromocja.

0: Radio. Program pierwszy, 8:35, już nawet 36, już za chwilę w sygnałach, na ile ważny jest dla nas, bo na pewno jest ważny widok za oknem, kiedy na przykład decydujemy się na zakup mieszkania.
1: Odebrałem właśnie mieszkanie z dobrym widokiem. To robi swoje.
2: Co widać z pana okna?
1: Widać ogródki działkowe, także widok powoduje, że człowiek może się trochę zrelaksować. Także to jest chyba ten element najważniejszy.
2: Czy byłby pan skłonny dopłacić za ładny widok z okna?
3: Tak.
0: Tak. Tak, ale ile? Ile jesteśmy w stanie zapłacić za taki widok z okna, i to czy to kupując mieszkanie, czy chociażby planując wakacje, bo to też jest bardzo ważne, czy to jest widok, pokój z widokiem na morze, czy na góry, czy na przykład na żurawie, te z budowy. O tym już za chwilę. Wcześniej niejako w nawiązaniu poranny trening szarych komórek. Usłyszą państwo fragment filmu. Proszę słuchać uważnie, bo nie będę powtarzał.
4: Gratuluję ci, Jeff. Czego? Zdjęcia gipsu. Kto ci powiedział, że mi go zdjęli? Przecież dziś środa, minęło 7 tygodni od złamania, prawda? Zdejmą mi ten kokon w przyszłą środę. To niedobrze. Mój telefon uważaj za niebyły. Do widzenia, Jeff. Chwileczkę. Musisz mnie stąd wyciągnąć. Od 6 tygodni siedzę w dwupokojowym mieszkaniu i nie mam nic do roboty poza podglądaniem sąsiadów. Jeśli nie wyciągniesz mnie z tego oceanu nudy, zdecyduję się na jakiś radykalny krok.
0: A chwilę później bohater tego filmu na nudę nie mógł narzekać. No i teraz pytanie do państwa, co to za film? Proszę o tytuł i pana reżyserza też. Proszę podać, mógłbym państwu podpowiedzieć, że reżyser tego filmu nie był jakimś, nie wiem, psycholem. Od jego filmów można było dostać zawrotu głowy. Odpowiedź może znać człowiek, który wiedział za dużo. W każdym razie po sznurze do kłębka. 22 139 22 02. Mam nadzieję, że niektórzy się uśmiechnęli. A teraz, no właśnie, ciekaw jestem państwa reakcji, bo takiej wersji tego przeboju breakoutu jeszcze państwo nie słyszeli. W 2022 roku grupa Rita Pax, na czele której stoi Paulina Przybysz, nagrała, to się z angielska nazywa tribute, czyli to jest taka płyta hołd oddana danemu artyście, w tym przypadku grupie Breakout.

0: Rita Bugs i wersja tego zespołu przeboju sprzed lat, wielkiego przeboju grupy Breakout. Więcej przebojów w nowym wykonaniu, w takich nowych aranżacjach na płycie. Pięknie 2022 rok. No pięknie, szanowni państwo, czekam na odpowiedzi w naszym porannym treningu Szarych Komórek. I żeby była jasność, bo pojawiła się taka odpowiedź, to nie są żadne heheszki, bo to przejęzyczenie jest tak urocze, więc zwracam się teraz do szanownej słuchaczki, to absolutnie nie ma na celu żadnych żartów, heheszków. To jest przepiękne to, co pani zrobiła. Proszę posłuchać.
1: Film, o którym jest mowa, to jest film Alfreda Hitchcocka, Pokój z widokiem na okno. Pozdrawiam.
0: Pokój z widokiem na okno. Kocham panią za to przejęzyczenie. Przesympatyczne. Szanowni państwo, już niedługo wakacje. Ileż to, tak na szybko licząc, to jest tak, no, 3 tygodnie. Ty! Ja spojrzałem teraz na wydawcę. Czy szanowny wydawca Radosław ma świadomość tego, że za 3 tygodnie jest 30 czerwca? No właśnie, początek wakacji i wszyscy będą chcieli mieć na przykład chociażby ten widok na morze, chociaż to sporo kosztuje. Taki fajny widok przez okno to jest nie tylko przywilej wakacyjnych apartamentów, także kupujący mieszkania są w stanie coraz więcej zapłacić za widok, nie wiem, na panoramę miasta albo na zieleń w parku. Pytanie ile? Izabela Kosteszyn.
2: Jeszcze do niedawna przy zakupie mieszkania najważniejsze były adres, metraż i liczba pokoi. Dziś coraz częściej okazuje się, że jedną z najdroższych części nieruchomości jest to, co znajduje się za oknem.
3: Czy widok z okna ma znaczenie przy wyborze mieszkania albo na przykład takiego apartamentu na lato?
4: Zdecydowanie. Wie pani, totalny zbieg okoliczności, bo odebrałem właśnie mieszkanie z dobrym widokiem. To robi swoje.
3: Co widać z pana okna?
4: Widać ogródki działkowe, także widok powoduje, że człowiek może się trochę zrelaksować. Także to jest chyba ten element najważniejszy.
3: Czy byłby pan skłonny dopłacić za ładny widok z okna?
5: Tak, bo kupowałem sam mieszkanie i wiem, że to jest bardzo ważne, jaki jest widok.
3: A jaki ma pan widok?
5: Ja mam piękny. Mam dom, mam piękny ogródek, to jest pięknie.
6: Oczywiście, że tak. Przyjemniej się spędza czas, przynajmniej według mnie.
2: Eksperci zauważają, że sam adres przestał już wystarczać. Coraz większą rolę odgrywają przestrzeń, prywatność, dostęp do światła i właśnie panorama, którą codziennie oglądamy z okna lub tarasu. Jak pokazuje analiza portalu rynekpierwotny.pl, za atrakcyjny widok kupujący są gotowi dopłacać nawet 50% więcej, mówi Arkadiusz Słodkowski z tego portalu.
7: Niezależnie, czy to będzie panorama miasta, czy zieleń parku, czy wakacyjny widok na Bałtyk, Polacy potrafią zapłacić dzisiaj krocie za ten widok. Ile to jest? To potrafi być nawet 30-40% więcej za metr kwadratowy.
2: Różnice robią wrażenie. W praktyce oznacza to czasem dopłatę nie kilkudziesięciu, ale nawet kilkuset tysięcy czy kilku milionów złotych. Najbardziej widać to w miejscowościach wypoczynkowych.
7: Spójrzmy na przykład Świnoujścia. Tutaj w luksusowym budynku metr kwadratowy kosztuje 52 tysiące złotych, ale gdybyśmy kupili na parterze, gdzie tego widoku już nie ma, to będzie nawet 30 tysięcy taniej.
2: W Trójmieście także każde piętro podnosi cenę.
7: Spójrzmy na gdyńskie Redłowo, zaledwie 500 metrów od plaży i tutaj deweloper wycenił mieszkanie na 16-17 tysięcy złotych za metr kwadratowy na parterze i ponad 28 tysięcy na ostatnim 16 piętrze. No ta różnica 12 tysięcy potwierdza, że od 30 nawet do 50% może być różnicy między mieszkaniem z widokiem i bez widoku.
2: Mazury i góry też mają swoją premię za panoramę.
7: Różnica na przykład w pobliżu Starej Polany, apartamenty na parterze i na ostatniej, czwartej kondygnacji, to cena jest 22,31 tysięcy, a więc również różnica 40%.
2: Analogicznie jest z apartamentami, które wynajmujemy na wakacje, nad morzem, w górach czy nad jeziorami, mówi Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
8: Pamiętajmy, że żyjemy w czasach mediów społecznościowych.

0: osób chce się pochwalić też takim wyjazdem, właśnie pokazując zdjęcia. No i wtedy im bardziej ten widok z okna przypomina właśnie taką pocztówkę, można powiedzieć, no tym większe jest zainteresowanie, tym więcej osób chce spędzać w nim czas i w związku z tym też cena może być dużo, dużo wyższa.
1: W czasach coraz gęstszej zabudowy atrakcyjny widok staje się dobrem coraz bardziej deficytowym. I być może właśnie dlatego dziś za to, co znajduje się za oknem, płacimy czasem jak za dodatkowy pokój, a niekiedy nawet więcej.
2: U pana Pawła widok z okna co prawda nie na morze, bunkrów nie ma, ale też jest pięknie, tak jak w całym Beskidzie Śląskim. Pani Ania, do widoku można się przyzwyczaić. Zawsze miałam widok na drugi blok i okna sąsiadów. Ile jesteśmy w stanie zapłacić za widok za oknem? Na góry, na morze, na budowę. Jest Polskie Radio, program pierwszy. Sygnały dnia za 13 minut, godzina 9.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 11 minut, godzina 9. Widok z okna, jak bardzo ważny jest w naszym życiu, przekonał się bohater pewnego filmu.
1: Zdejmą mi ten kokon w przyszłą środę. To niedobrze. Mój telefon uważaj za niebyły. Do widzenia, Jeff. Chwileczkę. Musisz mnie stąd wyciągnąć. Od 6 tygodni siedzę w dwupokojowym mieszkaniu i nie mam nic do roboty poza podglądaniem sąsiadów. Jeśli nie wyciągniesz mnie z tego oceanu nudy, zdecyduję się na jakiś radykalny krok.
2: Oczywiście okno na podwórze Alfreda Hitchcocka i tam też gra piękna Grace Kelly.
3: Film, o którym mowa, to film Alfreda Hitchcocka, Okno na podwórze.
4: Jest to film Okno na podwórze i jeśli pamiętam dobrze, to jest to pan, który ma złamaną nogę i siedzi w domu i się nudzi. Ogląda tylko sąsiadów.
1: James Stewart w filmie Alfreda Hitchcocka Okno na podwórze.
0: No i tam rzeczywiście Grace Kelly też zagrała. No tam się troszkę działo, bo on się nudził na początku, a potem zwróciła uwagę, nie chcę palić, bo może niektórzy nie widzieli, choć to klasyka. Szkoda. No, także polecamy Państwu, bo film wyjątkowy. Co też sąsiedzi mogą robić. Dzień dobry, Pani Sąsiadko.
5: Dzień dobry. Już mam mówić, Panie Prezydencie?
0: No jeszcze nie. Jeszcze dopiero zbieram
5: czekamy,
0: podpisy.
5: Tak?
0: No.
5: Ciekawe, co na to słuchacze.
0: Zobaczymy.
5: Zobaczymy.
0: A posłuchamy?
5: Pomarzyć zawsze można, prawda? No. Posłuchamy, tak. I trochę o różnych wpadkach, jeśli chodzi o dzieła sztuki, ale takie niezamierzone wpadki. Trochę też będzie o maluteńkich serduszkach, trochę o Maji Chwalińskiej i też trochę, a co tam

0: Pan ma w kubku?
1: Ja kubka nie mam.
0: A z czego pan pije?
1: Ja nie piję teraz tutaj.
0: Szklanka? Nie?
1: Nie, kubeczek jest w 105.
0: Naprawdę? Pan tak całą audycję bez picia? To nie, to my polecimy, że jednak, żeby pić, zwłaszcza, że jest coraz cieplej. I powiemy co.
1: O.
2: Polskie Radio.
1: No, to już. Dziękuję bardzo. W takim razie mogę się pożegnać. Będziemy słuchać po 9 i będziemy pić. Dużo pić, nawadniać się. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę.

0: 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty. Poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
9: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
10: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
7: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. PL.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Media Expert Days w sklepach.

0: Reklama. Radio Kierowców.
1: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Ponad dwie godziny temu na ekspresowej piątce w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki auto osobowe uderzyło w bariery. Do zdarzenia doszło na kilometrze 103 i trasa ekspresowa nadal jest całkowicie zablokowana w kierunku Gdańska. Ten fragment należy omijać objazdem, zjeżdżając z trasy ekspresowej na węźle Żnin Północ. Na ekspresowej siódemce pomiędzy Białobrzegami a Grójcem uwaga na jezdni w kierunku Warszawy. Na kilometrze 426 niedaleko miejscowości Maciejówka doszło do wypadku samochodu osobowego i w tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku stolicy i cały czas utrzymuje się dosyć spory, właściwie kilkukilometrowy korek. Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Knurów a Gliwice-Sośnica na fragmencie ponadkilometrowym jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. To oczywiście w związku z remontem i nadal obserwujemy tam poważny korek, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Knurów. W województwie małopolskim zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 na obwodnicy Krakowa, podobnie na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, a także na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic, także Mszany Dolnej i Limanowej. I jeszcze A4 na Dolnym Śląsku, tutaj mamy korek i to dosyć spory, przed granicą państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna.
2: Jest 9:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
3: Zapraszamy na aktualności jedynki.
2: Anna Kowalczyk
3: i Paweł Zieliński. Szef MSWiA zabiera głos po wypadku w Zielonce. Ma wzrosnąć liczba kontroli taksówek na aplikację.
2: Unia Europejska próbuje zniechęcić do AliExpress, czy temu do przesyłek z Chin doliczy kilka euro.
3: Hołd dla małych bohaterów. Dzwon wdzięczności we wrocławskim szpitalu będzie ogłaszał ich zwycięstwo.
2: Po tragicznym wypadku w Zielonce minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiada więcej kontroli kierowców taksówek na aplikacji.

0: Marcin Kierwiński zapewnia, że takie kontrole już są prowadzone sukcesywnie. Przypomina też, że od 2024 roku obcokrajowcy wożący pasażerów taksówkami na aplikację muszą mieć polskie prawo jazdy.
1: Staramy się raczej wyłapywać te osoby, które niezgodnie z polskim prawem, czyli nie bez odpowiednich licencji, bez odpowiedniego prawa jazdy, poruszają się takimi samochodami.
2: W wypadku, który w sobotę na skrzyżowaniu w Zielonce spowodował obywatel Turcji, zginęło dwóch młodych mężczyzn. Trzeci walczy o życie.
0: Kierowca taksówki na aplikację usłyszał zarzuty. Sąd ma zdecydować, czy trafi do tymczasowego aresztu.
2: Nie ma żadnej decyzji o tym, że Międzynarodowa Konferencja o Odbudowie Ukrainy w Gdańsku zostanie odwołana, zapewnia w Radiowej Jedynce rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
0: Pytania o losy tej konferencji padły w związku z decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, co w Polsce wywołało oburzenie.
3: Niezależnie od tego, kto jest, czy będzie prezydentem Ukrainy, jakie są nasze relacje, Ukraina będzie musiała być odbudowywana po wojnie. Więc uważam, że za wszelką cenę jednak powinniśmy dążyć do przeprowadzenia i tej konferencji, i do tego, żeby Polska miała jak największy udział, polskie firmy, polscy przedsiębiorcy w odbudowie Ukrainy.
2: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy odbędzie się 25 i 26 czerwca w Gdańsku. Jej współorganizatorami będą Polska i Ukraina.
0: Ropa tanieje po wstrzymaniu działań wojennych na linii Izrael-Iran. Ataki zostały przerwane po groźbie Donalda Trumpa.
2: Prezydent Stanów Zjednoczonych ostrzegł premiera Izraela, że jeśli tego nie zrobi, straci poparcie USA.
0: Powiedziałem Bibi, lepiej uważaj, bo wkrótce zostaniesz sam. Tak relacjonował Trump portalowi Axios.
4: Wcześniejsza rozmowa prezydenta Stanów Zjednoczonych z premierem Izraela z niedzieli na poniedziałek nie przyniosła skutku. Trump miał wówczas namawiać Netanyahu, aby powstrzymał się od ataku odwetowego na Iran. Mimo to kilka godzin później izraelskie rakiety spadły m.in. na Teheran, Isfahan, Tebris i kompleks petrochemiczny Mahshahr, będący jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych w Iranie. Nie było ofiar, wciąż są szacowane straty materialne. Była to reakcja na irańskie rakiety wysłane w kierunku Izraela. Iran zapowiadał od tygodnia, że dokona tego ataku, jeżeli Izrael uderzy w Bejrut, co stało się w niedzielę. Była to największa od zawieszenia broni na początku kwietnia eskalacja działań zbrojnych. Według ambasadora Iranu przy ONZ Amira Saida rozmowy pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi za pośrednictwem Pakistanu są kontynuowane. Jednocześnie Iran oświadczył, że choć teraz zakończył ataki na Izrael, to wznowi je, jeżeli Izrael ponownie dokona uderzenia w Bejrut. Ataki Izraela na południe Libanu są natomiast kontynuowane. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Shehab.
2: Zakupy z Chin będą droższe. Od 1 lipca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące towarów kupowanych online w krajach spoza Unii Europejskiej.
0: Zgodnie z unijnymi wytycznymi małe przesyłki o wartości do 150 euro będą objęte stałą opłatą celną w wysokości 3 euro.
2: Minister finansów Andrzej Domański tłumaczy, że cła mają ograniczyć nieuczciwą konkurencję.
5: Liczba tych paczek, które wpływają na polski rynek, rośnie lawinowo. Wiemy, że często są to przesyłki, których wartość jest radykalnie zaniżona i wiemy, że często zawierają towary, które nie spełniają naszych europejskich norm jakościowych i tym samym one stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów.
0: Według danych Komisji Europejskiej do krajów Unii co roku trafia ponad 4,5 miliarda małych paczek, głównie z Chin.
6: To są aktualności Jedynki.
2: Dzwon wdzięczności zabrzmiał po raz pierwszy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
0: Zawisł w klinice neonatologii. Będą mogli w niego uderzyć rodzice opuszczający oddział ze swoimi dziećmi po zakończonym leczeniu.
7: Co ten dźwięk dla pani oznacza?
8: Zwycięstwo. Nawet po takim czasie oczyszczenie z takich trudnych emocji, które tutaj mieliśmy przez cały dwumiesięczny pobyt na oddziale R-ki. Tak, to jest ważny dźwięk dla nas, rodziców takich skrajnych wcześniaków czy dzieci, które muszą trafić na R-kę z różnych powodów.
7: Oby ten dzwon bił jak najczęściej.
8: Oby. Tego życzymy wszystkim z całego serca.
2: Pomysł sprowadzenia dzwonu do Wrocławia wyszedł od rodziców wcześniaków.
0: Jak podkreślają pracownicy kliniki, to nie tylko symbol sukcesu medycznego, ale także wytrwałości rodzin, które przez długie tygodnie towarzyszą swoim dzieciom w leczeniu.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
0: Pogodnie będzie dziś tylko na wschodzie, w pozostałych regionach. Chmury, deszcz, burze, możliwy także grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim do 26-28 na południowym wschodzie i w centrum. Wiatr będzie umiarkowany i silny, w czasie burz porywisty.

0: a ciśnienie cały czas spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1000 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
3: W całym kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 44% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 10 do 16 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy i najtańszy. W południowych województwach obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody.
2: Jedynka. Polskie Radio.

No nie bądź taki, no. No, muszę Państwu powiedzieć, że coś pod górkę. Coś pod górkę. Komputerku kochany, współpracuj dzisiaj ze mną. Lepiej, dobrze? No, bo ja muszę wiedzieć, co tam słuchacze dzisiaj do nas piszą. Proszę pisać, mam nadzieję, że za chwilę się uda. Facebook.com/jedynka 71-151. A jak ktoś chce zatelefonować, proszę bardzo. 22 645 22 66. To jest program pierwszy Polskiego Radia. Sława Bieńczycka, uśmiecham się do Państwa na dobry początek naszego trzygodzinnego spotkania i jak zwykle mamy dla Państwa

0: Państwa dzisiaj sporo ciekawych rzeczy. No, niektóre będą mocno emocjonalne.
1: Cztery pory roku.
0: To nazwisko przez ostatnie dni nie schodzi z ust nie tylko miłośników tenisa, już je zna cała Polska, a także i dużo świata i Europy. Maja Chwalińska, finalistka French Open, wczoraj przyleciała na Okęcie i była bardzo wzruszona tym, co zobaczyła.
2: Chciałabym bardzo wam podziękować za takie ciepłe przywitanie i naprawdę za to ogromne wsparcie, jakie otrzymałam przez te 3 tygodnie. Powiedzieć, że się tego nie spodziewałam, to jak nic nie powiedzieć, naprawdę. Dziękuję wam bardzo, jestem ogromnie wdzięczna i dziękuję, że jesteście.
0: Dziewczyno niesamowita, to my dziękujemy za te wszystkie emocje. No i drodzy Państwo, żeby tych emocji było jeszcze więcej, to nasza reporterka Ania Zakrzewska dzisiaj próbuje się z Mają spotkać. Jak wiedzą Państwo, nie jest to łatwe zadanie, bo dziewczyna jest rozchwytywana i wcale się nie dziwię. Tak mówię, dziewczyna, przecież ona ma 24 lata. Pani Maju, przepraszam, jeśli uraziłam. No, drodzy Państwo, mam nadzieję, że się uda i że dzisiaj będzie znów ten wątek Mai, bo naprawdę warto. Będzie także inny wzrusz, o tak powiem, bo zobaczyć malutkie, bijące serduszko w łonie malutkie matki, takie naprawdę malutkie. To jest jeden z najbardziej wzruszających widoków, którego może doświadczyć przyszła matka, przyszły ojciec, ale także i lekarz. No i właśnie z taką wybitną lekarką, z profesor Janną Szymkiewicz-Dangele, już niebawem porozmawiamy o tym, jak zmieniła się diagnostyka prenatalna przez ostatnie 20-30 lat. A po godzinie 10 będziemy pić. Ale będziemy pić zdrowo i to tak bardzo zdrowo, jakby żeby się nawodnić nie tylko wodą, ale także i elektrolitami. No i dowiemy się, jak to zrobić, żeby to niekoniecznie była tabletka, ale żeby to właśnie było coś, co jest w zasięgu ręki i żeby to było tak bardzo, bardzo naturalnie. A po godzinie 11, no mam nadzieję, że trochę wszyscy się uśmiechniemy, bo będziemy opowiadać o takich dziełach sztuki, które no już nie wyglądają tak, jak wyglądały wtedy, kiedy tworzył je autor, twórca. No bo czasem tak bywa, że ktoś wkroczy i coś zepsuje i albo jest śmieszno, albo straszno. I o tym wszystkim dziś w czterech porach roku. No to na dobry początek już powiedziałam Państwu, co przed nami, a teraz pierwsza odsłona naszej zabawy konkursowej Odkrywcy Przyszłości. Proszę uważnie posłuchać, co lub kto dzisiaj został tam ukryty.

0: No to przypomnę, że tam może być ukryta postać, albo wydarzenie, albo przedmiot, albo jakieś zjawisko, które miało wpływ na to, co się działo w historii naszego kraju, naszego świata. Różnie to bywa. Muszą państwo to wszystko przemyśleć, połączyć kropeczki i napisać i wysłać do nas SMS. Przypomnę, numer 72151. A jeśli chodzi o nagrodę, to coś, co przyda się w każdym domu. Wypiekarz do chleba, który ma aż 17 programów o wartości 400 zł.
1: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
0: Zanim odezwie się Dawid Podsiadło, to jeszcze państwu powiem, że regulamin naszej zabawy na naszych stronach internetowych, rozwiązanie przed 12. No i co? Jeden SMS kosztuje 2 zł, groszy 46. O, a teraz śpiewa Dawid.

0: Jedynka. To jest radio.
1: To jest radio, to są dziennikarze, to są reporterzy, którzy cały czas pracują także i w terenie po to, żeby państwo mogli ciekawe rzeczy usłyszeć i o wielu ciekawych rzeczach się dowiedzieć. Jak wiemy, od wczoraj Maja Chwalińska, nasza fantastyczna tenisistka, finalistka French Open, jest już w kraju. Wczoraj no, nieprawdopodobnie gorące przyjęcie na Okęciu. No i zanim Maja dojedzie do Dąbrowy Górniczej albo do Bielska-Białej, to jeszcze ją udało się przetrzymać w Warszawie, no bo drodzy państwo, wszyscy chcą się z Mają spotkać. Także i nasza reporterka Ania Zakrzewska. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry, witam. Można powiedzieć, że prawie się udało. Prawie się udało.
1: Trzymamy kciuki, bo być może, że się rzeczywiście uda, a to nie jest łatwa sprawa. Wiem, Aniu, już tak powiem, że już widziałaś Maję. Powiedz, czy ona wygląda w tej chwili już na taką wypoczętą, bo wczoraj mówiła, że chce się wyspać, że chce odpocząć, nawet planuje jakiś kilkudniowy urlop, no ale na pewno tego snu przez te ostatnie 3 tygodnie było za mało.
2: Z pewnością. Była w makijażu, więc makijaż też czyni oczywiście cuda, więc te każde niewyspanie zakrywa i maskuje, więc wyglądała bardzo promiennie. Myślę, że tutaj dziewczyny, które są ze mną, się ze mną zgodzą. Jest ze mną Weronika i Karolina. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Fanki, które tutaj można powiedzieć kolokwialnie wręcz koczują przed budynkiem i czekają na Maję. Zdjęcia jeszcze nie udało się zrobić, może jeszcze się to dzisiaj uda, ale Weronika, ja bym zaczęła od ciebie, bo ty przyjechałaś aż z Lublina tutaj.
3: Tak, z Lublina. No, wstałam o 5, więc no, trzeba było się zmobilizować i tu przyjechać. Jednak jak się jest fanem, no to trzeba robić wszystko, co jest możliwe.
2: Jak, od jak dawna obserwujesz karierę Mai Chwalińskiej? Bo jeszcze tydzień, 2 tygodnie temu wiele osób w Polsce nie kojarzyło tego nazwiska, przynajmniej osoby, które z tenisem nie są związane, się nie interesują, a ty słyszałam, że już śledzisz tę karierę.
3: Tak, śledzę już od dawna, już nawet przed, już dłuższy czas. No wiadomo, że Maja nie miała jakichś tam wysokich wyników, teraz okazała się no, gwiazdą, naszą perełką. Wszyscy teraz wielkie boom. No ja już no, wcześniej, dużo wcześniej obserwowałam ją.
2: Z daleka widać, że jesteś fanką, bo masz ze sobą wielki plakat. No my oczywiście kamery nie mamy, ale spróbujmy słuchaczom, może rozwiniemy tutaj. Co tutaj jest? Jest przepiękny. Na pierwszym planie?
3: No pszczółka Maja. Bo to Maja, więc no pszczółka, nasza pszczółka.
2: Sama malowałaś?
3: Tak, wszystko sama.
2: W nocy?
3: Nie, od południa do późnego wieczora, bo trzeba było wcześniej pójść spać jednak, ale no dużo czasu zajęło.
2: W ręce też widzę piłka do tenisa i zdjęcia. Mamy nadzieję, że uda się te autografy zdobyć. Przepiękny plakat, ale jeszcze tutaj ciebie, Karolina, muszę zapytać.

0: Bo ty co prawda z Warszawy, więc nie miałaś daleko, ale również ogromna fanka i jak rozmawiałyśmy jeszcze przed wejściem na antenę, widziałam, że byłaś bardzo wzruszona tym, że możesz zobaczyć Maję.
1: Oczywiście, jestem przeszczęśliwa, że Maja dołączyła do naszych wspaniałych tenisistek. Ja śledzę karierę Mai od 2022 roku, kiedy na kortach Legii gra w turnieju i szczerze mówiąc od tego momentu jestem jej wielką fanką. To jest przesympatyczna osoba, autentyczna, skromna, bardzo pracowita, grająca już taki tenis rzadko spotykany, który był modny 20 lat temu mniej więcej i reprezentowały go to taki techniczny, kombinacyjny i który reprezentowała kiedyś Agnieszka Radwańska, Martina Hingis.
0: No a teraz czas na nowe pokolenie. Dziewczyny, gdybyście mogły i miejmy nadzieję, że będziecie miały taką okazję powiedzieć coś od serca do Mai, to co by to było, Weronika?
2: Żeby dalej wierzyła w siebie, pomimo swoich kontuzji, pomimo swojej, że mówili jej, że jest mała, chuda i że no, nie osiągnie nic. No osiągnęła, co mogła, więc myślę, że żeby dalej wierzyła w siebie po prostu.
1: Ja myślę, że to jest dopiero początek jej wspaniałej drogi i że teraz już będzie się pięła po szczeblach tej drabinki. Mam nadzieję, że już wkrótce zobaczymy ją w pierwszej dziesiątce, a nawet trójce w światowym rankingu.
0: I tego oczywiście Maji życzymy. No i my czekamy na Maję. Miejmy nadzieję, że uda nam się z nią porozmawiać i te najważniejsze pytania zadać.
3: Aniu, trzymamy kciuki, żeby się udało. Tak słuchałam tych rozmów i cały czas mi się buzia uśmiecha. Cały czas też mi się uśmiecha, gdy patrzyłam na nią przez te ostatnie tygodnie. No coś takiego nieprawdopodobnego ma ta 24-letnia Maja, że człowiek się po prostu bardzo raduje, gdy patrzy na nią. Tak sobie pomyślałam, Aniu, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo już niejednokrotnie słyszeliśmy, że ta droga była wyboista i wcale nie była taka łatwa i wieloletnia z różnymi trudami. No i usłyszałam niejednokrotnie, że ona już naprawdę może być wzorem dla wielu młodych ludzi. Ja tak sobie myślę, że nie tylko dla młodych ludzi, dla wszystkich, dla dorosłych również można brać przykład z takiej Mai.
0: Myślę, że tak i ta skromność też, która od niej bije, jej taka autentyczność sprawia, że tym bardziej te słowa są no, takie prawdziwe i faktycznie wielu sportowców i nie tylko w ogóle młodych ludzi, którzy chcą jakiś sukces osiągnąć, może wziąć do serca.
3: To prawda, to prawda. No to trzymamy kciuki za to spotkanie, już ci zazdroszczę. Ania Zakrzewska, która w cudzysłowie poluje na Maję. Mamy nadzieję, że to się wszystko uda.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
12: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13.

0: Śląskiej i Podkarpackiej. Tutaj dzisiaj nie tylko burze, ale także i silne opady deszczu. W czasie burz jak zwykle mocniej może wiać. I także dzisiaj te ostrzeżenia przed upałami. No oczywiście nie wszędzie, ale są także aktualne, bo dzisiaj, jakby tak można było powiedzieć, to centralna część kraju i południowa. Tutaj dzisiaj bardzo, bardzo wysokie temperatury. W Warszawie dzisiaj nawet 30 stopni ma być i to najwyższa temperatura. Na południu 27-29, na północy kraju trochę niższa temperatura, ale na przykład na Warmii, na Mazurach też stopni 26, natomiast Nizina Szczecińska stopni 20 i to jest właściwie najniższa temperatura na dziś prognozowana. Ciśnienie lekko w dół, później w górę, czyli takie wahające się, w południe w stolicy 3,9 na barometrze. A teraz przenosimy się do województwa lubelskiego, a konkretnie do Kluczkowic. Tam czeka na nas pani Agnieszka Toczek z Muzeum Regionalnego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. W Kluczkowicach mamy dziś przyjemną letnią pogodę, która sprzyja spacerom i odkrywaniu lokalnych atrakcji. Nasze muzeum znajduje się w XIX-wiecznym pałacyku w stylu klasycystycznym. Główną atrakcją jest jedyna w Polsce pałacowa biblioteka w stylu zakopiańskim, zaprojektowana przez samego Stanisława Witkiewicza, a wykonana przez dwóch cieśli góralskich, Jana Tatarę i Andrzeja Gąsienicę. Po zwiedzeniu muzeum można pospacerować po terenie przypałacowego parku w stylu angielskim, na terenie którego znajduje się piękny, prawie 400-letni pomnikowy dom przypułkowy o imieniu Franciszek Kleniewski. Nasze muzeum organizuje liczne zajęcia przyrodnicze dla dzieci, młodzieży i osób starszych, dostosowywane do pory roku oraz możliwości uczestników. Dla osób lubiących długie piesze wędrówki mamy do zaproponowania kilka tras idealnych na odpoczynek i chwilę wytchnienia od codziennego pośpiechu, które znajduje się na terenie Żelowieckiego Parku Krajobrazowego.
0: Tak, drodzy państwo, w Kluczkowicach, województwo lubelskie. No i jeszcze ważna informacja. Dzisiaj w wielu miejscach zmagamy się z upałem, chociaż wiem, że niektórzy się będą cieszyć, a od jutra, uwaga, dużo chłodniej, maks 21 stopni, a w niektórych miejscach temperatura spadnie nawet do 15-16 stopni.
2: Cztery pory roku.

0: takich gości bardzo lubimy, bo możemy porozmawiać o takich bardzo delikatnych sprawach, ale jakże ważnych, no i też wzruszających. Nasz gość, gość 4,5 roku, profesor doktor habilitowana nauk medycznych Joanna Szymkiewicz-Dangel, specjalistka pediatrii i kardiologii, kierowniczka Zakładu Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Tak, wiem, drodzy słuchacze, długa nazwa, ale jeszcze muszę dodać jedno zdanie. Jedna z pionierek kardiologii prenatalnej w Polsce. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry wszystkim.
0: Cofnijmy się, no właśnie nie wiem ile lat, zaraz pani nam powie, ale chcę zapytać panią o taki pierwszy moment, kiedy jako lekarka zobaczyła pani po raz pierwszy na ekranie monitora bijące malutkie serduszko.
1: To jest niesamowite, bo to było lat temu 41, rok 85. Byłam w Wielkiej Brytanii w Guy's Hospital w Londynie. Taką mekką kardiologii prenatalnej na świecie. Kierownikiem tego zakładu była profesor Lindsay Annalan i wtedy pan profesor Michael Tynan. Ja byłam dedykowana do tego, żeby robić badania interwencyjne, być w sali cewnikowań, ale profesor Tynan powiedział, chodź, ja ci pokażę coś, co zmieni swój pogląd na kardiologię dziecięcą. I wtedy po raz pierwszy zobaczyłam na ekranie ultrasonografu, takiego, który żeśmy wtedy dostali jako nowiutki w Centrum Zdrowia Dziecka, serce płodu. I po prostu do dziś pamiętam ten obraz i wtedy w mojej głowie jako bardzo młodego lekarza zaświtała taka myśl, ja muszę to robić. I tak to się zaczęło.
0: Czyli była miłość od pierwszego wejrzenia, można powiedzieć.
1: Myślę, że tak, dlatego, że ja bardzo lubiłam robić coś, czego nie umiem. Lubiłam uczyć się nowych rzeczy. W związku z tym uznałam, że to jest naprawdę przyszłość, szczególnie, że pracowałam wtedy w Centrum Zdrowia Dziecka. To były zupełnie inne czasy, proszę państwa. Nie było leków, które umożliwiały przeżycie noworodkom, nie było prostinu. Przyjeżdżały noworodki w dramatycznie ciężkim stanie, a te wady jednokomorowe, które operujemy teraz, najczęstszy zespół niedorozwoju lewej części serca, te dzieci nie miały szans przeżycia. A te, które w tej chwili mają już, są dorosłymi ludźmi na studiach z przełożeniem wielkich pni tętniczych, dojeżdżały w dramatycznie ciężkim stanie. I tak w mojej głowie powstała taka myśl, że przecież jeżeli to będziemy wiedzieć wcześniej, to to wszystko się zmieni,
0: może się
1: poprawi.
0: Zmienić, tak jest.
1: Ale nie było to łatwe.
0: Nie było to łatwe. 41 lat pani powiedziała. Proszę powiedzieć, jak ta diagnostyka prenatalna przez te ostatnie nawet 20-30 lat się zmieniła? Bo tak jak pani wspomniała, te początki były bardzo trudne. To jest więcej niż kosmos.
1: Tak, to jest więcej niż kosmos i to jest inna kardiologia, to jest inne położnictwo, to jest inna perinatologia, to jest inna diagnostyka. Jak patrzę na kasety, bo wtedy nagrywaliśmy na kasetach sprzed 41 lat, to dziwię się, że coś żeśmy widzieli, ale żeśmy coś rozpoznawali. Myślę, że najlepiej to obrazuje fakt, że w czasie, kiedy 5 lat prowadziłam pracownię kardiologii prenatalnej w Centrum Zdrowia Dziecka, w ciągu 6 lat rozpoznałam 140 wad wrodzonych serca. W tej chwili rozpoznajemy ponad 400 rocznie. Zaczynaliśmy od tego, że badaliśmy kobiety z grupy ryzyka urodzenia dziecka z wadą serca, ale to nie było słuszne, ponieważ najczęściej wady wrodzone powstają w młodych, zdrowych rodzinach,

0: Różne są przyczyny, myślę, że nie ma dzisiaj czasu na ten temat, żeby mówić, ale na pewno do ciąży trzeba się przygotować, żeby zminimalizować ryzyko wad wrodzonych serca. Natomiast później lekarze położnicy zaczęli robić badania przesiewowe. I to był początek najpierw XXI wieku. Obowiązkowe badania przesiewowe to był rok, z tego co pamiętam, 2005 czy 2006.
1: Czyli 20
0: lat
1: troszeczkę temu,
0: później.
1: Mniej więcej.
0: Tak, mniej więcej. Najpierw trzeba było zobaczyć obraz czterech jam serca, czyli dwa przedsionki, dwie komory powinny być widoczne na ekranie, serce powinno być prawidłowej wielkości. I to lekarze zaczęli widzieć, więc zaczęliśmy rozpoznawać wady takie trudne, w których nie było rozwiniętej jednej komory. Po czym chyba w 2015 albo troszkę później roku znowu, to jest ukłon w stronę lekarzy położników, do badań przesiewowych dołączono obraz naczyń wychodzących z serca, czyli aorty i pnia płucnego.
1: Czyli kolejny krok tak jakby.
0: Kolejny krok. Mm-hmm. I rzeczywiście od tego czasu to był przełom, ponieważ zaczęliśmy rozpoznawać te wady, w których ten obraz czterech jam serca, czyli dwóch komór, dwóch przedsionków jest zbliżony do prawidłowego, a są nieprawidłowe naczynia. To są takie wady jak przełożenie wielkich pni tętniczych, jak zespoły Fallota, jak wspólny pień tętniczy. Wady o długim, dobrym rokowaniu. W związku z tym ważne jest, żeby je wcześniej rozpoznać. To był początek, dlatego że najpierw cieszyliśmy się w cudzysłowie, że umiemy te wady rozpoznać. Później zaczęliśmy sprawdzać, w jaki sposób przewidzieć stan noworodka.
1: Czyli jak można pomóc.
0: Czyli jak można pomóc i w jaki sposób zaplanować się na okres okołoporodowy. I tutaj muszę powiedzieć, że
1: kolejny krok.
0: Wielki krok. Ja wtedy dostałam propozycję od profesora Czajkowskiego, obecnego i wówczas kierownika kliniki przy ulicy Karowej, żeby tam stworzyć pracownię diagnostyki prenatalnej, kardiologicznej. Była to bardzo trudna decyzja, popchnął mnie do tego mój mąż. I tak to...
1: Także lekarz, bo nie wszyscy wiedzą.
0: Tak.
1: Pani profesor, my tak rozmawiamy o tym serduszku, które znajduje się w łonie matki, ale nie wszyscy są w stanie sobie wyobrazić, jakiej wielkości jest takie serce nienarodzonego dziecka. Oczywiście inne będzie wtedy, kiedy jest dopiero 12 tydzień ciąży, a inaczej pod koniec. Ale spróbujmy sobie wyobrazić.
0: W 12 tygodniu ciąży to jest... No, paznokieć palca wskazującego, powiedzmy. Później w 20 tygodniu ma około 2 cm, później około 3-4 cm. Na szczęście mamy możliwość powiększenia tego obrazu.
1: Sprzęt w tej chwili jest też kosmiczny, można powiedzieć, w porównaniu z tym, co było 40
0: tak,
1: lat
0: jest
1: temu.
0: Dużo
1: skoro
0: lepszy,
1: można.
0: Natomiast tutaj bardzo chciałam zwrócić uwagę, to nie sprzęt robi badania.
1: Tak, to ludzie.
0: Tak, to ludzie.
1: Wykształceni
0: to znaczy,
1: lekarze.
0: Bardzo często słyszę od pań, które przychodzą i u których widzimy wadę inną niż była podejrzewana, albo widzimy wadę, która nie była widziana. No tak, no bo doktor mówił, że on ma zły sprzęt. Sprzęt nie robi badania. Ja mam taki bardzo dobry wykład, takim najprostszym kieszonkowym aparatem USG, na którym pokazuję podstawowe wady serca u płodów. Więc to naprawdę jest lekarz. I tutaj uczulam wszystkie panie, które będą w ciąży, czy są w ciąży, że jeżeli lekarz ma wątpliwość i nie może zobaczyć serca, nie czekajcie na badanie. Naprawdę w naszej poradni przy ulicy Agatowej, jeżeli jest podejrzenie wady serca, w ciągu tygodnia każda pani zostanie
1: Znajdzie
0: zobaczona.
1: Znajdzie się miejsce.
0: Tak, mamy nieograniczony kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, także...
1: Trzeba korzystać.
0: Trzeba korzystać.
1: Pani profesor, gdy laik, czyli mama albo tata, którzy są w gabinecie u pani czy u innych diagnostów, spojrzą na ten ekran, no to dla nas to jest po prostu czarna magia. Tak jak się patrzy, to w ogóle no coś miga, coś się rusza, coś czarno-białe, czasem kolorowe, ten człowiek nie jest w stanie nic kompletnie z tego zrozumieć. Jak pani też szkoli lekarzy, jak tak naprawdę długo trzeba szkolić dobrego diagnosty? To nie jest łatwa sprawa.
0: To jest trudne pytanie. Dwa lata temu wydaliśmy europejskie zalecenia dotyczące szkolenia i wykonywania bycia konsultantem w zakresie kardiologii prenatalnej europejskie. I tam była długa dyskusja na temat tego, jak długo kardiolog dziecięcy, zaznaczam, kardiolog dziecięcy powinien postawić to ostateczne rozpoznanie i udzielić konsultacji. Zapytałam moich asystentów, oni pracują ze mną wszyscy od drugiego, trzeciego, czwartego roku studiów.

0: a w tej chwili są już doświadczonymi lekarzami, uważają, że nie da się tego zrobić przez mniej niż 2-3 lata, zależnie od tego oczywiście, jak długo jest się w danym ośrodku i jak dużo czasu się spędza. A wiadomo, że wszyscy ci lekarze muszą zrobić specjalizację, bo to nie jest kardiologia prenatalna, to nie jest wyrwana działka, oderwana od innych specjalności. To jest część kardiologii dziecięcej.
1: Pani profesor, na zakończenie, ile pani małych serduszek w łonie matki udało się już obejrzeć, a ile uratować, jeśli to są w ogóle, widzę zdziwienie, to idzie w takie nie, tysiące, że nie wiadomo, prawda?
0: Kilka tysięcy, muszę powiedzieć, że na naszym 20-leciu, które odbyło się
1: niedawno,
0: 2 tygodnie temu, byli moi pacjenci, niektórzy są już dorośli, niektórzy są na studiach. Jest to fascynujące, jest to wspaniałe i naprawdę możemy dać dzieciom z wadami wrodzonymi serca szansę normalnego życia i uprawiania sportu, co jest bardzo, bardzo, bardzo istotne.
1: Ale to jest dzięki temu, że mamy dobrych lekarzy. Sprzęt, jak pani powiedziała, to nie jest na pierwszym planie, ale przede wszystkim przyszła matka musi chcieć przyjść, przebadać się i to jest ważne, żeby korzystać z tej diagnostyki prenatalnej,
0: tak, skoro ale
1: są
0: jeszcze
1: te
0: chciałam
1: możliwości.
0: Powiedzieć jedną rzecz. Że diagnostyka prenatalna to nie jest tylko wykonanie obrazka. To jest konsultacja,
1: tak,
0: i ustalenie całego postępowania. My w tej chwili współpracujemy właściwie ze wszystkimi ośrodkami kardiologii i kardiochirurgii w Polsce. W Warszawie większość dzieci jest leczonych, są leczone w 2 ośrodkach. Centrum Zdrowia Dziecka i Uniwersytet Medyczny. Jeśli w Centrum Zdrowia Dziecka te dzieci powinny urodzić się w szpitalu, który sąsiaduje i jest w Międzylesiu. I naprawdę to wszystko działa znakomicie.
1: I takie badania mogą uratować życie przyszłego dziecka.
0: Życie.
1: Albo i przede wszystkim też podjąć decyzję, co robić od razu tuż po urodzeniu.
0: Zdecydowanie.
1: Profesor, doktor habilitowana nauk medycznych Joanna Szymkiewicz-Dangel, jedna z pionierek kardiologii prenatalnej w Polsce, była gościem 4,5 roku. Pani profesor, dziękuję za te wszystkie badania.
0: A ja jeszcze jedną rzecz mogę powiedzieć tutaj, ponieważ jestem na żywo i na forum. Ja chciałam bardzo pogratulować Mai Chwalińskiej. Ja jestem tenisistką, amatorką. Moi wnukowie są tenisistami młodymi. Maję widzieliśmy kilka razy. Gratulujemy pani Maju. Wielki wyczyn.
1: Jaki piękny. Tego się nie spodziewaliśmy, więc tym bardziej dziękuję pani profesor.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia.

0: finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Na drodze krajowej numer 24 pomiędzy Poznaniem a Skwierzyną, niedaleko miejscowości Rozbitek, doszło do wypadku samochodu ciężarowego i auta osobowego. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Do zdarzenia doszło na kilometrze 15. Trasa była tam przez pewien czas całkowicie zablokowana w obu kierunkach. W tej chwili mamy informację, że obowiązuje tam ruch naprzemienny. Taka sama organizacja ruchu na drodze krajowej numer 12 pomiędzy Lesznem a Gostyniem, a zatem także w województwie wielkopolskim. Niedaleko miejscowości Dobramyśl na kilometrze 180 zderzyły się dwa samochody osobowe. Dobra informacja z województwa kujawsko-pomorskiego z trasy ekspresowej S5. Zakończyły się utrudnienia pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki, gdzie jezdnia przez ponad 2 godziny była całkowicie zablokowana w kierunku Gdańska. W tej chwili ruch jest już możliwy całą szerokością jezdni. Uwaga na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Knurów a Gliwice-Sośnica. Na fragmencie ponadkilometrowym jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. I ma to oczywiście związek z remontem. Nadal obserwujemy tam dosyć poważny korek, który zaczyna się mniej więcej już na wysokości węzła Knurów. Auto osobowe wypadło z trasy na drodze krajowej numer 16 w Warmińsko-Mazurskiem w pobliżu miejscowości Dąbrowa pomiędzy Orzyszem a Mikołajkami. Na kilometrze 251 trasa jest częściowo zablokowana, ale ruch jest możliwy jednym pasem na zmianę. I jeszcze S8 w Warszawie, północna obwodnica miasta. Tutaj spory ruch obserwujemy i w kierunku Białegostoku, i w kierunku Wrocławia.
8: Jest 10:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Sprawa orderu Orła Białego dla Wołodymyra Załańskiego nadal bez rozstrzygnięcia. Kiedy możliwa decyzja? O tym za chwilę w relacji naszej reporterki. Na czarny rynek nie trafi prawie tona heroiny z Bliskiego Wschodu. Polskie służby udaremniły jeden z największych przemytów narkotyków od lat. To zbyt duże ryzyko, mówią epidemiolodzy o wakacyjnych tatuażach. Za chwilę w aktualnościach głos eksperta. Dziś lub najpóźniej jutro poznamy decyzję prezydenta w sprawie możliwego odebrania Wołodymyrowi Załańskiemu orderu Orła Białego. Takie informacje Polskie Radio usłyszało w otoczeniu głowy państwa. Wczoraj w tej sprawie obradowała kapituła orderu. W rezydencji prezydenta w Juracie spotkali się wszyscy członkowie tego gremium. Kapituła zgodnie przyznaje, że decyzja prezydenta Ukrainy w sprawie nadania jednej z jednostek wojskowych ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA była błędem, ale w kwestii odebrania najwyższego polskiego odznaczenia już takiej zgody nie ma. Łączymy się z Sylwią Białek, która śledzi tę sprawę. Dzień dobry, Sylwio.
9: Dzień dobry.
8: Powiedz, jakiej decyzji możemy się spodziewać i jak tę sprawę komentują politycy.
9: Prezydent Karol Nawrocki w tej sprawie

0: W sprawie ma jasne stanowisko, wypowiada się bardzo stanowczo i to z inicjatywy prezydenta. Kapituła orderu wczoraj się zebrała. Obrady, jak wynika z nieoficjalnych informacji, burzliwe nie były, ale członkowie kapituły mieli odmienne zdanie, czy order odbierać. Opinia kapituły jest już na biurku prezydenta. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki ma nadzieję, że ten dodatkowy czas strona ukraińska wykorzysta na przemyślenie bolesnej dla nas decyzji.
1: Był szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy w Polsce i może, chociaż ja nie mam przesadnego optymizmu w sobie, ale może dojdzie do jakiejś refleksji po stronie ukraińskiej i ta bardzo ważna i ostateczna decyzja o odebraniu orderu po prostu nie będzie wtedy konieczna.
0: Pod ewentualną decyzją o odebraniu orderu potrzebna będzie kontrasygnata premiera Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Pytana, czego się można spodziewać, tak mówiła na naszej antenie.
2: Nie wyprzedzajmy wydarzeń. Na razie jeszcze prezydent nie podjął tej decyzji. Oczywiście, że wszyscy jesteśmy oburzeni decyzją prezydenta Zełenskiego.
0: Karol Nawrocki, jak informuje Kancelaria Prezydenta, ma podjąć decyzję w odpowiednim czasie. To dziś bądź jutro, a premier Donald Tusk apelował w ubiegłym tygodniu, by nikt nie próbował podzielić polskich władz w tej sprawie.
3: A te wszystkie informacje zebrała dla nas Sylwia Białek. Bardzo dziękuję. Sprawa ubezpieczeń rolniczych, a także osobistych kont inwestycyjnych to wybrane tematy rozpoczynającego się posiedzenia Sejmu. Posłowie wybiorą też nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie rządzącej koalicji zgłosili kandydatury Sławomira Patyry, PiS, Artura Kotowskiego. Na tym posiedzeniu Sejm znów nie wybierze prezesa IPN-u. Dlaczego? Wyjaśniał to marszałek Włodzimierz Czarzasty.
4: Nie dojdzie do wyboru, bo nie ma tego w programie. Dlatego, że zostało to przesunięte. Dlatego, że był wniosek pana marszałka Piotra Zgorzelskiego o to, żeby zostało przesunięte i wniosek został uwzględniony.
3: A jutro posłowie zajmą się wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Opozycja zarzuca mu niewłaściwy nadzór nad służbami. Szef MSWiA twierdzi, że dobrze wykonuje swoje obowiązki. Prawie tona heroiny z Emiratów Arabskich. Polskie służby udaremniły jeden z największych przemytów narkotyków od lat. Rekordowa kontrabanda przypłynęła do portu w Gdyni. Jak służby wpadły na jej trop, o tym Dagmara Kędzior.
5: Informacje o transporcie heroiny polskie służby otrzymały od brytyjskiej administracji celnej. Na ich podstawie wytypowano 4 kontenery, które przypłynęły do gdyńskiego portu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według dokumentów przewozowych miały się na nich znajdować ozdobne cegły. W praktyce okazały się narkotykami. Mówił o tym minister finansów Andrzej Domański.
6: Udaremnienie próby tego przemytu było możliwe dzięki zastosowaniu aparatury urządzeń rentgenowskich.
5: W sprawie zatrzymano 3 mężczyzn w wieku od 33 do 43 lat. Usłyszeli zarzuty usiłowania przemytu znacznych ilości narkotyków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
3: A w nich jeszcze ostrzeżenie przed jednym z wakacyjnych szaleństw, które może skończyć się poważnymi konsekwencjami. Chodzi o tatuaże, zwłaszcza te wykonywane za granicą. Taka praktyka obarczona jest olbrzymim ryzykiem, mówi śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr Grzegorz Chudzik. Wskazuje, że nie jesteśmy w stanie sprawdzić warunków sanitarno-higienicznych przy tego typu usługach.
8: Tatuaż to jest naruszenie ciągłości naszej tkanki. Jeżeli wykonywany jest urządzeniem, które nie jest sterylizowane, które nie jest urządzeniem jednorazowym, wtedy absolutnie zwiększa się ryzyko transmisji chorób, które poprzez właśnie takie naruszenie tkanek może nastąpić. To nie tylko słynna żółtaczka typu B, C, ale również inne choroby typu HIV, AIDS.
3: A wiele nieprzyjemnych reakcji organizmu wynika także ze stosowania metali ciężkich w aplikowanych na skórę tuszach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
3: Dziś dużo słońca, tylko jeszcze na wschodzie kraju, w pozostałych regionach chmury i przelotny deszcz. Po południu i wieczorem możliwe burze, również z gradem. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 13 województw w Małopolsce i województwie śląskim. Burzą ma towarzyszyć ulewny deszcz. Na termometrach od 18 stopni nad morzem, przez 28 w centrum, do 29 na południowym wschodzie, a na barometrach w Warszawie teraz 1000 hektopaskali.
7: Jedynka. Polskie Radio.

0: 9 minut po godzinie 10 to jest program Pierwszy Polskiego Radia. Ja nazywam się Sława Bieńczycka i jeszcze będę razem z Państwem przez 2 godziny. Państwo też są z nami. Ja wiem, nie wszyscy, którzy słuchają, piszą, ale cieszę się, że wszyscy są i ci, którzy się do nas odzywają tak pisemnie i ci, którzy po prostu nas słuchają, a my im towarzyszymy. Bardzo jest nam miło. No, w tej godzinie, drodzy Państwo, taki temat związany z tym, że zbliża się ten sezon letni, no i coraz częściej będzie taka temperatura jak dziś.
1: Cztery pory roku.
0: A dziś w wielu miejscach naprawdę upalnie. W Warszawie ma być nawet 30 stopni. W południowej części, centralnej części kraju naprawdę upał. Nawet synoptycy dali ostrzeżenia, żeby uważać, ale przed burzami również. Ale my dzisiaj o tym upale, no bo skoro zbliża się lato, to trzeba będzie wtedy więcej pić. No i zawsze się pojawia pytanie, co pić? Czy wodę, czy jednak z czymś? No i co z tymi elektrolitami? No i Państwo też już tutaj piszą do nas. Pani Maria z Krakowa, chętnie posłucham o tych elektrolitach, bo najczęściej piję wodę z jakimś sokiem czy syropem. Wydaje się, że to świetnie gasi pragnienie, ale może coś jeszcze warto do tej wody dodać. Z tym gaszeniem pragnienia, jeśli chodzi o słodkie, to lekarze chyba mają jednak jednoznaczny pogląd, że raczej nie, ale spróbujemy się dowiedzieć dzisiaj od naszego eksperta, co tak naturalnie może nam pomóc. Czyli na przykład, czy te truskawki, które w tej chwili są tak łatwo dostępne, mogą w jakiś sposób nam pomóc, jeśli by sobie zrobić taki napój truskawkowy, ale taki nie gęsty, tylko rzadki. No zobaczymy. O to wszystko zapytam naszego eksperta. Także mogą Państwo jak zwykle do nas pisać 71151 i facebook.com/jedynka. No a teraz zbliżamy się do hasła pod tytułem konkurs, czyli odkrywcy przyszłości i nasza druga podpowiedź. Od razu powiem, bo już mamy sporo złych odpowiedzi. Nie są to ani so

0: soczewki kontaktowe, ani okulary, ale jeśli chodzi o część ciała, to blisko, blisko.
1: Jestem powabna, w ogóle ładne oczy mam. Usta mam, ładny nos.
2: Ja mam ładne oczy. Takie jasne, przejrzyste włosy, też mam taki jasny blond.

0: Będą jeszcze dwie podpowiedzi, jeśli ktoś ma wątpliwości, ale jeśli są już podejrzenia, to proszę wysyłać odpowiedź 72 151 i proszę pamiętać, że oprócz tego, że muszą państwo napisać, no już chyba się wszyscy domyślają, że tym razem nie kto, ale co tam jest ukryte, no to trzeba napisać swój komentarz do tego czegoś, co jest ukryte w dzisiejszej z naszym rebusie dźwiękowym. Rebus jeszcze jeden będzie w tej godzinie, 72 151, a nagroda to wypiekacz do chleba, który ma aż 17 programów, nie wiem co tam można upiec, co po taka nie jestem ekspertka, ale robi to wrażenie. O wartości 400 zł.
1: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
0: Bowska za chwilę się odezwie, ale jeszcze ja raz przypomnę numer 72 151.

0: Lubimy Państwu pokazywać ludzi z pasją, ludzi, którzy pokonują różne trudności po to, żeby te pasje realizować. I mam na myśli nie tylko Maję Chwalińską, o której ostatnio wszyscy mówią oczywiście. Wczoraj u nas w czterech porach roku było dwóch strażaków, mistrzów świata, którzy przez 5 minut z hakiem wybiegli w całym rynsztunku strażackim na 39. piętro jednego z najwyższych wieżowców w Berlinie i w ten sposób wygrali, zostali mistrzami świata. A dzisiaj o młodych kandydatach do z kolei też tytułu mistrza świata, a te mistrzostwa świata, drodzy Państwo, najczęściej w Polsce się nie odbywają, tylko właśnie gdzieś daleko. No, do Berlina blisko, ale do Meksyku zdecydowanie dalej i tak właśnie Tczewska, czyli Tczewa, harcerska orkiestra Dęta będzie reprezentowała nasz kraj w mistrzostwach świata właśnie w Meksyku. Udało się zebrać fundusze na wyprawę, a łatwo to nie było, repertuar gotowy. No, młodzież nie może się już doczekać.
1: Jedziemy do Meksyku. 7 lipca wylatujemy. Zakwalifikowaliśmy, ale największy był problem z tymi pieniędzmi.
2: Co gracie na takich występach, jak się idzie gdzieś na przykład?
3: Różny jest repertuar. Druhna nam zawsze układa utwory, które gramy. Czasami jest motyw przewodni. No, w Meksyku akurat zagramy Neptuna, The Incredibles oraz Rosroja. W kupie raźniej zawsze. Jak samemu występujesz, na przykład, nie wiem, przed klasą jakiś wierszyk mówisz albo coś, to jest większy stres niż jak z orkiestrą grasz na przykład gdzieś, no bo więcej osób obok ciebie i tak jakoś łatwiej.
4: Może z 50 osób, tak około, i wyjeżdżamy tam, żeby reprezentować tam Polskę. Ja się bardzo cieszę, bo jadę tam z moimi przyjaciółmi i na pewno to będą przeżycia na całe życie.
5: Cały nasz wyjazd na Mistrzostwa Świata orkiestr w Puebli, no jeszcze jakiś czas temu wydawał się daleki, nierealny. Liczyliśmy się z możliwością, że to się nie uda, bo wyzwanie logistyczno-finansowe jest ogromne. Magdalena Kubicka-Netka, dyrygentka harcerskiej orkiestry Dęta i Tczewa. Natomiast w tej chwili sprawy wyglądają tak, że w zasadzie lecimy.
2: Muszę zapytać o to, co będzie się tam działo.
5: Nasza orkiestra wystąpi w trzech konkurencjach. Będzie to koncert, następnie przemarsz, gdzie trzeba wykonać określoną trasę i określone figury, jak zakręty, tak zwaną czesankę, zatrzymanie i podwójny przyspieszony krok oraz konkurencja parada marszowa, gdzie wykonujemy już swój układ choreograficzny przygotowane do utworów.
2: Kogo tam spotkacie? Jakie zespoły tam jeszcze będą? Ile będzie tych innych współkonkurentów?
5: Organizatorzy jeszcze nie ujawnili pełnej listy, natomiast stopniowo w mediach społecznościowych wrzucają, że któraś z orkiestr się zdecydowała przylecieć. No i na pewno już wiemy, że będzie orkiestra z Brazylii, z Niemiec. Zapewne będą orkiestry meksykańskie i pewnie też ze Stanów. Nie wiem, może się pojawi ktoś z Azji? To też jest bardzo prawdopodobne.
6: Mam nadzieję, że to pomoże nam nabrać takiej motywacji, żeby zobaczyć, że mamy takich przeciwników i nimi się też możemy stać. Tak patrząc na to, że my jedziemy do Meksyku, jest to bardzo fajna okazja właśnie poznać taką kulturę tego kraju i odpocząć.
7: Miałam wybór, czy jako dziecko zacząć w szkole muzycznej grać na instrumencie, czy pójść do orkiestry, i wybrałam orkiestrę. Od podstaw można się uczyć, są druhowe instruktorzy. Ja gram na saksofonie altowym od prawie 8 lat już.
8: To jest z instrumentów perkusyjnych tomy marszowe, właśnie kłady. Jeszcze jest bęben marszowy, jest werbel i są talerze.
1: Ja gram na sakshornie tenorowym. To jest instrument stroju B, czyli na przykład jak klarnet lub trąbka.
3: Puzon. Trzeba poruszać suwakiem, jest pozycja pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. Nie jest to jakiś za bardzo trudny instrument, tylko czasami piąta nie wchodzi.
9: Moim instrumentem jest flet poprzeczny o stroju C. Jest on dosyć łatwy do nauki, tylko trzeba mieć na pewno sprawne palce i wytrzymałe płuca. Najfajniejsze pasja, jaką mam.
0: Babcia stała na balkonie, dołem dziadek defilował. Pamiętają Państwo tę piosenkę orkiestry Dęte Haliny Kunickiej? Tak mi się przypomniało i mam nadzieję, że młodzi ludzie też to znają, a to byli mistrzowie Polski, tak, bo członkowie harcerskiej orkiestry Dętej z Tczewa w ten miniony weekend brali udział w mistrzostwach w Gryficach, no i właśnie zajęli pierwsze miejsce w kategorii koncert, no i teraz wybierają się do tego Meksyku, no to trzymamy kciuki, żeby spełniło się to powiedzenie. Dzisiaj Polska, jutro cały świat, niech zaczną od Meksyku, będziemy Państwa o tym informować. A młodym ludziom przyjrzał się Filip Jędruch z Radia Gdańska.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Reklama. Autopromocja.
13: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
14: Tomek Kowalczyk w studiu daleko nie miał, bo redakcja sportowa bliziutko. Tomku, przyzwyczailiśmy się, że ostatnio wszystko się od Mai Chwalińskiej zaczyna.
15: Wszystko się zaczyna od Mai Chwalińskiej, to postanowiliśmy troszkę przełamać wiadomości.
14: To przełammy.
15: Przełammy na początek na futbol, ale o Mai też będzie. Brazylijczyk Wilton Sampaio będzie sędzią czwartkowego meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata między Meksykiem a RPA. Przy żadnym z pierwszych czterech spotkań mundialu nie będą pracować Polacy. Takie informacje płyną z bloga Low Five The Referee, który powołuje się na źródła FIFA. Pochodzący z Goiás 44-letni Sampaio po raz drugi będzie sędziował podczas Mistrzostw Świata. 4 lata temu w Katarze był arbitrem 4 spotkań. W tym meczu Polska-Arabia Saudyjska i dyktował wtedy rzut karny przeciwko Polsce w tamtym spotkaniu.

0: dostanie, czy ciągle nie wiadomo?
1: 15 albo 16 czerwca ostateczna decyzja. Wydaje
0: ale
1: się,
0: jakieś przecieki są? Jest szansa?
1: Podobno mają być dwie dzikie karty i jedną kandydatką jest Serena Williams, drugą Maja Chwalińska. A czy tak się stanie? Czy te panie dostaną dzikie karty? No tego dowiemy się mniej więcej za tydzień. Początek Wimbledonu już 29 czerwca, a kwalifikacje startują wcześniej, więc zawodniczki będą musiały się prędzej czy później dowiedzieć, czy w tych kwalifikacjach startują. To jeszcze dalej o tenisie, bo jeszcze mamy kilka informacji. Polsko-kanadyjski tenisowy debel Hubert Hurkacz, Gabriel Diallo awansował do drugiej rundy turnieju na nawierzchni trawiastej w Hertogenbosch. Polak i Kanadyjczyk pokonali indyjsko-nowozelandzką parę Yuki Bambry, Michael Venus 3-6, 6-4 i 14-12, a Katarzyna Peter awansowała tam też do ćwierćfinału w grze podwójnej. W spotkaniu pierwszej rundy Polka i Czeszka Anna Siszakowa wygrały z Ukrainką Nadią Kiczenok, Japonką Makoto Niyamą 7-5 i 6-4.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Cztery pory roku.

0: Bonnie Tyler, zawsze dobrze posłuchać, prawda? Teraz też dobrze posłuchać mądrego człowieka, jak my to mówimy. I takich ludzi tylko i wyłącznie do 4,5 roku do radiowej jedynki zapraszamy. Drodzy Państwo, już o tym mówiłam mniej więcej godzinę temu. 30 stopni dzisiaj w Warszawie, taka jest prognozowana temperatura. 28 w Łodzi i w Krakowie, 29 w Lublinie. No w wielu regionach dzisiaj będzie naprawdę upalnie. Przed tymi upałami ostrzegają synoptycy. No i gdy tak gorąco, to wracamy do tematów i bardzo słusznie, bo trzeba dużo pić, trzeba się nawadniać. Ale my dzisiaj o elektrolitach z przemiłym gościem, którego Państwo mogą z internetu znać jako pan tabletka, a tak naprawdę to jest magister farmacji, taki prawdziwy. Marcin Korczyk, edukator zdrowotny, farmaceuta. Dzień dobry, panie Marcinie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Zacznijmy może od tych elektrolitów. Czym są? Mhm. Co to tak naprawdę jest poza potasem i magnezem, tak najczęściej mówimy? No i dlaczego są takie ważne dla naszego organizmu?
1: Elektrolity to są jony rozpuszczane w płynach, rozpuszczone w płynach ustrojowych. Wspomniała pani redaktor o sodzie, o magnezie, ale zawsze z sodem jest jeszcze chlorek. Oczywiście o potasie się bardzo dużo mówi, o magnezie i o wapniu. I może mniej wdzięcznie brzmią jeszcze wodorowęglany i cytryniany. Wszystkie te elektrolity, one są rozpuszczone w płynach ustrojowych i odpowiadają za przewodnictwo mięśniowe, nerwowe. W dużym takim skrócie odpowiadają za to, żeby no, nasz organizm miał odpowiednią pobudliwość, niezbyt wysoką, niezbyt niską i żeby wszystko działało jak trzeba. Rozmawiamy o nich w kontekście nawadniania i w kontekście upałów, dlatego że część tych elektrolitów tracimy podczas upałów razem z potem. Tak.
0: Czyli krótko mówiąc, naturalna rzecz, pocimy się i wtedy je tracimy i wtedy trzeba je rzeczywiście bardziej uzupełniać. A dostarczamy, jeśli chodzi o elektrolity, do naszego organizmu i jedząc i pijąc, mówiąc najprościej. Co jeść, co pić tak naturalnie, żebyśmy nie musieli na przykład sięgać no, po jakieś tam kolorowe napoje, czasem koloru niebieskiego bądź jakiegoś takiego kompletnie nienaturalnego, albo po tabletki rozpuszczalne. Tutaj też nasi słuchacze piszą, że najlepsze elektrolity są te własnej roboty. Własnej, czyli jakiej? Co to musi być?
1: Tak. Tutaj moja nazwa, pan tabletka, jest taka zwodnicza, bo ja jestem w takim teamie, zróbmy wszystko, żeby tabletki nie były potrzebne. No i to doskonale wpisuje się w dostarczanie elektrolitów. Takim podstawowym elektrolitem, o którym mówimy najczęściej, jest sód i chlorki de facto, czyli sól kuchenna. I w kontekście elektrolitów, które często stosują sportowcy czy osoby, które pracują w upale, które się bardzo mocno pocą, albo osoby na wycieczkach, gdzie to pocenie jest takie nasilone, no to są płyny z połączeniem sodu, soli i węglowodanów. I tak jak pani wspomniała, bierzemy pod uwagę to, co pijemy i to, co jemy. Czyli możemy pić i zwykle picie zwykłej wody regularnie w ciągu dnia drobnymi porcjami. Nawadnianie się regularnie jest podstawą. Plus jeśli solimy sobie jedzenie, jeśli jemy owocowe przekąski, to dostarczamy tych elektrolitów z pokarmem. No i ten taki bilans dobowy się nam zwykle zgadza, jeśli dbamy o jedno i o drugie.
0: Panie Marcinie, teraz mamy sezon na truskawki. Co takiego zawierają truskawki, że możemy powiedzieć, że one też są takim naturalnym uzupełnieniem naszych elektrolitów? No i czy dobry pomysł jest, zresztą zaraz powiem, oczywiście najlepsze to są te w całości bez cukru i bez śmietany, czyli tylko takie dobrze umyte, prawda? To najlepiej dla nas.
1: Ja jestem fanem takiego podejścia, że najlepiej to wszystkiego po troszku. I sezonowe owoce, no truskawki to jest coś absolutnie wyjątkowego, jak chodzi o smak i o takie wejście do lata. One same zawierają, wszystkie owoce zawierają naturalnie bardzo dużo wody. I truskawki, i arbus, i melony, i borówki, i maliny.

0: Więc jeśli zrobimy sobie taką lemoniadę, właśnie zgniatając truskawki, dodając taką truskawkową pulpę do wody, to dostajemy taką naturalną lemoniadę, która ze względu na to, że zawiera więcej cukrów, może troszkę lepiej nawadniać. Więc to się wpisuje w taki koncept, że wszystkiego po troszku to najlepiej.
1: W tej chwili maliny, jeśli są, to są jeszcze nie nasze i raczej bardzo drogie. Te truskawki już są coraz tańsze, więc wykorzystujmy. Ja nie ukrywam, że mam taki zwyczaj, że zawsze sobie trochę truskawek miksuję i dodaję do tego dużą ilość wody. Właśnie tak jak pan powiedział, to jest właściwie w cudzysłowie taka truskawkowa lemoniada, tak? Rozumiem, że też w ten sposób dostarczam elektrolitów.
0: Elektrolitów dostarczamy sobie jedząc i pijąc tak naprawdę wszystko, no bo magnez jest w kakao, w czekoladzie, tak? Sód i chlorki są w soli kuchennej, więc jeśli cokolwiek solimy, albo jemy sery, albo kefiry, które są naturalnie słone, to dostarczamy tych elektrolitów. Potas to są śliwki i morele. Co jeszcze? Cytryniany, no to jak wiadomo, wszystkie te kwaśne rzeczy, takie cytrusowe.
1: Czyli woda z cytryną to jest też dobry pomysł, prawda?
0: Woda z cytryną, jeśli dzięki temu ktoś pije więcej, to tak. Natomiast sam dodatek cytryny znacząco jakoś nie poprawia nawadniania. Tutaj warto odróżnić taką sytuację, że jeśli ktoś się tak normalnie... Bo to, ile wody powinniśmy wypijać, zależy od naszego trybu życia i tego, jak bardzo się pocimy. Jeśli mówimy o takim lekkim wysiłku fizycznym do godziny, powiedzmy, no to zwykła woda wystarcza do tego później posiłek. Jeśli ktoś trenuje półamatorsko tak intensywniej, że ma godzinę, dwie godziny wysiłku i widać, że traci, no choćby po ubraniu widać, że są te plamy z soli, i czuje się odwodniony, no to wtedy warto stosować taką mieszankę. Taki mój przepis na taki domowy izotonik to jest na litr wody 1/4 łyżeczki soli, 3 łyżeczki miodu, do tego sok z cytryny. Ja dodaję sobie jeszcze zwykle zgniecione listki mięty albo melisy. I to jest taki napój, który będzie mocniej nawadniał, dlatego że te węglowodany jakby wspierają wchłanianie sodu i za tym sodem i za węglowodanami wchłania się więcej wody. Więc mniejsza objętość tego, co wypijemy, bardziej nas nawadnia. W kontekście dodatków, czy to owocowych, czy cytryny, czy takich drobnych do wody, no to jest coś, co poprawia często smaki. Wiele osób chętnie pije wodę z cytryną, bo mówią, że jej sama woda nie smakuje. Więc prawda, w takim kontekście to jest coś... Więc jak najbardziej. Ja bardzo lubię sobie na przykład na wykałaczkę nabić o te truskawki, czy borówki, wrzucić taką wykałaczkę, taką długą, do dzbanka z wodą, włożyć tam jeszcze całą, taką lekko zmiętoloną, żeby uwolnił się aromat melisy czy mięty, gałązkę właśnie czegoś zielonego. I taka woda smakuje bardzo fajnie. Do tego jeszcze trochę kostek lodu, jeśli ktoś lubi taką schłodzoną. I to i pięknie wygląda i będzie ozdobą stołu podczas pikniku czy podczas rodzinnego obiadu w plenerze. I zachęca do picia wody, szczególnie dzieci.
1: Panie Marcinie, a dopytam jeszcze jedną rzecz, bo to też często się zdarza. Powiedzieliśmy o tych truskawkach, które mogą być wykorzystane w cudzysłowie do tej lemoniady. A co z arbuzem? Bo też coraz częściej się miksuje arbuza i też się go miesza z wodą, albo melony. Dobry pomysł?
0: Wszystkie takie to zależy, dlaczego to chcemy zrobić. Zrobienie takiej sezonowej lemoniady jest fajnym pomysłem. Nie? I jeśli chodzi o samo nawadnianie, to wtedy warto rozdzielić, że woda i produkty spożywcze są taką naszą podstawą i to zwykle wystarcza. Jeśli ktoś ma większe zapotrzebowanie, wtedy sięga o konkretne płyny, które zawierają określoną osmolarność, która sprzyja wchłanianiu elektrolitów. W sytuacji, kiedy ktoś ma biegunkę, wymioty, jest odwodniony już tak poważnie, to wtedy sięgamy po płyny takie na bazie aptecznych produktów, które mają konkretną, określone proporcje elektrolitów i szybciej nawadniają. Jeśli chodzi o te owoce, o których pani Rato wspomniała, no to, to ja bym tego nie wykluczał. Jeśli ktoś lubi pić wodę i wodę ze zmiksowanym arbuzem i z truskawkami, a oprócz tego jeszcze je truskawki i je arbuza, to wszystkie te sposoby będą składały się na to, że dziennie wypijemy te 2-2,5 litra wody i będziemy odpowiednio nawodnieni. Będziemy odpowiednio nawodnieni. Także wszystkiego po troszku. Grunt to pamiętać, że...
1: Czyli różnorodność zapobiegać... i wszystkiego po trochu.
0: Tak, i grunt to zapobiegać odwodnieniu, niż później zmagać się z konsekwencjami, szczególnie u dzieci, u seniorów, u kobiet w ciąży, u kobiet podczas laktacji. To jest bardzo ważne.
1: No i pamiętajmy też o pomidorach, które też już powoli, powoli będą wchodziły tak z rozmachem, prawda?
0: Więc równie

0: mamy tutaj lepsze
1: Tak jest,
0: litry.
1: Właśnie, źródło potasu, więc też warto. I sok pomidorowy. Farmaceuta, edukator zdrowotny, pan Tabletka, czyli Marcin Korczyk, był gościem 4 w pół roku. Panie Marcinie, zanotowałam. Jeszcze raz przypomnę naszym słuchaczom później pana przepis. Dziękuję.

0: Mela Koteluk w czterech porach roku w radiowej jedynce. A teraz trzecia podpowiedź. Bardzo, bardzo króciutka. Proszę uważnie słuchać w naszym konkursie Odkrywcy Przyszłości.
1: Spoko, orkiestra!
0: I już. I to jest podpowiedź. No, mogą Państwo skojarzyć, o co dzisiaj tam może chodzić? Najkrótsza chyba podpowiedź w historii naszego konkursu, bo trwała niecałe 2 sekundy. To był oczywiście Wojciech Młynarski, fragment słynnej piosenki Jesteśmy na w czasach. 72, 151 to jest nasz numer SMS-owy, konkursowy. Na pewno nie jest to optyk, ani okulary przeciwsłoneczne, ani oczy, to byłoby zbyt proste. Nie są to też cienie do powiek i konturówka do oczu, ale powiem tak, ciepło, ciepło. Cieplej, no prawie już gorąco. Proszę kombinować. Będzie jeszcze ostatnia podpowiedź, kilka minut po godzinie 11:00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu.

0: Ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poważny wypadek na drodze krajowej nr 19 w województwie podlaskim. Chodzi o miejscowość Siemiatycze i tamtejszą ulicę Ciechanowiecką. Na kilometrze 152 doszło do zderzenia trzech aut osobowych i samochodu ciężarowego. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na miejscu ruchem kieruje policja. Uwaga na drodze krajowej nr 24 pomiędzy Skwierzyną a Poznaniem, gdzie niedaleko miejscowości Rozbitek doszło do wypadku ciężarówki i samochodu osobowego. Na kilometrze 15 nadal jezdnia jest częściowo zablokowana. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Uwaga na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Knurów a Gliwice-Sośnica. Na fragmencie ponad kilometrowym jezdnia w kierunku Łodzi jest tam zwężona, a prędkość ograniczona. I to oczywiście w związku z remontem. W godzinach porannych obserwowaliśmy tam bardzo poważne kilkukilometrowe korki. W tej chwili może to nie są korki, ale na pewno spore spowolnienia. Zdecydowanie wolniej jedzie się na Mazowszu, chociażby na S8 w Warszawie, na północnej obwodnicy, także na Krajowej 7 na północ od Warszawy, a także na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Na Dolnym Śląsku, na autostradzie A4, na fragmencie przygranicznym, utrzymuje się kilkukilometrowy korek na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach, tradycyjnie w kierunku Drezna. 22 513 11 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na wieści od państwa.
6: Jest 11, tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Rząd bierze się za płacę minimalną, proponuje 180 zł podwyżki. Co na to pracodawcy? O tym za chwilę. Decyzja dziś, najpóźniej jutro. Kancelaria Prezydenta analizuje, czy odebrać order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. W aktualnościach jeszcze raz o sukcesie Mai Chwalińskiej. Utytułowana w Paryżu Polka jest w Warszawie, a tam, gdzie się pojawia, towarzyszą jej tłumy. Była też nasza reporterka. Najpierw batalia rządowa, później próba znalezienia kompromisu w Radzie Dialogu Społecznego. Ruszają prace nad wysokością płacy minimalnej w przyszłym roku. Za godzinę między innymi o tej sprawie będzie dyskutować Rada Ministrów. Te obrady będzie śledzić Sylwia Białek. Sylwia, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: To po kolei. Jak będzie wyglądał kalendarz prac nad ustaleniem minimalnego wynagrodzenia?
7: Na pewno podczas dzisiejszego posiedzenia rządu można się spodziewać burzliwej dyskusji. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rekomenduje bowiem podwyżkę o 180 zł w stosunku do wynagrodzenia, które obowiązuje w tym roku, czyli 4986 zł, a jeśli chodzi o stawkę godzinową, 32,60 zł. Na to nie zgadza się jednak resort finansów, a że to Andrzej Domański ma klucz do państwowego sejfu, decydujący głos będzie należał do niego. Propozycje rządu poznamy dziś po południu do 15 czerwca. musi ona trafić do Rady Dialogu Społecznego. I wtedy trzy strony, rządowa, strona pracodawców i pracowników, będą miały 30 dni na wypracowanie kompromisu. Jeśli to się nie uda, decyzję ostateczną podejmie Rada Ministrów. Rząd zajmie się również propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. Resort pracy proponuje, by wynosił on 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym roku, a to oznacza wzrost o 3%. Związki zawodowe na to się jednak nie

0: zgadzają, postulują wyższy wskaźnik waloryzacji uwzględniający inflację.
1: A początek obrad rządu za niecałą godzinę, o czym informowała Sylwia Białek. Dziękuję. Co dalej ze sprawą orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego? Decyzję prezydenta w tej sprawie mamy poznać dziś, a najpóźniej jutro. Karol Nawrocki otrzymał opinię kapituły orderu i na tej podstawie ma podjąć stosowne kroki. Jak ustaliło Polskie Radio, członkowie gremium, którzy obradowali w tej sprawie w juracie, nie byli jednomyślni, ale szczegółów swojej opinii nie ujawnili. Dyskusja to skutek decyzji prezydenta Ukrainy, który nadał jednej z jednostek wojskowych ukraińskiej armii imię bohaterów UPA, w Polsce jednoznacznie kojarzony z ludobójstwem Polaków na Wołyniu. Głos w tej sprawie zabrał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, pytany o możliwe odebranie orderu ukraińskiemu przywódcy. Zalecił rozsądek.
2: Dlatego, że te decyzje mogą powodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna. W związku z tym apeluję, proszę, o rozsądek do wszystkich stron.
1: Nie ma nad czym się zastanawiać, tak z kolei mówił poranny gość Jedynki, poseł PiSu Janusz Cieszyński.
3: Nie ma żadnego powodu, żeby człowiek, który napluł Polsce w twarz, a tym była decyzja prezydenta Zełenskiego, miał najwyższe polskie odznaczenie państwowe. No, nie ma żadnego powodu, aby tak było. I to jest bardzo dobra decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego, że ta dyskusja się rozpoczęła.
1: A zaostrzenie relacji na linii Kijów-Warszawa ma jeszcze jeden skutek. Prezydent Ukrainy, udając się za granicę, nie podróżuje przez Polskę. Dlaczego? O tym Paweł Buszko.
4: Prezydent Ukrainy z powodów bezpieczeństwa podróżował zazwyczaj drogą lądową do Rzeszowa i stamtąd leciał dalej na zagraniczne wizyty. Jednak w niedzielę do Londynu jechał już przez Kiszyniów, informowała o tym ukraińska prasa. W poniedziałek wieczorem biuro ukraińskiego prezydenta oficjalnie przekazało, że Wołodymyr Zełenski w drodze powrotnej skorzystał także z lotniska w Kiszyniowie. Stamtąd łączyć się miał telefonicznie z amerykańskimi pośrednikami w negocjacjach pokojowych, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Ukraiński prezydent z Kiszyniowa latał do Londynu na spotkanie z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, z którymi także rozmawiał o rozwiązaniach pokojowych.
1: A dziś dalszy ciąg takich rozmów, tym razem w stolicy Estonii, Tallinie. Zełenski spotka się z prezydentem Finlandii i premierem Norwegii.
5: To są aktualności Jedynki.
1: Wszędzie, gdzie się pojawia, towarzyszą jej rozentuzjazmowani kibice. Nie inaczej było dziś w Warszawie. Maja Chwalińska, wicemistrzyni French Open, jest w Polsce. Zanim wróci do domu, odwiedza różne miejsca. Udziela m.in. licznych telewizyjnych wywiadów. A ze mną w studiu jest Ania Zakrzewska.
6: Dzień dobry.
1: Aniu, byłaś świadkiem spotkania kibiców z Mają dziś
6: tak.
1: Przed południem. Widać ten entuzjazm nie gaśnie, który towarzyszył jej występom na French Open, prawda?
6: Nie, on nie mija i myślę, że jeszcze długo nie minie. Nie, zanim te emocje wszystkie opadną. Rozmawiałam z fanami, którzy przyszli jej pogratulować tego sukcesu. Wśród nich był między innymi pan Bernard.
7: W 2022 roku byłem pierwszy raz na jej meczu i fajnie, że właśnie w końcu po tylu latach udało się coś więcej. Mimo, że to był taki najtrudniejszy chyba mecz i wynik, to mi się wydaje, że Maja tym się fajnie bawiła, bo mimo wyniku cały czas ten uśmiech miała.
6: Ten uśmiech był widoczny też także wśród fanów, którzy mieli ze sobą zarówno i zdjęcia, jak i plakaty specjalnie przygotowane dla Maji, nawet i piłeczki tenisowe, żeby się móc na nich, żeby Maja mogła się na nich podpisać. Ale oprócz takich fanów, którzy śledzą tenisa, spotkałam także osoby, które może nie interesują się za bardzo sportem, ale tak po prostu, prosto z serca chciały jej podziękować.
8: Chcę przekazać Maji moje wsparcie, bo rzadko zdarzają się w dzisiejszych czasach ludzie, którzy mają tak cudowny charakter. I to trzeba bardzo docenić, już abstrahując od wyników. Trzymam za nią kciuki, bo jest naprawdę bardzo mądrą, skromną osobą.
6: My też oczywiście za Maję trzymamy kciuki i teraz z tego co wiemy będzie odpoczywać i zbierać siły, no bo pod koniec czerwca mamy nadzieję, że zobaczymy ją na Wimbledonie.
1: Oczywiście będziemy śledzić te zmagania. Ania Zakrzewska, bardzo dziękuję. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
10: Pogoda.
1: Słonecznie głównie na wschodzie kraju, a w pozostałych regionach chmury i możliwy przelotny deszcz. Druga połowa dnia przyniesie pogorszenie pogody, burze i opady w większości kraju. Na termometrach teraz 18 stopni nad morzem, tam najchłodniej.

0: Chłodniej, najwyższa temperatura na wschodzie około 30. Ciśnienie powoli spada. W Warszawie barometry wskazują 999 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: prawie, o, dosłownie teraz, o, teraz, teraz. 4:1 na zegarze, to już wiedzą państwo, która jest godzina. My w jedynce takie godziny bardzo lubimy. Za 5 sekund będzie 6:1, to jeszcze bardziej lubimy. Sława Bieńczycka i oczywiście radiowa jedynka i cztery pory roku. I pani Beata, i chyba widzę, że nie tylko. Niektórzy domagają się, proszą jeszcze o przypomnienie tego przepisu, który dawał nasz gość na ten naturalny napój z elektrolitami. To propozycja pana farmaceuty Marcina Kurczyka była taka. Litr wody, szczypta soli, trochę miodu, sok z cytryny i do tego melisa albo mięta. No i oczywiście lód, jeśli jest bardzo gorąco. Dzisiaj przypominamy, że te upały dzisiaj będą dotyczyły dużej części naszego kraju. Ale dobrze sobie zapamiętać ten przepis, no bo w końcu lato przed nami. Odliczają państwo już dni do lata z radiem, bo my tak.
1: Cztery pory roku.
0: Sława Bieńczycka, jestem razem jeszcze z państwem przez godzinę i oczywiście uśmiecham się do państwa i także uśmiecham się trochę tak nie do śmiechu tym, którzy to stworzyli, to może i nie było, bo

tej godzinie porozmawiamy o tym, czy artyści, twórcy dzieł sztuki mogą przegrać z nadgorliwym pracownikiem lub konserwatorem dzieł sztuki. No tak też się zdarza. Pozwolę sobie przypomnieć historię sprzed kilkunastu lat, kiedy instalacja rzeźba Martina Kippenbergera, współczesnego artysty, która była warta ponad milion dolarów, została zniszczona przez panią sprzątającą w muzeum w Dortmundzie. Chodziło o to, że zeschnięte krople deszczu, które były częścią dzieła, potraktowała po prostu jak plamy na podłodze i była bardzo pracowitą osobą i po prostu szorowała. No i już było po dziele sztuki. O tym wszystkim już niebawem z naszą ekspertką, z naszym gościem porozmawiamy. A teraz uwaga, ostatnia, czwarta podpowiedź w naszej zabawie odkrywcy przyszłości. No okazuje się, że dzisiejsza zagadka wcale taka łatwa nie jest, chociaż są państwo bardzo blisko. Nie cienie do powiek, nie kredka do oczu, ale no właśnie, co to może być?

0: prawie że żyje. Orkiestra gra ostatni tusz, a potem w rejs wyrusza już.
1: Bo ta orkiestra to, drodzy Państwo, taka podpowiedź trochę z drugiej strony. No, to proszę skojarzyć i będzie chyba prościej. Ten kolor czarny też tam dominuje, ale może też być niebieski czy zielony. 72-151.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Sztuka, rzecz arcyważna, niezbędna do naszego funkcjonowania przez wiele, wiele stuleci, to chyba wszyscy o tym wiemy. Ze sztuką współczesną bywa różnie. Dawałam Państwu przykład już, jak to pani sprzątająca zniszczyła dzieło sztuki, bo nie wiedziała, że te plamy na podłodze w muzeum to może być część dzieła sztuki, a teraz o trochę innych aspektach pracy nie tylko historyków sztuki, ale także i konserwatorów i w ogóle artystów porozmawiamy z naszym gościem, dr Grażyna Bastyk, historyczka sztuki. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: Wspomniałam o tej historii, bo to pamiętam, że było takie dosyć głośne i takie zadziwiające, prawda, że no pani sprzątająca nie musi znać się na sztuce nowoczesnej i nie wiedziała, że to krople na podłodze, te plamy, to jest część instalacji. Podobna historia też jeszcze miała miejsce kiedyś w Düsseldorfie, podobnie gdy dzieło, instalacja współczesna zrobiona z masła została też potraktowana przez dozorcę, który to po prostu sprzątnął, bo myślał, że nie wiedział, że to nie jest dzieło sztuki. Tak czasem bywa z tymi dziełami współczesnymi. A jak to wyglądało w historii? Jak kiedyś, jeśli jakaś praca powstała i nie do końca była zrozumiana, mogła zostać zniszczona albo później na przykład po wielu wiekach poprawiona, nie tak jak wymyślił sobie to autor?
2: No takie rzeczy się zdarzały w sztuce dawnej. No raczej w przypadku zabytków sztuki dawnej, dzieł dawnych mistrzów, nie mamy wątpliwości, co jest dziełem sztuki, a co nie, bo dawni artyści pracowali w określonych technologiach, produkowali dzieła sztuki o określonych funkcjach i raczej każdy wiedział, co jest cennym zabytkiem, co jest bardzo drogą tapiserią, co jest dziełem złotniczym, czy jakimś wykwintnym, kunsztownie wykonanym dziełem rzemiosła artystycznego, bo to te dzieła, wcale nie obrazy, były dawniej najdroższe i najbardziej cenione. Ale zdarzało się w historii, szczególnie w czasach dawnych, że nie było zawodu konserwatora dzieł sztuki. Taki wykształcił się naprawdę bardzo późno, właściwie dopiero w XX wieku. I doktryny konserwatorskie, regulacje, co wolno, czego nie wolno, też zostały tak naprawdę późno stworzono bardzo późno. Więc kto wcześniej konserwował obrazy czy inne dzieła sztuki? Ich wytwórcy, tak? Czyli malarz, który malował swoje dzieła, zajmował się przy okazji konserwacją obrazów swojego poprzednika. I wiemy na przykład, że Antoine Watteau, słynny francuski malarz z XVIII wieku, konserwował obrazy Rubensa, które znajdowały się wówczas w kolekcji królewskiej. I trochę tam domalował, poprawił niebieskie sukienki, bo ta farba się źle zachowała. I trochę na tym polegała ta dawna konserwacja obrazów, że jeśli coś ulegało zniszczeniu, to się malowało to trochę na nowo, oby po formie, czyli jeśli szata miała określony kształt, to konserwator, a właściwie renowator, malarz renowator powtarzał ten kształt, tyle tylko, że nanosił nową powłokę na obraz. Czyli już nie mieliśmy do czynienia z dotknięciem ręki mistrza. I tak wyglądały bardzo długo
1: pani doktor, a czy dobrze się domyślam, że najczęściej w tamtych dawnych czasach, jeśli mówimy o tej renowacji i o tym poprawianiu, to, to na przykład mogło dotyczyć właśnie zmiany koloru głównie?
2: To
1: o to chodziło?
2: Się mogło zdarzyć. Też się takie rzeczy zdarzały. Nie tylko zmiany koloru, ale na przykład też eliminacja jakiejś części obrazu. I to chyba najgłośniejszym przykładem z ostatnich lat, no to jest ten słynny obraz Johannesa Vermeera, dziewczyna czytająca list, który obecnie znajduje się w Dreźnie. Przecież przez lata uczyliśmy się i patrzyliśmy na ten obraz z gładkim tłem. Badania rentgenowskie już w latach 70. XX wieku pokazały, że pod spodem jest
1: coś jeszcze.
2: Coś jeszcze, ale wszystkim się wydawało, że Vermeer namalował ten obraz w tle.

0: po czym go zamalował, bo przyzwyczailiśmy się do tej koncepcji czystego, minimalistycznego Vermeera. Tymczasem nieprawda. Ostatnie badania wykonane parę lat temu pokazały, że pomiędzy tym oryginalnym obrazem, a przemalowanym tłem znajduje się warstwa werniksu i brudu. Ten brud już świadczył o tym, że to jest późniejsze to malowanie, niż nam się wydawało. No i konserwator drezna skalpelem milimetr po milimetrze usunął to tło i już na ostatniej tej słynnej wystawie Vermeera w Amsterdamie widzieliśmy ten obraz tak, jak go namalował Vermeer. Więc takie rzeczy też się zdarzały. Nie tylko zmiana koloru, ale też zmiana kompozycji.
1: Sądzi pani, że właśnie te współczesne technologie, które umożliwiają badania takich rzeczy, za czas jakiś pokażą, że inne słynne dzieła może też pierwotnie wyglądały inaczej, które mają już wiele, wiele lat?
0: Oczywiście mamy mnóstwo takich przykładów, ale nie zawsze da się te dawne interwencje usunąć. Czasem z różnych powodów, a to technicznych, a to estetycznych, a to nawet jakby ideowych. I chyba najlepszym przykładem takiego obrazu, który wymagałby konserwacji, to jest Mona Lisa w Luwrze. Obraz, który pokryty jest wieloma warstwami brudnych, żółtych werniksów. Ale kiedy oglądamy ten obraz na dobrych zdjęciach, fotografiach, nie tylko tych prześwietleniach, jak tak mówiąc trochę kolokwialnie, ale też kiedy patrzymy na dobre powiększenia tego obrazu, to widać, że są tam naniesione przemalowania, że te laserunki, takie sfumato Leonarda nie do końca jest oryginalne. Ono pewnie powtarza to, co zrobił Leonardo, ale nie jest jego farbą. I teraz pytanie, dlaczego Louvre nie konserwuje tak słynnego obrazu Leonarda, a przecież wszystkie inne Leonardy są tak znakomicie w ostatnich latach zakonserwowane, w dekadach, może nie latach. Być może dlatego, że gdybyśmy zdjęli te laserunki i te żółte werniksy, to niewiele by z Mona Lisy zostało. I co byśmy wtedy zrobili?
1: I co byśmy wtedy oglądali?
0: Co byśmy wtedy oglądali? I tu może jeszcze tylko dopowiem, to jest dosyć istotna kwestia, bo tak jak mówiłam na początku, że dawne konserwacje polegały na malowaniu trochę na nowo, ale często brało się to z tego, że dawni konserwatorzy używali bardzo silnych, dzisiaj już niedopuszczalnych środków do czyszczenia starych werniksów i brudu osiadłego na obrazie. To była żółć wołowa, to były jakieś bardzo silne, spirytusowe rozpuszczalniki. One prowadziły też do przemycia oryginalnych warstw malarskich, a jak już konserwator, renowator, właśnie powinnam powiedzieć, przemył coś takiego, to musiał domalować. I tak się pewnie stało w przypadku Mona Lisy.
1: Pani doktor, a to są oczywiście dzieła, te kolory i tak dalej, renowacja to jedno, ale wydaje nam się czasem, bo też od czasu do czasu dochodzą takie informacje. To chyba częściej się zdarza przy freskach. Tak też było w wypadku pewnego XIX-wiecznego fresku w Hiszpanii, który po, no właśnie, amatorskiej renowacji zaczął tak, przypominać bardziej kreskówką, taką postać z bajki, prawda? Niż Chrystusa, tak.
0: No ale to była straszna wpadka, nie wiem czemu. Proboszcz, może ze względów finansowych, tak, zdecydował się na oddanie tego obrazu do konserwacji parafiance, która może i malowała obrazki, ale nie takie. Nie była konserwatorką, nie zdawała sobie sprawy z siły rozpuszczalników. Czyli ona właśnie zrobiła dokładnie to, co robili kiedyś renowatorzy. Użyła za silnych środków do zmycia przemalowań i brudu i potem musiała namalować wszystko na nowo, ponieważ nie umiała, no to wyszło,
1: co wyszło. No to wyszło, co wyszło. Taki potworek, niestety. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. To na zakończenie takie podsumowanie wygląda na to, że ceńmy konserwatorów dzieł sztuki, doceniajmy, chołpmy ich, będzie coraz więcej, tak. I jeszcze raz, fachowiec, a nie amator.
0: I sami też nie rzucajmy się ze ścierką na obraz.
1: No tak, i na dzieło, które może go nie rozumiemy, ale rzeczywiście może być czyjąś pracą. Nie zawsze wybitną, ale jednak pracą i dziełem. Pani doktor, bardzo dziękuję za tą przyjemną rozmowę. Doktor Grażyna Bastek, historyczka sztuki, była gościem 4 pór roku. Dziękuję.

0: cztery pory roku. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowie.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy...

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
3: Jedynka. Na Dolnym Śląsku trochę pochmurno. No tak, bo dzisiaj, drodzy Państwo, strefa burz się może zbliżać i w wielu miejscach dzisiaj może zagrzmieć albo intensywnie popadać, przed czym ostrzegają synoptycy. Zostało wydane ostrzeżenie dla 13 województw, aż także w wielu miejscach dzisiaj może rzeczywiście być ta popołudniowa pogoda taka mocno dynamiczna. A do tego wszystkiego upał. Tak, tak, 30 stopni dzisiaj w Warszawie, 28 w Kielcach, w Łodzi, w Krakowie, w Katowicach, w Opolu, a 29 dzisiaj w Rzeszowie i w Lublinie. Tutaj bardzo wysoka temperatura. W pozostałej części kraju trochę niższa, 26 na przykład na Warmii i na Mazurach, 25 w Gdańsku. Najniższa temperatura dzisiaj to 20 stopni i tyle będzie na nizinie szczecińskiej. Także uważamy w wielu regionach, jeśli chodzi o upał. W czasie burz może oczywiście też mocniej, intensywniej wiać. Co z ciśnieniem? No takie wahające się. Na razie spada, później będzie rosło, jeśli ta cała strefa pogodowa już tutaj nas w całym kraju obejmie. Teraz przenosimy się, drodzy Państwo, do Puńska na Podlasie, a tam czeka na nas pani Asta Pieczulis, dyrektor Domu Kultury Litewskiej w Puńsku. No, spróbuję się przywitać po litewsku. Laba diena.
4: Pogoda u nas przepiękna. Słońce świeci, jest cieplutko, trochę chmur na niebie. A ja witam się, laba diena, ze stolicy Litwinów w Polsce. Bo gmina Puńsk to szczególne miejsce, które w 70% jest zamieszkiwane przez Litwinów. Właśnie kultura litewska jest tym czynnikiem, który sprowadza i przyciąga ludzi w ten zakątek Polski. W naszej małej miejscowości, liczącej nieco ponad 1000 mieszkańców, kilka interesujących miejsc, które warto odwiedzić i poznać kulturę oraz tradycje litewskie. Na pierwszym miejscu radziłabym zajrzeć do kościoła, który góruje nad Puńskiem, a wnętrze jego jest zdobione we wzory krajek litewskich. Tuż przy kościele jest Muzeum Stara Plebania z ciekawymi eksponatami, elementami sztuki litewskiej. Warto też zwiedzić Dom Kultury Litewskiej, w którym mieści się Muzeum Etnograficzne Józefa Wajny. Tu do obejrzenia jest ponad 1500 eksponatów zebranych pod koniec XIX wieku z okolicznych wsi.
3: To była pani Asta Pieczulis, jak pięknie mówiła, to ja spróbuję się podziękować po litewsku. Aciu, labej. Ale tę informację już przekażę Państwu po polsku. Przypominam, dzisiaj upały, ale od jutra znów chłodniej. Maksymalna temperatura 21 stopni. W niektórych miejscach będzie jutro nawet o 15 stopni mniej niż dziś. No i kolejne dni też raczej z temperaturą maks do 20 stopni.
0: Cztery pory roku.

0: To Billie Eilish, a teraz?
1: Lektury jedynki.
0: Jedną z głównych bohaterek kryminalnego cyklu Katarzyny Puzyńskiej zatytułowanego Za lesie jest podkomisarz Michalina Murawska. Przypominamy to we fragmencie powieści Nic takiego w interpretacji Laury Breszki.
2: Oliwia obiecała Michalinie, że opowie jej więcej, jak się następnym razem zobaczą. Dziś nie było na to czasu, bo prokurator chciał pokazać policjantkom coś ważnego. Coś, co najwyraźniej skrywał w swoim garażu. Hala wydawał się jednym z najbardziej prawych ludzi, jakich Murawska kiedykolwiek poznała. Trudno było jej wyobrazić sobie, żeby mógł popełnić jakiekolwiek przestępstwo. A jednak wyczuwała w nim poczucie winy. Na pewno chodziło o coś ważnego. Dlatego odpuściła dalszą rozmowę z Oliwią, mimo że bardzo chciała dowiedzieć się więcej. Celebrytka zarzekała się, że nie opublikuje materiału o Murawskiej, jeśli policjantka nie wyrazi zgody. Tylko czy Michalina mogła jej wierzyć? Oliwia zawodowo zajmowała się przecież oczernianiem środowiska policyjnego. Kolejna nieudana akcja? Brzemienne w skutki błędy? Takie materiały najlepiej się klikały. Ciągle chwaliła się, jak to potrafi rozgryźć najtrudniejsze nawet sprawy, gdy służby bezowocnie się z tym biedzą. Działało to na Murawską jak płachta na byka. Tym bardziej, że krążyły plotki, iż celebrytka niektóre swoje śledztwa preparuje, żeby potem spektakularnie je rozwikłać. Była zatem oszustką. A jednak to właśnie Oliwia i jej ekipa odkryły pochodzenie Murawskiej. I to nie było kłamstwo. Policjantka wiedziała, bo gdzieś głęboko kryły się jakieś resztki wspomnień. Jedna z ostatnich sekcji zwłok, w których uczestniczyła, sprawiła, że niektóre elementy jej przeszłości wróciły. I były to bardzo mroczne wspomnienia. Wydarzenia z dzieciństwa co prawda majaczyły jej przed oczami, ale ciągle były niepełne. A im bardziej próbowała je sobie przypomnieć, tym bardziej nieuchwytne się stawały. Gdyby Oliwia nie powiedziała jej, co znalazła na temat jej biologicznej rodziny, Michalina pewnie jeszcze długo nie dowiedziałaby się prawdy. Chyba że rodzice adopcyjni wreszcie zdecydowaliby się wyjawić, co zaszło w przeszłości. Murawska naprawdę nazywała się Li Mei. Obracała to miano w głowie, jakby nagle miało stać się znajome. Całe życie była Michaliną Murawską. Li Mei wydawało jej się więc zupełnie obce. A jednak, jeśli wierzyć ustaleniom celebrytki, należało do niej. I co więcej, nieprzyjemne déjà vu z sekcji zwłok miało makabryczne wyjaśnienie. Policjantka naprawdę coś takiego widziała, kiedy była jeszcze dzieckiem, a nawet gorzej. Będzie musiała pomówić z rodzicami adopcyjnymi.

potwierdzić to, co ustaliła kobieta, którą przez tak długi czas Michalina uważała za swoją nemezis. To, że razem zdemaskowały mordercę, przecież nie znaczyło, że topór wojenny jest zakopany na dobre.

0: Laura Breszka przeczytała fragment powieści Nic takiego Katarzyny Buzyńskiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Pruszyńskiej i Spółka, a ciąg dalszy jutro u nas w czterech porach roku.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: A teraz smuteczek Ani Wyszkoni.

0: A propos naszej rozmowy z panią historyk sztuki i wpadek konserwatorskich, w cudzysłowie, bo to nie była zawodowa, profesjonalna konserwatorka sztuki, tylko amatorka. To, o czym wspominała pani doktor na końcu, to mogą państwo obejrzeć te zdjęcia, bo pan Paweł umieścił właśnie tę wpadkę konserwatorską z komentarzem: chyba nic nie przebije wyczynu seniorki z miejscowości Borgia w Hiszpanii. No właśnie, to jest ten obraz, jak wyglądał przed i jak wygląda po. Dzień dobry, panie Darku.
1: Dzień dobry.
0: Pan Darek z Piły, przepraszam, z ulicy, tak, z Piły, nie z Poznania. No, powiem tak, rozbawiła nas pana odpowiedź, pana komentarz do odpowiedzi, ale najpierw musimy wyjaśnić, co dzisiaj było ukryte w zagadce.
1: No, tuż do rzęs, tak zwana maskara, czy jak to się nazywa.
0: Tak, to różnie się nazywa, ale rzeczywiście fachowo, tak, po polsku po prostu tuż do rzęs. I pana komentarz?
1: No nie mam pojęcia, dlaczego wszystkie kobiety malują sobie rzęsy, otwierają usta. Tego się przyglądałem wielokrotnie i nigdy nie mogłem dojść do tego.
0: I to jest
1: tak
0: prawda.
1: Dzieje.
0: Ja też to kiedyś usłyszałam i zaczęłam sprawdzać na sobie. Rzeczywiście tak jest. Wydaje mi się, zaczęłam teraz tutaj z kolegą analizować, dlaczego tak się dzieje. Chyba dlatego, że jak się maluje rzęsy, to trzeba tak szeroko oczy otworzyć, tak żeby się nie pomazać tam, gdzie nie trzeba, tylko same rzęsy. I wtedy jednocześnie chyba nam się też otwiera buzia. No, bardzo nas to rozbawiło, w związku z tym nagroda, czyli wypiekacz do chleba, a tam aż 17 programów
1: czy
0: już należy do pana. Oczywiście.
1: Ja mam chciałem pani bardzo podziękować, bo to jest z pani rok, trzecia moja nagroda. Już
0: naprawdę?
1: Temu, rok temu i teraz tym, no, dwa razy w lecie z radiem, a teraz w czterech porach roku.
0: Bo ja mam słabość do Darków. Nie, to żart oczywiście, bo nie ja wybieram, od razu powiem, panie Darku. Mamy tu specjalną komisję za szybą w postaci Magdy i Maćka, więc nie ja wybieram, ale bardzo się cieszę, że ja mam takie szczęście do pana. No to tym bardziej wypiekasz do chleba. Lato
1: czy
0: z radiem
1: mogę kogoś
0: już
1: pozdrowić?
0: Króciuteńko, tak?
1: Chciałem pozdrowić wszystkich pracujących kierowców świeczarkami w Pile i mechaników w Pile, także
0: A ja wszystkich pracujących w Polsce, bo to trudny zawód i bardzo dziękujemy, że pracują. O tak powiem. Co to by się działo, jakby was nie było. Panie Darku, pozdrawiamy wszystkich nie tylko w Pile, a ja już za dziś państwu dziękuję. Od razu powiem, że jutro o godzinie 9 naprawdę wielka gratka będzie. Przywita państwa Roman Czejarek i będzie rozmowa, uwaga, z Arturem Chmielewskim. Tak, tak, dobrze państwo kojarzą. To jest syn legendarnego papcia Chmiela, Henryka Jerzego Chmielowskiego, twórcy kultowej serii Tytusa, Romka i Atomka. Bardzo ciekawa rozmowa. Polecamy już jutro, a za dziś państwu dziękuję. Sława Wieńczycka, proszę słuchać radiowej jedynki, proszę nas kochać, proszę z nami być. No i teraz słuchać Lemon.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
0: Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
13: Nie ja tu jestem.

0: bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Zapraszam, Monika Gniewaszewska, dzień dobry. Kłopoty z przejazdem zakończyły się na krajowej drodze numer 12 na trasie Gostyń-Leszno w pobliżu miejscowości Dobramyśl, to jest w Wielkopolsce. Na 179 kilometrze mieliśmy zderzenie dwóch samochodów osobowych, na szczęście bez informacji o poszkodowanych, ale kłopoty z przejazdem mieli kierowcy, bo jechali na zmianę jednym pasem. Przypomnę też, że S5 została już odblokowana. Kłopoty z przejazdem duże były w stronę Gdańska, bo była zupełna blokada S5 na trasie między węzłami Żnin Północ - Pałuki w miejscowości Brzysko-Żystewko. Na 103 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę i w związku z tym ta blokada była na S5, teraz już jej nie ma. Kłopoty z przejazdem utrzymują się natomiast na 24. To co prawda trochę poprawiła się sytuacja na tej trasie między Gorzyniem a Kwiliczem w pobliżu miejscowości Rozbitek. Mieliśmy blokadę zupełną, natomiast teraz kierowcy jadą na zmianę jednym pasem. Na 15 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarowym. Jedna osoba została poszkodowana. Krajowa 19 bez zmian, trasa Bielsk-Podlaski-Siemiatycze. Przez Siemiatycze kierowcy jadą na zmianę jednym pasem, ale tutaj obecna jest policja i pomaga w przejeździe po zderzeniu czterech pojazdów. Trzech samochodów osobowych i auta ciężarowego, tu też jedna osoba została poszkodowana. Bez zmian też na 16 w Warmińsko-Mazurskiem, trasa Orzysz-Mikołajki, miejscowość Dąbrowa. To tutaj samochód osobowy wypadł z jezdni, jedna osoba została poszkodowana, a kierowców obowiązuje ruch na zmianę jednym pasem.
4: Zbliża się południe, a to oznacza, że już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar we Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale łączenie z Krakowem i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Jest wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach na prezydenta Krakowa. To ma być senator Monika Piątkowska. Tak nieoficjalnie ustalili dziennikarze Polsat News. Decyzję mają ogłosić po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz. A wśród potencjalnych kandydatów koalicji jeszcze wczoraj wymieniany był Rafał Sonik, który zastrzegał, że nic w tej sprawie nie jest jeszcze przesądzone. Dziś mamy informację, że zrezygnował z kandydowania. A lista chętnych do objęcia urzędu prezydenta Krakowa jest coraz dłuższa. PiS wystawił Michała Drewnickiego, Nowa Lewica Darię Gosek-Popiołek, Konfederacja Bartosza Bocheńczaka. Swoją kandydaturę zgłosił też były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Szef MON-u dementuje medialne doniesienia w sprawie sprzętu wojskowego kupionego za fundusze SAFE. Nic z tego, co kupuje armia, nie trafi na Ukrainę, zapewniał w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz, a informacje w tej sprawie nazwał fake newsami.
1: Żaden sprzęt wojskowy i żadna część tego sprzętu nie trafi na Ukrainę. Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, przez który jest realizowany program SAFE, finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych. I tak jest w ustawie, i tak będzie realizowane.
0: Minister obrony, adresując swe słowa do opozycji, przypomniał, że pod koniec maja w ciągu 3 dni udało się zawrzeć 63 umowy z polskim przemysłem obronnym. Dodał, że wbrew sugestiom posłów PiSu pieniądze z programu nie trafią do Niemiec. Sprawca tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach już z zarzutami i po przesłuchaniu. Dziś sąd ma zdecydować o tymczasowym areszcie dla 37-letniego obywatela Turcji. Kierowca taksówki na aplikację doprowadził do tragedii, wykonując niedozwolony manewr. Gdy skręcał w lewo z pasa przeznaczonego do jazdy w prawo, uderzyło w niego rozpędzone Audi. Zginął kierowca i pasażer tego samochodu, a trzeci mężczyzna walczy o życie w szpitalu. Na koniec wracamy jeszcze do sprawy śmierci studentki podczas zajęć w pracowni Szczecińskiej Akademii Sztuki. 3 lata temu doszło tam do eksplozji. Rektor uczelni i wykładowczyni właśnie usłyszały w tej sprawie zarzuty. Mirosława J. odpowie za nieumyślne niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Julia Szozda.
2: Nie dopełniła obowiązków szeroko.

0: szeroko rozumianych jako obowiązki dotyczące zapewnienia osobom wykonujących pracę w Akademii Sztuki bezpieczeństwa i higieny pracy. Te obowiązki są różnego rodzaju i wynikają z szeregu aktów prawnych.
1: Do wybuchu doszło w czerwcu 2023 roku. W pracowni były wówczas dwie wykładowczynie i studentka. Wszystkie zostały ranne. Najciężej poparzona 20-latka zmarła kilka miesięcy później w szpitalu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Na wschodzie jeszcze słonecznie, ale nad resztą kraju powoli pojawiają się chmury. Będą też im towarzyszyć przelotny deszcz i burze. Najmocniej popada na południu Polski. Na termometrach nad morzem i na północnym zachodzie od 18 do 20 stopni, na Dolnym Śląsku 25, a w centrum i na południowym wschodzie upalnie około 30. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burzy porywiste, a ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 999 hektopaskali.
2: Klimat.
1: W całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Najwięcej, prawie 57% prądu pochodzi w tej chwili ze źródeł odnawialnych. Najwięcej ze słońca. Trwają zielone godziny. Warto wykorzystać nadmiar energii.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: 9 minut po godzinie 12.
2: W samo południe.
3: Jeszcze dziś lub najpóźniej jutro ma być decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania lub nie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego.
4: Nie ma żadnego powodu, żeby człowiek, który napluł Polsce w twarz, a tym była decyzja prezydenta Zełenskiego, miał najwyższe polskie odznaczenie państwowe.
5: Radziłbym naprawdę 10 razy się zastanowić, zanim podejmiemy decyzję w sprawach dotyczących Ukrainy.
3: Tymczasem w Hucie Pieniackiej, nieistniejącej już polskiej wsi w obwodzie lwowskim, zaczęły się poszukiwania ofiar zbrodni wołyńskiej.
6: Tutaj zginęli moi dziadkowie, siostry i bracia mojej mamy, dzieci, większa część rodziny, moja prababcia.
3: Na to patrzymy w Polsce, a na świecie oczy obserwatorów zwrócone są na Koreę Północną, w której jest z wizytą przywódca Chin.
7: Chiny to największe sprzymierzeniec północno-koreańskich władz na arenie międzynarodowej. Korea Północna, objęta wieloma sankcjami, uzależniona jest gospodarczo od wsparcia chińskich władz.
3: Ciekawe, czy północno-koreański dyktator Kim Jong-un będzie mógł obejrzeć kolejny mecz finałowy Ligi NBA, no bo wiadomo, jest wielkim fanem amerykańskiej koszykówki. A na meczu w hali w Nowym Jorku ma się pojawić prezydent Donald Trump i zrobiło się zamieszanie. O tym też opowiemy w magazynie W Samo Południe w programie Pierwszym Polskiego Radia. Michał Strzałkowski, zapraszam. No, zaczynamy od tego, że było wiele godzin obrad i ciągle nie wiemy, czy prezydent Ukrainy nadal jest kawalerem Orderu Orła Białego. Ta inicjatywa pozbawienia Wołodymyra Zełenskiego najważniejszego polskiego odznaczenia wyszła od prezydenta Karola Nawrockiego i ma związek z decyzją ukraińskiego przywódcy, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. To wzbudziło w Polsce bardzo duże oburzenie. Przenosimy się więc przed Pałac Prezydencki. Tam jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
3: I wiem, Agnieszko, że ty masz najnowsze informacje na temat tego, kiedy możemy poznać decyzję prezydenta Nawrockiego w sprawie orderu, bo jaka to będzie decyzja, to nie wiemy.
8: Tak, nie wiemy jeszcze, jaka to będzie decyzja, ale wiemy, że rzeczywiście w ciągu kilkunastu, może kilkudziesięciu godzin taka oficjalna decyzja zostanie ogłoszona, ma być ogłoszona. Ja to usłyszałam z najbliższego otoczenia Pałacu Prezydenckiego, osób, które uczestniczyły w tym wczorajszym wielogodzinnym, tak jak powiedziałeś, spotkaniu, tej naradzie. No na razie mamy, tak jak też już od wczoraj informowaliśmy, taki bardzo lakoniczny komunikat rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, który stwierdził, że ta debata była długa i merytoryczna i to rzeczywiście też uzyskałam taką informację, że była to pogłębiona dyskusja i debata i że w odpowiednim czasie prezydent przekaże informację, co postanowił, no bo tak naprawdę ta ostateczna właśnie decyzja o tym, czy Wołodymyr Zełenski będzie nadal kawalerem tego orderu najwyższego polskiego państwowego odznaczenia, czy zostanie mu to odebrane, to leży w gestii prezydenta Karola Nawrockiego, który jest wielkim mistrzem kapituły Orderu Orła Białego. No ale oczywiście wszystko

0: też zależy od tego, czy chociażby, a wiem, że na razie część uczestników wczorajszego spotkania nie wróciła jeszcze z Juraty, tam gdzie odbywało się to posiedzenie, czy już wszyscy do Warszawy wrócili. Wiem również, bo to również udało mi się potwierdzić, że wszyscy uczestnicy tego wczorajszego spotkania zostali poproszeni, żeby wstrzymali się na razie od politycznych komentarzy, w ogóle od komentarzy i od komunikowania się z mediami. No ale oczywiście polityczne komentarze cały czas w tej sprawie są. Mamy chociażby dzisiaj wystąpienie w Sejmie z sejmowej mównicy wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, który co do oceny samej decyzji Wołodymyra Zełenskiego jest jednoznaczny z całym rządem i też z Pałacem Prezydenckim, czyli potępia to, no ale już zwraca uwagę też na wiele innych aspektów ewentualnej decyzji o odebraniu tego orderu. Posłuchajmy.
1: Z przeszłością trzeba stanąć w prawdzie. Z przeszłością trzeba stanąć w szacunku. Z przeszłością trzeba stanąć w wzajemnej relacji i mówić wprost przyjaciołom, czego oczekujemy. Ale myśląc o przyszłości, nie wolno zapomnieć o tym działaniu dzisiaj ukraińskim. I bardzo was proszę wszystkich o powściągliwość w tej sprawie.
0: W podobnym tonie wypowiadała się też dzisiaj na naszej antenie rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
2: Nie wyprzedzajmy wydarzeń. Na razie jeszcze prezydent nie podjął tej decyzji. Oczywiście, że wszyscy jesteśmy oburzeni decyzją prezydenta Zełenskiego. Dla nas, jako dla Polaków, UPA to po prostu są zbrodniarze i tutaj nie ma żadnych odcieni szarości, żadnego niuansowania. To jest dla nas oczywiste. Więc jasne jest, że każdy polski polityk czy polityczka potępia tę decyzję.
0: Wątpliwości co do inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego nie ma z kolei prawa strona sceny politycznej. Poseł PiS Janusz Cieszyński, który również był dzisiaj gościem radiowej Jedynki, podkreśla, że zbrodniarzy z UPA trzeba po prostu potępić, a odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu właśnie za to, że gloryfikuje tę formację, zasługuje na takie działanie, jak właśnie to, że rozpoczęto debatę o odebraniu najwyższego polskiego znaczenia przywódcy Ukrainy.
3: Nie ma żadnego powodu, żeby człowiek, który napluł Polsce w twarz, a tym była decyzja prezydenta Zełenskiego, miał najwyższe polskie odznaczenie państwowe. No, nie ma żadnego powodu, aby tak było. I to jest bardzo dobra decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego, że ta dyskusja się rozpoczęła.
0: No tak jak słyszymy z tych różnych wypowiedzi z różnych stron sceny politycznej, odebrać czy zostawić to odznaczenie, tutaj politycy są podzieleni. Zresztą wczoraj również we wpisie na platformie X premier Donald Tusk również takie wątpliwości chyba powziął, znaczy na pewno powziął, bo ta informacja, którą przekazał, jasno wskazywała na to, że apeluje o to, aby prezydenci, obaj prezydenci, czyli prezydent Polski i prezydent Ukrainy, po prostu odbyli bardzo szczerą i bezpośrednią rozmowę, bo to by się przysłużyło do polsko-ukraińskich relacji, a niekoniecznie właśnie odbieranie tego odznaczenia.
4: Czyli dziś lub najpóźniej jutro poznamy decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Na razie informacji o tym, żeby miało dojść do rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy, nie ma, ale być może też do takiej rozmowy by doszło. Bardzo dziękuję, Agnieszka Drążkiewicz, a my pozostajemy przy tematach dotyczących Ukrainy. Bo w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim rozpoczęły się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej. W bezimiennych dołach może tam spoczywać około 800 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Na ich godny pochówek czekają głównie rodziny ofiar. To nie pierwsze tego typu prace na Ukrainie w ostatnich miesiącach. Jednocześnie ukraińskie władze wydają kolejne pozwolenia na poszukiwanie i ekshumację. I temu wszystkiemu przygląda się nasz wieloletni korespondent na Ukrainie Paweł Buszko. Witaj, Pawle.
5: Dzień dobry.
4: I powiedz, czy naukowcom w Hucie Pieniackiej już udało się znaleźć jakieś pochówki ofiar?
5: No jeszcze nie, no bo prace chociaż formalnie rozpoczęły się wczoraj, to na razie były to przygotowania, a archeologowie dopiero dzisiaj zaczynają te właściwe poszukiwania. Na miejscu pracują specjaliści z IPN wspólnie z ukraińskim partnerem Instytutu Przedsiębiorstwem Wołyńskie Starożytności. Te prace terenowe były poprzedzone kwerendą historyczną, czyli analizą dokumentów, w tym wspomnień ocalałych z rzezi, a wszystko to po to, żeby w miarę dokładnie wyznaczyć miejsca, gdzie mogą być pochowane ofiary i gdzie należy ich szukać, a to ważne, bo od ponad 80 lat po Hucie Pieniackiej nie ma praktycznie śladu, a o krwawych wydarzeniach przypomina tam krzyż postawiony w szczerym polu. Tymczasem przed wojną ta polska wieś w obwodzie lwowskim tętniła życiem, liczyła 170 zagród. W lutym 1944 roku ukraińscy ochotnicy dywizji SS Galicjen przy współudziale ukraińskiej powstańczej armii dokonali tam krwawej pacyfikacji.
6: Znaczy, no,

0: ojciec, mama, brat, babcia, wujek z żoną i trojgiem dzieci i stryj. Uciekałem razem z sąsiadką, moim bratem. Ona miała swoje troje dzieci. Uciekaliśmy z huty na Majdan Pieniacki. Tam mieszkała siostra mojej mamy.
1: Tak 6 lat temu podczas uroczystości rocznicowych zbrodni w Hucie Pieniackiej wspominał mi urodzony w tej wsi i cudem uratowany Franciszek Bąkowski. Ja kilkukrotnie uczestniczyłem w obchodach zbrodni na Ukrainie, tam w Hucie Pieniackiej. Przyjeżdżający co roku krewni zamordowanych chcieli przede wszystkim godnego pochówku ofiar swoich najbliższych. Wiele wskazuje na to, że przynajmniej części ofiar uda się zorganizować chrześcijański pogrzeb, a prace, które się rozpoczęły, są pierwszym etapem w realizacji tego celu, wyjaśnia rzecznik IPN Rafał Kościański.
2: Udajemy się w teren po to, aby wyznaczyć to miejsce, przeprowadzić wstępne badania terenowe, odkrywkowe. Procedura na Ukrainie polega właśnie na tym, że najpierw możemy przeprowadzić prace poszukiwawcze, a dopiero później prace ekshumacyjne.
1: A ile pochówków uda się odnaleźć, a potem ekshumować i godnie pochować, czas pokaże. W Hucie Pieniackiej z około 800 ofiar z imienia i nazwiska znamy ponad 600. Te prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej potrwają do 20 czerwca, takie są plany, a już 22 czerwca Instytut Pamięci Narodowej rozpocznie kolejne poszukiwania na Ukrainie, tym razem w Późnikach, to jest obwód Iwano-Frankowski. Tam, przypomnijmy, w zeszłym roku udało się ekshumować i pochować część ofiar. Obecnie trwają prace nad genetyczną identyfikacją szczątków, no tak aby na krzyżach umieścić dokładne dane osobowe pomordowanych, bo to jest też jednym z głównych celów prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych. W tym roku możliwe będą także ekshumacje w Ostrówkach, w obwodzie wołyńskim. W tym roku wiosną poszukiwano też ofiar rzezi wołyńskiej w Ugłach, to jest obwód rówieński. Co ważne, strona ukraińska wydaje kolejne pozwolenia na pracę. No i tutaj warto wspomnieć, że to bardzo znacząca zmiana w porównaniu z ostatnimi latami, kiedy to poszukiwania i ekshumacje były po prostu całkowicie objęte przez Ukraińców zakazem. A blokada tych prac była kością niezgody w polityce historycznej pomiędzy dwoma krajami, pomiędzy Ukrainą i Polską.
3: O czym mówił Paweł Buszko, który obserwuje te poszukiwania, obserwował je będzie także. Pawle, bardzo serdecznie ci dziękujemy. No i relacją polsko-ukraińskim jeszcze przez chwilę będziemy się w magazynie W Samo Południe przeglądać.
4: Rozmowa dnia.
3: Bo gościem programu Pierwszego Polskiego Radia jest Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej, autor kilku książek poświęconych współczesnej Ukrainie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Jak to rozumieć, że z jednej strony mamy coraz więcej zgód na poszukiwania ofiar zbrodni wołyńskiej, coś co przez wiele, wiele lat było niemal niemożliwe do uzyskania, a z drugiej strony prezydent Wołodymyr Załęski nadaje jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. No, jak to rozumieć?
5: No to jest, ten paradoks jest przesłanką, która sugeruje, że celem prezydenta Załęskiego nie było wywoływanie konfliktu w relacjach z Polską, że to wyszło niejako przy okazji. To oczywiście nie usprawiedliwia biura prezydenta Załęskiego, może nawet świadczy o nim tym gorzej, skoro przeoczyli albo zignorowali możliwy efekt w polskim społeczeństwie i wśród polskiej klasy politycznej.
3: To źle doradził prezydentowi Załęskiemu?
5: W tym sensie dzisiaj słuchałem rozmowy z byłym ambasadorem Ukrainy przez Unię Europejską, który powiedział, że prezydent Załęski została zostawiona na prezydenta Załęskiego pułapka, więc są takie opinie. Ja z moich źródeł z kolei ukraińskich usłyszałem, że ze strony wojska nadchodziły takie informacje do biura prezydenta, żeby uważać, że to może wywołać negatywne reakcje po stronie polskiej, ale z kolei, że to biuro prezydenta te uwagi zignorowało. Dotarłem do listu, do pisma, które wystosował Instytut Pamięci Narodowej, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, do biura prezydenta właśnie w ramach konsultacji przed nadaniem nazwy, w którym to piśmie ukraiński IPN bez zastrzeżeń przychylił się do wniosku o nadanie takiej nazwy, o nadanie nazwy bohaterów UPA jednej z jednostek specjalistów ukraińskich, i tam w ogóle nie było wzmianki o jakichkolwiek czynnikach zewnętrznych. To była analiza dotycząca zgodności tej nazwy z ukraińskim prawem wewnętrznym, więc podsumowując,

0: Dosyć niejednoznaczne są również po stronie ukraińskiej komentarze co do procesu decyzyjnego, który doprowadził do nadania nazwy, a co za tym idzie właśnie do rozpalenia sporu chyba najgorętszego, a co najmniej najgorętszego od 2022 roku.
1: To może zaważyć mocno na relacjach polsko-ukraińskich i czy ewentualnie szybka rozmowa prezydentów Polski i Ukrainy mogłaby w tym pomóc? Na razie no, takie są informacje, że Wołodymyr Zełenski lecąc do Wielkiej Brytanii, no, nie poleciał przez Polskę, jak to miał w zwyczaju, tylko przez Kiszyniów, przez Mołdawię, więc to też nie najlepszy efekt zostawiło. Tak jakby no, gdzieś była obawa, że, żeby się nie zetknąć tylko.
0: Tak, żeby nie być postawionym przed trudnymi pytaniami. I ten samolot musiał być specjalnie przebazowany. Znaczy najpierw piloci musieli nim, tym ukraińskim samolotem rządowym przelecieć właśnie z Rzeszowa do Kiszyniowa, po to właśnie, żeby Zełenski mógł wsiąść właśnie w Mołdawii na pokład tego samolotu, pokonując z Kijowa dużo dłuższą i trudniejszą drogę. To też podkreślmy. Więc to wymagało specjalnego wysiłku ze strony prezydenta Zełenskiego, żeby przez Polskę nie przejeżdżać.
1: Trzeba było ominąć nad Dniestrze na przykład, czyli taki region separatystyczny
0: Mołdawii. Linia kolejowa.
1: Tak.
0: Tam jest linia kolejowa z Kijowa do Kiszyniowa, która omija Naddniestrze, ale ona jest w kiepskim stanie technicznym, dużo gorszym niż linia kolejowa prowadząca do Przemyśla, czy przez Lwów do Przemyśla, z której zwykle prezydent Zełenski korzystał, o ile jechał koleją, bo to też to jakby tego nie wiem. Natomiast tak czy inaczej, droga do Kiszyniowa z Kijowa jest dłuższa, trudniejsza i mniej komfortowa niż droga z Kijowa przez Przemyśl do Rzeszowa. To na 100% można powiedzieć. Więc to też pokazuje, że prezydent musiał, że to nie przypadek, w ten sposób. Natomiast z tego, co wiem, Ukraińcy czekają z reakcją przede wszystkim na decyzję prezydenta Nawrockiego w sprawie odebrania bądź nie orderu Orła Białego od Zełenskiego. Z kolei polska strona czeka, aż prezydent Zełenski wróci z tych swoich właśnie europejskich peregrynacji, bo on najpierw był w Londynie w weekend na szczycie grupy E3 z udziałem Brytyjczyków, Francuzów i Niemców, gdzie tak na marginesie to my powinniśmy też starać się bywać na takich szczytach, ale to margines. No oczywiście, że źle, dlatego że w sytuacji, w której Stany Zjednoczone ogłosiły wycofanie się ze starań z udziału w rozmowach o rozejmie z Rosjanami, Europejczycy właśnie między innymi z grupy E3 starają się wejść w buty Amerykanów i sygnały wysyłane Rosji bezpośrednio, ale też pośrednio przez Białoruś. Ostatnio miały miejsce takie dosyć interesujące kontakty Francuzów z Białorusinami. Świadczą o tym, że Europejczycy się przygotowują, w związku z czym są wyrabiane jakieś bazowe ramy propozycji czy stanowiska negocjacyjnego z Rosją, no i Polska powinna być żywo zainteresowana tym, żeby w takich rozmowach uczestniczyć. Ale to tak jak mówię, na razie na marginesie to zostawmy. Prezydent Zełenski był w Londynie, teraz poleciał do Estonii na szczyt z kolei państw bałtyckich i nordyckich i dopiero prawdopodobnie, kiedy wróci na Ukrainę, odniesie się do propozycji, które przywiózł z Warszawy Kryło Budanow, czyli szef jego biura, który z kolei w zasadzie ze wszystkimi świętymi tutaj w Warszawie rozmawiał w piątek i sobotę. O ile wiadomo, propozycja dotyczy doprecyzowania czy korekty nazwy tej jednostki, tak żeby podkreślić już na poziomie nazwy, że chodzi o wyłącznie o tych żołnierzy, którzy walczyli
1: czyli
0: z radziecką
1: byłaby
0: okupacją.
1: Byłaby współczesna jednostka ukraińska imienia konkretnej jednostki historycznej UPA, takiej, która nie ma związku z mordami na Polakach.
0: Myślę, że tamte techniczne ustalenia, jakby to miało wyglądać, są dopiero przed nami. Mówiąc szeroko przed nami, znaczy przed Polską i Ukrainą, raczej chodzi najpierw o to, żeby Wołodymyr Zełenski w ogóle dał światło do jakichś rozmów na temat przeformułowania tej nazwy. To nie jest pewne, dlatego że komentarze po stronie ukraińskiej są generalnie negatywne, na takiej zasadzie, że to nasza sprawa, jak nazywamy swoje jednostki wojskowe. To nie jest tak, że to jest konsensus wśród ukraińskich komentatorów czy polityków, ale to jest dosyć rozpowszechniona opinia. Więc tak na dobrą sprawę i Warszawa, i Kijów są w tej sprawie trochę w zawieszeniu, czekając na ruch drugiej strony. To, że wczoraj prezydent Karol Nawrocki nie poinformował o tym, jaka była rada kolegium orderu Orła Białego w sprawie odebrania ewentualnego tego orderu Zełenskiego, no została zinterpretowana przez Ukraińców jako krok w dobrą stronę, w tym sensie, że jako zaproszenie do rozmów, tak, do tego, że my jesteśmy zainteresowani w tym, żeby znaleźć jakiś bardziej bądź mniej zgniły kompromis. Zobaczymy.
1: A to może

0: powiedz, że Ukraina na osłodę na przykład wykona jeszcze jakiś gest w kierunku Polski dotyczący na przykład właśnie kwestii historycznych? Kolejne zgody, więcej zgód, jakieś upamiętnienia?
1: Być może, znaczy tych zgód, zresztą oni już to zrobili, dlatego że ogłoszenie decyzji o wydaniu zgód na Ostrówki Wolo-Ostrowiecką, o której mówił przed chwilą korespondent wasz Paweł Buszko, i na pracę w granicach administracyjnych Lwowa, tutaj akurat dotyczy to żołnierzy września 1939 roku, ale Ostrówek i Wolo-Ostrowiecka to są ofiary zbrodni wołyńskiej. No, ja mam wrażenie, że nieprzypadkowo zostało to ogłoszone właśnie w samym środku tej burzy. To znaczy to już jest ten gest, który Ukraińcy chcą nam przedstawić jako właśnie próba no, załagodzenia tego napięcia, którego oni sami się, przynajmniej jego skali się nie spodziewali i nie przewidzieli.
0: To jeszcze zapytam, skoro była mowa o szczycie w Londynie, grupy E3 bez udziału Polski, potem Wołodymyr Zełenski w Estonii na szczycie państw bałtyckich i nordyckich. No, siłą rzeczy też nie było tam Polski. Ale za nieco ponad 2 tygodnie w Gdańsku ma się odbyć bardzo ważna, bardzo duża konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy międzynarodowa i w ciągu 2 tygodni uda się te relacje polsko-ukraińskie na tyle załagodzić, zacząć naprawiać, że to nie zaszkodzi tej konferencji.
1: No właśnie to są te ramy czasowe, które wymuszają na obu stronach jakieś decyzje, dlatego że ja szczerze mówiąc nie przypuszczam, żeby zwłaszcza prezydent Zełenski przyjechał do Gdańska w sytuacji, w której konflikt dalej trwa.
0: A to by trochę obniżyło rangę tej konferencji, prawda?
1: No zdecydowanie, bo to jest konferencja, którą sami się bardzo usilnie staraliśmy i nie było w pewnym momencie do końca pewne, że akurat nam przypadnie ta rola. No ale z drugiej strony byłoby to też kosztowne dla państwa ukraińskiego, no bo bojkot przez Ukrainę konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy byłby, przyznajmy, strzałem w kolano, bo to przecież tym głównym beneficjentem tak czy inaczej ma być Ukraina, tak? To ma być kojarzenie biznesów, to ma być kojarzenie potencjalnych inwestorów, rozmowa o gwarancjach zewnętrznych dla tych inwestycji. To jest ważne, no przede wszystkim dla Ukrainy, przecież to my nie siebie mamy odbudowywać, tak? My jako Europa, tylko mamy wspierać w tym procesie Ukrainę. Ja myślę, że takim papierkiem lakmusowym poniekąd, jeśli chodzi o konferencję w Gdańsku, będzie z kolei czwartkowe wydarzenie w Kijowie. Mówię o czwartku tego tygodniowym, czyli to już pojutrze. Związek ZPP organizuje w Kijowie, Polski ZPP organizuje w Kijowie konferencję taką biznesową, na której zapowiedziana jest obecność wicepremiera Tarasa Kaczki. To jest człowiek odpowiedzialny za negocjacje akcesyjne z Unią Europejską i za ten pion ekonomiczny, powiedzmy mówiąc umownie. No i jeżeli przyjdzie na tę konferencję, to będzie oznaczało, że jakoś tam szukamy sposobów na łagodzenie i że pewnie ten Gdańsk jest bezpieczniejszy. Jeżeli nie przyjdzie, no to wrócimy do rozmowy o Gdańsku.
0: To się temu będziemy w takim razie bardzo bacznie przyglądać. Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna, bardzo dziękuję za rozmowę. A w Warszawie obraduje rząd. Dziś na tym posiedzeniu dyskusja o pieniądzach, bo rozpoczyna się batalia o wysokość płacy minimalnej w przyszłym roku. Obecnie to 4806 zł brutto. Ministerstwo Pracy proponuje podwyżkę o 180 zł, czyli do niemal 5000. Ale te zapędy studzi jednak minister finansów, a to on trzyma w ręku klucz do państwowej kasy. Czego się więc można spodziewać? Mam nadzieję, że wie to już Sylwia Białek, z którą się łączymy, która posiedzenie rządu obserwuje. Witaj, Sylwia.
2: Dzień dobry. Na pewno bardzo gorącej dyskusji. Rzeczywiście, bo najpierw będzie miała miejsce batalia rządowa, później próba wypracowania kompromisu w Radzie Dialogu Społecznego. Emocji z pewnością podczas dzisiejszego posiedzenia rządu nie zabraknie. Resort rodziny jest za tym, by ta podwyżka wyniosła 180 zł w stosunku do wynagrodzenia, które obowiązuje w tym roku, czyli ma być 4986 zł. Taka ma być wysokość płacy minimalnej według resortu rodziny w przyszłym roku, a jeśli chodzi o stawkę godzinową, to 32 zł 60 groszy, to odpowiednio wzrost o 3,7, a także 3,8%, ale na to nie zgadza się resort finansów, a przez to, że to Andrzej Domański ma klucz do państwowego sejfu, decydujący głos będzie raczej należał do niego. Resort finansów zgadza się na 2,5%, jeśli chodzi o podwyżkę płacy minimalnej. Propozycję rządu poznamy dzisiaj, do 15 czerwca. Musi ona bowiem trafić

trafić do Rady Dialogu Społecznego, a tam trzy strony, strona rządowa, strona pracodawców i strona związkowa, będą miały 30 dni na wypracowanie kompromisu. Jeśli to się nie uda, decyzję podejmie we wrześniu Rada Ministrów. I trzeba przyznać, że o kompromis będzie trudno. Pracodawcy bowiem z korektorem w dłoni rządowe propozycje już poprawiają, a związki zawodowe

0: Polsce jest problem z przewozem rowerów, natomiast no przy wyjeździe wakacyjnym, no myślę, że możemy na tyle z wyprzedzeniem zaplanować ten wyjazd, porę, dzień wyjazdu, dzień powrotu, no że te miejsca możemy sobie zarezerwować z wyprzedzeniem.
1: No my tak, ale kolejni już nie.
0: Natomiast na trasach takich jak bardzo wakacyjnych, no typu z Warszawy nad Morze Bałtyckie, no to rzeczywiście jest tak, że ci ludzie z wyprzedzeniem, rowerzyści z wyprzedzeniem rezerwują i tych miejsc brakuje. No ale rzeczywiście jest to popularne i kolej powinna brać pod uwagę to, bo to jest też jedna z metod właśnie atrakcyjnej oferty.
1: No, to od czego pan rozpoczął?
0: Tak, więc
1: jak
0: atrakcyjna oferta to nie tylko jest częste kursowanie pociągów i atrakcyjne ceny biletów, ale właśnie też odpowiadanie na potrzeby tych pasażerów z specyficznych, no bo pasażer z rowerem, można powiedzieć, że to jest jakiś tam specyficzny pasażer, który ma dodatkową potrzebę.
1: Choć z drugiej strony patrząc na to, jak ta chęć jeżdżenia na rowerach się rozwija w ostatnich latach, tak, to pytanie, czy tego pasażera rzeczywiście można jeszcze traktować jako pasażera specyficznego. Wrócimy do tych wątków. Chciałbym też porozmawiać o takich najbardziej oczywistych oczywistościach związanych z plusami jeżdżenia z koleją. Za co lubimy kolej? No i w czym kolej nigdy nie dorówna naszemu prywatnemu samochodowi? To po piosence.

tylko szczerze. Za 21 minut godzina 14, tylko szczerze na antenie jedynki, 22 645, 22 66. Dziś już bardzo, bardzo letnio i bardzo wakacyjnie rozmawiamy o tym, czym lepiej podróżować, czym wygodniej podróżować, czym fajniej podróżować, pociągiem czy samochodem. Ja wspomniałem o tym, że ja, gdy istnieje taka możliwość, to wybieram pociąg z kilku powodów. Po pierwsze, no, ma w sobie coś

0: kojącego jazda pociągiem, coś, co sprawia, że możemy się kompletnie odłączyć, wyłączyć, przespać, zdrzemnąć w spokoju, poczytać książkę, bez względu na to, co dzieje się wokół nas. Druga rzecz, no jeżeli ktoś ma miejsce przy oknie, to można tak spędzić naprawdę ciekawie godzinę, dwie, pięć, sześć i osiem, po prostu gapiąc się na to, co nam tam miga za oknem i jakie to krajobrazy się zmieniają. No i trzecia rzecz. W każdej chwili możemy wstać, możemy się przejść, możemy pójść do restauracyjnego, możemy wrócić, możemy sobie postać w holu, możemy usiąść, możemy się przespać, możemy wstać, możemy pójść do restauracyjnego i tak dalej, i tak dalej. I na niczym nie musimy się skupiać, tak jak na przykład kierowca samochodu. To są moje prywatne, osobiste plusy jeżdżenia pociągiem. Jestem ciekaw, jakie jest Państwa zdanie. 22 645 22 66. To jako pierwszy pan Grzegorz.
1: Halo?
0: Dzień dobry, panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana wszystkich słuchaczy. Więc chciałem powiedzieć to, co przed chwilą pan powiedział. Dodam tylko tyle, że ja korzystam ze wszystkich środków lokomocji. I uważam, że każdy środek lokomocji ma swoje zalety i wady. Pociąg, tak jak pan powiedział, na trasach średniodystansowych absolutnie, nawet na tych dalszych, nie ma absolutnie równych sobie. Proszę pana, nie żaden samochód, w którym siedzimy godzinami w jednej pozycji, autokar, żeby był najwygodniejszy, tylko pociąg. Bo tak jak pan powiedział, można wyjść, postać, przejść się, popatrzeć. Natomiast jeżeli chcę się szybko przemieścić, wsiadam w samolot. A jeżeli nawet jadę daleko, proszę pana, z zamiarem zobaczenia, zwiedzenia, to wsiadam w samochód. I przy odrobinie samozaparcia czy determinacji nawet samochodem można pojechać do Egiptu. Bo kiedyś mi się zdarzyło widzieć auto w Egipcie z polską rejestracją.
0: No to przyznaję, panie Grzegorzu, że teraz zrobi pan na mnie wrażenie.
1: Naprawdę, nie żartuję. Wszyscy się dziwili. Było to raz, ale było.
0: Było, czyli da się. Da się, można i...
1: Da się. Proszę pana, z tym, że nie trzeba jechać na wariata, prawda? Jak wsiadam, no dajmy na to, może Egipt zostawmy, ale wsiadam do, dojedziemy do takiej Barcelony. I są tacy, którzy wsiadają w swoje miejsce zamieszkania, wysiadają w Barcelonie.
0: No nie, ale to ile po drodze, już nie mówię o bezpieczeństwie, nie mówię o wypoczynku, ale ile po drodze tracimy?
1: No więc o to chodzi. Proszę pana, ja jak z rodziną jechałem do Hiszpanii, to żeśmy jechali 4 dni prawie.
0: Domyślam się dlaczego. Panie Grzegorzu, wybił gong, bardzo, bardzo panu dziękuję. Egipt zrobił wrażenie. No to w takim razie wracamy do tego, do tej konkurencji między samochodami a pociągami. Pan Andrzej, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałem poruszyć temat, że kolej chyba ma problem z rezerwacją miejsc. Mhm. O co chodzi? Jeżeli jedzie pociąg, daleka trasa, Przemyśl, Szczecin, ludzie jadą z Krakowa do Katowic albo z Wrocławia do Poznania i nie mogą mieć miejsc siedzących, ponieważ już są na komputerze zarezerwowane. Czy nie dałoby się, żeby kolej, powiedzmy, określała, że te miejsce na tym odcinku będzie zarezerwowane, a na dalszym wolne? Już nieraz się tak zdarzyło, że ludzie stali na korytarzu, a miejsca były siedzące wolne, no bo nie mieli miejscówki przypisanej.
0: Mhm. A czasami ale to przepraszam, to rozumiem, że chodzi o to, że ci, którzy wsiadają jako pierwsi, wysiadają w trakcie tej podróży w jakimś tam mieście, które jest pośrodku tej trasy, ale to miejsce i tak już jest przez nich zablokowane do końca trasy, tak?
2: No więc gdyby był taki system, że kupuję ten bilet i mam na przykład, że odtąd dotąd mam miejsce siedzące, dalej jadę na stojąco. No
0: dobrze, to panie Andrzeju, to postaramy się za chwilę na tę wątpliwość odpowiedzieć i sprawdzić, jaka jest rzeczywistość. Bardzo panu dziękuję. To był pan Andrzej i czeka jeszcze pan Michał. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, Michał Zrywka. Ja oczywiście kolej i tutaj chciałem swojemu przedmówcy sprostować to, co powiedział. Absolutnie nie ma czegoś takiego, że jeśli ja jadąc, że tak powiem, z Katowic do Krakowa, w Krakowie nie może ktoś inny na moje miejsce wsiąść. Jeśli chodzi o Intercity, to na pewno tak nie ma. Ja chciałem powiedzieć jedną ciekawą rzecz. Mój syn miał jechać na kolonie Zrywca do Okołobrzegu, czyli na drugi koniec Polski. No i co się okazało, że mieliśmy wcześniej bilet bilety kupione na tą słynną fetę w Krakowie. No i oczywiście nie mogliśmy tego odpuścić. Wyjazd był rano, autokarem z Żywca. No i co? Ja wpadłem na pomysł, że najlepszą podróżą po całej tej fecie, że tak powiem wieczór z Krakowa, będzie podróż pociągiem. Czyli kupiliśmy bilety może tydzień, półtora tygodnia wcześniej.

0: Bez problemu zakupiliśmy kuszetkę, znaczy kuszetkę, wagon sypialniany, to się fachowo nazywa. No i dojechaliśmy wyspani elegancko. Rano byłem w Kołobrzegu, dziecko mogłem odstawić na kolonie. Wróciłem tak samo, tą samą trasą, też sypialniany, też kupiłem dwa dni wcześniej. Także jeśli ktoś chce, jeśli ktoś tam się odnajduje w tym PKP Intercity, w tych zakupach, to tak naprawdę dla chcącego nic trudnego. Uważam, że pociąg jest najlepszy. Mogłem przeczytać swoją ulubioną książkę nową w tym czasie, czego nie mógłbym na pewno zrobić jadąc samochodem i byłbym na pewno zmęczony mocno po całonocnej podróży z Krakowa do Kołobrzegu.
1: Bardzo dziękuję. Panie Michale, ja pamiętam, że jak byłem dzieciakiem, uwielbiałem spać w tych wagonach sypialnianych. Oczywiście to zawsze musiało być to łóżko na samej górze, zabezpieczone takimi specjalnymi, wtedy chyba jeszcze skórzanymi pasami. Dawno czymś takim nie jechałem, więc nie wiem, jak to w tej chwili wygląda. No to jeszcze pan Leszek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że ja podróżuję pociągiem tylko wtedy, kiedy muszę i głównie samochodem i to ze względów bezpieczeństwa. Otóż miałem okazję jechać parę razy pociągiem ostatnio, a co drugi raz zawsze dochodziło do jakiegoś incydentu. Wchodzili pijani dżentelmeni, to był pociąg z Olsztyna do Kielc. Na wysokości Warszawy weszło kilkunastu pijanych dżentelmenów. Jedna pani konduktor poprosiła...
1: No, która była, rozumiem, absolutnie bezradna w tej sytuacji.
2: Była absolutnie bezradna, a no i takie sytuacje, że tak powiem, no dość często się zdarzają w pociągach, że podchodzi, przepraszam za kolokwializm, jakiś typ, prawda, i ma do mnie pretensje. Niedawno na dworcu z kolei widziałem, jak młody dżentelmen poprosił służbę ochrony kolei o pomoc, bo tam taksówkarz groził mu, że tak powiem, pobiciem, a sukista powiedział mu, że dopiero jakby go pobił, to wtedy mógłby to zgłosić, a całkowicie to zignorował i brak kompetencji całkowity z jego strony.
1: No, kwestia poczucia bezpieczeństwa pasażerów to jest bez wątpienia poważny atut albo też poważny problem, w zależności od tego, jakie mamy poczucie.
2: Jestem sobie w stanie wyobrazić, jak młode damy, które podróżują pociągiem, reagują na takie zachowania. A wiadomo, że kiedyś, a pan redaktor wspomniał też o tym spaniu w pociągach.
1: A, to milion lat temu. To jeszcze dinozaury biegały.
2: Ja pamiętam takie sytuacje w Różywana, jak konduktor chodził i mówił, nie śpi, bo cię okradną. No, wiadomo, że teraz tego już nie ma, ale takie spanie w pociągach bardzo często, przynajmniej kiedyś, kończyło się o tym, że przebyw został.
1: No dobrze, to panie Leszku, to skoro wrzucił pan ten wątek dotyczący bezpieczeństwa, to myślę sobie, że on w tej naszej konkurencji może mieć znaczenie i może naprawdę sporo ważyć. Bardzo panu dziękuję. 22 645 22 66. Panie Karolu, jak jest z tym bezpieczeństwem na polskiej kolei w tej chwili? No bo ja nie jeżdżę bardzo często, jeżdżę też na tych trasach jednak głównie między dużymi miastami, więc myślę sobie, że być może po prostu nie jestem świadkiem takich sytuacji, o których mówił pan Leszek.
3: Bezpieczeństwo takie, no właśnie komfort bezpieczeństwa bardzo się poprawił na kolei w Polsce i oczywiście zdarzają się historie no takie jak na ulicy, to znaczy no mamy do czynienia z różnymi ludźmi po prostu.
1: Zawsze można
3: siebie.
1: Źle wpaść, tak?
3: Kolej jest środkiem transportu publicznego, więc tam szeroka publiczność jeździ. Natomiast no kluczowe jest bezpieczeństwo, no to takie komunikacyjne i tutaj no kolej ekstremalnie wygrywa z samochodem. To znaczy sytuacja, w której w zdarzeniu kolejowym ginie pasażer, to jest rzadkość. To jest naprawdę w porównaniu z ginącymi ludźmi na drogach, to są zupełnie inne rzędy wartości. Tak więc kolej jest po prostu bezpiecznym środkiem transportu. No i też ja bardzo dużo jeżdżę koleją i ja nie mam wrażenia, nie mam takiego pecha jak pan słuchacz, że cały czas są jakieś niebezpieczne sytuacje, nieprzyjemni współpasażerowie. Ale to jest oczywiście też loteria i trzeba mieć pecha albo szczęście.
1: Ja raczej też mam dobre skojarzenia i dobrze wspominam wszelkie podróże koleją. No ale tak jak mówię, to są takie trasy być może no też wyglądające trochę inaczej niż na przykład, nie wiem, pociągi podmiejskie. Chociażby.
3: No ale w pociągach podmiejskich też się bardzo zmieniła sytuacja. No mamy nowoczesny tabor, który też sam wygląd tego taboru trochę dyscyplinuje pasażera. No stara zasada socjologiczna wybitych szyb. Jak coś jest zaniedbane, to motywuje do dalszych działań takich wykroczeniowych czy przestępczych. Jeżeli coś jest zadbane, to zachowujemy się tam lepiej. Jest też monitoring, więc jeśli chodzi o pociągi podmiejskie czy regionalne, tym bardziej nie mam takiego wrażenia.
1: No dobrze, to zobaczymy, jakie jeszcze wątki się pojawią. Jest z nami kolejny pan Leszek. Dzień dobry.
4: Jest pan Leszek, dzień dobry. I pan Leszek świeżo po podróży, czterodniowej pociągiem.
1: Ile? Cztery dni?

0: trenerem lekkiej atletyki, lubi podróżować z młodzieżą. W tej chwili byliśmy w sobotę w Szczecinie na mitingu. Obalę tutaj optymizm pana redaktora troszeczkę, rzucę kamyczek. Otóż tak, ten relaks i spokój, jest wszystko dobrze, jeśli pociągi jadą punktualnie. Mieliśmy 3 przesiadki, pierwszy pociąg spóźniony i jest drżenie o to, czy zdążymy na przesiadkę.
1: No to tak, to jest loteria.
0: Tak, to jest trochę loterii. Natomiast w drodze powrotnej wczoraj, miejsce przy oknie, w wagonie bezprzedziałowym Intercity, mieliśmy ścianę. I mam też kolegę, który lubi podróżować i właśnie wkurza się w pendolino. Być może tak, pendolino, okno to jest okno. Natomiast w wagonie Intercity często trafia się tam ściana.
1: Czyli zaraz, panie Leszku, to żebym, tak. Bo ja na coś takiego nie trafiłem, przyznaję. Czyli wykupuje pan bilet przy oknie, siada pan na tym miejscu, tam nie wiem, 12B
0: i to są fotele takie ustawione i ściana. Po dwa fotele i to wagon tak, że fotele są od połowy w jedną stronę, natomiast w drugą stronę i trafia się, część pasażerów ma ścianę. Albo widzi, albo ma 20 centymetrów okna.
1: No dobrze, to widoków przez okno raczej podziwiać nie można.
0: Kiedyś tak było, że te fotele, tam gdzie są naprzeciwko, tak jak jest stolik w środku, tak, to one są faktycznie, okno jest centralnie. Natomiast tam jest tak, że no, trudno czasem podziwiać te widoki.
1: No w tej sytuacji to się nie dziwię, że to jest wyzwanie, no. Skoro nie mamy okna. Panie Leszku, musimy pędzić, bardzo panu dziękuję. No rzeczywiście taka mała łyżka dziegciu się pojawiła w tym, co powiedział pan Leszek. No to wracamy do naszego gościa. Przypomnę, pan Karol Trammer, 2-miesięcznik z biegiem szyn. Zdarzają się rzeczywiście takie wpadki, że kupujemy miejsce przy oknie, okazuje się, że okna nie ma?
2: To też jest kwestia projektowania taboru, która no, cały czas kuleje w Polsce, ale no, łyżek dziegciu jest bardzo dużo i te łyżki dziegciu decydują bardzo często o tym, czy ktoś zrezygnuje z samochodu, czy nie. No na przykład problem jest taki, że to jest bardzo ważna kwestia. Za wcześnie kończy się kursowanie pociągów, czy w ruchu regionalnym, czy w ruchu dalekobieżnym. To, że z Warszawy do Lublina czy Białegostoku około 20:40 odjeżdża ostatni pociąg, może być decydujące dla kogoś, czy pojedzie samochodem, czy pociągiem. Bo jeżeli on jest na koncercie, kończy pracę o 22:00 w piątek i chce wrócić do rodzinnego domu i nie ma o tej porze pociągu, to jest generalnie użytkownikiem samochodu. I to jest bardzo ważna kwestia, z którą kolej powoli sobie radzi, trochę zbyt powoli, właśnie te wieczorne połączenia, bo one są decydujące, jeśli chodzi o wybór środka transportu.
1: To jak wygrać tę konkurencję, jeżeli chodzi o pociągi? Wystarczy posłuchać tego, co mówili nasi słuchacze, wziąć sobie do serca i wyciągnąć wnioski. Mówi tu oczywiście o ludziach, którzy koleją się zajmują. Pan Karol Trammer, 2-miesięcznik z biegiem szyny, a także autor książek poświęconych polskiej kolei. Bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: No i zastanawiam się, na jakie to koncerty będziemy teraz wysyłać naszych słuchaczy i czy będzie to podróż koleją, czy...
3: No jak to, na jakie
1: koncerty? Czy samochodem? Przecież... Szybką koleją, bardzo szybką.
3: Jeśli państwo zajrzą tylko dzisiaj na nasze profile na mediach społecznościowych, to już się państwo dowiedzą, jak wygląda trasa Lata z Radiem w tym roku, trasa koncertowa, w jakich miejscach i kiedy będziemy. I tu można sobie zaplanować.
1: Czyli bukujemy bilety.
3: Tak. A poza tym zapraszamy na przykład na koncerty Mietka Szcześniaka, bo on dziś będzie bohaterem audycji Folder Ulubione.
4: Zapraszamy po 14:00 Ula Kaczyńska i Rafał Sławoń.
1: To zapraszamy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
6: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na początek 21 na Pomorzu, trasa Słupsk-Miastko, miejscowość Moczydło. Bez utrudnień już na 34 kilometrze 21. Tu mieliśmy samochód ciężarowy, auto częściowo blokowało przejazd. Cały czas natomiast na kujawsko-pomorskim odcinku A1 kłopoty z przejazdem utrzymują się między węzłami Ciechocinek-Włocławek-Północ, miejscowość Kuczek. 167 kilometr, samochód osobowy zderzył się tutaj z dostawczym. Drogowcy nie donosili o tym, żeby komuś coś się stało, ale cały czas trwają formalności. Jest zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Gdańska. Trzeba uważać, jedziemy na Suwak. 24, trasa Gorzyń-Kwilicz, miejscowość Rozbitek, to już Wielkopolska, 15 kilometr. Kolejna godzina utrudnień po zderzeniu samochodu ciężarowego z autem osobowym. Tutaj też niestety jedna osoba została poszkodowana, trafiła do szpitala. Droga na czas pracy służb medycznych była zupełnie zablokowana. No a teraz donoszą służby o częściowo

0: odblokowaniu 24 w miejscowości Rozbitek, a więc jedziemy na zmianę jednym pasem. Na zmianę jednym pasem wciąż obowiązuje ruch na 19 na odcinku Bielsk Podlaski Siemiatycze. Przez Siemiatycze są tutaj policja stoi, są kłopoty z przejazdem. 152 kilometr, mieliśmy zderzenie czterech pojazdów, trzech samochodów osobowych i auta ciężarowego. Tu też jedna osoba została poszkodowana w tym wypadku i w związku z tym te kłopoty z przejazdem wciąż się utrzymują. I 16, ruch na zmianę jednym pasem na trasie Orzesz-Mikołajki przez miejscowość Dąbrowa.
1: Jest 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Dwa zarzuty dla Antoniego Macierewicza. Posłowi grożą 3 lata więzienia za znieważenie szefów SKW. Kierownik pociągu, który o mały włos nie doprowadził do śmierci 17-letniego Dominika z Radomia, nie dopełnił obowiązków. Za chwilę szczegóły ustaleń radomskich śledczych. Były korty, mają być bloki, mieszkańcy protestują, a chodzi o niebyle jakie korty. Te w Dąbrowie Górniczej, gdzie tenisową przygodę rozpoczynała Maja Chwalińska. Antoni Macierewicz z zarzutem znieważenia i pomówienia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Chodzi o słowa posła Prawa i Sprawiedliwości, które padły we wrześniu ubiegłego roku w Sejmie. Podczas debaty na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony Macierewicz określił szefostwo SKW mianem rosyjskich agentów. W opinii śledczych naruszył w ten sposób ich dobre imię, wyjaśnia prokurator Mateusz Martyniuk z Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
2: Znieważenie polegało na nazwaniu tych osób agentami rosyjskimi, a także pomówienie tych funkcjonariuszy publicznych poprzez wskazanie, że współpracują oni ze służbami specjalnymi Rosji, co mogło narazić te osoby na utratę zaufania, jak również poniżyć w oczach opinii publicznej. Podejrzany nie przyznał się do ogłoszonych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.
1: Prokuratura zarzuciła posłowi PiS-u 2 czyny. Jeden zagrożony jest karą więzienia do lat 3, a drugi karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Antoni Macierewicz mógł usłyszeć zarzuty po tym, jak w kwietniu Sejm uchylił mu immunitet. „25 lat więzienia dla sprawcy zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał, że Dawid Mirkowski, który zaatakował przypadkowego przechodnia, jest winny jego śmierci. Do zbrodni w centrum stolicy doszło 4 lata temu. Mężczyzna ugodził nożem świadka sprzeczki w jednym z kawiarnianych ogródków. Maciej H. stanął w obronie zaczepianych kobiet. Wcześniej za udział w bójce skazani zostali dwaj inni mężczyźni. Najsurowszy wyrok usłyszał jednak Dawid Mirkowski, który zadał śmiertelne ciosy. Dodam, że używamy jego pełnego nazwiska za jego zgodą. Do 8 lat więzienia grozi byłemu kierownikowi pociągu, który zaniedbał obowiązki i doprowadził do wypadku w Woli Bierwiackiej pod Radomiem. Mężczyzna usłyszał dziś prokuratorskie zarzuty. W wyniku zdarzenia 17-letni Dominik stracił nogi i część dłoni. Tej sprawie przygląda się Anna Orzeł. Aniu, jakie zarzuty usłyszał kierownik pociągu?
3: Dzień dobry. Podejrzanemu zarzucono, że nie upewnił się, czy wszyscy bezpiecznie wysiedli i wsiedli do pociągu. Nie poinformował podróżnych sygnałem dźwiękowym o odjeździe i za wcześnie kazał maszyniście ruszyć. W tym czasie 17-letni Dominik pomagał wysiąść kobiecie z dzieckiem w wózku. Chłopak spadł z peronu wprost pod pociąg. Czynności z podejrzanym miały dziś niestandardowy przebieg, mówi prokurator Robert Binczak z Prokuratury Okręgowej w Radomiu.
4: Został mu zarzut ogłoszony, odebrano od niego dane osobowe, ale nie potrafił się odnieść nawet do zarzutu, bo stwierdził, że jest pod wpływem leków i go nie rozumie. Wręcz stwierdził, że widzi mnie jak przez szybę. Koniecznym było wezwanie pomocy medycznej. To nie wpływa w żaden sposób na jakość postępowania, tyle tylko, że czynność będzie musiała być w późniejszym terminie uzupełniona.
3: Podejrzany trafił do szpitala. Kiedy będzie można go przesłuchać? Na razie nie wiadomo.
1: A te informacje przekazała nam Anna Orzeł. Bardzo dziękuję.
5: To są aktualności jedynki.
1: Nie milknie dyskusja o możliwym odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzja prezydenta w tej sprawie ma zapaść dziś lub najpóźniej jutro. Sprawę komentują też ukraińskie media. Większość komentatorów nad Dnieprem jest zdania, że sprawa ta może trwale popsuć relacje między Warszawą a Kijową. Szczegóły zna Paweł Buszko.
6: Oficjalnie Kijów kilkukrotnie tłumaczył się, że nadanie imienia UPA jednemu z oddziałów ukraińskich

0: i armii nie było w zamierzeniu antypolskie. Większość ukraińskich mediów przychyla się do takiego poglądu, stara się jednak wyjaśnić swoim odbiorcom, dlaczego przez Polaków ten krok mógł być odebrany jako wrogi. Wołyń to jedna z największych traum w pamięci Polaków. Czytamy w artykule BBC Ukraina. Jego autor Światosław Chomenko stwierdza jednocześnie, że antyukraińskie nastroje są w Polsce wykorzystywane do wewnętrznych rozgrywek politycznych. Jak ocenia, stosunki ukraińsko-polskie znalazły się na krawędzi najpoważniejszego kryzysu od wielu lat, a symbolem tego kryzysu jest zainicjowana przez prezydenta Karola Nawrockiego procedura pozbawienia Wołodymyra Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia. Ukraińskie media donoszą jednocześnie, że pod coraz większym znakiem zapytania jest udział Wołodymyra Zełenskiego w zaplanowanym na koniec czerwca w Gdańsku międzynarodowym szczycie poświęconym odbudowie Ukrainy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Korty tenisowe w Dąbrowie Górniczej, na których tenisową przygodę rozpoczynała Maja Chwalińska, budzą skrajne emocje. Kością niezgody są plany miasta związane z zagospodarowaniem tego terenu. Ma tam powstać ponad 100 mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, wyjaśnia rzecznik Dąbrowskiego Urzędu Bartosz Matylewicz.
2: Po uwagach części z mieszkańców projekt został zmieniony. Blok 1 będzie po prostu mniejszy. Wraz z budynkiem pojawi się nowy układ drogowy, który ułatwi komunikację na osiedlu. Pojawi się również nowy plac zabaw i całość tego terenu będzie tak zaaranżowana, aby zarówno dotychczasowi mieszkańcy osiedla, jak i nowi lokatorzy mogli w pełni korzystać z osiedla i funkcjonować na tym osiedlu w zgodzie.
1: Część mieszkańców stanowczo sprzeciwia się planowanej inwestycji. Sprawa została skierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Nad morzem najchłodniej od 18 do 20 stopni, 25 stopni na Dolnym Śląsku, a w centrum i na południowym wschodzie upalnie 29-30 stopni, ale tak będzie jeszcze tylko przez chwilę, bo po południu i wieczorem niemal w całej Polsce możliwe są burze. Na południu kraju mogą być gwałtowne. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 999 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
9: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
10: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal

0: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regulinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
8: Rozmowy, analizy i opinie.
7: I dużo muzyki.
8: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
7: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
8: Od godziny 16.
7: Zapraszamy Karolina Rożej
8: i Michał Strzałkowski.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Elton John i Dua Lipa tak pięknie łączą się pokolenia w muzyce. Rafał Sławoń i Ula Kaczyńska
1: ale to nie,
0: tak
1: nie, nie.
0: pięknie łączą się pokolenia w jedynce.
1: A to nie oni się będą łączyli jako para małżeńska, bo już mi się...
0: Nie, Dua Lipa wyszła

0: wyszła za mąż za zupełnie innego artystę. Tak, już jest po ślubie. Teraz trwa uroczy tydzień miodowy, miesiąc miodowy na Sycylii.
1: Może mają tydzień tylko zajęć.
0: No bo koncerty potem.
1: No
0: w każdym razie rzeczywiście Dua Lipa teraz bawi na Sycylii ze swoim małżonkiem.
2: Folder ulubione.
1: A my z Ulą Kaczyńską bawimy w studiu pierwszego programu Polskiego Radia. Mam nadzieję, że państwo też będą się z nami bawili. Tym bardziej, że zaczniemy od tego, że państwa troszeczkę odstresujemy.
0: Tak, wydaje mi się, że i wtorek w kalendarzu, i świadomość kolejnych dni w pracy, i tego pięknego popołudnia, które mamy przynajmniej w Warszawie.
1: I wieczoru. I nocy.
0: No tak, i tych wszystkich rzeczy.
1: Poranka, które, że trzeba wstać znowu.
0: Które szef nam zadaje czasami po godzinach, no to sprawia, że możemy się czuć niekomfortowo. No i my już wiemy, jak wytrącić państwa z tego braku komfortu. Co nas uspokaja?
1: Co nas uspokaja? Wiemy, jakie piosenki nas uspokajają, proszę państwa.
0: Marta Jazinkiewicz o tym już teraz.
3: W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie, żeby raz na zawsze wyjaśnić tę kwestię. Firma Tebra przeprowadziła ankietę wśród 1000 dorosłych i przeanalizowała 1000 utworów z setek publicznych playlist związanych właśnie ze stresem i regulacją emocji. Na ogólnodostępnych internetowych playlistach poświęconych zdrowiu psychicznemu najpopularniejsze gatunki na stres to na trzecim miejscu rock, na drugim pop, a na pierwszym hip-hop i rap. Z kolei najczęściej pojawiające się utwory to na miejscu drugim Apocalypse, Cigarettes After Sex, a na miejscu pierwszym Sparks zespołu Coldplay. Każdy z tych utworów łączy wolniejsze tempo, emocjonalne teksty, co sugeruje, że słuchacze szukają muzyki odzwierciedlającej ich emocje w stresujących okresach. Tak brzmi The Night We Met, Lord Huron, utwór, który zajął trzecie miejsce. Sytuacja wygląda jednak inaczej, gdy spojrzymy na najczęściej słuchanych artystów w stresujących sytuacjach. Miejsce trzecie należy do The Weeknd, drugie do Taylor Swift. Ale numer jeden to Drake. Muzyka tego rapera najczęściej trafia na odstresowujące playlisty. Amerykanie pytani o swoje typy do listy dopisują również Linkin Park i Adele.
1: No, muszę powiedzieć, że gdyby ktoś mnie próbował odstresować Coldplay, to by się to źle skończyło. Nie ma dla mnie nic bardziej irytującego.
0: U mnie chyba Linkin Park by wygrało, żeby mnie rozwścierczyć.
1: Taką ułożymy antylistę odprężających
0: to
1: utworów.
0: To na następne spotkanie już teraz Adele, a po Adele w naszym studiu Mieczysław Szcześniak.

0: 21 minut po godzinie 14.
1: I co? Chciałoby się zaśpiewać 40 lat minęło jak jeden dzień, ale nawet nie będę próbował w tym towarzystwie intonować.
0: Dzień dobry, Mieczysław Mietek Szcześniak, jak to jest dzisiaj?
2: Mieciuś, Miecinek, Mieciulek.
0: Jak do ciebie mówią znajomi? Tacy najbliżsi przyjaciele, to w jaki sposób?
2: Albo Mietek, albo Mieciu, albo Mieczu.
0: A ja pamiętam, to bo też płyty nagrałeś jako Mieczu.
2: Jako Miecz właściwie, jako miecz, tak. bo to było z kropką i miałem wtedy taki adres mailowy i strasznie długie imię i nazwisko, więc trzeba było to jakoś przedzielić. Stąd Miecz powstał.
0: Bardzo się cieszymy, że udało nam się zgrać terminy w twoim kalendarzu, żebyś mógł odwiedzić nas nie tylko w studiu plenerowym na festiwalu w Opolu, bo tam spotkałeś się z Marcinem Kusem, ale w dniu premiery płyty także w audycji Folderu Lubiany.
2: Uprzejmie dziękuję. To już nieczęste, że jest się zapraszanym tak do radia, więc to jest dla mnie tylko radość i wdzięczność.
1: A jeszcze tak szybciutko nawiązując do Opola. Fajnie było?
2: Fajnie, fajnie, choć ja nie lubię sytuacji, gdzie śpiewam jedną czy dwie piosenki, bo nie można nic zbudować. Ja lubię nawiązać kontakt z publicznością, taki prawdziwy, żeby to miało sens, ponieważ jestem już przyzwyczajony, szczególnie przez ostatnie lata, że sporo ludzi, za co bardzo państwu dziękuję, bo to jest największa nagroda, jaką artysta może dostać, czyli to, że mieszka w wyobraźni słuchaczy, którzy chcą mu towarzyszyć, więc dziękuję państwu bardzo, bo te ostatnie płyty są wynikiem państwa zainteresowania tym, co mam w głowie i w sercu. Są złote, nawet platynowe, więc jeszcze raz dziękuję za to, że też na koncerty przychodzicie trzypokoleniowo.
0: To nie jest łatwa rzecz w dzisiejszych czasach, tak długo utrzymać kontakt ze słuchaczami, tak długo utrzymać ich szacunek i sympatię.
1: No i utrzymać formę w tym biznesie przez 40 lat też nie jest pewnie prosto.
2: Może dlatego, że ja nie jestem za owczym pędem i chodzę własnymi drogami. Mm. Podobnie dzieje się w moim życiu, podobnie się dzieje w mojej pracy, która jest główną częścią mojego życia.

0: I wokół niej się wszystko kręci, ale i tak jestem za to szalenie wdzięczny, bo stała się pasja rzeczywiście moim zawodem, a nie każdemu się udaje, więc wypada podziękować i dobrze użyć.
1: A przez te 40 lat ten nasz show biznes zmienił się na lepsze czy na gorsze?
0: Ja nie wiem, bo ja nigdy nie zakładałem karierki i show biznesu, mało znam show biznes. A jak mówił Czesław Niemen, nasz polski paszą biznes. No po prostu mam przyjaciół jeszcze od podstawówki.
2: Oni są podobno najcenniejsi, bo wiedzą o nas prawie wszystko.
0: No wszystko wiedzą. Niczego się nie ściemni. No i to jest fajne, bo to jest prawdziwa kontynuacja przyjaźni w życiu. Mam takich przyjaciół z liceum, ze studiów i to są najtrwalsze rzeczy. No i zdarzyła mi się jeszcze przyjaźń w związku z tą ostatnią płytą, taka, która często się nie zdarza w średnim wieku. A w przypadku moich pobratymców na płycie Brothers, no w starszym wieku również, to jest taka przyjaźń na życie, która zażywszy się w średnim i starszym wieku, no będzie owocna do końca pewnie.
2: W jakich okolicznościach poznaje się takich przyjaciół, kiedy jest się już w pewnym wieku i być może nie szuka nowych znajomości?
1: Przez aplikację.
0: Nie przez aplikację. Była akcja wymyślona Poland Why Not przez Briana Alana, który mieszka w Polsce, żeby amerykańscy i polscy twórcy piosenek spotkali się i stworzyli coś razem. I nam przypadło w udziale nam się spotkać z Wendy Waldman, która może znana jest wam z piosenki Save the Best for Last, bo dzięki niej była nominowana do Grammy. I Vanessa Williams zrobiła z tego rzeczywiście przebój światowy. Przez dwa dni zrobiliśmy trzy piosenki od razu, włącznie z tekstem, po angielsku, no bo tak się porozumiewaliśmy. Przypadliśmy sobie do gustu i zrobiliśmy później ze 30 tych piosenek, z których wybraliśmy kilkanaście. Zrobiliśmy płytę Science, która wyszła też w Polsce w 2011 roku. Science, czyli znaki. A teraz przyszedł czas na płytę z chórem Live Choir z Los Angeles, pod wodzą H.B. Barnama, niezwykłego człowieka, który przez 30 lat był z kierownikiem muzycznym Aretha Franklin i pracował z wieloma wielkimi gwiazdami, od Jackson's Five po Toma Jonesa i Franka Sinatra. Szczęściem nie wiedziałem o tym, kiedy się zaczynaliśmy przyjaźnić, bo no bo wiecie.
2: No właśnie chciałam zapytać o to, o nieśmielenie, czy ono się w ogóle pojawiło w takich okolicznościach. Ale myślę sobie, że to lepiej, że później niż na samym początku.
0: Najlepiej, że później. Bo już ukułem takie powiedzenie, że musiałbym pieluchę zmienić i tak by się skończyło.
1: Proszę państwa, więcej sensacji po piosence.
2: Mietek Szcześniak, zachęcamy do wysłuchania tego albumu w całości, a potem do zaznaczenia sobie swoich ulubionych piosenek. Tylko dodam, że ta płyta została naprawdę pięknie wydana i pewnie o tym wydaniu też powiemy. Przede wszystkim przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Za chwilę wracamy do rozmowy, a teraz posłuchajmy, bo są świetne numery. No niekoniecznie na lato, ale na lato też będą pasować.
0: Dlaczego nie na lato?
2: Żeby były na cały rok, ale teraz wchodzimy w lato z taką oto piosenką.

0: tu w kulisach doszliśmy już od gospel do polskiej muzyki ludowej, ale wracamy do albumu Brothers, Mietek Szcześniak. Ten album jest opisywany jako twój najbardziej osobisty album. Tak jest naprawdę?
1: On
0: czy to
1: jest
0: taki chwyt troszkę?
1: On jest, nie, jest wiele, bo pierwszy singiel postanowiłem, że to będzie Everybody and Soul, bo o tym jest nie tylko ta płyta, ale też o tym jest mój sposób myślenia, że tak jak Twardowski na przykład, kiedy pisałem do jego wierszy muzykę, powiedział, jest jeden świat, nie ma dwóch światów, nie ma jednego na rzeczywistość codzienną, a drugiego na mistykę. Że jeżeli to prawda, że składamy się z ciała i z ducha, to o całym człowieku dopiero można wtedy powiedzieć, kiedy się mówi o fajnie wymyślonym działającym ciele i tak samo działającej duszy. I trzeba obie jednostki napaść, jak się należy, żeby działały jak trzeba. No i o tym jest ta płyta, o tym, że to jest jeden świat, że niech każda ciała i każda dusza niech się rusza i zmianę świata niech zacznie od siebie.
2: To jest płyta, o której można powiedzieć, że jest albumem jubileuszowym, to już żeśmy ustalili, podsumowującym 40-lecie działalności. I wiesz, pomyślałam sobie, że artyści z takiej okazji najczęściej wydają takie ekskluzywne, jubileuszowe boxy, the best of, największe przeboje Mietka Szcześniaka. Ty zaprezentowałeś zupełnie nowe piosenki, ale też nie piosenki, które powstały tu w Polsce, nie są korzeniem zakotwiczone w polskiej tradycji też, ale nie tylko. Są te Stany Zjednoczone. Po co ci był potrzebny taki zabieg?
1: Wiesz co, to nie jest zabieg. Mhm. Ja nigdy nie zakładałem kariery tak zwanej, bo inaczej by się kompletnie moje życie potoczyło. I co innego bym śpiewał, co innego bym mówił, inaczej bym wyglądał pewnie, no i tak dalej.
2: No oczywiście. Tych planów może być wiele i scenariuszy.
1: Natomiast ja zawsze chciałem muzykować. To było jak oddychanie dla mnie. Porozumiewałem się tym językiem od czasu, kiedy w ogóle cokolwiek pamiętam. I cieszę się bardzo, że wiesz, że pasja może stać się zawodem. Naprawdę jestem za to wdzięczny, bo nie każdemu się udaje. A kiedy jeszcze możesz opowiadać, mieć wolność, bo dla mnie najważniejsza jest wolność w każdej dziedzinie życia. Więc kiedy możesz tę wolność zaprząc do swoich płyt,

0: w takich warsztatach gospel, które miały miejsce w Poznaniu, i w chórze było 1020 osób, a na widowni było 2000 osób. Wiesz, i wszyscy się świetnie mieli. Ja zostałem zaproszony już na finał tego zajścia i jak ryknęli za mną te 1000 osób, to po prostu do tej pory się wzruszam i mam gęsią skórkę. Bo okazało się, że gospel to właściwie w tej chwili w Polsce, te chóry gospel powstają jak grzyby po deszczu w różnych miastach. I to tak naprawdę, jakby się dobrze przyjrzeć, to jedyny ruch amatorski, który skupia ludzi z tak zwanej ulicy, którzy mogą przyjść, zaśpiewać i ucieszyć się dobrym repertuarem, radością, dobrym przekazem.
1: I nieskrępowani być też.
0: I nieskrępowani, bo muzykowanie ma sprawiać radość. To nie jest tak, że ktoś mi powie, że fałszuje. Trudno, w chórze tego nie słychać.
2: Wezmę sobie to do serca, ponieważ ja cały czas słyszę, tak, że wiecznie fałszuję i że nie powinnam śpiewać. A tu proszę, może ukryję się w jakimś chórze. Chciałam jeszcze nawiązać do wydania tej płyty, no bo ona tak, okładkę ma stylizowaną na okładki płyt wydawane w Złotej Erze Soulu w latach 60. Ma też wiele wspólnego z wizualizacjami, którymi posługuje się Quentin Tarantino, czyli mamy jeszcze do tego soulu punk rocka z filmowego dodanego. Jest przepięknie wydana także w środku. CD wygląda jak mała płyta winylowa. Jest książeczka z twoimi zdjęciami, z tekstami. Kompletnie wydany album, żeby móc i nacieszyć oczy, napaść oczy oraz znaleźć coś dla ducha.
0: No właśnie, właśnie.
1: To treść jest... dorównuje formie, można powiedzieć.
0: Dziękuję bardzo.
2: A ten Tarantino to skąd?
0: To jest praca zbiorowa. To jest praca zbiorowa, no jak to stąd? Dlatego, że stąd, że on się inspirował tymi starszymi czasami, vintage'owymi. Ja bardzo chciałem, żeby w tej naszej zwariowanej rzeczywistości silnie elektronicznej i dość sztampowych czasem kompozycjach, aranżacjach, harmoniach, pokazać, że jest źródełko, że ciągle ono bije, że blues, że z bluesa wyszedł rock and roll, że z bluesa wyszedł soul, jazz, funky, wszystko to, czym się dzisiaj cieszymy i co jest ewidentną wizytówką Ameryki, tego największego na świecie eksperymentu na ludzkości, tego składu kultur. Dlatego ja od kilkunastu lat jeżdżę do tej Ameryki, latam tam i nagrywam płyty, bo nagrywałem również Nierównych, czyli moje inspiracje muzyką brazylijską do wierszy księdza Jana Twardowskiego. I Ameryka to umożliwia, bo chcę nagrać z Brazylijczykami, nagrywam Nierównych z Brazylijczykami. Chcę nagrać z Czarnym Chórem, oczywiście jeżeli nie zaakceptują, polubią i docenią, no to nagrywam, to robię.
1: W Polsce byłoby trudniej.
0: W Polsce byłoby nieco trudniej, bo jesteśmy przyzwyczajeni raptem od powojnia, że jesteśmy homogenicznym społeczeństwem i że u nas nie ma wielokulturowości. No i minie trochę czasu, zanim to się stanie.
1: A ja takie pytanie techniczne jeszcze mam. Gospel się rozwija jakoś, czy to jest jednak konstans taki, że...
0: Rozwija się
1: tak, jakieś nowe formy gospel, tak nie wiem jak.
0: Tak, są takie wypasione, jak Kirk Franklin na przykład, gdzie New Soul może bardziej stosują, oprócz takiego, oprócz tradycyjnego śpiewania z rozdartym gardłem, teraz różne przystojne panie i panowie śpiewają po prostu cienkimi głosami, delikatne frazy, które kiedyś Aretha Franklin wykrzykiwała po prostu. Bo zmieniło się tak, że młodzież ma być cool. Ale niemniej to, co mnie się w muzyce soul najbardziej podoba, czyli po prostu te piękne, wielkie, brzmiące głosy, fraza muzyczna, podziały rytmiczne, możliwość improwizowania i ekspresji, to jest coś, co nigdy nie zemrze w nas.
1: No i ta twoja płyta świetnie brzmi w tym światowym chórze gospel, którego głosy ze wszystkich
0: stron. To jest moja duma, to jest moje spełnione marzenie. Po kilkudziesięciu latach się spełniło, kiedy po Kaliszu biegałem wcześniej i słuchałem czarnej muzyki na Walkmanie, na kasety. I marzyłem, żeby kiedyś to zrobić. No i... Jest taki warunek, że nie wolno się rozmieniać, Trzeba robić to, co idzie po duszy i po sercu i ludzie to usłyszą może kiedyś,

0: ci zaproszą, tak jak się stało to w moim przypadku.
1: Bardzo dziękujemy, gratulujemy płyty. Dziś premiera Mietek Szcześniak Brothers, a my słuchamy jeszcze jednej piosenki z tego albumu. Będziemy do tych utworów wracać, bo w nich jest naprawdę dużo słońca, dużo radości i myślę sobie takiej dobrej myśli. Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki bardzo.

0: Będą dobre wiadomości.
1: Bardzo dobre wiadomości. Mamy dla Państwa najnowsze płyty Mietka Szcześniaka, płytę Brothers. Jeśli chcą Państwo ją od nas otrzymać, nic prostszego, należy wysłać maila z danymi teleadresowymi na adres folder@polskieradio.pl.
2: Czytam, bo lubię.
1: Tak, wszyscy czytamy to na głos.
0: Tak, powiedzmy, proszę Państwa, tym bardziej, że dzień po 80. urodzinach aktora Piotra Franceskiego Magda Mikołajczuk opowie, przypomni jego książkę.

0: książkę Ja Franceski.
1: Założę się o każde albo prawie każde pieniądze, że każdy Polak albo prawie każdy na hasło Piotr Franceski wymieni chociaż jedno skojarzenie, jedną rolę. Bo przecież ten wybitny aktor zrobił tak dużo i w kinie, i w teatrze, w radiu, w kabarecie, w piosence. A po drugie zrobił to wszystko tak fantastycznym głosem, głosem, który zdarza się raz na 1000 lat, że nie sposób go zapomnieć. Pan Kleks, pan Piotruś z kabaretu Olgi Lipińskiej, docent Dobraniecki ze Znachora, mówiący kluczową dla fabuły, ale nieobecną w powieści Dołęgi Mostowicza kwestię, proszę państwa, Wysoki Sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur. Franek Kimono, ojciec z rodziny zastępczej i jeszcze wiele, wiele ról można by tak długo wymieniać. Aż się prosi o wywiad Rzekę. I rzeczywiście, w 2015 roku taki wywiad powstał, zatytułowany Ja Franceski. I warto sobie tę książkę przypomnieć chociażby z tego powodu, że wczoraj Piotr Franceski obchodził 80. urodziny. To jest bardzo ciekawa, taka niemal przyjacielska rozmowa Marcina Mastalerza z Piotrem Franceskim. I już mogę sobie wyobrazić te maratony namawiania aktora na taką książkę, skoro na początku możemy przeczytać takie jego słowa. Ja, proszę pana, w ogóle nie jestem materiałem na książkę. Nie ma we mnie takiego przekonania, żebym miał coś istotnego do powiedzenia światu, czy komukolwiek zresztą. Wywiad Rzeka? Strumyk raczej, jakaś stróżka marna. Dobrze będzie, jak pan 16 stron uzbiera, kajecik chudy. Tylko właściwie po co? Co komu po tym? Koniec cytatu. Jest po co i bardzo dobrze, że taka książka powstała, ale chyba udzielanie wywiadów, pojawianie się w mediach nie jest tym, co Piotr Franceski szczególnie lubi. A tutaj opowiada z klasą, z autoironią, ale chyba też z dużą szczerością i o swoich rolach, i o rodzinie, ważniejszej dla niego niż praca. I tu jest szczególnie wzruszająca opowieść o relacji z mamą aktora, o opiekowaniu się nią, z mamą, która w momencie wydania książki, a więc w roku 2015, miała 103 lata. Opowiada też Piotr Franceski o życiu prywatnym, momentami skomplikowanym, o przyjaciołach, a także o motocyklach i samochodach, które kocha. Jeśli chodzi o role, to przede wszystkim jest mowa o rolach teatralnych, bo nie bez powodu okładka przedstawia Piotra Franceskiego wychylającego się zza teatralnej kurtyny, a nie gdzieś na filmowym planie, bo dla tego artysty teatr jest najważniejszy. I jeszcze kolejna próbka autoironicznego spojrzenia na swoją karierę, na swoją popularność. Holubek często powtarzał, że jak Franceski idzie do teatru, to wygląda jak jakiś księgowy z teczuszką, na którego nikt nie zwróciłby uwagi. I rzeczywiście ja, idąc do teatru, tak się właśnie czuję, jak najzwyklejszy w świecie człowiek, który idzie po prostu do pracy. Koniec cytatu. Ja Franceski to rzecz, którą warto albo poznać na nowo, albo sobie przypomnieć, chociażby w związku z faktem, że wczoraj Piotr Franceski obchodził 80. urodziny.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Tak, pomyślałem, że świetnie by było, gdyby wszyscy aktorzy pracowali tak jak Piotr Franceski.
3: No i był też taki moment w historii Piotra Franceskiego, w którym
0: śpiewał.
3: Tak, i śpiewał. Panie redaktorze, to jest moim zdaniem nieco powiedziane na wyrost, bo są tacy, którzy twierdzą, że Piotr Franceski był prekursorem rapera, w ogóle prekursorem melorecytacji, która...
0: Światowego rapu, proszę państwa, był prekursorem. Nie bójmy się tego wszystkiego powiedzieć.
3: Znowu pan idzie za daleko, ale kiedy posłuchamy...
0: Jak już idę, to idę.
3: Idę, gdzie idę. Nie idę, gdzie nie idę. Też była taka piosenka. W każdym razie Piotr Franceski jako Franek Kimono to jest ta figura, która zapisała się w historii muzyki, była naprawdę pastiszem. To nie miał być na poważnie traktowany projekt, ale z drugiej strony myślę sobie, że jeżeli w tym projekcie bierze udział Andrzej Korzyński, który komponuje fantastyczne piosenki, które śmiało mogłaby śpiewać na przykład Donna Summer, no może nie te z repertuaru Franka Kimono, ale ze Zdzisławy Sosnickiej już jak najbardziej, no to powstaje z tego poważna rzecz. Poważna z przymrużeniem oka. Ty pamiętasz swoje pierwsze zetknięcie z Frankiem Kimono?
0: No tak, oczywiście, że pamiętam. Czy nie pamiętam miejsca ani czasu, ale pamiętam, że się trudno było zresztą się nie zetknąć z Frankiem Kimono, bo on był dosyć poważnie lansowany na wszystkich frontach, ale słusznie.
3: To idziemy teraz na dyskotekowy parkiet z Rafałem.
0: Ta kula się nad nami obraca, proszę państwa, disco.
3: Po 15.

Ta śliczna zbliża się szybko do mego stoliczka z uśmiechem godnym Racheli Welsh. Pyta, hej kocie, czy ze mną tańczyć chcesz? Przecież wiadomo, że jej nie odmówię. Muszę się sprężyć, bo tańczyć nie lubię. Z trudem niestety łapię pion. Przyznaję piłę, przepraszam, pardon. Pola, monola.

Viola, mistrzyni disco, Miss Rock'n'Rolla. Przy pierwszym kroku majtnęła mnie przez udo.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W czwartkowy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
2: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
1: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
3: Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
2: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
14: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
16: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Duże utrudnienia mamy na obwodnicy Trójmiasta na S7 przy zjeździe z trasy, która prowadzi nas na obwodnicę 487, jadąc od strony Rumi, a w kierunku Gdyni. Już przy zjeździe z tej trasy na obwodnicę Trójmiasta S7 wjeżdżamy w zator. A to dlatego, że w okolicach węzła Gdynia Chważno, jak donoszą służby, na 4 kilometrze mamy zderzenie pojazdów w ruchu. Tak czytamy w komunikacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I korek w związku z tym ma ponad 4 km. Jeśli ktoś może, niech omija S7, utrudnienia potrwać mają do godziny 16, jeśli nie dłużej. Krajowa 60, tu utrzymuje się utrudnienie na trasie Ciechanów-Maków Mazowiecki w pobliżu miejscowości Karniewo na Mazowszu, 181 km. Wciąż kierowcy muszą korzystać z objazdów trasami lokalnymi. Ten został wyznaczony po tym, jak samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Też nie mamy informacji o poszkodowanych. Bez utrudnień już natomiast na kujawsko-pomorskim odcinku A1 na trasie między węzłami Ciechocinek-Włocławek Północ, miejscowość Kuczek, 167 km. Tutaj mieliśmy zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Gdańska po zderzeniu samochodu osobowego z autem dostawczym. Korki. Tych już coraz więcej. Najwięcej wygląda na to, że oprócz wspomnianej S7, która korkuje się na skutek zdarzenia drogowego, to korek jest na obwodnicy Krakowa, ale tutaj natężenie ruchu sprawia, że kierowcy zwalniają już w okolicach węzła Kraków Południe. W korku jadą aż po węzeł Kraków Tyniec, to jest dnia w stronę Śląska. Na Śląsku też już bardzo duży ruch, zwłaszcza między Katowicami a Mysłowicami. Tutaj też kierowcy zwalniają w stronę Krakowa.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Olaf Warzyński. Koalicja Obywatelska i PSL mają wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa. To senator Monika Piątkowska.
0: Za atak i zabójstwo przechodnia 25 lat więzienia jest wyrok w głośnej sprawie zbrodni w centrum Warszawy.
1: Burze w niemal całej Polsce. Synoptycy ostrzegają, będzie silny wiatr i ulewy.
2: Punktowo nawet do około 45 mm deszczu.
0: Senator Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa.
1: Decyzję wspólnie ogłosili premier Donald Tusk i wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Łączymy się z Sylwią Białek, która była na ich konferencji. Dzień dobry, Sylwio.
3: Dzień dobry.
0: Powiedz, co wiemy o tej kandydatce i jak liderzy partii zamierzają ją wspierać?
3: Doświadczona senator, doświadczona urzędniczka, jak sama mówi, Kraków jest jej jedyną partią polityczną.
4: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie.
3: Premier Donald Tusk powiedział, że przed nami wielka gra o przyszłość Krakowa. Monika Piątkowska jest w jej centrum. Szef rządu i wicepremier, lider ludowców, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz nie mają wątpliwości, że to wyśmienita kandydatka.
5: Zawsze, kiedy rozmawialiśmy o tym, co dalej, pani zawsze mówiła, ja bym to tak chciała w Krakowie. Przez różne dramatyczne zdarzenia, takie jak referendum, ta droga się otworzyła.
6: To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
3: Liderzy partii podkreślali, że Monika Piątkowska może liczyć na ich pomoc w kampanii przed wyborami. Monika Piątkowska powiedziała, że udziału w referendum nie brała, bo Aleksander Miszalski umówił się z wyborcami na 5 lat. Zaznaczyła, że szanuje tych, którzy zagłosowali, ale też tych, którzy ominęli lokale do głosowania, a do Krakowa idzie, jak zaznaczyła, po stabilizację.
0: Sylwia Białek, bardzo dziękujemy za te informacje.
1: „25 lat więzienia za zabójstwo na Nowym Świecie w Warszawie”.
0: Taki wyrok usłyszał Dawid Mirkowski za pobicie z użyciem ostrego narzędzia i zabójstwo przechodnia.
1: Powodem było to, że mężczyzna stanął w obronie zaczepianych koleżanek.
0: Do zbrodni w centrum stolicy doszło 4 lata temu.
1: Zdaniem sądu napastnik działał umyślnie i chciał doprowadzić do śmierci ofiary, mówiła sędzia Anna Kuzaj.
7: W ocenie sądu z całą pewnością oskarżony miał świadomość, że zadania ciosu innej osobie takim narzędziem może doprowadzić do śmierci takiej osoby.
0: Atakować oprócz Mirkowskiego mieli także jego dwaj towarzysze, którzy zostali prawomocnie skazani na 7 lat więzienia za udział w bójce i pobiciu ze skutkiem śmiertelnym.
1: Sąd zgodził się na ujawnienie danych sprawcy. Skazany ma też zapłacić 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz bliskich ofiary.
0: Wyrok jest nieprawomocny.
1: Sprawca tragicznego sobotniego wypadku w podwarszawskich Ząbkach aresztowany.
0: 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację, doprowadził do dramatu, wykonując niedozwolony manewr na drodze.
1: Gdy skręcał w lewo z pasa przeznaczonego do jazdy w prawo, uderzyło w niego rozpędzone Audi.
0: Zginął kierowca i pasażer tego auta, a trzeci mężczyzna walczy o życie w szpitalu.
8: To są aktualności jedynki.
1: Komisja Europejska ogłasza szczegóły 21. pakietu sankcji na Rosję.
0: Jeszcze dziś ma przesłać projekt unijnym krajom. Do jego zatwierdzenia potrzebna jest jednomyślność.
1: Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen przekazała, jakie zapisy są w tym pakiecie.
0: Skupiamy się na sektorach o największym znaczeniu. Chodzi o energetykę, chodzi o usługi finansowe i handel kryptowalutami. Tym razem po raz pierwszy w pakiecie sankcyjnym jest również rybołówstwo. Wprowadzamy także zakaz wjazdu do Unii Europejskiej dla byłych rosyjskich żołnierzy.
1: Szefowa komisji wyjaśniła, że zakaz wjazdu do Unii ma obejmować każdego, kto służył w armii rosyjskiej od początku wojny na Ukrainie.
0: A jeśli chodzi o sankcje w sektorze energetycznym, to kluczowym elementem jest sztywny limit cenowy na rosyjską ropę.
1: Chodzi o to, by Rosja nie korzystała na cenach ropy szybujących w związku z blokadą cieśniny Ormus.
0: Wyładowania, silny wiatr, ulewy, a także grad.
1: Taką pogodę niesie ze sobą od zachodu front atmosferyczny.
0: Przejdzie nad 14 województwami, oszczędzi tylko lubuskie i podlaskie.
1: Są alerty przed burzami, mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Miejscami tym burzom towarzyszyć będą.

0: Intensywne opady deszczu do około 25-35 mm, natomiast silniejszych burz spodziewamy się na wschodzie województwa śląskiego oraz w Małopolsce, gdzie punktowo te burze mogą przynieść nawet do około 45 mm deszczu.
1: A porywy wiatru mogą sięgać 75 km na godzinę.
2: A więcej o dzisiejszej pogodzie już za chwilę.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
2: Na krańcach wschodnich Polski na ogół pogodnie, na pozostałym obszarze przybywa chmur. Z zachodu w głąb kraju, jak informowaliśmy, przesuwa się strefa burz z deszczem i lokalnie gradem. Najsilniejsze burze dziś na południu Śląska i Małopolski oraz w rejonie ziemi świętokrzyskiej i Podkarpacia. Od 15 stopni teraz nad morzem, około 17 przy zachodniej granicy, 24 na Podlasiu, do 28 w centrum. Ciśnienie w Warszawie 997 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat.
1: Niestety zła jest jakość powietrza teraz w Starachowicach, ale w większości regionów dobra lub umiarkowana. Najlepiej oddycha się w niektórych miejscach na zachodzie kraju. Prawie połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie lub małe. W niektórych regionach na północy w ogóle nie występuje.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24,34.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
15: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
16: Abemus Papam!
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
17: Ach, ta drżąca powieka.
18: I ten nocny skurczy łydek.
17: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po

0: Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
6: Rozmowy, analizy i opinie.
5: I dużo muzyki.
6: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
5: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
6: Od godziny 16.
5: Zapraszamy Karolina Rożej
6: i Michał Strzałkowski.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Przepraszam bardzo.
1: Proszę państwa, jak państwo widzą, humory dopisują, ale do czasu.
0: Rafał się uczy litewskiego. Za chwilę poznamy efekt.
1: Tak, moje kompetencje językowe zostały w ciągu ostatnich 3 minut bardzo poszerzone i zwiększone. To wszystko dzięki naszemu rozmówcy.

0: Poczekaj, może zapowiemy audycję.
1: A, zapowiedzmy.
2: Folder ulubione.
1: Jak państwo słyszą, nauka w folderze ulubione nie popłaca, powoduje paroksyzmy śmiechu, kpiny.
0: Nie, naprawdę poważnie jestem pod wrażeniem. Za chwilę...
1: Ale się nie nauczyłem na swoją obronę.
0: Na szczęście mam kogoś, kto wie, jak to się mówi i na pewno chętnie nam wytłumaczy. Opowie także o wyjątkowym miejscu na Litwie, do którego przeniesiemy się już za chwilę. A teraz mamy godzinę 15.15, mamy audycję folder ulubione w składzie...
1: Ula Kaczyńska
0: i Rafał Sławoń. Zapraszamy do 16.
3: Mogłaś, mogłam, mogliśmy lepiej się poznać.

0: 19 minut po 15 i teraz nadeszła chwila prawdy. Ula Kaczyńska wprowadzi państwa w temat następnej rozmowy, posługując się kilkoma językami obcymi równocześnie.
1: To 3, 2, 1, start.
0: Proszę,
1: będziemy
0: słuchamy,
1: państwa chcieli zaprosić na Litwę. Zrobi to już za moment Kamil Zalewski. A dlaczego? Bo to właśnie na Litwie znajduje się muzeum nagrodzone prestiżową nagrodą Prix Versailles. To jest nagroda przyznawana dla najpiękniejszych budynków. Większość instytucji nagrodzonych w tym roku, w tegorocznej odsłonie, znajduje się w Azji, a muzeum na Litwie no jest najbliżej nas, jak to jest tylko, najbliżej, jak to jest tylko możliwe. No i o tym teraz już Kamil Zalewski, korespondent Polskiego Radia na Litwie właśnie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co to
2: witam
0: za
2: serdecznie.
0: Muzeum i dlaczego tak się nazywa, jak się nazywa?
1: A jak się nazywa?
2: Ciężko, tak, ciężko wymówić.
0: Ciężko.
2: To ja pozwolę sobie. Dinges Stetlas, Dinges Stetlas, Muzeum Historii.

0: i Żydów, Dinges Stettlers, co tłumaczone jest na język polski jako po prostu zaginiony sztetl. I tutaj na wstępie chyba trzeba wyjaśnić znaczenie tego pojęcia sztetl, bo chyba mało kto wie, co to znaczy. I przyznam, że ja też jeszcze do niedawna, dopóki to muzeum nie zostało nagrodzone, nie wiedziałem. A sztetl jest to małe skupisko miejskie, które zachowywało tradycyjną obyczajowość żydowską, często sztetlami w przedwojennej Polsce czy na Litwie. Były nazywane po prostu miasteczka, które zamieszkiwała ludność żydowska. Po prostu niewielkie miasteczko, zamieszkane w dużej mierze przez tę ludność, które zachowywało własną kulturę, tradycję i język, to właśnie sztetl. Ponad 80 lat temu na Litwie było ponad 200 takich sztetli zamieszkałych przez Żydów, jednak zostały one zniszczone w czasie II wojny światowej i nie przetrwały jej. No i do sztetli nawiązuje to właśnie wyjątkowe muzeum znajdujące się w niewielkiej miejscowości, po litewsku nazywanej Szeduwa, a po polsku Szadowo. Zaginiony sztetl to jedno z najważniejszych nowych muzeów na Litwie i prawdopodobnie najbardziej ambitny projekt poświęcony historii litewskich Żydów od czasu odzyskania przez Litwę niepodległości. Jak mówiła kilka miesięcy temu kierowniczka do spraw edukacji tej placówki, Jolanta Mickutie, poprzez jeden sztetl opowiadamy historię całego zagubionego świata sztetli. Świata, w którym kiedyś mieszkali Żydzi litewscy i gdzie brzmiał język jidysz. Ale to nie dotyczyło tylko Litwy. 80% Żydów Europy Wschodniej mieszkało w sztetlach, a w połowie XIX wieku w sztetlach mieszkało około 2/3 wszystkich Żydów świata. I o tym opowiada właśnie to muzeum. Muzeum wyróżnia się nie tylko poprzez tematykę, ale przede wszystkim przez to, że po pierwsze jest to chyba największa tego typu placówka w krajach bałtyckich. No i architektura. Projekt tego muzeum został stworzony zgodnie z wizją słynnego fińskiego architekta Reinera Mahlamäkiego. Budynek przypomina miasteczko, którego kontury dachów mają być widoczne z daleka w litewskim krajobrazie równin. No i nawiązują do wyglądu typowych chat. Poza tym fasadę muzeum pokrywają jasno-szare płytki. Do muzeum przylega też niesamowity park pamięci. A ekspozycja, która tam się znajduje, składa się z kilku części. Rozpoczynają film, który opowiada o tym, jak Żydzi osiedlili się na terenie dzisiejszej Litwy i mieszkali tam aż do I wojny światowej. Tworzenie muzeum poświęconego pamięci, kultury i historii sztetli trwało ponad 10 lat. No, najwięcej uwagi poświęcono też oczywiście 20-leciu międzywojennemu, II wojnie światowej, okresie powojennym. Zwiedzający mogą wybrać się też na spacer po sztetlu z tamtego okresu w największej galerii muzealnej. Zrekonstruowano rynek, miejsce, które było nie tylko miejscem handlu i codziennych spotkań, ale też miejscem inicjatyw obywatelskich oraz życia kulturalnego. Co prawda Litwa jest niewielkim krajem, ale jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał odwiedzić to muzeum, to proszę pamiętać, że z Wilna, które zresztą przed II wojną światową było największym centrum kultury żydowskiej w tej części Europy, do Szadowa jest około 180 km i na podróż trzeba przeznaczyć ponad 2 godziny jazdy samochodem. Obecnie wejście do muzeum jest bezpłatne, trzeba jednak wcześniej zarezerwować termin wizyty, no i pobrać darmowy bilet na stronie tej właśnie placówki.
1: Pięknie dziękujemy za te relacje. Ja tylko dodam, że jeśli zechcą Państwo zajrzeć do internetu i zobaczyć, jak wygląda ten budynek, o którym dziś Kamil nam opowiadał, to moje pierwsze wrażenie to były domy pokryte śniegiem, dachy pokryte śniegiem, ale nie mógł być to śnieg, bo zdjęcie było robione w lecie, piękne, błękitne niebo. No albo, jak zauważają jurorzy tego konkursu, to muzeum przypomina duch.
2: No to jest siła fińskiego designu, która jest naprawdę piorunująca, proszę Państwa.
1: Kamil Zalewski, bardzo dziękujemy.
2: Korespondent Polskiego Radia. Dziękujemy bardzo.

0: W naszym studiu pojawili się młodzi goście. Zaraz idę sprawdzić, jakiej słuchają muzyki. A teraz już czas na skrót aktualności. Olaf Warzyński. Tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Monika Piątkowska, kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa.
2: Idę do krakowskiego magistratu, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
1: Senator KO w przedterminowych wyborach zmierzy się m.in. z Darią Gosek-Popiołek z Lewicy, Bartoszem Bochenczakiem z Konfederacji, Michałem Drewnickim z PiSu i Marianem Banasiem. Jest uderzenie w rosyjskich żołnierzy w sektor energetyczny i finansowy, a także w wymianę handlową. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła szczegóły 21. pakietu sankcji na Rosję. Potrzebna jest jednomyślność unijnych krajów, by został zaakceptowany. Papież rozpoczyna wizytę w Barcelonie. Głównym punktem wizyty Leona XIV w Katalonii będzie uroczysta inauguracja i poświęcenie najwyższej wieży wciąż budowanej świątyni Sagrada Familia. Cel? Zmiana zasad polowań. Ruszyła zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą. Wśród postulatów ustanowienie bezpiecznego dystansu polowań.
3: Polowanie 700 metrów od zabudowań.
1: Z propozycjami nie zgadzają się myśliwi. 50 śmiałków wzięło udział w nietypowej rywalizacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ich zadaniem było wbiegnięcie na 10. piętro kolegium Jana Pawła II i zbiegnięcie schodami po drugiej stronie budynku. Zapraszam na pełne aktualności o 16.00.

0: To była Olga Bończyk, a kilkanaście sekund temu wpadła niemalże biegiem do tego studia.
1: Na Olgę Bończyk właśnie.
0: Zabiegana Magda Steczkowska, witam cię serdecznie.
1: Witam serdecznie. Piękna piosenka Olgi, po prostu ona jest taka... Od razu wakacje czuję, od razu jest mi dobrze.
0: Ale rzeczywiście chyba energia ci rozpiera, energia twórcza.
1: Tak, całe życie.
0: I mamy tego dowód, bo mamy piosenkę z tamtej strony, która, wiesz, wydaje mi się jest takim nowym w twoim repertuarze, ale popraw mnie, jeśli się mylę, bo to jest taka niezwykle szeroka, wręcz powiedziałabym festiwalowa propozycja.
1: Nie jest to w sumie pierwsza tego typu, bo troszkę już takich miałam utworów, jak na przykład chociażby Obietnica kilka lat temu, ale rzeczywiście no nie jest ich aż tak dużo, żeby mogła powiedzieć, że się mylisz. Ale rzeczywiście to jest taki utwór bliski mi bardzo ze względu na temat, ponieważ ja bardzo się chętnie tym chwalę, we wrześniu skończyłam 50 lat i to jest taki... Taka magiczna trochę liczba, na którą czekałam, myśląc, co się wydarzy i jak życie się później potoczy, czy to będzie jakaś wielka zmiana w moim życiu. Nic się nie wydarzyło, bo fajnie, fajna była impreza. I oprócz tego, że poczułam, że w sumie życie zaczyna się po 50, teraz to ja po prostu inaczej podchodzę. Znaczy nie, że bo oczywiście we wrześniu nagle zaczęłam inaczej podchodzić do życia, ale wszystko mogę i mało rzeczy mnie jakoś tak... dotyka w takim negatywnym sensie, a raczej widzę po prostu same pozytywne rzeczy przed sobą, że życie jest piękne i trzeba korzystać ile się da. I o tym jest właściwie ten utwór z tamtej strony, który napisałam razem z Adamem Niedzielinem, który wyprodukował Mateusz Klauwurst i też ciekawostka, bo pomogła mi w tym moja córka Michalina. I to była niezwykła rzecz, chętnie opowiem. Mamy czas?
0: Oczywiście, po raz pierwszy ona wzięła udział w takim muzycznym projekcie
1: swoim.
0: Ile ma lat?
1: 17. Bo to był przypadek troszeczkę. Ja miałam problem z linią melodyczną, bo mi się pod tekst nie układała i jakoś nie mogłam przebrnąć. Naprawdę długo to trwało. I tak jechałyśmy sobie z Michalinką i ja mówię, córa, po prostu, nie wiem, może ty wpadniesz na jakiś pomysł, bo tak się męczę z tym refrenem, coś mi tu nie leży i tak dalej. Ona mówi, tak słucha, słucha, mówi, mamusia, a może by tak? Może tak by od góry zacząć. I zaśpiewała mi linię melodyczną, właściwie połowę refrenu i ja, córuś, no życie mi się odmieniło. Bo ja, tak długo to trwało, tak bardzo się nad tym męczyłam, że no naprawdę to odmieniło cały właściwie ten refren i dużą część jakby myślenia o tym utworze, bo też zmieniłam tekst trochę pod ten refren. Więc tak jestem, no cieszę się bardzo, że to się wydarzyło. Tak jestem, wiesz, mamusia się tak cieszy, że córeczka...
0: No niemalże chociaż, rodzinna piosenka.
1: Tak, no oczywiście to jest te kilka dźwięków, ale czasami naprawdę, drodzy państwo, te kilka dźwięków zmienia właściwie wszystko w piosence. I trochę tak się wydarzyło, bo też zmieniło tekst, który pisałam. A tekst dla mnie jest bardzo, bardzo ważny.
0: Ale to jest tak, że najpierw powstaje tekst i do tego dopasowujesz potem melodię, którą ktoś ci pisze?
1: Dokładnie jest u mnie odwrotnie.
0: Odwrotnie.
1: Tak. Ja po prostu zawsze piszę pod melodię, dlatego też czasami tę melodię zmieniam, kombinuję. Mhm. A ponieważ całkiem sporo utworów w swoim życiu napisałam właśnie z Adamem Niedzielinem, moim serdecznym przyjacielem i pianistą, z którym koncertuję od wielu, wielu, wielu lat, to on mi zawsze na wszystko pozwala. Nie ma nigdy problemu, jak coś tam kombinuję, nagle wywracam do góry nogami. Więc i to ma dla mnie ogromne znaczenie, bo niełatwo się pisze teksty. Ja nie czuję się taką tekściarką, która po prostu niczym, którego uwielbiam, zresztą Jacek Cygan z rękawa to sypie i jest po prostu niezwykle twórczy i wspaniały. Dla mnie to jest męka. Ja naprawdę czasami bywały takie teksty, które pisałam rok czy dwa. Dosłownie. No, oczywiście nie cały czas, ale miałam przerwy kilka

0: kilkumiesięczne, bo nic mi nie przychodziło do głowy. I to jest męka, to się rodzi w bólach, ale ja dopóki nie jestem zadowolona i dopóki nie zaśpiewam tego zawsze w pierwszej kolejności mojemu mężowi i nie zobaczę w jego oczach, że tak, najczęściej to płaczę przy baladach, no to nie, no to się męczę po prostu.
1: A mąż potrafi skrytykować?
0: Oczywiście, ale on nawet nie musi nic mówić. Ja od razu widzę, od razu, po prostu po oczach, że jest fajnie czy nie fajnie.
2: Czyli piosenka namaszczona przez małżonka. Jeszcze chciałam zapytać o to, czy ten, nie wiem, singiel, czy właściwie nie chciałabym tej piosenki nazwać singlem, bo wydaje mi się, że ona zasługuje na tak jakieś inne większe miano.
0: Dziękuję ci. O, jest takie to piękne, co powiedziałaś. Bo to tak singiel tak brzmi jak taka kolejna pioseneczka, tak?
2: Tak. No. Ona jest niezwykle też ważna, nie tylko dla ciebie, ale w ogóle mi się wydaje dla tych, którzy takiej refleksji dokonują nad przemijaniem, bo tak pięknie w tym tekście dzielisz siebie na dwie części, bo przemawiasz też do tej Magdy wiele, wiele lat młodszej, której powiedziałabyś, co może przytoczmy słuchaczom.
0: Tak, to jest mój, bardzo ci dziękuję, że zwróciłaś na to uwagę. To mnie ogromnie cieszy. Tam jest taki tekst w drugiej zwrotce, że gdybym mogła cofnąć czas i spotkać siebie z tamtych lat, to jedno powiedziałabym, żyj i ciesz się życiem z całych sił. I to jest naprawdę moje takie motto życiowe. W sumie jak teraz myślę z perspektywy czasu o rzeczach, którymi się zamartwiałam przez wiele, wiele jakichś dni, miesięcy, czasami lat, myślę sobie, Boże, jaka ty głupia jesteś. Po co? Że ktoś ci nie powiedział, że to naprawdę nie ma znaczenia. No, czasami ktoś mówił, ale wiesz, dopóki sami do tego nie dotrzemy, że są rzeczy, na które nie mamy wpływu, że to naprawdę w szerszej perspektywie nie ma żadnego znaczenia. To, no, no, to i sami do tego nie dojdziemy i nie zaakceptujemy tego faktu, no to się męczymy często i szkoda tego. Ja dlatego staram się moim córkom, mam je trzy, jakby cały czas wpajać z mężusiem, że naprawdę pewne rzeczy nie warto, po prostu nie warto, ale myślę, że same też muszą, jak i mamusia i tatuś, do pewnych rzeczy dojść.
2: Właśnie, to wszystko trzeba przeżyć na własnej skórze. Mądry Polak po szkodzie, ale od tego mamy też piosenki, żeby nam tak o tym przypominały. Magdo, jeśli ktoś chciałby usłyszeć tę piosenkę w twoim wykonaniu na koncercie, to jak ma się poruszać?
0: Najchętniej zapraszam po prostu na stronę internetową magdasteczkowska.pl, bo tam w dziale koncerty są wszystkie koncerty. Ja praktycznie zawsze wykonuję ten utwór już teraz od tych dwóch miesięcy, od kiedy była premiera. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Jest w różnych wersjach, bo czasami tylko z pianistą, co uwielbiam, czyli właśnie z Adamem Niedzielinem. Czasami z całym zespołem, czasami nawet z orkiestrą i to jest niezwykłe. Już w najbliższą niedzielę będziemy grać koncert, który będzie później retransmitowany w polskiej telewizji, a jest to koncert na 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Ani Dymnej. I będę mogła zagrać ten utwór z zespołem i bardzo się z tego cieszę. To jest na rynku w Krakowie, przyda tak wspaniałym festiwalu, jakim jest ten festiwal Ani Dymnej. Bardzo serdecznie zapraszamy państwa na rynek. Godzina 20. Będzie piękny koncert. Będzie Asia Kulik. Będzie, dobrze, wielu artystów. Oraz finaliści. Oraz finaliści festiwalu, więc ja mam, słuchajcie, po 50 to pamięć nie da. Bardzo przepraszam.
2: Ja przypomnę, jesteśmy w programie Pierwszym Polskiego Radia. Jest za 14,5 minuty, godzina 19. I o tej porze posłuchamy utworu zatytułowanego Z tamtej strony, o którym opowiadała nam Magda Steczkowska. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja również dziękuję. Do zobaczenia, usłyszenia.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Za 11 minut godzina 19, powoli kończy się muzyczna jedynka w programie pierwszym Polskiego Radia. Jeszcze tylko informacja dla pana Krzysztofa z Rumi. Otrzymuje pan egzemplarz naszej płyty tygodnia. Napisał pan: tak, chętnie posłucham nowych utworów tego zespołu, skoro płyta dojrzalsza, dlaczego nie spróbować? I skończyło się Opole, o którym mówiliśmy co nieco w dzisiejszej muzycznej jedynce. Pewnie tych opolskich akcentów jeszcze w tym tygodniu nie zabraknie, a zakończymy to wydanie naszego muzycznego magazynu piosenką z repertuaru grupy Lady Punk. To właśnie koncert tego zespołu był pierwszym koncertem ostatniego dnia opolskiego festiwalu. Grupa świętuje 45-lecie swojego istnienia i koncert ten był jednym z mocniejszych punktów tegorocznego festiwalu. Publiczność niemal od samego początku aż do samego końca śpiewała wszystkie piosenki grupy na stojąco. Dobrego wieczoru Państwu życzę i do usłyszenia. Anna Wil.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Jakie będą nowe przygody Tytusa, Romka i Atomka? O tym porozmawiamy z Arturem Chmielewskim, naukowcem z NASA i synem babcia Chmiela. Powiemy też, dlaczego oceany są tak ważne dla życia na Ziemi, jaki związek z nimi ma Bałtyk i co każdy z nas może zrobić, by chronić morza. A gwiazdy festiwalu w Opolu opowiedzą o sukcesie Maji Chwalińskiej i swoich niespełnionych sportowych marzeniach.
2: Cztery pory roku w Jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
10: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
11: Mikrofon,
12: kamera,
11: radiowe studio,
12: scena.
13: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
9: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.

0: COVID. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
4: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
5: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1 pod Toruniem. Między Brzozą a Nową Wsią spowolniony jest ruch w obu kierunkach. Trwają prace drogowców. Droga ekspresowa S1, odcinek węzeł Mikuszowice, węzeł Lipnik w pobliżu Bielska Białej na 11 kilometrze. Ciężarówka wjechała w bariery. Z jednej strony zablokowana została jezdnia w kierunku centrum Bielska przez tę ciężarówkę i proszę sobie wyobrazić, że ten pojazd przejechał przez pas rozdziału z przeciwległego kierunku, zablokował również dwa pasy w kierunku Żywca. Wprowadzono służby na miejscu zdarzenia, ruch w kierunku Żywca odbywa się prawoskrętem, jezdnia w kierunku centrum Bielska zablokowana. Zdaniem służb 3 godziny utrudnień czekają zmotoryzowanych. S2, południowa obwodnica Warszawy. Jeszcze są spowolnienia od węzła Konotopa po tunel autostradowy. Niestety na obu kierunkach, zarówno w stronę Mińska Mazowieckiego, jak i w stronę Konotopy. Podobna sytuacja na autostradzie A4, na autostradowej obwodnicy Krakowa. Spowolnienia od czasu do czasu między Balicami a węzłem Kraków południe na obu jezdniach, a więc i na tej w stronę Tarnowa, i na tej w stronę Katowic. Ekspresowa trasa S7, odcinek węzeł Gdynia-Port, węzeł Gdynia-Chważno. W pobliżu Chważna na 5 kilometrze zderzenie kilku aut. Korek był dość duży, bo aż od Chyloni po Chważno. Teraz kłopoty są jedynie w rejonie Chważna.

0: Jest 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Nad Polską front burzowy, służby w gotowości. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa po odprawie z udziałem wojewodów.
1: Do godziny 17 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 105 miejscowych zagrożeń.
0: Jest termin pierwszego posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa. W czwartek ma zostać wybrany przewodniczący KRS. Patriarcha Cyryl na czarnej liście Komisji Europejskiej. Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej jest zwolennikiem agresji na Ukrainę. Strażacy, policjanci i wojewodowie w całym kraju w stanie gotowości. Służby szykują się na zagrożenia związane z gwałtownym frontem burzowym. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa pod przewodnictwem wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza. Nawałnice zagrażają głównie regionom w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie.
1: Do godziny 17 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 105 miejscowych zagrożeń będących wynikiem przechodzącego nad Polską frontu burzowego. Najwięcej interwencji miało miejsce w województwach śląskim, małopolskim i łódzkim.
0: Mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Ostrzeżenia synoptyków obowiązują w 8 województwach, a w 5 regionach uruchomiono alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Czwartek, 11 czerwca to termin pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa nowej kadencji. Zwołał je pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński. Na posiedzeniu ma zostać wybrany nowy przewodniczący KRS. W maju Sejm wybrał 15 nowych członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z rządowym planem B, 13 z nich to osoby

0: wybrane przez środowisko sędziowskie, których kandydatury zostały jedynie zatwierdzone przez Sejm. Pozostałych dwóch sędziów członków wskazały kluby Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Piłka jest teraz po stronie Ukrainy i to ona powinna starać się znaleźć dobre rozwiązanie. Tak premier Donald Tusk komentuje spór z naszymi sąsiadami na tle niedawnej decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński przywódca zdecydował o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
1: Premier Donald Tusk podkreślił, że w działaniach Wołodymyra Zełenskiego nie dopatruje się celowej złej woli czy bezpośredniej chęci uderzenia w Polskę. Zwrócił jednak uwagę na rażące ignorowanie polskiej wrażliwości oraz bolesnej pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińską powstańczą armię.
2: Ja zarzucam stronie ukraińskiej brak wrażliwości i takiego rozumu historycznego. Zarzucam brak takiej politycznej i empatii, i racjonalnego myślenia o naszych wspólnych interesach.
1: Donald Tusk podkreślił, że partnerskich relacji sąsiedzkich nie da się zbudować z pominięciem bolesnych faktów.
2: W waszym interesie i w polskim interesie, ale w waszym interesie przede wszystkim jest zbudowanie relacji na prawdzie historycznej, wzajemnym szacunku, żebyśmy się wzajemnie nie ranili.
1: Premier podsumował, że dotychczasowe starania Ukrainy zmierzające do załagodzenia tego zgrzytu są na ten moment niewystarczające. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: PKB 3,1%, średnioroczna inflacja 2,5%. To rządowa prognoza na przyszły rok. Gabinet Donalda Tuska proponuje również wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2027 rok na poziomie 3%. O tyle samo miałaby wzrosnąć także płaca minimalna.
3: To są aktualności jedynki.
0: Blokada ze strony Węgier zniknęła. Patriarcha Cyryl trafił na unijną czarną listę. Zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej nie będzie mógł wjechać do wspólnoty, a jego aktywa w Europie zostaną zamrożone. Czarna lista to jeden z elementów 21. pakietu sankcji na Rosję, który Komisja Europejska dziś przesłała do krajów 27.
4: Cyryl to jeden z najbardziej zaufanych ludzi Putina, zwolennik rosyjskiej napaści na Ukrainę, który mówi, że to wojna ze złem i jedyny słuszny wybór. Od momentu rozpętania wojny przez Rosję na Ukrainie był na celowniku Unii, ale miał parasol ochronny Viktora Orbana. Były premier Węgier przez lata skutecznie blokował objęcie go sankcjami. Cyryl nawet był już wpisany do projektu jednego z pierwszych pakietów sankcyjnych, ale Viktor Orban zażądał wykreślenia go, szantażując Unię, że nie zgodzi się na pozostałe restrykcje. Wpisanie Cyryla teraz na czarną listę jest oczywiście symboliczne, ale może ukrócić jego rozległe interesy w Europie, które przez lata budował. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Roczne stypendium sportowe dla Mai Chwalińskiej od ministra sportu. Jakub Rutnicki przyznał je w najwyższej możliwej wysokości. To 9600 zł brutto miesięcznie. Podczas spotkania z finalistką French Open minister podkreślał jej determinację i zaangażowanie całego jej sztabu.
5: To, co się dzieje wokół pani, to też jest przykład, że wiele osób po prostu niesamowicie pani kibicuje i tego, że napisała pani wspaniałą historię polskiego i światowego tenisa. Jeszcze raz bardzo, bardzo pani dziękujemy.
0: Paryski sukces zapewnił Mai Chwalińskiej awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA. Wicemistrzyni French Open zameldowała się na 21. miejscu. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy miejscami opady deszczu, na południu i wschodzie kraju burze. Temperatura minimalna od 7 do 16 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
1: To ja też chcę.
0: 24, 30.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Reklama. Autopromocja.
10: W czwartkowy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
11: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
10: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
12: Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
11: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
10: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata już w czwartek, kilka minut po godzinie 19 w programie pierwszym Polskiego Radia.
12: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
11: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
12: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej. Zapraszamy!
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
13: W tych dniach Madryt stał się bliższy Królestwu Bożemu, mówił Leon XIV, kończąc wizytę w stolicy Hiszpanii. Papież rozpoczął kataloński etap swojej podróży. Od dziś przebywa w Barcelonie. W spotkaniach z Ojcem Świętym licznie uczestniczą także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV zakończył dziś wizytę w Madrycie, która zostanie zapamiętana m.in. ze względu na potężne świadectwo wiary Hiszpanów, ale też stanowcze i zarazem pełne bliskości przesłania, z jakimi papież zwracał się do lokalnej społeczności i do całej Europy. Przed opuszczeniem stolicy Ojciec Święty spotkał się z wolontariuszami w hali IFEMA, tej samej, w której 15 lat temu Benedykt XVI dziękował wolontariuszom Światowych Dni Młodzieży. Dzisiaj papież nauczał m.in. o powołaniu chrześcijan do bezinteresowności.
14: Bezinteresowność jest zaczynem, dzięki któremu wzrasta ludzka, moralna i duchowa jakość społeczeństwa, ponieważ można powiedzieć, że jest ona cechą charakterystyczną miasta Bożego. W świecie pozostającym nieustannie pod wpływem logiki interesu i zysku, gdzie pojęcie wzrostu sprowadza się do wymiaru ekonomiczno-finansowego, trzeba myśleć i żyć według logiki prawdziwszej. To znaczy według logiki integralnego rozwoju człowieka. Jest to logika Ewangelii. Być może statystyki tego nie odnotują, ale wiemy, że w tych dniach, również dzięki Wam, to miasto wzrosło, stało się bliższe Królestwu Bożemu. Czy to nasza zasługa? Nie, wszystko jest Jego łaską.
15: No, todo es gracia suya.
13: Wczesnym popołudniem Leon XIV przybył do Barcelony. Pierwsze kroki skierował do katedry Świętego Krzyża i Świętej Eulalii, gdzie przewodniczył południowej modlitwie liturgii godzin. W homilii cytował Świętego Jana Pawła II,

0: który nazywał stolicę Katalonii domem otwartym na chrześcijańskie braterstwo.
1: Dla nas wspólna praca nie jest wyborem pewnego stylu, lecz koniecznością fizjologiczną, wynikającą z samej natury naszego życia, zakorzenioną w łasce udzielonej każdemu według miary daru Chrystusowego, na którą odpowiadamy, angażując otrzymane charyzmaty z poszanowaniem powierzonych nam posług.
0: Wśród uczestników spotkań z papieżem są także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim, m.in. ksiądz Krzysztof Jaworski, Chrystusowiec z kapelanii polskiej w Barcelonie. W rozmowie z mediami watykańskimi podkreśla on, że papieska wizyta to przede wszystkim zaproszenie do umocnienia wiary i spojrzenia dalej niż na codzienne sprawy. Jego zdaniem świetnie oddaje to hasło papieskiej podróży – podnieście oczy.
2: Potem współczesny świat tylko patrzy tak, jak ktoś mi pod nogi, a tutaj to hasło naprawdę jest tak piękne, ale właśnie takie patrzenie dalej. Wcale tej pielgrzymki, tak myślę, że na przykład tutaj Barcelona to jest to poświęcenie tej wieży Gaudi. Właściwie też patrzenie na Pana Boga, a to jak właśnie ten człowiek ukazuje, cała sprawa, to jest katechizm, taki katechizm w kamieniu. Katechizm teraz w tych czasach jakoś tak mało czytamy, bardziej człowiek patrzy.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.

0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Dobry wieczór, witam Państwa. Anna Stępniak. To będzie wyjątkowe wydanie naszej audycji. Gość, profesor Marcin Nabiurkowski, to semiotyk kultury, profesor w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, od września 2024 roku dyrektor Muzeum Historii Polski. W swojej pracy badawczej zajmował się m.in. historią pamięci o Powstaniu Warszawskim i analizą przemian we współczesnej polskiej kulturze pamięci. Jest autorem książek takich jak Powstanie Umarłych czy Naprawić Przyszłość oraz współtwórcą musicalu 1989.
0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Polska jest życzliwa? Taka książka się ukazała, proszę Państwa. Jej autorem tego zbioru jest pan profesor Marcin Napiórkowski. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór.
1: I tak pan myśli, naprawdę?
2: Tak, i badania też pokazują, że w tym myśleniu jest głęboka racja. Polacy są życzliwi, potrafią sobie tę życzliwość okazywać, w szczególności w sytuacji kryzysu, zagrożenia, kiedy coś idzie nie tak. Co więcej, o czym często zapominamy, życzliwość to całkiem niezły synonim solidarności, czyli
1: no
2: czegoś,
1: właśnie,
2: co powinno być naszym produktem eksportowym.
1: Na tym to pan się zna, panie profesorze, bo na przykład był pan współscenarzystą musicalu 1989, potem powstała książka o micie pozytywnym 1989, 4 czerwca. To jest taka data, która nam się bardzo z tym 1989 roku kojarzy, jak powiedziała Joanna Szczepkowska w dzienniku telewizyjnym. Wtedy w Polsce skończył się komunizm, ale w tym roku 4 czerwca to także jest Boże Ciało. Wszystko to powoduje, że powinniśmy i jesteśmy, jak pan profesor mówi, życzliwi. Polacy są życzliwi. Ale jak się obejrzymy tak wokół, to czasem nam brakuje tej życzliwości, tej ludzkiej solidarności, jak mówił święty Paweł. Brzemiona sobie nosimy tak naprawdę?
2: No, jeżeli mamy do czynienia z tego rodzaju sprzecznością, no to być może jesteśmy jak ten facet, co wsiadł do tramwaju i narzekał, że tu tak strasznie ciemno i potykał się o wszystkich, dopóki ktoś mu nie powiedział, żeby zdjął ciemne okulary.

0: ludzie są generalnie życzliwi wobec siebie i w ten sposób wyewoluowaliśmy. Jest bardzo ciekawa teoria, która o tym opowiada. Natomiast fakt, że tej życzliwości na co dzień wokół siebie nie widzimy, że postrzegamy siebie przez ten najgorszy pryzmat często, wynika z tego, jaki dzisiaj filtr mamy założony na nasze patrzenie, a ten filtr zakładają nam przede wszystkim media społecznościowe.
1: Powiedział pan, żeby zdjąć właśnie te filtry, żeby nie algorytmy nami dyrygowały, tylko żebyśmy sami mądrze używali tych mediów społecznościowych, nie cofniemy się przed tym. A poza tym, no, umówmy się, jeśli mamy znajomych na całym świecie, to to jest cudowne, że nie musimy czekać godzinami na telefon, jak nas telefonistka połączy, tylko jesteśmy tu i teraz właśnie z tą przyjaciółką, przyjacielem, mężem, żoną, dzieckiem. Więc samo dobro. A okazuje się, że wrednota taka, że lepiej nie dotykać.
0: No właśnie, no wyobraźmy sobie teraz, że zły czarnoksiężnik sprawił, że nasz sąsiad widzi nas tylko w sytuacjach najgłupszych, najbardziej kompromitujących, kiedy jesteśmy najgorszymi wersjami siebie. Taka szklana kula z pewnością stawiałaby nas w bardzo złym świetle, a z drugiej strony możemy sobie wyobrazić, że byłaby dla takiego sąsiada potencjalnie niezwykle atrakcyjna, bo kiedy tylko nie spojrzy w szklaną kulę, tam jest coś o Napiórkowskim, co warto zobaczyć. I warto sobie uświadomić, że w ten właśnie sposób działają dzisiaj media społecznościowe. One są poddane niezwykle silnej cenzurze. Zamiast pokazywać nam to, co my byśmy chcieli, to na co się zapisaliśmy, instytucje, które chcemy obserwować, ludzi, na których losie nam zależy, dostajemy nieustannie podrzucane te treści, które będą nas najdłużej przed ekranem utrzymywać.
1: Wszyscy to wiemy. Jeśli zatrzymam oko na jakiejś treści, którą mi algorytm, internet podrzuca trochę dłużej, to ja potem będę te same treści dostawała już do końca świata, no, a nawet może jeden dzień dłużej.
0: Dokładnie tak jest. I teraz się zastanówmy, czy gdybym szedł do kiosku i sam dokonywał wyboru tego, co chcę kupić i przeczytać, to kupiłbym i przeczytał te same rzeczy, które dziś mi podsyłają algorytmy. Okazuje się, że nie. Badania prowadzone przez Kahnemana i jego uczniów pokazują bardzo wyraźnie, że w każdym z nas są dwa wilki, albo wręcz można powiedzieć, każdy z nas ma dwa mózgi. Jedna jaźń to jaźń przeżywająca na bieżąco i to jest właśnie ta jaźń, która sięga po chipsy, zatrzymuje swój wzrok na czymś, na czym nie powinna i robi inne rzeczy, które są chwilowo przyjemne, ale potem pozostajemy z niesmakiem i z takim poczuciem, że nasz dzień upłynął daremnie. Jest też ta druga jaźń, jaźń planująca, która jest w stanie podejmować decyzje długofalowe. To jest niesamowicie ważne, jeżeli chodzi o takie decyzje również polityczne, społeczne. I dzisiaj te dwie jaźnie nie są w równowadze. Jedna z nich dostaje ogromne wsparcie i ta jedna połowa naszego mózgu jest na sterydach, a druga więdnie. Dlatego zdjęcie tej cenzury algorytmicznej tak, żebyśmy odzyskali kontrolę nad tym, co widzimy, radykalnie zmieni także to, jak postrzegamy naszych sąsiadów, także to, jak postrzegamy siebie wzajem, także to, jak postrzegamy polityków, w tym polityków, na których nie głosujemy.
1: No tak, bo postrzegamy ludzi, którzy się z nami nie zgadzają, nie jak tych, z którymi warto dyskutować. Trzeba mieć jakieś założenie, że pan na przykład myśli, że dobrze by było, gdyby ta trawa była obcinana, a ja mam zupełnie przeciwny pogląd, żeby jej nie obcinać. I dyskutujemy na ten temat. A dyskusje u nas wyglądają tak, że po prostu wszyscy na siebie, jeśli nie krzyczą, to przynajmniej siebie w ogóle nie słuchają.
0: Chantal Mouffe, która zajmuje się naukowo tym zagadnieniem, zaproponowała podział na dwa rodzaje debaty publicznej, też przestrzeni publicznej. Jedna z nich jest antagonistyczna, to jest ta przestrzeń, w której mamy wrogów. Druga z nich jest agonistyczna, to jest ta przestrzeń, w której mamy partnerów albo przeciwników, troszeczkę jak w meczu sportowym na przykład, gdzie możemy grać o wygraną i przegraną i wciąż bronić swoich racji, ale szanujemy się wzajem i staramy się przestrzegać pewnych zasad. I przykład z trawnikiem jest doskonały. Jeżeli widzę osobę, która krótko kosi trawnik, a ja wolałbym łąkę kwietną, to mogę uznać albo, że ta druga osoba jest idiotą, albo że jest złym człowiekiem, albo że

0: jest takim człowiekiem jak ja, inteligentnym, dobrym, powinnam szukającym najlepszego rozwiązania.
1: Powinienem go przekonać.
0: Którego mogę przekonać albo spróbować zrozumieć, o co chodzi. Być może tam zaraz ma się odbywać mecz golfa albo piłki nożnej. Być może to jest przestrzeń, w której się będą odbywać zaraz jakieś zajęcia dla dzieci. A przestrzeń na Łąkę Kwietną uda nam się znaleźć gdzieś obok. Polska jest bardzo duża. Zmieścimy się wszyscy przy takim podejściu. Starczy miejsca dla jednych i dla drugich. Pośród pięknych Łąk Kwietnych znajdziemy też miejsce dla Orlika. Warunkiem tego jednak jest, żebyśmy się umieli słuchać. I w książce Polska jest życzliwa proponuje życzliwość jako pewną infrastrukturę społeczną, która sprawia, że jesteśmy w stanie nie zgadzać się w dobrej wierze. Co więcej, przy spełnieniu tego warunku, że jesteśmy wzajem życzliwi, niezgoda zaczyna budować. Im bardziej jesteśmy w stanie sprzeczać się o to, jak chcemy mieć urządzone nasze trawniki, tym lepsze społeczeństwo, lepszą przestrzeń publiczną będziemy mogli budować, bo ta niezgoda stanie się właśnie jak taki bogaty, zróżnicowany ekosystem. Nie będziemy mieli tylko pszenicy zasianej po horyzont i ludzi, którzy myślą tak samo jak ja, ale będziemy mieli piękny, stary las, w którym różne rośliny się przeplatają. To jest społeczeństwo, które możemy mieć.
1: Pięknie pan profesor opowiada i to rzeczywiście jest społeczeństwo, które możemy mieć. Ale zaczął pan od tego, że my jesteśmy wobec siebie życzliwi w momentach zagrożenia. Tak też powstała Solidarność przecież, prawda? Taki narodowy zryw, byśmy powiedzieli. Wtedy wszyscy byli dla siebie życzliwi. No przecież przypomnijmy sobie, młodzież nie wie, nikt nie uczy, może już ludzie zapomnieli, jak pod tę stocznię przychodzili mieszkańcy Trójmiasta, przynosili rozmaite rzeczy, jak nikt się nie denerwował, że coś nie jeździ. Ile to było? 10 milionów ludzi zapisało się do Solidarności. Gdzieś zginęło to w nas?
0: Trochę pewnie tak, a z drugiej strony można o tym myśleć inaczej. Nikt nam tego nie odbierze. To jest coś, co już pokazało, jacy jesteśmy gdzieś na głębokim poziomie, jaki jest w nas potencjał. Raz już pobiliśmy rekord świata w życzliwości. Jeżeli znowu odzyskamy formę, możemy pobić kolejny rekord. I rzeczywiście w pracy naukowej, w pracy nad spektaklem 1989, tym powtarzającym się jak refren motywem było właśnie niesamowite doświadczenie tego sierpnia roku 1980, gdzie ci ludzie zamiast czuć się, że są w oblężonej twierdzy, czuli, że ludzie także bardzo prości, robotnicy, że są na jakimś wielkim kampusie Uniwersytetu Życia, że tworzą coś pięknego, że przyszłość rzeczywiście zależy od nich, że razem są silni. Z pewnością bali się i wielokrotnie do tego wracają. To była sytuacja jednak autorytarnego reżimu, który mógł w każdej chwili otworzyć ogień do tych strajkujących, tym większe...
1: Się zdarzyło, prawda?
0: No oczywiście, że tak. Tym większe było ich poczucie, że to, co mają, to siebie wzajem i tego nikt nie jest w stanie im odebrać, nikt nie jest w stanie zniszczyć. Ogromne doświadczenie, wspaniały potencjał, z którego możemy korzystać. Dzisiaj skupiamy się bardzo nad tym, kto to zniszczył, kto rozbił tę jedność, gdzie ten mit się zapodział, gdzie on zniknął. Wydaje się, że to jest ślepy zaułek. Taka fantazja o tym, że taka zgoda narodowa będzie trwać zawsze. Ona jest nieprawdziwa, to tak nigdy nie będzie.
1: No to wiemy z historii, prawda?
0: Działać. Natomiast jeżeli potrafimy podłączyć się do tego ogromnego generatora, jakim jest dziedzictwo tej pierwszej Solidarności, gdzie postacie, które poszły później bardzo różnymi drogami, działały ramię w ramię, to będziemy w stanie rzeczywiście czerpać z tego niezwykle ważną naukę, bo to jest właśnie siła przeszłości, nie w celebracji czegoś zamkniętego, lecz w zrozumieniu, w jaki sposób tamto doświadczenie z przeszłości może nas uczynić lepszymi dziś i jutro.
1: Stań razem z nami z musicalu 1989. Yeah! Mm-hmm.

0: Panie profesorze, to w ogóle fenomen, ten musical 1989. Oglądali go wszyscy i ci, którzy przeżyli ten czas, i młodzież. No i potem powstała książka o micie pozytywnym, który przecież powinien nas prowadzić ku czemuś. Powinniśmy o tym pamiętać. Jak to jest z tymi polskimi mitami? Bo ja mam takie wrażenie, oprócz Solidarności, że no, jeszcze jest odzyskanie przez Polskę niepodległości. Lubimy mity, które nas pogrążają. Lubimy takie smutne rocznice, kolejne powstania nieudane. No oprócz Wielkopolskiego, prawda, co zawsze podkreślamy. Jest coś tak w polskim charakterze? W ogóle można mówić o narodowym charakterze?
1: Do pewnego stopnia o narodowej mitologii na pewno można mówić.
0: Profesor Marcin Napiórkowski.
1: Ona się zmienia bardzo dynamicznie. Warto o tym pamiętać, jeżeli sięgniemy sobie do fascynującego źródła, jakim jest na przykład rozprawa Jana Stanisława Bystronia Niemcy w tradycji popularnej, to tam możemy przeczytać, że w XVII, w XVIII wieku było w Polsce szeroko rozpowszechnione wyobrażenie biednego, niewyedukowanego, a cwanego Niemca, który na zamożniejszym i bardziej rozwiniętym cywilizacyjnie Polaku chce pasożytować, oszukując go, wkupiając się. To jest w ogóle fascynująca lektura, która pokazuje, jak w skali historycznej strasznie szybko może się zmieniać nasza samoocena, ocena sąsiadów. Nie warto oczywiście wbijać się tutaj w fałszywą dumę. Bystroń pisze o tym w innej swojej rozprawie, Megalomania narodowa, ale warto dostrzec, że to, co nam się wydaje niezmienialnym charakterem narodowym, typu Polacy skłóceni albo jakaś fantazja o zapóźnieniu cywilizacyjnym, nie musi być prawdziwa. I to no, chyba możemy dzisiaj wyznaczać standardy, do których inni będą równać.
0: No właśnie, bo już ten mit upadł. Rozmawialiśmy o internecie, rozmawialiśmy o algorytmach, ale kiedy pojawiają się różne rolki ludzi, którzy odwiedzają Polskę i mówią, jak tu jest fantastycznie, no to tak się rozglądam wokół i myślę sobie, no tak, no tak.
1: To prawda, to prawda. Wciąż jeszcze mamy bardzo silny ten mit gonienia Niemiec, czy gonienia zachodniej Europy i on w wielu obszarach jest bardzo uzasadniony oczywiście, natomiast w wielu innych nie. I teraz, kiedy mówimy o tym, że lubimy mity, warto powiedzieć, że z punktu widzenia antropologii czy semiotyki, my nie mamy innego sposobu orientowania się w świecie, jak poprzez mity. Definicja antropologiczna mitu to jest opowieść, która nadaje życiu sens, opowieść, która mówi nam, co mamy robić, taki rodzaj instrukcji obsługi do rzeczywistości, co bardzo ważne, mit w znaczeniu antropologicznym nie jest nieprawdą. W tym sensie Zeus jest postacią mityczną, wedle mojej najlepszej wiedzy nieistniejący, i Napoleon Bonaparte jest bardzo ważną postacią polskiej mitologii, wedle dostępnych mi danych historycznych postać jak najbardziej istniejąca.
0: Ale to i to jest mitem, i to jest prawdą.
1: I to jest mitem i w tym sensie mity możemy podzielić na dobre i złe, pozytywne i negatywne, również nie w zależności od tego, czy są prawdziwe, nieprawdziwe, smutne, niesmutne, ale jeżeli mity są mapą albo instrukcją obsługi, to pytanie brzmi, czy dany mit, jeżeli będziemy za nim podążać, to za 10 lat zaprowadzi nas w miejsce, w którym będziemy szczęśliwi i będziemy zadowoleni, że to zrobiliśmy, czy zaprowadzi nas na manowce, będziemy rozczarowani, a niesmak pozostanie. I w tym sensie potrzebujemy pozytywnych mitów. W tym sensie

0: mit Solidarności, mit 4 czerwca może być dla nas pozytywnym mitem, jeżeli nie będzie mitem opartym właśnie na jakimś poczuciu zdrady, jeśli nie będzie mitem opartym na poczuciu fałszywym wyższości czy osiadaniu na laurach, bo transformacja ustrojowa ma swoją drugą stronę. Ja przez pewien czas prowadziłem też wywiady z byłymi górnikami w Wałbrzychu. Sam jestem z rodziny, która była mocno związana z FSO na Żeraniu. Mamy te punkty w Polsce i historie wciąż nieopowiedziane ogromnego kosztu transformacji. I opowiadanie o sukcesie z pominięciem tego kosztu jest fałszowaniem historii, które nas zaprowadzi na manowce, bo będziemy podejmować kolejne złe decyzje. Jeżeli chcemy się uczyć z historii, to musimy spojrzeć w oczy także tym, których skrzywdziliśmy. To musimy rozumieć, że za sukces jednych drudzy zapłacili koszt i zapytać, czy spełniliśmy to dziedzictwo, to credo Solidarności, nie zostawiamy w tyle swoich ludzi.
1: Tak jest chyba z każdym zwycięstwem.
0: To spokojnie, bo zwycięstwo może mieć różne znaczenie, kiedy odnosimy kolejne zwycięstwo w walce z rakiem albo w walce z głodem, to tu może nie być żadnych przegranych. Natomiast jeśli tworzymy terapię na raka albo nowe techniki rolnicze, a potem ustawiamy je za zaporową ceną, to pojawiają się ofiary naszego zwycięstwa. I trochę tak jest z 4 czerwca. To jest zwycięstwo na miarę przełomu medycznego albo przełomu w rolnictwie. Tylko, że nie wszyscy z niego skorzystali. Nie każdego stać. To jest ta opowieść, którą warto dostrzec. Czy ta zmiana jest pozytywna, czy to był lek na autorytaryzm, lek na szarość PRL-u? Tak. Czy sprawiliśmy, żeby dostępność do tego leku była równa? Stanowczo nie.
1: Czym się zajmuje semiotyka? Pamiętam, że na studiach uczyłam się właśnie o znakach i znaczeniu. Co może być znakiem? No przecież nie tylko słowo, które jest tutaj bardzo ważne.
0: No, znakiem może być wszystko, czego używamy do przenoszenia informacji między ludźmi. W przeciwieństwie jednak do takiej czysto cybernetycznej teorii informacji, semiotyka uwzględnia takie elementy jak interpretacja, to, że pomiędzy ludźmi bardzo często znaki mają inną intencję, a inne odczytanie. Co więcej, że bardzo często nie jesteśmy w pełni świadomi, dlaczego odczytujemy pewne znaki w dany sposób. I tu, żeby odwołać się do konkretnego przykładu, w ramach badań Europejskiego Obserwatorium Narracji NOTES, które miałem zaszczyt i przyjemność współtworzyć, badaliśmy dyskursy dotyczące migracji. Okazało się, że one dzielą się na kilka takich narracji, czyli różnych spójnych grup znaków. I szybko się okazało, że jesteśmy w stanie po bardzo podstawowych elementach zdjęć towarzyszących poszczególnym opowieściom przypisać je z dużym prawdopodobieństwem do różnych narracji. Na przykład, jeśli łódź z migrantami płynęła bokiem lub odpływała od obiektywu, to zwykle była to narracja obiektywna albo narracja tragedii sympatyzująca z migrantami. Natomiast jeśli łódź była widoczna z góry albo płynęła prosto na ekran, wyglądała jak łodzie desantowe lądujące w Normandii i wtedy to była narracja inwazji, oblężenia. Brzmi to niesamowicie, ale byśmy w stanie zbudować algorytm, który z ogromnym prawdopodobieństwem będzie wskazywał, jaki stosunek do migrantów ma dana narracja na podstawie tego, w którym kierunku płynęła widoczna na zdjęciu łódź.
1: Czym się różni narracja od opowieści? Z punktu widzenia naukowca oczywiście, semiotyka.
0: Na potrzeby tej rozmowy możemy używać tych słów wymiennie, natomiast kiedy mówimy o narracji, zwykle mówimy o pewnym szerszym, powtarzalnym schemacie. Możemy stworzyć wiele różnych opowieści na tym samym schemacie narracyjnym. Na przykład podstawowe schematy baśniowe możemy wykorzystać, żeby opowiedzieć bajkę, ale również, żeby przedstawić Gwiezdne Wojny albo inny film fantastyczny. I teraz te narracje są naturalnym sposobem, w który przyjmujemy informacje. Mamy sporo ciekawych badań pokazujących, że ludzie bardzo słabo przyswajają, rozumieją i zapamiętują oderwane od siebie fakty. Tym właśnie różnimy się od maszyn cyfrowych.
1: Bo one po prostu to połykają i już.
0: Dokładnie. My jesteśmy w stanie zapamiętać dużo, dużo dłuższe, nawet bardzo skomplikowane treści, jeżeli one układają się w sensowną z naszego punktu widzenia opowieść. Niestety, rewersem tego jest to, że dobra opowieść osłabia naszą wrażliwość na kłamstwo. I jesteśmy w stanie również, jak pelikan, łykać praktycznie dowolne kłamstwa, o ile są wpisane w schemat narracyjny, który podzielamy. Jeżeli więc wierzymy, że świat schodzi na psy, albo Polska jest oblężoną twierdzą, albo że wszystko będzie dobrze,

bo technologia nas uratuje, to można bardzo wiele nieprawdziwych twierdzeń podpiąć pod tę opowieść i my je kupimy. Można bardzo wiele produktów podpiąć pod tę opowieść i my je kupimy. Można wielu polityków wsadzić na tego konia i my ich wybierzemy. Co ciekawe, z punktu widzenia semiotyki, to nie politycy posługują się opowieściami, ale raczej opowieściami.

0: mamy już, już nie mamy jak gdyby takiej potrzeby, żeby komukolwiek cokolwiek trzeba było udowadniać, żeby walczyć, przepychać się. Nie, to jest przede wszystkim, myślę, że na pierwszym miejscu jest to, że nam to po prostu sprawia przyjemność. To jest fajne, tak? Możemy się spotkać, pogadać. Oczywiście część z nas pracuje bardziej intensywnie na tych próbach, część bardziej lubi sobie pogadać. I to wcale nie ja jestem tą osobą, która najwięcej mówi, choć mogłoby tak się wydawać, słuchając tej naszej rozmowy. Natomiast my się dobrze ze sobą czujemy. Dużo materiału muzycznego miałem, który był gdzieś tam pisany, można powiedzieć, trochę z myślą o tym takim właśnie no-limitsowym brzmieniu, czyli sekcją dentą z jakimiś takimi charakterystycznymi dla nas rzeczami. I nawet jako niespodzianka mogę powiedzieć, że Marcin Szora, który właśnie a propos nie wchodzenia drugi raz do rzeki, to on jest tą osobą, która powiedziała, że nie będzie wchodziła drugi raz do rzeki i nie będzie śpiewała na płycie No Limits i nie będzie śpiewał z nami na koncertach, a śpiewał On the River, tak. Nomen Omen, tak. O rzece. I Marcina namówiłem, mówię sobie, jak ty nie chcesz śpiewać, to ty po prostu powiedz parę słów na tej płycie. Marcin wziął dobrze, mówi to, ja mówisz na powiedzenie paru słów tym swoim aksamitnym głosem się zgodził. Zresztą państwo możecie na przykład na lotnisku Rębiechowo usłyszeć zawsze wszystkie zapowiedzi po angielsku i po polsku, chyba głównie anglojęzyczne, są właśnie to brzmienie Marcina głosu tam się pojawi.
1: Taka ciekawostka. Neonem Być, czyli singiel, który przybliża nas do kolejnych singli, a potem do całej płyty.
0: Tak, udało nam się znaleźć aprobatę i dużą życzliwość ze strony Agencji Muzycznej Polskiego Radia, która jest wydawnictwem misyjnym, które nie patrzy tylko i wyłącznie na kwestie, nie wiem, komercyjno-excelowe, żeby to wszystko po prostu było tylko i wyłącznie sukcesem, niezależnie od jakości artystycznej, ale przykłada dużą wagę do tego, żeby te rzeczy, które są wydawane, czy to są starsze tytuły, czy to są aktualnie tworzone, żeby one miały jakiś taki wspólny mianownik, tak mi się wydaje, tak to odbieram, jakości. Mhm. Jakości zarówno przykładania wagi, to co zawsze było w tradycji Polskiego Radia, gdzie była ważna i muzyka, i słowa. My też na tej płycie mamy teksty Marka Dutkiewicza, Patrycji Kosiarkiewicz, jest Agnieszka Osiecka będzie, która napisała dla mnie przed śmiercią trzy teksty i jeden z nich pojawi się właśnie na tym albumie. Więc myślę, że i słowa, i muzyka są bardzo ważne dla tego wydawnictwa, są ważne dla nas. My postanowiliśmy tak trochę puścić oko, bo brzmieniowo ten Neonem Być jest takim ukłonem w stronę muzyki lat 90., tak? Gdzieś to pachnie. My jak gdyby nie chcemy się odżegnywać. Jak to mówili właśnie w Cesarstwie Rzymskim bodajże, nic się tak szybko nie starzeje jak nowość. Więc my naprawdę nie musimy udowadniać, że jesteśmy dużo młodsi. Nie będziemy sobie robili liftingu ani przy pomocy chirurgii kosmetycznej.
1: I unowocześniali
0: ani,
1: się
0: ani przy okazji tego po prostu jakichś różnych teraz nowoczesnych technologii. Gramy. Naszym atutem jest to, że jest w zespole 9 muzyków, którzy naprawdę dobrze grają i którzy znają się. Wiedzą, jak gdyby my wiemy, kogo, na co stać, w sensie w jakich gatunkach, w jakich stylistykach dobrze się czujemy.
1: Tak. No Neonem Być jest przebojowe i tego ci gratuluję, bo rzeczywiście ma coś w sobie takiego, co chce się powtórzyć. A to są rzeczy, i to od pierwszego usłyszenia, tu jest, bo tego doświadczyłem.
0: Tu jest bardzo mi miło. Tu jest w ogóle coś takiego, że my jesteśmy no, dziewczynami, chłopakami, ale z takich właśnie, gdzie to miejskie życie było bardzo faktycznie istotne, te wieczorne, nie ukrywam tego, bo trzeba się zrobić taki coming out i patrzeć prawdzie w oczy, spójrz. Byliśmy bardzo imprezowym zespołem. Mhm. No Limits to tak było zawsze, że te rockowo, bluesowe to byli bardzo spokojni ludzie poza sceną, natomiast te popowe były zawsze zespoły najgroźniejsze imprezowo. I z No Limits też tak było, nazwa zobowiązywała, więc my faktycznie dużo imprezowaliśmy i improwizowaliśmy. I po tych koncertach często te wieczory, noce były bardzo długie, dyskusje owocne i tak dalej, więc te neony towarzyszyły temu naszemu życiu, tak, temu jeżdżeniu, nie wiem, gdzieś tam wieczorową porą do jakichś klubów, tak, i my jesteśmy takimi artystami, którzy kochali życie, kochają. Teraz oczywiście to się trochę zmieniło, jak to powiedział właśnie mój doberek saksofonista, który ma trzech wnuków, bliźniaki i singla, tak powiem. I on na przykład po prostu, jak był wieczorowa impreza, była w Telewizji Polskiej, to on po prostu wziął tych swoich bliźniaków, zrobił zdjęcie i mówi Sylwester z dwójką.
1: No tak, to się wszystko zmienia i te lata 90. już jeden do jednego nie wrócą i właśnie nie mają po co wracać.
0: My nie musimy udawać, bo chcemy być autentyczni. Tak? Kierujemy się do tych wszystkich odbiorców, którzy wtedy w latach 90. słuchali naszej muzyki, plus może jeszcze do jakiegoś tam szerszego grona oczywiście, któremu się to spodoba, które lubi.

0: i muzykę z lat 90. Tak? Tu jest dużo, dużo, dużo grania. My na przykład też nie wyszliśmy z takiego założenia, bo teraz tak się mówi, tak, że utwór się zaczyna, od razu powinien być refren, solówki nie, dęciaki to w ogóle od razu, bo jak dęciaki to jest jazz, no to znaczy, że tego nikt nie będzie słuchał. Mhm. Ja nie rozumiem takiego myślenia, tak? Kiedyś przecież ta potęga utworów, do których też często przecież wy sięgacie, prawda? Tak. Prezentując fajną muzykę na antenie jedynki. Czy to jest Tina Turner, czy to jest Dire Straits, czy ktoś tam jest, tam są solówki. No, tam ci ludzie grają, no, tak? Oni się spotykali, ze sobą muzykowali i nie myśleli tylko w kategoriach sprzedażowych.
1: Mało tego, wiesz, to w przypadku Tiny Turner to bardzo często byli tacy muzycy jak Mark Knopfler albo Jeff Beck, który zostawia solówkę w Private Dancing. No jak tego nie zagrać, jak tego nie powiedzieć, tak?
0: No tak.
1: Czy Steve Lukather, który zagrał mnóstwo rzeczy.
0: No,
1: czy
0: u Jacksona, tak.
1: Lionela Richiego, czy u Jacksona, czy Beat It, czy cokolwiek.
0: Steve Ray-Von, czy, tak,
1: czy Eddie Van Halen.
0: No
1: więc tak, no na szczęście mamy na to miejsce i na szczęście podkreślamy, że to jest walor piosenki, a nie jakaś wada.

0: Czy to jest na razie jeszcze...
1: To jest tak, Neonem być jest tym singlem, który się ukazał. Niebawem będzie drugi utwór Nikt i Nic, do którego również powstanie teledysk, bo ja zachęcam Państwa też do obejrzenia teledysku do piosenki Neonem być, który jest na YouTubie. Będzie następny Nikt i Nic, później będzie taki nasz przekorny do dna, czyli utwór, który no jest, nie mówi wcale o imprezowaniu. Mówi raczej o tym, że warto korzystać z tego życia, że carpe diem i dzisiaj chyba też mamy wiele różnych takich sytuacji, kiedy się zastanawiamy, odsuwamy coś na późniejszy czas. To nie jest dobra metoda. Lepiej jest zawsze po prostu brać to życie i żyć w danym momencie pełnią. Także będzie później koncert na Myśliwieckiej zaplanowany. 12 czerwca, to jeszcze wcześniej, będzie w Gdyni, w gdyńskim klubie Ucho, gdzie zagra też z nami zespół Sandbay, taka składankowy zespół, który tworzą artyści, muzycy z różnych właśnie trójmiejskich zespołów. I to też zawsze było charakterystyczne dla Trójmiasta, że my bardzo ze sobą chętnie współpracowaliśmy. Mhm.
0: Że te składy się mieszały. Zresztą ty też zostawiłeś mnóstwo partii instrumentalnych. Ostatnio opowiadałeś mi na płytach innych trójmiejskich zespołów.
1: IMTM, Golden Life, tak. Ale też Marek Piekarczyk. Nawet grałem w death metalowym zespole Armageddon na klawiszach. Takie mroczne klawisze. I no wielu, wielu faktycznie...
0: Opowiedz o tym koncercie. 12 czerwca.
1: To jest Gdynia, podwórko Art, scena Ucho. Mamy stulecie miasta Gdyni, miasta, z którego no, pochodzimy, z którym jesteśmy wszyscy związani od dziecka. Jesteśmy przesiąknięci tym takim bałtyckim i też takim otwartym gdzieś nurtem, wiatrem, stylistykami, tym, że mieszamy to wszystko. Występuje No Limits o godzinie 19:00. Będzie najpierw zespół Sandbay, później będzie No Limits, a później będzie artysta, który nazywa się Maciej Bednarek i ukrywa się pod pseudonimem Zurt Deluxe. Kiedyś tworzył wiele trójmiejskich zespołów. Grał i w Marilyn Monroe, grał w Polish Ham, w takim zespole może mało państwu znanym Los Piranios del Balticos i w wielu innych formacjach. Taki, no jedna z takich postaci, myślę, obok Jarka Janiszewskiego właśnie...
0: Barwnych bardzo.
1: Najciekawszych z tych lat 80., który później został DJ-em. Najpierw był anti-DJ-em, czyli powiedział, że będzie grał tylko taką muzykę, której nikt nie gra i której za bardzo ludzie nie lubią, ale później już się zmienił zdanie i stał się DJ-em, który puszcza muzykę, która sprawia przyjemność.
0: Czyli on zakończy ten wieczór.
1: On zakończy ten wieczór, to będzie 12 czerwca, a w Sandbay, w projekcie, w którym prezentujemy piosenki, mogę zdradzić, takie no, znane, lubiane przez nas utwory trójmiejskich artystów, takich jak Garden Party, Oczy Czorne, Apteka, IMTM, zespół Marilyn Monroe. Będzie śpiewała między innymi Maja Kisielińska, która w wielu zespołach odnosiła sukcesy. Będzie grał Grzesiu Małkowski na gitarze, na perkusji Maciek Bogusławski, który gra w zespole Garden Party. Nawet muszę powiedzieć, że tak się wszyscy tym przejmują, że jak robiliśmy utwór Chinatown, który kiedyś był takim hitem w Trójce, i zadzwonił do Jacka Brandowskiego na próbie, mówi, słuchaj, z tymi funtami weź tam, jak tam leci w tym numerze.
0: Jakie akordy?
1: I Jacek tam mówi, no, że tutaj na końcu to jest tam C, tam jakieś 7-9. Mija 10 minut, Jacek dzwonił, mówi, nie, ja sprawdziłem, wiecie co tam, to trzeba jednak inaczej to zrobić, to jeden. I później jeszcze dzwonił kilka razy i nam cały czas oskarżał się, zabrał się za ćwiczenie, żeby po prostu jak najwięcej nam przekazać informacji dotyczących tego utworu. No tak. Także my gdzieś tam jesteśmy wszyscy ze sobą. Wiesz, no to jest Trójmiasto, to jest Solidarność, to jest te wszystkie rzeczy, to nie było przypadkiem, tak, że to wszystko tam się działo. My po prostu czujemy taką więź, czujemy wspólnotowość. I czujemy taką wspólnotowość na przekór różnym działaniom, dyskusjom i tak dalej, tego, że my wszyscy jesteśmy ludźmi i to jest najważniejsze.
0: Gdynia, Warszawa, wspólna sprawa. Maciej Łyszkiewicz z nami. Maćku, dziękuję ci za tę rozmowę. Gramy Neonem być, czekamy na kolejne single i czekamy na ciebie tutaj w studiu radiowym.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę państwu dobrego słuchania, dobrego odbioru piosenki No Limits.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Jakie będą nowe przygody Tytusa, Romka i Atomka? O tym porozmawiamy z Arturem Chmielewskim, naukowcem z NASA i synem babcia Chmiela. Powiemy też, dlaczego oceany są tak ważne dla życia na Ziemi, jaki związek z nimi ma Bałtyk i co każdy z nas może zrobić, by chronić morza. A gwiazdy festiwalu w Opolu opowiedzą o sukcesie Maji Chwalińskiej i swoich niespełnionych sportowych marzeniach.
2: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Cześć, tu Stanisław Łubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić. A ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bez zmian na autostradzie A1 pod Toruniem, między Brzozą a Nową Wsią, bramkami wjazdowymi, bramkami, gdzie jest punkt poboru opłat, spowolniony jest ruch w obu kierunkach, wszystko przez pracę drogowców. Droga ekspresowa S1, odcinek węzeł Mikuszowice, węzeł Lipnik w pobliżu Bielska.

0: Bielska-Białej na 11 kilometrze. Ciężarówka wjechała w bariery, blokując jezdnię w kierunku centrum Bielska. Również samochód blokuje dwa pasy w przeciwległego kierunku, jezdni w kierunku Żywca. W kierunku tego miasta można przejechać tylko prawoskrętem. S2, południowa obwodnica Warszawy, tu już nie ma korków ani spowolnień między Konotopą a tunelem autostradowym, a węzłem Puławska. Jedzie się po prostu bez jakichkolwiek problemów. Skończyły się utrudnienia na autostradzie A4 na odcinku węzeł Brzezimierz, węzeł Brzeg w pobliżu 189 km, gdzie zepsuta ciężarówka blokowała ruch na prawym pasie. Teraz jedzie się A4 przez jej 189 km bez jakichkolwiek kłopotów. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Tokarnia, węzeł Kielce Południe. W pobliżu 5 kilometra autoosobowe uderzyło w barierę energochłonne. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko lewym pasem. I jeszcze jedno utrudnienie. Droga krajowa nr 77, odcinek Lipnik-Sandomierz. W pobliżu 21 kilometra zderzenie czterech aut, ruch wahadłowy.
1: Minęła 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Służby gotowe do walki ze skutkami nawałnic. Mieszkańcy pięciu województw otrzymali apele o poszukanie bezpiecznego schronienia. Eksperci apelują o ograniczenie dzieciom i młodzieży dostępu do mediów społecznościowych.
2: Pokazujemy 15 powodów, dlaczego media społecznościowe są zagrożeniem dla dzieci.
1: Powiemy też o pielgrzymce papieża w Hiszpanii. Leon XIV jest w Barcelonie. Jutro weźmie udział w uroczystości w Bazylice Sagrada Familia. Służby pozostają w pełnej gotowości do usuwania skutków przechodzących przez Polskę nawałnic. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W związku z silnymi opadami miejscami możliwe są podtopienia, mówiła w Polskim Radiu 24 rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
3: Obecnie komórki burzowe obserwowane są w wąskim pasie od Warmii przez wschodnie Mazowsze, Ziemię Łódzką, Świętokrzyską, Pomałopolskę i Śląsk. I tutaj nadal towarzyszą opady deszczu od 10 do 15 mm na 10 minut, czyli całkowite sumy opadów w czasie trwania zjawisk burzowych do 30, co może powodować lokalne zalania i podtopienia.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzegawcze SMS-y o poszukaniu sobie miejsca schronienia z powodu ryzyka nawałnic.
4: Do mieszkańców województw mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego i śląskiego z apelem o szukanie bezpiecznego schronienia.
1: Mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach małopolskim i śląskim. Jutro burze i silne opady deszczu prognozowane są na południowym wschodzie kraju. W sporze między Polską a Ukrainą należy pamiętać przede wszystkim o polskim bezpieczeństwie, powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Prezydent Karol Nawrocki do jutra ma podjąć decyzję w sprawie odebrania Włodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego w związku z nadaniem jednemu z ukraińskich oddziałów imienia Bohaterów UPA. Włodzimierz Czarzasty powiedział w TVP Info, że skutecznie walcząc z rosyjską agresją, Ukraińcy zwiększają również polskie bezpieczeństwo. Marszałek Sejmu zaapelował do polityków o rozwagę w trwającym sporze.
5: Apeluję do wszystkich. Kubły zimnej wody na głowy sobie wszyscy wylejmy, dlatego że ważne jest bezpieczeństwo Polski za 2 lata, za 4, za 10, a nie od słowa do słowa kłótnia.
1: UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, jest współodpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie ludobójstwa polskiej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. Jej celem było stworzenie niepodległego, jednonarodowego państwa ukraińskiego. A w aktualnościach przenosimy się za ocean. Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone odpowiedzą na zestrzelenie przez Iran amerykańskiego śmigłowca w rejonie cieśniny Ormus. Amerykański prezydent podkreśla, że Waszyngton nie może pozostawić tego ataku bez reakcji.
6: Amerykański śmigłowiec w poniedziałek wieczorem spadł do morza w pobliżu cieśniny Ormus. Trump potwierdził, że został on zestrzelony przez Iran. Irańczycy zestrzelili jeden z naszych najnowocześniejszych śmigłowców Apache podczas patrolu nad cieśniną Ormus. Na pokładzie znajdowało się dwóch pilotów, obaj są cali i zdrowi, napisał na portalu Truth Social. Trump tłumaczył.

0: Zaznaczył, że mimo braku ofiar Stany Zjednoczone muszą zareagować na ten atak. Nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących akcji odwetowej. Amerykańskich pilotów z wody wydobył morski dron Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, a cała akcja ratunkowa trwała około 2 godzin. Pentagon początkowo podawał, że przyczyny katastrofy są badane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: W nich teraz apel ekspertów o ograniczenie dzieciom i młodzieży dostępu do mediów społecznościowych. Chodzi o prawdziwą weryfikację wieku. Z najnowszych badań wynika, że nawet 7-latki mają już konta na TikToku czy Facebooku. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczyna więc kampanię 15 powodów, wystawą zainaugurowaną dziś w Sejmie. Ekspozycja pokazuje m.in. problemy zdrowotne, lęki i obawy, mówi Łukasz Wojdasik z fundacji.
3: Pokazujemy 15 powodów, dlaczego media społecznościowe są zagrożeniem dla dzieci, dlaczego powinny być dostępne od 15 roku życia, dlaczego kluczową kwestią jest skuteczne weryfikowanie wieku.
2: W ramach inicjatywy 15 powodów Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę będzie edukować dzieci i opiekunów, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych. Każdy może też podpisać apel w sprawie wprowadzenia regulacji dotyczących dostępu dzieci i młodzieży do tych mediów. Znajduje się na stronie fdds.pl. Wizyta papieża w Barcelonie wzbudza ogromne emocje wśród Katalończyków, mówi Agata Sosnowska, od 18 lat mieszkająca w Barcelonie. Leon XIV rozpoczął drugi etap swojej pielgrzymki do Hiszpanii. Przed południem opuścił Madryt i wylądował w stolicy Katalonii. Centralnym punktem wizyty papieża w Barcelonie będzie uroczystość w bazylice Sagrada Familia.
4: Moment, w którym przyjeżdża papież, jest szczególnie specjalny dla Barcelony, ponieważ przyjeżdża wyświęcić tą najwyższą wieżę Sagrada Familia, a Sagrada Familia jest najbardziej emblematycznym budynkiem Barcelony.
2: Przyznaje Agata Sosnowska. Papież Leon XIV jutro będzie gościł w opactwie Matki Bożej z Monsterrata, wieczorem poświęci nową najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Wieczorem burze mogą występować na Warmii, Mazurach, Mazowszu, ziemi łódzkiej, części Lubelszczyzny, Podkarpacie i Małopolski. W nocy możliwe też opady deszczu, a termometry pokażą od 7 stopni na Pomorzu do 16 na południu i południowym wschodzie.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza niemal w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Tylko w Ełku, w województwie warmińsko-mazurskim, umiarkowana. Ponad 20% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, głównie wiatru. Do wieczora obowiązują jeszcze ostrzeżenia IMGW przed burzami. Alerty drugiego stopnia w województwach śląskim i małopolskim są aktualne do godziny 23.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda?
5: No.
6: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflo.

0: Reklama. Autopromocja.
1: W czwartkowy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
2: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
1: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
3: Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
2: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
1: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich Mistrzostw Świata już w czwartek, kilka minut po godzinie 19 w programie Pierwszym Polskiego Radia.
3: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
2: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
1: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej.
3: Zapraszamy!
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Spotkania w jedynce. Motywy.
4: Dobry wieczór Państwu.
5: Dobry wieczór Państwu. Agata Pasent.
4: I Rafał Sławoń.
5: I proszę Państwa, dzisiaj będziemy grali drużynowo, można powiedzieć, bo to właśnie drużyna będzie naszym motywem przewodnim. Skład jest następujący.
4: Jacek Bednarz. Myślę, że mogę powiedzieć piłkarz, bo piłkarzem chyba jest się całe życie, ale również i trener związany z kilkoma klubami, więc w kilku drużynach grał, a teraz jeszcze ostatnio z Termaliką Nieciecza, tak? Dobrze mówię po niemiecku, ale również i mecenas i prawnik, także duże, duże CV. Dobry wieczór z nami tutaj w studiu.
6: Dobry wieczór, piękna laudacja, dziękuję bardzo. Prawie wszystko, co chciałbym sobie powiedzieć, usłyszałem.
5: Tak, a faktycznie. Policzyłeś, znaczy pewnie policzyłeś, z iloma drużynami byłeś związany w ten czy inny sposób w życiu?
4: Z Ruchem Chorzów, z Legią.
6: Tak. No moim pierwszym klubem był AKS Chorzów, to taki mały klub, którego już mało kto pamięta, ale kiedyś to był wicemistrz Polski i z piękną historią klub. Tam zaczynałem, potem 4 lata w Ruchu, 6 lat w Legii, 2 lata w Pogoni jako piłkarz.
4: Szczecin.
6: Później znowu wróciłem do Legii i pracowałem jako dyrektor sportowy, rzecznik prasowy, później 6 lat Wisła Kraków, dyrektor sportowy, prezes. Później byłem w zarządzie Ekstraklasy, czyli spółki, która zarządza ligą. Później pracowałem w Gliwicach, w Chorzowie w międzyczasie, a teraz faktycznie wspieram zarząd Brookbetu.
4: Mm-hmm. I z nami Mateusz Chmielewski, członek Rady Naczelnej ZHP, no bo drużyna to też oczywiście harcerstwo.
7: Dzień dobry,
4: tak jest.
7: Czuwaj.
4: Przed wakacjami też jest Czuwaj.
5: Od jak dawna jest
4: ważny
5: pan harcerzem?
4: Temat.
7: 20 lat w tym roku mi dokładnie minęło.
5: A, czyli jubileusz.
7: No.
5: A w harcerstwie można być jak długo, do końca życia?
7: Spokojnie do końca życia, podejrzewam, że jeszcze trochę dłużej, wiedząc jak tutaj miejsca i uwagę niektórzy bohaterowie gdzieś tam tworzący ruch harcerski, wymyślający rzeczy, zgodnie z którymi dzisiaj pracujemy, dalej nam zajmują miejsce, ale tak, no, tutaj nie mamy limitu wiekowego.
5: A ciekawie, jaki jest najstarszy członek drużyny harcerskiej czynny w Polsce?
4: Masz
5: wiemy
4: szansę,
5: to?
4: Rafał, jeszcze.
7: Nie mam pojęcia, ale na pewno mamy czynnych instruktorów w Związku Harcerstwa Polskiego, którzy zbliżają się gdzieś tam do 90.
5: No to mam szansę. Jeszcze.
4: Masz szansę. I łączymy się z Katowicami i tam w studiu Polskiego Radia Ryszard Derdziński, tłumacz, badacz i osoba, która popularyzuje twórczość Tolkiena. Dobry wieczór, Katowice, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, serdecznie pozdrawiam. Członek fandomu również od 40 praktycznie lat, zajmujący się Tolkienem i działający w taki sposób, że nawet niedawno wróciliśmy z takiej prawdziwej wyprawy, gdzie zawiązała się prawdziwa drużyna, do Wielkiej Brytanii śladami profesora Tolkiena.
5: O, i to była drużyna też, tak?
8: No wspaniała, bardzo różnorodna, złożona z ludzi w wieku od małych dzieci po seniorów z różnych miast, różnych części naszego kraju. No i wspaniale przez 9 dni udało nam się przeżyć w takiej wspólnocie tą niezwykłą, można powiedzieć, literacką.
4: Panie Ryszardzie...
5: Czekaj, bo ja muszę panu powiedzieć, że to, że pan jest w Katowicach, bardzo rozczarowało jednego z naszych gości. Proszę

0: książkę.
1: Ma książkę.
2: Tak, ja mogę powiedzieć, że przyniosłem ze sobą dwóch małych dzikusów po autograf. Jestem bardzo rozczarowany.
3: No, bardzo mi przykro. Ja jestem między wyjazdami, bo też szykuję się właśnie do wyjazdu do Norwegii, ale bardzo pozdrawiam, bo no, tutaj mam znajomego. Wiem, że już szykowaliśmy się na spotkanie.
0: Ojejciu, jak dobrze być w drużynie, bo widzę, że krąg się cały czas tutaj powiększa. Jest chętny, czuję, że na wyjazdy z tym fandomem. Drodzy panowie, to może takie pytanie do wszystkich was.
1: Czy wolicie w życiu prywatnym, już nie zawodowym, nie w tym, czym się zajmujecie, grać w drużynie czy indywidualnie? Zaczniemy od pana
0: Jacka.
4: Ja w drużynach czuję się dobrze, dlatego że no, takie mam też doświadczenie życiowe. Choć natury jestem osobą, która się dobrze czuje sama ze sobą i poszukuję towarzystwa tylko wtedy, jak z kimś łapię chemię. Natomiast te lata samego grania, a później organizowania sportu nauczyły mnie, że bardzo dobrze jest wytworzyć w sobie taką umiejętność poświęcania trochę swojej indywidualności, swojego ego, bo dobry zespół pomoże ci pokazać wszystko, co masz najlepsze, i na odwrót, słaby zespół takiej szansy ci nie da, tylko pokaże, w czym jesteś słaby.
0: A ty na boisku jak to wygląda? Takie, że nie wiem, że się nie ma się piłkę i się jej, nie chce jej podać, albo trzeba podać?
4: Na boisku jest bardzo różnie, bo to tak naprawdę bardzo różni ludzie w tą piłkę grają i przez całą swoją karierę nigdy nie są tacy sami. Czasem są większymi samolubami, czasem są większymi bardziej chętni do współpracy. To różnie bywa. Natomiast jakby jedna ważna rzecz, jeśli uprawia się jakikolwiek sport zawodowy, to trzeba pamiętać, że piłkarz nożny, siatkarz, tenisista, ale szczególnie ci, którzy grają w zespołach, oni nie wychodzą po to, żeby sobie pograć. Każdy z nas w tych drużynach ma na boisku po prostu określoną robotę do zrobienia. Przy okazji tego jest oczywiście zawsze jakaś przestrzeń, żeby pokazać ten swój indywidualizm, jakieś swoje ekstra umiejętności, ale najpierw liczy się to, co masz zrobić dla drużyny.
1: No dobrze, a może być tak, że w drużynie jest słaba atmosfera, a drużyna gra świetnie?
4: Tak, to jest możliwe, bo tak naprawdę zbudowaniem drużyny w piłkarstwie, czy w ogóle w grach zespołowych, trzeba pamiętać o tym, że każdy zespół, on ma trochę wewnętrzną sprzeczność i tak żyje trochę w takim paradoksie. Mianowicie składamy drużynę, która się w przypadku piłkarzy składa z 20 paru osób w zespole, i ci ludzie między sobą rywalizują, żeby z nich wybrać 11. A więc oni jakby są od poniedziałku do piątku przeciwnikami po to, żeby w sobotę wyjść jako jedna pięść i grać do wspólnego celu. I jak to zrobić? W teorii wiedzą wszyscy. Tutaj ci, którzy siedzą w tym studio, oraz ci, którzy nas słuchają, oraz ci, którzy być może tego posłuchają. To wszystko wiemy, bo to nie jest nic trudnego. Na poziomie teorii każdy może sobie to wyobrazić, natomiast arcytrudne jest czasem te banalne zasady wprowadzić w życie i właśnie doprowadzić do tego, żeby w piątek ludzie jeszcze myślący o tym, jak wywalić kolegę z jedenastki, w sobotę zrobili wszystko, żeby pokonać przeciwnika, a nie znowu kolegę z drużyny.
1: No chyba drużynę harcerską też się buduje jakoś, czy jednak z
0: ile w ogóle w takiej drużynie jest
1: właśnie
0: osób, bo my nie jesteśmy 10, z Rafałem harcerzami.
2: Trochę tutaj jest inaczej niż w sporcie, bo przede wszystkim w drużynie harcerskiej też jest współzawodnictwo, ale ono nie ma na celu wygryzienia kogoś, bo tutaj trochę w myśl Stachury dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Drużyny harcerskie najczęściej liczą po około 18, 20, 25 osób. Gdzieś generał Baden-Powell, który wymyślał scouting, rzucił taką myśl, że w ogóle drużyna nie powinna liczyć więcej niż 36 osób.
0: Bo co? Bo to się robi rave party.
2: Dlatego, że on powiedział, że on byłby w stanie sobie poradzić w drużynie z 18. Zakłada, że niektórzy mogą być dwa razy zdolniejsi od niego. Aha. Więc 36 to jest maks.
1: A to nieźle, to przy jakiś wzór matematyczny jakiś musiał zastosować.
2: Więc no, trochę tak.

0: Znaczy, generalnie jest tak, że drużyny harcerskie istnieją po to, żeby wychowywać, żeby tworzyć środowisko wychowawcze w ramach odpowiadania na naturalne potrzeby młodego człowieka. I takie moje idea fix jest takie, że te dwie takie najbardziej naturalne potrzeby tego młodego człowieka to jest potrzeba przynależności i chęć przeżycia przygody. I dobrze działająca drużyna, dobrze też podzielona drużyna na zastępy działa w taki sposób, żeby z jednej strony to poczucie wspólnoty w niej było, żeby każdy miał poczucie, że no, nie jest w tym wszystkim sam, ale żeby jednocześnie organizować pracę tak, żeby każdy dzieciak z osobna miał poczucie, że jest głównym bohaterem swojej historii. Tak? Że nie jest NPC-em czy tłem dla historii kolegi, tylko że rzeczywiście od jego działań zależą losy w tej przygodzie, którą podejmuje.
1: Przepraszam za to pytanie, bo to pewnie jest naiwne, ale drużyny są mieszane, czy są męskie, żeńskie? Jak jest teraz w harcerstwie?
0: To bardzo zależy.
1: A to są różne, tak?
0: Bo harcerstwo to ruch, tworzy go kilkadziesiąt organizacji od niezależnych od siebie stowarzyszeń w całej Polsce i poza granicami Polski. Generalnie w ZHP przyjmujemy, że drużyny mogą być koedukacyjne. Niekoedukacyjne są te najbardziej podstawowe jednostki w ramach drużyny, czy takie małe grupy koleżeńskie, rówieśników. W praktyce, jak jedziemy na obóz, to ci ludzie, którzy razem śpią w namiocie.
1: Rozumiem, dobrze.
2: Nie wprowadzono tego jeszcze w piłce.
1: Nie wprowadzono tego w piłce. O tym, czy drużyna pierścienia była koedukacyjna, my wiemy, czy była, czy nie, ale o tym porozmawiamy już po piosence.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Ale już mieliśmy te emocje. Wszystkie piosenki Shakiry nam się pomyliły. Nie wiedzieliśmy, które to Mistrzostwa Świata, czy te, czy poprzednie. Ale ustaliliśmy, że to piosenka na te nadchodzące Mistrzostwa Świata Shakira i Burna Boy. Daj, daj.
2: Tak jest, to mówił Rafał. Sławoń, trwają motywy. Co prawda nie wybiegliśmy jeszcze na murawę, ale mamy niesamowitą drużynę. Dzisiaj w programie Jacek Bednarz, Mateusz Chmielewski i Ryszard Derdziński w Katowicach. I do niego kierujemy pytanie.
1: No właśnie, musimy zadać to podstawowe pytanie dla tych, którzy tego nie wiedzą. Jak powstała drużyna Pierścienia?
3: Och, to zdarzyło się w bardzo specyficzny sposób w trakcie wielkiej narady u Elronda w Rivendell. To, można powiedzieć, wydarzenie, które wcale nie było zorganizowane, nie było ogłoszone, nie zebrano ludzi, ogłaszając przez jakichś messengerów właśnie tego spotkania. Ono wynikło po prostu w dosyć spontaniczny sposób. Domyślamy się, że tutaj zadziałała opatrzność i zebrali się przedstawiciele tak zwanych wolnych ludów Śródziemia, aby przeciwstawić się temu, kto chciał zdezintegrować i zniszczyć Śródziemie i właśnie tą wolność owych ludów. No i mamy tutaj naradę u Elronda, elfickiego władcę, który swoją rozwagą, mądrością potrafi zebrać ludzi bardzo różnorodnych. Fakt, że ta drużyna może nie jest bardzo koedukacyjna, bo są to sami mężczyźni, ale za to pochodzą z bardzo różnych ludów. Hobbici, czterej, dwóch ludzi. Jeden elf, jeden krasnolud, a także czarodziej, który tak naprawdę okazuje się jest rodzajem anioła.
1: A ten mityczny pierścień, on miał swój pierwowzór w rzeczywistości, prawda? To jest taka historia, w którą Tolkien był zaangażowany z tym pierścieniem Sylwianusa, legionisty rzymskiego. Czy coś mylę?
3: No niekoniecznie. Tolkien by powiedział, że absolutnie nie, że tutaj nie ma żadnych nawiązań do naszego świata. Jest to tylko i wyłącznie wytwór jego wyobraźni. No ale ta wyobraźnia to jest taka gleba, na którą się złożyło bardzo wiele różnego rodzaju wpływów, lektur, baśni, właśnie jego badań z całego życia. Także my jako badacze tolkienowscy, no właśnie staramy się odkryć te wszystkie źródła. Ale profesor Tolkien by się bardzo skrzywił, bo on uważał właśnie, że bardzo istotna, ważna była przede wszystkim ten akt wyobraźni, akt tej woli twórcy, który wymyśla coś całkowicie nowego. Także tu niektórzy też mówili na przykład, że pierścień Wagnera mógłby wpłynąć, ale Tolkien by to odrzucił, tak samo jak z pierścieniem Sylwanusa.
2: Słuchajcie, a żeby utrzymać drużynę, czy potrzebny jest jakiś rodzaj kultu? Myślę w piłce, że może, nie wiem, kult trenera.
1: No u Tolkiena był potrzebny kult, na przykład.
2: No właśnie, zastanawiam się, czy tak jest. Czy uważacie, że to jest jeden z tych czynników, nie wiem, w harcerstwie może jest jakaś idea, na przykład właśnie, co trzyma drużynę wspólnie?
1: No w piłce to chyba trzyma potrzebę zwycięstwa, prawda?
4: Jeśli definiować w ogóle pojęcie drużyny jak tak sensu largo, szeroko, no to potrzebujemy etosu jakiegoś, potrzebujemy jakiejś historii, która zbuduje tożsamość drużyny. I to na poziomie właśnie harcerskim, czy na poziomie takim, no bym powiedział, bardzo wąskiego budowania drużyny, jakim jest budowanie zespołu, który ma osiągać jakieś wieczorowe wyniki w sporcie. Tu jest potrzebny właśnie i taki specyficzny etos, ale również taka historia, która spowoduje, że ktoś poczuje odpowiedzialność za to miejsce, w którym jest, za drużynę, w której jest, bo ona ma historię, on chce do niej nawiązać albo chce ją uczynić większą niż była i tu takie poczucie przynależności do czegoś ważnego, co ma właśnie ciekawą historię, na przykład pierwsza drużyna, w której grałem, grałem w Ruchorzu, który w tym czasie, jak do tego klubu szedłem, miał z Górnikiem Zabrze najwięcej mistrzostw Polski, tak? Więc był takim klubem, bym powiedział, takim frontmanem z Górnikiem. Teraz to się zmieniło. Z Ruchu poszedłem grać do Legii, do drużyny ze stolicy, która jako pierwsza drużyna awansowała klubowa do Ligi Mistrzów.

0: A więc jakby wcześniej była drużyną, która w tabeli wszechczasów miała najlepsze osiągnięcia, jeśli chodzi o kluby piłkarskie, więc czułem taką odpowiedzialność za to, jak się będę prezentował nie tylko przed dużą publicznością, ale również w takim bardzo poważnym, poważnym miejscu, bo dla piłkarstwa to jest taka, nie wiem, świątynia piłkarstwa i bardzo, bardzo ważne miejsce na mapie. Więc tak, i tutaj jakby to pomaga, bo tak jak w harcerstwie usłyszeliśmy, oczywiście chcemy tych ludzi, którzy do drużyny przyjmujemy, chcemy ich wychować, chcemy ich czegoś nauczyć, przygotować do różnych rzeczy, to tutaj też jest taka wąska specjalizacja, bo naszym głównym celem w piłkarstwie jest doprowadzenie kogoś do takiego poziomu sportowego, żeby ten wyczyn w jego wykonaniu był na najwyższym poziomie, ale my też wprowadzamy do tych drużyn młodych ludzi, uczymy ich tego, w jakimś sensie też wychowujemy, przygotowując do tego, że osiąganie wyników, popularność, zarabianie wielkich pieniędzy, to jest też odpowiedzialność za to, co sobą prezentujemy i jak żyjemy.
1: Dyscyplinę w szatni, żeby ładnie koszulki składali i odstawiali buty, to mam nadzieję, że no mój syn słucha tego.
2: A czy drużyna pierścienia została stworzona tylko ku rozrywce, czy też miała czegoś nauczyć czytelników?
3: Oj, drużyna pierścienia, myślę, ma uczyć nas przyjaźni, ma pokazać nam, jak bardzo duże jest znaczenie honoru, wierności wobec towarzyszy, odpowiedzialności za innych. Uczy nas także ta drużyna, że ona może się wprawdzie rozpaść niedługo, bo tak naprawdę drużyna pierścienia trwała około 2 miesiące, ale przygotowała tych najważniejszych aktorów, Froda i Sama, do podjęcia się naprawdę takiej bardzo odpowiedzialnego zadania, żeby już powędrować dalej sami. Także dała najpierw tą podstawę do przygotowania się do pełnienia już tej właściwej misji samemu. Także ta drużyna miała na początku wielu członków, szybko się rozpadła, a potem jej członkowie działali właśnie indywidualnie. Indywidualnie.
1: To mówił Ryszard Berdziński, który się z nami łączy z Katowic.
2: A Jacek Bednarz coś chciał dodać.
0: Tak, ja tutaj się zgłosiłem do odpowiedzi. Chciałem powiedzieć, że jestem osobą, która znam bardzo dobrze książki Tolkiena i bardzo je lubi. I dla mnie ten akt stworzenia drużyny, on mi jeszcze bardzo jedną ważną rzecz w ogóle w świat wysłał. Mianowicie w czasach ludzi żądnych władzy za wszelką cenę, po trupach, ta drużyna jest stworzona i składa się ze szlachetnych ludzi, którzy są gotowi poświęcić pierścień dla innych i żaden z nich nie chce tego pierścienia zawłaszczyć. Dzisiaj nikt, ani na wschodzie, ani obawiam się na zachodzie, z takiej okazji by nie zrezygnował i na pewno w pierwszej kolejności sobie zrobił, to by sobie ten pierścień przywłaszczył. Więc no to jest piękny symbol czegoś naiwnego, ale cudownego.
1: Ale może harcerz jednak by się zachował.
2: No właśnie, bo drużyna pierścienia trochę przypomina drużynę harcerską, prawda?
4: Tak, trochę przypomina. Rzeczywiście ja na przykład pracując z przyszłymi drużynowymi i szkoląc ich, czasem lubię się odwołać w ogóle do drużyny pierścienia, bo ten kunszt literacki Tolkiena to jest właśnie, znaczy na poziomie czysto narracyjnym, no drużyna pierścienia musiała się rozpaść, bo gdyby się nie rozpadła, to nie da się prowadzić narracji, w której każdy ma szansę być pełnokrwistą postacią. Więc to jest to, o czym troszeczkę wcześniej mówiłem o zastępach. W momencie, w którym mamy tak wielu ludzi, to musimy ich sobie podzielić na trochę różne nici fabularne. Oni muszą mierzyć się z trochę różnymi wyzwaniami, po to, żeby każdy miał szansę się wykazać i właśnie mieć poczucie, że jest tym ważnym bohaterem swojej historii. Ale to, o czym tutaj powiedzieliśmy, czyli o jakichś wartościach związanych z byciem w tej drużynie. Generalnie scouting, a później harcerstwo zostało wymyślone jako ruch ludzi zdecydowanie ideowych. I takich, którzy wstępując do drużyny akceptują postępowanie zgodnie z określonymi zasadami i określonymi wartościami. Takie trzy naczelne gdzieś wartości harcerskie, trzy główne zasady, wokół których krąży harcerskie wychowanie, to właśnie są braterstwo, postawa takiego życzliwości wobec drugiego człowieka, chęci dostrzeżenia w nim po prostu wartościowej osoby, nie ze względu na to, że ma super zdolności, tylko że po prostu jest jednym z nas i dlatego po prostu powinniśmy traktować się jak brata. To jest służba, czy tutaj właśnie twórca scoutingu zostawił takie przesłanie,

0: przesłanie, żebyśmy starali się zostawić świat trochę lepszym niż go zastaliśmy. No i to jest praca nad sobą. To, że no, mamy szansę ten świat trochę zmienić na lepsze, tylko wtedy się będziemy mieli ku temu kompetencje, jeśli będziemy potrafili to zrobić.
1: A jeśli o drużynę pierścienia jeszcze chodzi, czy jest tylko jedna wersja przygód, nie wiem, czy tak mogę, dziejów drużyny pierścienia, czy są jakieś różne wersje, o których wiemy albo nie wiemy właśnie, bo ich nie ma?
2: Ja należę do takiej specyficznej drużyny tłumaczy. Tłumaczymy w tej chwili historię Śródziemia, czyli 12 tomów, które opowiadają właśnie, jak powstawały książki profesora Tolkiena, pokazują wcześniejsze wersje. I tam rzeczywiście no, są pewne odmienności, jeżeli chodzi o losy drużyny pierścienia, ale ogólnie ona przypomina właśnie to, o czym przed chwilką mówił kolega, że jest to drużyna, która przypomina drużynę skautów. I to nie jest przypadek, dlatego że profesor Tolkien jako mały chłopiec był w ruchu skautowskim na samym początku. Ja nawet podejrzewam, że znał tą książkę Dwóch małych dzikusów. Dlatego że mamy, jak tłumaczyłem tą książkę, no widzę tam naprawdę bardzo wiele takich nawiązań, które potem znajdujemy we Władcy Pierścieni. No i ten honor właśnie, ta opieka nad innymi, nad słabszymi. To, że i słabszy, i silniejszy ma swoje miejsce w takiej drużynie i ma swoją rolę do odegrania, to wszystko widać i w harcerstwie, i w sporcie, i tutaj właśnie w tej pięknej literaturze.
1: A czy drużyna musi mieć kapitana?
2: Musi mieć, ale tu właśnie jest świetny przykład, jak drużyna, to po angielsku się nazywa fellowship, czyli jakby braterstwo, towarzystwo. To nie jest grupa podwładnych, którzy są pod jakimś dowódcą. Jest tam wprawdzie Gandalf jako lider i także Aragorn, ale wszystko się bardziej opiera na przyjaźni, wzajemnym zaufaniu, wzajemnej opiece.
3: A tak, jak się wybiera kapitana w drużynie?
1: To o tym już po piosence powiemy, bo czas
3: zapytamy
1: na piosenkę.
3: Zapytamy Jacka Bednarza, a teraz muzyka.

0: Wielu kibiców w naszym kraju będzie śledzić z zapartym tchem to, co wydarzy się na mundialu. Nasz korespondent Jan Pachlowski jest właśnie w drodze z Miami do meksykańskiej stolicy, gdzie w czwartek na słynnym Estadio Azteca odbędzie się pierwszy mecz Meksyk-Republika Południowej Afryki. Sędzią tego spotkania będzie Brazylijczyk Wilton Sampaio, a Jan Pachlowski opowie o tym, jak duże jest zainteresowanie mundialem i kto uchodzi za faworyta turnieju.
1: 66% Amerykanów deklaruje, że prawdopodobieństwo, iż będą śledzić mistrzowski turniej, jest niewielkie lub wręcz żadne. 28% respondentów twierdzi, że jest to przynajmniej w pewnym stopniu prawdopodobne, w tym 14%, które ocenia to prawdopodobieństwo jako bardzo wysokie lub wręcz pewne. Zdecydowane zainteresowanie mundialem wyraziło 54% migrantów mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Wśród nich najwięcej jest Latynosów i Azjatów. Wśród 28%, którzy z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem będą siedzieć turniej, nie ma zgody co do tego, kto zwycięży. W odpowiedzi na pytanie agencji Pew Research Center znaczna część badanych, to jest 41%, przyznała, że nie jest pewna, kto ich zdaniem wygra. Natomiast ci, którzy pokusili się o prognozę, są podzieleni. Około 1 na 9 osób spośród tych, które planują oglądać Mistrzostwa Świata, spodziewa się zwycięstwa Hiszpanii. Kolejne 8% przewiduje, że tytuł mistrzowski obroni Argentyna. Taki sam odsetek badanych wskazuje natomiast na Brazylię.

0: sportowa telewizja ESPN poprosiła swoich 20 reporterów z całego świata o typy na 2 dni przed rozpoczęciem mundialu. Jak to wszystko wyszło w podsumowaniu? Stacja ESPN pisze tak. Nasi reporterzy i redaktorzy wciąż najbardziej wierzą w reprezentację Hiszpanii w kontekście faworytów turnieju rozgrywanego w powiększonej formule z udziałem 48 drużyn. Zespół ten otrzymał nawet 3 głosy więcej, wskazując go jako zwycięzcę niż miesiąc wcześniej w poprzednim głosowaniu, co jest imponującym wynikiem, zważywszy na pewne niewiadome dotyczące składu. Pisze ESPN. Po Hiszpanii najwięcej szans. ESPN daje Francji, potem Anglii, a piąta jest Brazylia. Mistrzostwa Świata 2026 zbliżają się wielkimi krokami, a wszyscy, zarówno ludzie, jak i maszyny, gorączkowo analizują sytuację i przygotowują swoje typy. Choć opinie ludzi są niezwykle cenne, warto również wziąć pod uwagę zdanie na przykład sztucznej inteligencji z Microsoft Copilot. Tutaj wytypowano finał Francja-Argentyna i wynik 2-1 dla trójkolorowych, a według maszyny zarządzającej sztuczną inteligencją spotkanie o brąz Hiszpania pokona Anglię 2-1. Zbliża się mundial, który ze względu na to, że będzie rozgrywany w 3 krajach, będzie miał 3 ceremonie otwarcia. W przypadku meczów z udziałem Meksyku, kraju uznawanego za jednego z najbardziej oddanych piłce nożnej uczestników turnieju, dostępność biletów za pośrednictwem FIFA jest ograniczona lub zerowa, choć więcej wejściówek można znaleźć na oficjalnej platformie od sprzedaży. Jednak dzieje się coś nietypowego na kilka dni przed meczem otwarcia reprezentacji USA w Mistrzostwach Świata przeciwko Paragwajowi w Los Angeles. Wejściówki na to spotkanie nie zostały wyprzedane. Na oficjalnej stronie od sprzedaży FIFA dostępnych jest jeszcze ponad 5 tysięcy miejsc. Podobnie jest w przypadku kanadyjskiej inauguracji i meczu Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Jest to nietypowe zjawisko w przypadku tak prestiżowych wydarzeń jak mecze otwarcia Mistrzostw Świata, na które zazwyczaj najtrudniej zdobyć wejściówki, ocenia amerykańskie publiczne radio NPR. Pozdrawiam Państwa z podróży ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku na inaugurację Mistrzostw Świata. Jan Pachlowski.
1: I już dziś zapraszamy na czwartkową audycję specjalną poświęconą mundialowi. Początek o 19:00. Za rok w Brazylii odbędą się kobiece piłkarskie Mistrzostwa Świata. Czy Polki zagrają po raz pierwszy w imprezie tej rangi? O tym przekonamy się pod koniec roku. Dziś biało-czerwone grają na wyjeździe z Holandią w ostatnim meczu eliminacji. Przegrywają 1-3. Gola dla naszej drużyny strzeliła z rzutu karnego Ewelina Kamczyk i choć podopieczne Niny Pataron zajmą ostatnie miejsce w swojej grupie, to nadal mogą wystąpić na mundialu. Jesienią zagrają w barażach.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Teraz o tenisie. Zmagania z ceglanej mączki przeniosły się na trawę. O występach Polaków i powrocie do gry legendy tej dyscypliny opowie Piotr Dąbrowski.
3: Dopiero co zakończył się French Open, a już kilka dni później cała czołówka tenisistów i tenisistek biega po zielonych, trawiastych kortach. Krótki, acz intensywny okres gry na trawie zwieńczony zostanie wielkoszlemowym Wimbledonem. Po tym jak w Wielkanoc 2025 roku Ala doznała udaru niedokrwiennego i miała sparaliżowaną całą lewą stronę, nie mogła nawet podrzucić piłki do serwisu. Przed tygodniem dzięki wielomiesięcznej ciężkiej pracy powróciła

0: wróciła na zawodowe korty w Birmingham, gdzie ze swoją etatową partnerką Nao Hibino rozegrała pierwszy po ponad rocznej przerwie mecz w zawodowym turze. We wtorek rosolska rywalizowała już w Londynie, gdzie w parze z Darią Jurak-Schreiber odpadła w pierwszej rundzie debla. Polka i Chorwatka przegrały ze Słowaczką Teresą Michalikową i Brytyjką Oliwią Nichols 7-5-0-6-7-10. Do gry na zawodowych kortach wróciła także 44-letnia Serena Williams, która ostatnio miała rakietę w dłoni podczas US Open 2022. Amerykanka i Kanadyjka Victoria Emboko awansowały do drugiej rundy debla turnieju w londyńskim Queen's Clubie. Pokonały 7-6-6-2 występujące z numerem trzecim Amerykankę Nicole Melichar Martinez i Nowozelandkę Erin Rutliff, notabene byłą partnerkę rosolskiej. Williams na trybunach towarzyszyły dwie córki, Olimpia i Adria River, których pilnował tata Alexis Ohanian. Natomiast w imprezie w holenderskim Hertogenbosch rywalizują Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak. Niestety występy obu panów pokrzyżował deszcz. Hurkacz zszedł z kortu przy stanie 6-3-1-2 w pojedynku z Węgrem Martonem Fucowiciem. Wrocławianin, podobnie jak Kamil Majchrzak z Finem Otto Virtanenem, swoje spotkanie dokończy w środę.
1: A dziś Maja Chwalińska spotkała się z ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim. Szef resortu podjął decyzję o przyznaniu stypendium finalistce French Open. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej, która wczoraj awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu, otrzyma finansowe wsparcie w najwyższej możliwej wysokości. 9600 zł brutto miesięcznie przez 12 miesięcy. A z menadżerem Maji Chwalińskiej Piotrem Szczypką rozmawiał Tomasz Kowalczyk.
2: Czy te emocje trochę już opadły? Udało się ochłonąć? Jak to wygląda?
3: Ja myślę, że jest za duże zmęczenie, więc na razie, przynajmniej z mojej perspektywy, to jest takie przetrwanie. No i zrealizowanie wszystkich zadań, jakie nas teraz tutaj czekają. Jeszcze za bardzo nie było czasu, żeby sobie siąść spokojnie, porozmawiać i pocieszyć się tym, co się po prostu wydarzyło, więc na razie jest praca. Cały czas jakby Maja też ma pracę, nie? A każdy ma jakby w naszym teraz zespole co innego do wykonania, więc z mojej perspektywy no nie ma jeszcze na to czasu, bo odbieram non stop po prostu telefony, więc na tym się skupiam, chcę jak najwięcej zorganizować, bo wiem, ile nas pracy czeka, jak już też wrócimy do domu.
2: Na razie to są przyjemne obowiązki?
3: No na pewno są przyjemniejsze niż te, które były przed wyjazdem do Paryża, bo tam była walka o to, żeby jak najlepiej zapewnić jej byt, a teraz jest w drugą stronę, no żeby jej krzywdy nie zrobić, ale żeby ją po prostu zabezpieczyć na przyszłość, więc na pewno jest to dużo milsze, staramy się wszystkim odpowiedzieć, jest to też fizycznie niemożliwe, ale na tym się koncentrujemy, żeby być po prostu wszystkimi w kontakcie i jesteśmy wdzięczni za to, że jest z nią takie zainteresowanie. Ja się tego nigdy w życiu bym nie spodziewał.
2: A ten byt udało się zapewnić na ładny kawałek czasu.
3: To znaczy, żeby też tak nie było, Maja miała zawsze swój byt. Ja o niego dbałem, tylko nie jestem odpowiedzialny za nią, ale też za wiele innych rzeczy, no więc nigdy się nie przelewało. Dlatego na pewno teraz będzie po prostu dużo łatwiej, bo po prostu są inne źródła, jak jej przychody dużo większe, no i sponsorzy, którzy będą chcieli ją wesprzeć.
2: Czy wiadomo, co z dziką kartą na Wimbledon? Są głosy, że Serena Williams jest też kandydatką.
3: Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć, dopóki angielska federacja, co nawet nie federacja, tylko organizator Wimbledon wyda taką decyzję. Ona jest bodajże 15 albo 16 czerwca. Jest to niezależna decyzja boardu, w którym prawdopodobnie jest 300 ludzi. Złożyliśmy wniosek, próbujemy różnymi kanałami, aczkolwiek też nie chcemy się im narzucać, bo to są Anglicy, którzy są tacy, wiadomo, mają swoje zasady, więc z naszej strony zrobiliśmy, co możemy, no i nic tam nie pozostało, jak po prostu czekać na decyzję. No nie będę się narażał, Serenie, szanuję jej wyniki, jest po prostu sportsmenką dziesięciolecia, ale podobno jeszcze druga karta, więc może ta druga trafi do Maji.
4: Kronika sportowa.
1: W Ekstraklasie koszykarzy trwa walka o medale. Dziś pierwszy mecz o brąz. W Gdyni Arka wygrała z Dzikami. Warszawa 89-84. Głos ma Włodzimierz Machnikowski.
5: Wzorem dwóch spotkań przegranych w sezonie zasadniczym Orlen Basket Ligi, Arka pierwszą kwartę wygrała 22-16, a amerykański skrzydłowy, ten, który wiódł drużynę do zwycięstw poprzednio, Luke Barrett, tym razem na swym indywidualnym koncie zapisał 7 punktów. Dobry mecz rozgrywał także Jarosław Zyskowski, który po udanej akcji na otwarcie drugiej kwarty powiększył przewagę Arki do 8 punktów. Dobrą zmianę dał inny rutyniarz, Adam Chrycaniuk. Po dwóch rzutach wolnych bestii przewaga Arki osiągnęła poziom dwucyfrowy. Najwyższa przewaga Gdynian w drugiej kwarcie sięgała 14 punktów. Jak się okazało, była ona najwyższa także z perspektywy całego spotkania. Po pierwszej połowie zostało z tego plus 12. Obie kwarty wygrane różnicą 6 punktów dały korzystny wynik do przerwy 47-35. Drugą połowę lepiej zaczęli goście. Swoje walory w ofensywie potwierdzał Eczy z trójką. Włączył się także Van der Plas. W wyniku po stronie Arki pilnował z kolei Okoru. Swoje dołożył mniej widoczny w play-off Horton.

0: i w połowie trzeciej kwarty przewaga gospodarzy zmalała do zaledwie 5 punktów. Dziki mocno przycisnęły w obronie. Z presją rywali Arkowcy radzili sobie słabo. Po dwóch wolnych Van der Plasa było już tylko 60-57. Po rzucie z dystansu Edge'a zaledwie 60-59. Na dwucyfrowy poziom przewaga Arki wróciła po trzech rzutach wolnych, skutecznie wykonanych przez Kamila Łączyńskiego. On grał dzisiaj z gorączką, ale nie było widać. Kilka komfortowych sytuacji do powiększenia przewagi nie wykorzystał Zyskowski, który spudłował z dystansu i spod kosza. Na szczęście dla gospodarzy przełamał się z wolnych i w połowie ostatniej kwarty Arka prowadziła 79-67. Tymczasem w zespole ze stolicy przebudził się lider sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi, Landrius Horton, który po indywidualnych akcjach uzupełniał punktowe niedobory, trafiając z nieprawdopodobnych pozycji. Po dwóch fatalnych stratach na 2 minuty przed końcową syreną przewaga gospodarzy zmalała do zaledwie 4 punktów. Za 3 trafił Edge i było tylko plus 1. Skończyło się 89-84, co sprawia, że wynik dwumeczu, który wyłoni brązowych medalistów Mistrzostw Polski, pozostaje sprawą absolutnie otwartą. Taką opinię podziela Kamil Łączyński.
1: Bierzemy to, co jest. Wiadomo, że Dziki to bardzo ofensywny zespół, więc nie zawsze jest tak, że będziemy prowadzić dwucyfrową ilością punktową, więc trzeba się cieszyć z tego, co jest. Nie jest to duża zaliczka, ale czeka nas tak czy inaczej kolejne bardzo trudne zadanie w Warszawie.
2: Zadowolony jesteś, czy troszkę niedosytu? Było plus 12, szybko to zeszło na plus 1 tylko.
1: Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Szklanka jest do połowy pełna, nie pusta. Wypadł nam od razu Milan. Ja dzisiaj grałem z gorączką, mamy swoje problemy. Cieszę się, że daliśmy kibicom na koniec sezonu tutaj przed naszą publicznością w naszej hali trochę radości. Wygraliśmy ten mecz.
0: Rozczarowany Grzegorz Kamiński.
3: W pierwszej połowie nie tak świetnie, no bo zaliśmy sobie rzucić prawie 50 punktów. No to dopiero się pojawiło. Ta po prostu energia pojawiła się w drugiej połowie. Wydaje mi się, że mogłem dać trochę impulsu do tej obrony drużynowej, no bo w pierwszej połowie bardzo słabo broniliśmy przy tym wszystkim drużynowo.
2: No ale w ataku Horton się odnalazł, chyba najlepszy mecz jego w playoffach.
3: No być może, no też nie ułatwiliśmy Zajowi tego zadania, ponieważ no dużo rzutów brał takich ciężkich, co prawda je trafią, no ale nie możemy polegać na Zaju tylko i wyłącznie, no, bo mamy za dużo broni w ataku.
0: Decydujące spotkanie w najbliższy piątek w Warszawie. Wynik absolutnie otwarty.
4: Przypomnę, że w finale grają broniąca tytułu Legia Warszawa i Zastal Zielona Góra. Zielonogórzanie prowadzą 1-0 po wczorajszej wygranej w hali na Stołecznym Bemowie, gdzie jutro rozegrane zostanie drugie spotkanie. Kolarze ekipy Wisma wygrali trzeci etap wyścigu Auvernia. Rodan Alpy, jazdę drużynową na czas ze startem i metą w Perro nad Loarą. Żółtą koszulkę lidera zachował Francuz Alex Baudin z Education Easy Post. Polskie piłkarki grają jeszcze z Holender na wyjeździe w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Przegrywają 1-3. Z tej grupy awans zapewniła sobie Francja, która pokonała Irlandię. O wyniku meczu Polek jutro w Sygnałach Dnia. A ja Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dobrej nocy i do usłyszenia.
5: Kronika sportowa.
6: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy.
6: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama. Radio Kierowców.
7: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Coraz mniejszy ruch na naszych drogach i aura też coraz bardziej utrudnia jazdę. Sporo deszczów, burz, huraganów. Można spotkać również grad. Wszystko to sprawia, że warunki podróżowania są dość trudne. Stąd apel do wszystkich zmotoryzowanych o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną. Skończyły się utrudnienia na drodze ekspresowej S1 na odcinku węzeł Mikuszowice, węzeł Lipnik w pobliżu Bielska-Białej na 11 kilometrze. Tam ciężarówka uderzyła w bariery rozdziału i doprowadziła do sytuacji, w której zablokowana była droga w stronę centrum Bielska-Białej, a także nieprzejezdne były dwa pasy jezdni w kierunku Żywca. Teraz S1 przez jej 11 km jedzie się już bez utrudnień. Po kłopotach także na drodze ekspresowej S7 na odcinku węzeł Tokarnia, węzeł Kielce Południe w pobliżu 5 kilometra, gdzie po uderzeniu autoosobowego w bariery ruch na jezdni w kierunku Warszawy odbywał się tylko lewym pasem. Teraz jedzie się w kierunku stolicy wszystkimi pasami. Wciąż są kłopoty na drodze krajowej numer 77 na odcinku Lipnik-Sandomierz w pobliżu 21 kilometra. Tam doszło do karambolu z udziałem 4 aut osobowych. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami spadnie deszcz. Na południu i wschodzie kraju burze.

0: Minęła 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Sprawa orderu Orła Białego prezydenta Ukrainy jest obecnie rozgrywana politycznie, uważa politolog z Uniwersytetu Warszawskiego dr Karol Schulz. Ekspert mówił w rozmowie z Polskim Radiem, że na nagłośnianiu tej sprawy zależy głównie polskiej prawicy.
1: Ta antyukraińska nagonka się już na tyle wzmogła w mediach, że znajdzie poklask w większości polskiego społeczeństwa z konkretnych, bardzo głęboko ukrytych, strukturalnych powodów. Natomiast ta sprawa jest zupełnie rozgrywana politycznie i rozmuchiwanie tego dla celów politycznych w kraju plus minus demokratycznym i stabilnym, bezpiecznym dzięki Ukrainie, jakim jest Polska, to jest już zasługa prezydenta Nawrockiego i całej prawicy w Polsce.
0: W reakcji na nazwanie jednostki wojskowej imieniem UPA Karol Nawrocki zawnioskował o odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Wczoraj zebrała się w tej sprawie kapituła, która przedstawiła prezydentowi swoją opinię. Kraków jest moją jedyną partią polityczną, ogłosiła senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, zapowiadając swój start w przedterminowych wyborach na prezydenta stolicy Małopolski. To wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego po tym, jak w majowym referendum mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
2: Monika Piątkowska ogłosiła swoją decyzję na konferencji prasowej w Warszawie. Obecna senator, która w przeszłości przez wiele lat pracowała w krakowskim magistracie, m.in. jako pełnomocnik prezydenta Jacka Majchrowskiego, zapowiada odpolitycznienie urzędu i sprawne menedżerskie zarządzanie.
3: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
2: Kandydatura Piątkowskiej to wspólny projekt KO i Ludowców. Premier Donald Tusk zadeklarował pełne wsparcie w kampanii i dodał, że według profesjonalnych analiz opinii publicznej jesienny wyścig o fotel prezydenta Krakowa będzie bezpośrednim pojedynkiem z Łukaszem Gibałą, jeśli ten wystartuje w wyborach.
4: Jestem przekonany i mówię o tym z taką głęboką wiarą, że jest kandydatką wyśmienitą. Naprawdę.
2: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się najprawdopodobniej w drugiej połowie września.
0: A tematem zajął się Piotr Durys. 30-letni Sudańczyk usłyszał zarzuty po brutalnym ataku nożem w Belfaście. Odpowie za usiłowanie zabójstwa, posiadanie noża w miejscu publicznym i kierowanie groźb karalnych. Napastnik jutro ma stanąć przed sądem. W poniedziałkowy wieczór w stolicy Irlandii Północnej ciężko ranny został mężczyzna po 40. Napastnika obezwładnili przechodnie, a następnie zatrzymała policja. Brytyjski minister do spraw Irlandii Północnej Hilary Benn zaapelował o zachowanie spokoju. Napastnik jest już w areszcie. Musimy pozwolić policji kontynuować śledztwo. Najważniejsze, co wszyscy możemy teraz zrobić, to zaapelować o spokój i pozwolić funkcjonariuszom wykonywać ich pracę. Policja zwiększyła obecność na ulicach po pojawieniu się w mediach społecznościowych wezwań do protestów. Śledczy podkreślają, że na obecnym etapie nie traktują ataku jako aktu terroryzmu.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich jeszcze o wystawie na temat historii polskich kolei państwowych w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Ekspozycję przygotowano z okazji obchodów stulecia spółki. Dyrektor brukselskiego biura PKP Tomasz Lachowicz powiedział, że miejsce wystawy nie jest przypadkowe, bo Parlament Europejski jest ważny dla grupy PKP.
6: To jedna z kluczowych instytucji, z którą współpracuje przedstawicielstwo PKP. Tu są podejmowane bardzo ważne decyzje dla konkurencyjności sektora kolejowego. I staramy się od ponad dwóch dekad współpracować na płaszczyźnie ponadpolitycznej z wszystkimi polskimi europosłami i nie tylko polskimi europosłami. Jest to też pewne uhonorowanie, ta wystawa jest uhonorowaniem ciężkiej pracy pracowników PKP, tych wszystkich pokoleń, które tworzyły historię i przyczyniły się do rozwoju naszej firmy.
0: Wystawa jest przekrojową opowieścią o rozwoju kolei w Polsce od momentu otwarcia pierwszych linii po współczesność. Prezentuje kluczowe fakty, a także ciekawostki dotyczące kolei. Całość wzbogacają przydruki historycznych zdjęć i dokumentów. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy możliwe opady deszczu, lokalnie zanikające burze. Temperatura minimalna od 7 stopni na Pomorzu do 16 na południu i południowym wschodzie.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
0: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
7: Jakie będą nowe przygody Tytusa, Romka i Atomka? O tym porozmawiamy z Arturem Chmielewskim, naukowcem z NASA i synem babcia Chmiela. Powiemy też, dlaczego oceany są tak ważne dla życia na Ziemi, jaki związek z nimi ma Bałtyk i co każdy z nas może zrobić, by chronić morza. A gwiazdy festiwalu w Opolu opowiedzą o sukcesie Maji Chwalińskiej i swoich niespełnionych sportowych marzeniach.
8: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
9: Program pierwszy z Warszawy jest 7 minut po godzinie 23.
0: Wieczór z reportażem.
9: Joanna Bogusławska, Wojciech Błoński, Jakub Tarka, witamy Państwa bardzo serdecznie. 71-151 to numer naszego SMS-owego komunikatora. W każdej sprawie Państwo mogą do nas napisać, zarówno dotyczącej tej dzisiejszej audycji, jak i ciekawego tematu, który Państwo by chcieli polecić uwadze studia reportażu. 71-151 i może przypomnę Państwu jeszcze nasz adres mailowy, dokument@polskieradio.pl. Dziś, proszę Państwa, opowiemy w reportażu o wielkiej inwestycji, która utknęła pod ziemią i zarazem wielkiej katastrofie, która odebrała spokój życia paruset mieszkańcom Łodzi. Już za chwilę w naszym magazynie poruszający reportaż o mieszkańcach kamienic, pod którymi we wrześniu 2024 roku osunęła się ziemia, bo jest tam budowany tunel kolejowy. Część z mieszkańców mimo pękających ścian wróciła do swoich domów, ale są i tacy, którzy od ponad półtora roku gnieżdżą się w 15-metrowych, w cudzysłowie oczywiście, apartamentach w hostelu. Jak to jest możliwe w państwie prawa, i to nie tylko w Łodzi, Łódź nie jest wyjątkiem, to o tym porozmawiam z zacnymi gośćmi w studiu. Będzie adwokat, będzie psycholog, socjolog, ale to po reportażu, na który już teraz Państwa zapraszam. Tułaczka, to jest audycja Adama Bogoryja Zakrzewskiego. Posłuchajmy.
10: W tej kamienicy doskonale jest widać tą część zawaloną, kamienicy 23.
11: Widzę raz, dwa, trzy, cztery ślady po mieszkaniach, które się osunęły wraz ze ścianą,
10: tak?
11: W tej kamienicy.
10: Zapadły się.
11: To jest kamienica przy...
10: Alei 1 maja 23.
12: Do tej katastrofy doszło we wrześniu 2024 roku. Spowodowały ją drgania tarczy drążącej tunel kolejowy pod kamienicami na łódzkim Polesiu. PKP PLK przeprowadziło około 300 mieszkańców z czterech połączonych ze sobą domów, budynków, którym grozi zawalenie.
10: I to są te kamienice.
11: Dlatego każą
10: wszystkie ciurkiem rozebrać.
12: Małżeństwo emerytów Zofia i Krzysztof Sowiakowie musieli wyprowadzić się zaledwie z kilkoma walizkami.
10: Mieszkam w hotelu i większość mieszkańców mieszka w różnych łódzkich hotelach bądź wynajętych mieszkaniach.
12: Wyprowadzono ich jeszcze przed tą katastrofą.
10: Tylko z podręcznymi bagażami, bo wszyscy mieliśmy wrócić po około 14 dniach. Tak się nie stało, ponieważ zawaleniu uległa kamienica.

0: lipca 23. W związku z tym nasz powrót przedłuża się do dnia dzisiejszego. Niedługo miną 2 lata, jak jesteśmy poza własnymi mieszkaniami. Nie mamy swoich rzeczy, no i żyjemy w bardzo ciężkich, trudnych, uciążliwych warunkach, bo hotel to nie jest miejsce do mieszkania.
1: Jedziemy na 7 piętro.
2: Nauczyciele Podnika i Sylwester Szalińscy także gnieżdżą się w pokoju bez stołu.
3: Tak jakbyśmy mieszkali w akademiku.
2: Ich 8-letni syn wprawdzie ma pokoik dla siebie, ale nie ma rówieśników do zabawy.
4: Tutaj nie ma dzieci. To są mieszkania, no jakieś takie wynajem krótkoterminowy. My się śmiejemy, że właściwie mieszkamy na takiej wieży Babel. Tu jest bardzo wielu obcokrajowców i ci ludzie zmieniają się tak naprawdę. Tutaj nikt nie mieszka na stałe i wszyscy koledzy Michała zostali w tym starym miejscu zamieszkania.
5: To są klocki.
6: Lego. Buduję lotnisko. Mam samolot. Teraz chcę zbudować taką plażę małą.
2: Jak się mieszka w hotelu?
6: Źle. Mam bardzo mało miejsca do zabawy. Jest tu ciasno okropnie.
2: Tu jest jakieś podwórko? Ty się bawisz z dziećmi tutaj?
6: Nie, nie bawię się. Tu prawie nie ma dzieci. Trochę nudno.
4: Taką tutaj koleżanką, z którą Michał się poznał, była Hania. I to była dziewczynka, która mieszkała z nami, dlatego że jej dom zawalił się.
2: Z tej kamienicy, odpadły 4 mieszkania.
4: To tak. I ona tutaj wraz z rodzicami mieszkała. Tak się zresztą z Michałem poznali, skumplowali się. No naprawdę żyli w takiej dobrej relacji. Na szczęście Hania i jej rodzice zaczynają nowe życie. Właśnie wyremontowali mieszkanie i w święta się do niego wprowadzili. Także jedyna koleżanka, którą miał tutaj Michał, już się wyprowadziła.
6: No, było jej trochę smutno, powiedziała mi.
4: Ona miała brata, który bardzo to przeżył. Zwłaszcza, że tak jak mówię, ilekroć jest mowa o kamienicach, to zawsze pokazują ich pokój dziecięcy, który właśnie tam się wali, więc to jest dla nich taka traumatyczna sytuacja.
7: Gdzie oni mieszkają, też nie powiem panu, bo też nie wiem. Najlepiej zapytać kogoś, kto tutaj mieszka, najdłużej jakiś może starszych osób.
2: Brama zamknięta. Spróbuję zapytać sąsiadów. Dzień dobry, pani Adam Bogoryja-Zakrzewski z Polskiego Radia. Dowiedziałem się, że ponoć w tej kamienicy przy zbiegu 1 Maja i Wólczańskiej mieszka mama Hani, bo musiały się wyprowadzić z tego lokalu, który odpadł z kamienicy 2 lata temu podczas katastrofy budowlanej z powodu drążenia tunelu kolejowego. Może pani wie, czy tu mieszka?
8: Tak. Zapraszam. Środkowa klatka. Drugie pięterko. Proszę wejść.
9: Tylko dzisiaj nie możemy porozmawiać, bo za chwilę wychodzę na uroczystość zakończenia Hani w przedszkolu.
2: Chciałem zapytać krótko.
9: Dobra, zapraszam. Anna działa.
2: Szczęście mam ogromne, bo pani przypadkowo wybrałem numer w domofonie.
9: To jest pierwszy wywiad, którego ja osobiście udzielam. Nie miałam ochoty o tym opowiadać.
2: To czym sobie zasłużyłem?
9: Zrządzeniem losu, że zadzwonił pan pod dobry numer mieszkania.
2: Najpierw zawalił się parter,
9: najpierw
2: mieszkanie
9: się,
2: na parterze.
9: Tak, najpierw się zawaliło mieszkanie pana Marka na parterze. Ono wpadło do środka, do ziemi, do tego leju, który powstał po przejściu Katarzyny. Znaczy się w związku z wystrzałem tego ciśnienia, tak jak nam to tłumaczyli.
2: To reszta wisiała nad nim.
9: I reszta wisiała nad nim jeszcze cały dzień. Niezabezpieczona ani nic, tak?
2: A jak to się stało, że nikogo tam nie było?
9: No, byliśmy wyprowadzeni na 2 tygodnie do hotelu. Ale w momencie, kiedy zawaliła się już całość kamienicy, to dowiedzieliśmy przez znajomego mojego brata, który mieszkał w kamienicy naprzeciwko, że już tego mieszkania nie mamy, więc świat nam się zawalił. Szczególnie, że to, co wszyscy widzą na zdjęciach zawalonej kamienicy, to są pokoje moich dzieci. Te meble, które zostały na ścianie na 3. piętrze, szafka z poukładanymi zabawkami, to był pokój Gabrysia. Okno, które zostało w pierwszej kolejności z kwiatkiem, które wisiało, to był pokój Hani. Materac, który było widać z maskotką na dole, to był materac Hani.
2: Gabryś, a co robisz?
10: Samolocik drewniany.
2: To pierwszy twój model?
10: Samolotu nie, ale innych rzeczy tak.
2: Co jeszcze zbudowałeś?
10: Takie drzewko

0: takimi półeczkami, łódkę, która pływa.
1: Pięknie. To chodzi na modelarstwo?
2: Nie. Sama takie zajęcie.
1: Widziałeś zdjęcia
0: tak.
1: swojego pokoju. I co czułeś?
0: Smutek, żal. Nie wiedziałam, co się stanie dalej.
1: A ile masz lat?
0: 11.
1: Zabrałeś jakieś swoje zabawki, swoje rzeczy?
0: Tylko kilka przytulanek, słuchawki i tablet.
1: Jakie to jest wrażenie, kiedy widzisz tylko ścianę swojego mieszkania? Ścianę, na której wisiały jeszcze jakieś zdjęcia, obrazy?
0: Tak, był dla mnie wielki smutek. Już wiedziałem, że reszty rzeczy nie odzyskam.
1: I mogłeś spać spokojnie?
0: Nie. Śniło mi się dużo koszmarów. I miałam problem, żeby zasnąć.
1: Co straciłeś najcenniejszego w domu?
0: Pewno dużą maskotkę, którą nie da się kupić, a ona mi jest bardzo potrzebna, bo sobie bez niej nie daję rady.
2: My to tak naprawdę za każdym razem, jak pokazują zawalenie kamienicy, jak dają jakieś zdjęcia, my to cały czas na nowo przeżywamy. Więc mimo tego, że nasza sprawa jest już zakończona, że wiadomo, że tam nie ma powrotu, że tam już się nie ma prawa nic zadziać, to nasze mieszkania są na tapecie, to nasza kamienica jest na tapecie. W ogóle się pomija kwestie kolejnych kamienic, gdzie jest tragedia, tak? Gdzie dalej ludzie mieszkają w hotelach, gdzie tam wszystko jest jeszcze niepewne, tak?
3: Zaraz, wytrę trochę to krzesło, kurde.
4: Ciągle ten termin przesuwany, ciągle brak konkretnych.
1: Miało być 7 dni czy 14?
4: Długo, teraz...
1: Już ponad półtora roku.
4: No tak to.
5: 18 miesięcy, no.
3: Gdzieś tak.
1: Jak pan się czuje?
3: Coraz gorzej, proszę pana. Ale jakby to powiedzieć, no warunki są jakie są, ale personel ogólnie jest w porządku, tak? Pomagają nam, no ale to już, przecież to nie są ani rodzina, ani jacyś bliscy znajomi. To nie jest hotel, tylko hostel, tak? No to jest raczej przeznaczone dla ludzi, którzy wychodzą rano do pracy, wracają wieczorem, tam kładą się spać rano i idą do pracy i tak dalej, no.
1: Jak się wchodzi, no to widać, od razu ten aneks.
4: Kuchnia jest do przyjęcia, bo jest lodówka, jest tutaj dwupalnikowa kuchnia, jest czajnik elektryczny.
1: Tu się gnieździ się na ilu metrach?
4: Ach, 15 metrów będzie. Ja sobie to kupiłam, to wyposażenie. Stoliczek z półeczką, żebym mogła położyć laptop, bo na jednym stoliku niestety nie mogą być dwa laptopy, żeby siedzieć i no nie zmieścić pan, no po prostu jak... Rozmowy telefoniczne z reguły przeprowadzamy w łazience, bo trudno tutaj komuś... Także łazienka pełni również funkcję gabinetu do rozmów ze znajomymi. No nie da się tak żyć, tym bardziej, że wie pan, jesteśmy już wiekowi. No, spokojnie chcielibyśmy siedzieć. Mieliśmy dwa oddzielne pokoje, dużą jadalnię, kuchnię z dużym oknem. Miło, sympatycznie, na parterze nam się mieszkało. Obijamy się o meble, ponieważ jest ich bardzo mało. Ciągle szukamy rzeczy. Rzeczy są w totalnym w sumie bałaganie, bo ciężko po prostu je jakoś tam sensownie poukładać tak przy tak małej powierzchni. Szafa jest raptem dwudrzwiowa, w której ciężko zmieścić i letnie, i zimowe ubrania. Dodatkowo sami we własnym zakresie wyposażyliśmy w stoliki i w półeczki dodatkowe, żeby można było jakoś względnie poukładać.
1: Jedna szafa na dwie osoby.
4: Jak
3: nie
4: można
3: cały
4: dorobek życia, bo my już jesteśmy ludźmi wiekowymi, zgromadzić na tak długi czas tutaj w pokoju. Napięcia między nami rosną. Bałagan jest z tego powodu, że ciągle szukamy rzeczy. Nie potrafimy ich odnaleźć we właściwym czasie. Ciągle coś gubimy, ciągle gdzieś tam coś zawieruszone. Ja też mam tę uciążliwość, bo jeszcze muszę się opiekować mamą. Nie mogę jej tutaj zabrać do hotelu, bo się nie nadaje do hotelu.
1: Niektórych lokatorów przeprowadzono z powrotem z hotelu do ich kamienicy, bo choć popękana, na razie nie grozi jej zawalenie.
6: Nas na siłę prowadzili jako pierwszych. My żeśmy mieszkali 3 miesiące w hotelu. My nie chcieliśmy to wejść, to jest tragedia, to co się dzieje, to jest tragedia. Ja mam wszystkie płytki zarwane. Twierdzili, że jest bezpiecznie, a nie jest bezpiecznie. Widzi pan, to wszystko, ja wszystkie przepraszam, pani wejdzie.

0: Ja panu pokażę, jakie mam tutaj drzwi.
1: No też pękają.
0: No wszystko pęka, niech pan zobaczy. Niech pan zobaczy, jakie ja mam drzwi.
1: Ojejku.
0: Po renowacji.
1: Zawiasy puściły.
0: No, widzi pan? To wszystko pęka. Ja bym chciała być już na tym hotelu i spać spokojnie i czekać się na mieszkanie, bo my teraz zdrowia, proszę pana, nam nikt nie wróci.
2: Zrujnowali to moje mieszkanie, ja remontowałam na własny koszt. Podciągałam gaz, podciągałam wszystko. Teraz nie ma osób, które by były odpowiedzialne za to wszystko. Mają to w nosie.
3: Bo ludzie mieli mieszkanie komunalne, to jednak własnym sumptem remontowali, urządzali sobie łazienki, podłączali też ogrzewanie, żeby już nie ogrzewać węglem, czy tam palić w piecu.
2: Tak, wprowadziłam to, instalacja gazowa była tylko do drugiego piętra.
4: Pani ma takie załzawione oczy.
2: Bo to kosztuje tyle zdrowia, że człowiek już nie wytrzymuje nerwowo.
5: Tak. Psychicznie, proszę pana. Ja tu psychicznie nie wytrzymuję. Ja jestem na tabletkach uspokajających. No to jest kuchnia, suknia.
2: Gdyby to było, że tak powiem, w sytuacji, że zawaliło się i człowiek umarł, a się nie męczył, trudno.
4: I pani jeszcze z dziećmi mieszka.
2: Tak.
6: Wszystko pęka, panie. Tu się wszystko wali. Zapalnie tam w gruzu leży. Popatrzę panią u góry.
0: Z tej strony jest wszystko. Wejście. Oni mieszkają mieszkanie te komunalne, ale
4: i tego nie było przed tąpnięciem?
6: Nie.
4: Co to za urządzenie przyklejone na tym pęknięciu?
6: To jest taki czujnik, to jest taka linijka, że tam na milimetr leżą, czy się poszerza szpara, czy nie poszerza się szpara. To cały czas pęka. No. I to wszędzie jest, na całej klatkach. Piwnicy. Chce pan do piwnicy iść? Zobaczysz, jak beton wywalił?
0: Zaraz, zaraz.
6: Chodź, to pan pokażę, jak pani beton wywalił. Bo tu też trzeba uważać, bo tu sypiać, nie wiem, jest. Zobacz pan, jak komórki wywaliło.
1: Całą
6: ścianę. Wszystko,
1: drewnianą.
6: Wszystko powywalało, drzwi same się nie pękły przecież, nie?
1: Ojej.
6: To. A u mnie w komórce była taka wylewka.
1: Co tu się stało?
6: No jak pod Katarzynę beton pompowali, to beton wywalił, nie?
3: Wypłynął na wierzch, wie pan.
6: Wywalił od spodu, dlatego komórki wywalało, nie? Wszędzie, widzi pan tutaj? Na dole? Tu wszystko siada, no. Co ja mam na to powiedzieć? A mieszkać trzeba, nie?
3: Ten beton, tak jak nam się sami przyznali, 5 cm podniósł tam na przykład 21 kamienicę. I później jak zaczął schnąć, to osiadła ta kamienica i stąd też są
6: wszędzie, pęknięcia. Wszędzie, no beton, wszystko wylane, rozwalone, widzi pan, nie? Sam u siebie nie pękło.
1: A dlaczego pękło? Dyrektorzy z PKP PLK Piotr Brus i Daniel Filipkowski nie widzą winy kolei.
7: PKP PLK z całą pewnością wyciągnęła wiele wniosków z przygotowania i realizacji tej inwestycji. Niemniej cały ciężar związany z wystąpieniem tych zdarzeń i wszelkich uciążliwości ponosi według nas generalny wykonawca pracy.
8: Wykonawca realizował pracę na podstawie badań, które wykonał, natomiast w opinii, które posiadamy od ekspertów, te badania nie były wystarczające, wykonane przez PBDM do tego, żeby bezpiecznie móc drążyć tarczą.
1: Teraz ma być bezpiecznie. W nowym przetargu będą nowe zasady.
7: My jako spółka także wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniego postępowania i te postępowanie, które w chwili obecnej planujemy, zawierać będzie także pozacenowe kryteria oceny ofert, tak aby wyłoniony wykonawca dawał największą rękojmię skutecznego i nieinwazyjnego dla zabudowy miejskiej wykonania zadania.
1: Grzechem był też brak w ustawie o transporcie kolejowym zapisów o wsparciu i wywłaszczeniach mieszkańców. Przyszli na spotkanie, by dowiedzieć się, kiedy będą wywłaszczeni i jakie otrzymają odszkodowanie.
9: Ja muszę dbać o siebie, o swoje dziecko, o swoją rodzinę, o swój dobytek, na który przez wiele lat pracowałam. Mnie nigdy nikt 5 zł nie dał.
1: A pani mieszka w której kamienicy?
9: A w 19, proszę pana, w najpiękniejszej.
1: I pani zdaje się, kto tu jest winien, bo kolej zrzuca winę na wykonawcę.
9: Proszę pana, ja nie wiem, kto jest winien. Ja myślę, że jedni i drudzy są siebie warci. Nas wszyscy traktują po macoszemu. W związku z tym ja bym chciała, żeby wreszcie ktoś zaczął się z nami liczyć i zaczął z nami rozmawiać.
1: Pani mieszka teraz w hotelu?
9: Nie. Ja się z hotelu bardzo szybko wyniosłam. Po 2 miesiącach to się nie da tak żyć. W hotelu się nie da żyć, proszę pana. To, czym ludzie to przypłacają, to jest po prostu naprawdę drugi skandal, tak? Bo trzeba było ludziom zupełnie co innego zaproponować. Albo szybciej zaproponować normalne mieszkania, te mieszkania po prostu wynajmować, albo zdecydować, co się po prostu robi z tymi kamienicami. W hotelu, wie pan, można mieszkać 2-3 tygodnie, góra. To nie jest normalne życie w ciągu 2 lat. Przepraszam, muszę iść na salę.

0: Przepraszam, ale mieszkańcy nie wyrazili zgody na obecność mediów, ponieważ będą poruszane różne kwestie bezpośrednio osobiście ich dotyczące, także zorganizowaliśmy briefing prasowy przed, aby mieszkańcy czuli się komfortowo, a spotkanie przebiegło spokojnie, rzeczowo, merytorycznie.
1: Po kilkugodzinnym spotkaniu pojawiły się pierwsze konkrety.
2: Słyszała pani dzisiaj, kiedy będzie pani wywłaszczona, pani z mężem?
3: Wszyscy. Ponoć do końca czerwca, aczkolwiek wypłaty będą do 30 ponoć września.
2: Odszkodowania,
3: ale nie wiemy, czy będziemy mogli być obecni. No, mają panowie wystąpić do wojewody z taką prośbą, żeby rzeczoznawca był w naszej obecności.
2: Do końca czerwca wywłaszczenie?
3: Ma wojewoda decyzję o wywłaszczeniu, a później będą procedury wyceny. 60 dni na wycenę ma rzeczoznawca.
2: A wy gdzie się podzielicie?
3: W dalszym ciągu będziemy mogli przebywać w hotelu i nawet mówiono, że w indywidualnych przypadkach, jeśli ktoś nawet otrzyma pieniądze, to być może jeszcze przez 2 miesiące będzie mógł mieszkać w hotelu czy otrzymywać rekompensatę.
2: Mają państwo pomysł na siebie, co dalej? Zaczynacie nowe życie, no, będąc na emeryturze.
3: Będąc na emeryturze, tak.
2: Czekacie?
3: No tak, rozglądamy się, jakie ceny. No najprawdopodobniej bylibyśmy zainteresowani jednak raczej starym budownictwem, bo jesteśmy przywiązani do wysokich mieszkań, żeby to chociaż ociupinkę nam przypominało to stare miejsce. Ciągnie się to po prostu strasznie długo i to jest dla nas ogromny dyskomfort. Ludzie są już naprawdę u kresu wytrzymałości. My też jesteśmy u kresu wytrzymałości. Nie ukrywam, że często dochodzi do ostrych napięć między nami ze względu na to, że no, to wszystko nas irytuje, to wszystko nas męczy, bo człowiek nie ma swoich osobistych, ulubionych rzeczy w zasięgu ręki, tylko wszystko w hotelu. No. Hotel to nie miejsce do mieszkania.
2: A pokaże mi pani mieszkanko, proszę mnie oprowadzić.
4: 90 metrów. 2 metry więcej niż mieliśmy, tak mniej więcej. Tu jest kuchnia, tak?
2: Nowoczesna. To ogromne pieniądze.
1: Lokatorzy zawalonej kamienicy, pani Anna Działak z mężem, otrzymali od miasta mieszkanie komunalne.
4: Tutaj było jedno pomieszczenie, wszystko było w tragicznym stanie.
5: To mieszkanie my wyremontowaliśmy.
2: Z własnych pieniędzy?
5: Nie, tutaj poza odszkodowaniami, które dostaliśmy, była też zbiórka na Pomagam, którą założyli nasi przyjaciele i znajomi z placówek oświatowych w Łodzi, które wszyscy nasi znajomi właśnie z tego środowiska oświatowego i harcerskiego wpłacali tam jakieś parę groszy. Dzięki temu tak naprawdę udało się tutaj dopiąć parę rzeczy, tak? Tam było ponad 40 tysięcy.
2: Pani jest pedagogiem i ja mogę zapytać.
4: Nie jestem pedagogiem, ja tylko pracuję w administracji w szkole. Mama jest dyrektorem przedszkola.
2: A jak władze miasta się spisały?
5: Myślę, że dzięki nim tak naprawdę my z tej części, która się zawaliła, mamy w ogóle o czym z panem rozmawiać w nowym mieszkaniu. Bo gdyby nie oni, to byśmy zostali z ręką w nocniku, bo firma, która się zajmowała budową tunelu, nie byłaby w stanie znaleźć nam mieszkań podobnych metrażowo, w podobnych warunkach finansowych, które mieliśmy, tak? No bo nasz właściciel nie jest w stanie zapewnić nam lokali zastępczych, więc jakby miasto przejęło na siebie tą odpowiedzialność, tak? Więc tylko dzięki miastu tak naprawdę mamy to, co mamy.
2: A kolej, PKP PLK, uśmiecha się pani.
5: Ładnie wyglądają w telewizji. I tak wszyscy mieszkańcy tej mojej starej kamienicy, w związku z tym, że ona była prywatna, dostali taką propozycję z tej zawalonej części.
2: Ponad 1,5 roku mieszkaliście.
5: No, mieszkaliśmy do lipca w hotelu. To niecały rok nawet, tak? Później przenieśliśmy się poza Łódź na działkę, a tu się dopiero wprowadziliśmy w grudniu. My nie byliśmy właścicielami tych mieszkań. Tak naprawdę moja rodzina w tym jednym mieszkaniu mieszkała od czasów powojennych, tak? Bo ono przechodziło jakby w rodzinie, tak? Ja się śmieję, że w tym jednym mieszkaniu tam nawet kabli w ścianach były nasze, które były wymienione, tak?
4: No i pokoje dzieciaków.
2: Fajny pokój. Antresolą.
5: To jest pokój Gabrysia.
2: O, pokój.
5: A to jest pokój Hanki właśnie.
2: Cały na różowo. Jest Hania w domu?
5: Nie ma. Hania się szykuje w przedszkolu na zakończenie roku.
2: Jak Gabryś już radzi sobie z tą sytuacją? Jak pani to ocenia?
5: Nie radzi sobie. Myślę, że długo musi jeszcze minąć czasu, zanim my wszyscy

0: sobie zaczniemy radzić dobrze z tą sytuacją. Gabriel stracił na 1 maja swoją ulubioną, wielgaśną maskotkę osła, która miała takie 1,50 m. Od zawsze uwielbiam się do niej przytulać. Ona nie jest niestety do odkupienia, bo nigdzie jej w internecie nie ma. Na żadnej ani polskiej, ani zagranicznej stronie nie ma takiej wielkiej maskotki osiołka. Więc to jest chyba największa tragedia w tym wszystkim. My jako dorośli sobie wyobrażamy, co czuje dziecko, tak, tracące ukochane zabawki, tak? Gabryś od zawsze uwielbiał się przytulać do maskotek, tak? Więc poza maskotkami on tam stracił strasznie dużo klocków Lego. Tam był statek. Jak pan przyjrzy się na zdjęciach z katastrofy, na półce, którą widać, stoi pełno jakichś budowli z Lego na półkach, tak? Dużo gier. To są wszystko takie rzeczy, z którymi ciężko mu było się rozstać, ale no, to są rzeczy, które można gdzieś odzyskać, tak? Można odkupić, można na nowo je zbudować, no ale ten osioł przepadł. Rzeczy, które się udało odzyskać, to są buciki Hani z sztu razem z opaseczką na głowę. One spadły. Dzięki temu, że były w takim opakowaniu plastikowym, to one przetrwały.
1: Śliczne, białe, z ażurowymi wzorkami. A ja myślałam, że to buciki lalki.
0: Nie, to buciki Hani od sztu, które spadły z 3 piętra w to gruzowisko. Je się udało odkopać.
2: Był to reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego zatytułowany Tułaczka. Przyznają państwo, że bulwersujący. Państwo spotkali się z takimi problemami, mają może podobne doświadczenia. 71-151, gdyby państwo chcieli do nas napisać, to bardzo proszę. 71-151. A w studiu goście pani Justyna Kozicka, adwokat. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór państwu.
2: I dr Piotr Toczyski, socjolog i psycholog. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Pani mecenas, może od pani zaczniemy. W reportażu słyszymy o ludziach, którzy od 1,5 roku żyją na walizkach, żyją w hotelu, w hostelu. Czekają na wywłaszczenie, czekają na jakieś odszkodowanie, może na zadośćuczynienie. Jak to jest możliwe w państwie prawa, że tak zwane specustawy, różne, drogowe, kolejowe, przemysłowe, przesyłowe, pozwalają urzędnikom przejąć, zniszczyć czyjąś własność niemal z dnia na dzień, a na wypłatę pieniędzy na to odszkodowanie ludzie muszą czekać latami? Jak to jest?
3: Panie redaktorze, z perspektywy prawnika i spraw, z którymi do tej pory w swojej praktyce zawodowej się spotkałam, niestety w państwie prawa jest bardzo wiele rzeczy, które może nas zaskoczyć i to niekoniecznie pozytywnie. Wygląda to w ten sposób, że no oczywiście nie możemy zaprzeczyć, że te wszystkie inwestycje, one są nam w jakiś sposób potrzebne, tak? No bez inwestycji nie ma rozwoju. Natomiast często odbywa się to właśnie kosztem zwykłych ludzi. Oczywiście te specustawy mają jakieś przepisy, z których wynikają jakieś rekompensaty dla tych osób, które są na przykład pozbawione swojej własności, tak? Bądź muszą borykać się z innymi niedogodnościami.
2: Ale to jest na papierze. To jest na papierze.
3: Znaczy, nie do końca można się z tym zgodzić, że jest to jedynie jakaś norma blankietowa, dlatego że oczywiście te odszkodowania są, te kompensacje są, natomiast w praktyce trzeba po prostu na nie często bardzo długo czekać. Nie wynika to też z samego faktu, że jakby ustawa nie przewiduje jakichś tam terminów minimalnych, tak, do wypłaty na przykład takiego odszkodowania, bo przewiduje. Natomiast.
2: A co jest powodem, że czekamy tak długo? Mam przed sobą biuletyn informacji publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich, który w 2025 roku zwrócił uwagę właśnie na to, że obywatele skarżą się na tę rażącą przewlekłość postępowań odszkodowawczych, więc no to o czym słyszeliśmy, tak, w Łodzi, to nie jest wyjątkowa sytuacja.
3: Nie jest wyjątkowa. Pierwszy problem, jaki mamy, to jest kwestia rzeczoznawców. I czasu na sporządzenie opinii rzeczoznawcy.
2: To znaczy mało mamy rzeczoznawców?
3: Myślę, że mamy wystarczająco dużo rzeczoznawców, natomiast czas sporządzania operatów często jest bardzo długi. Proszę też pamiętać, że taki operat ma swoją datę ważności, bo jeżeli na przykład w ciągu 12 miesięcy od sporządzenia takiego

0: operatu nie uda się wydać decyzji w kwestii odszkodowania, ten operat traci ważność i trzeba go robić od nowa. W związku z czym jakby tutaj te odszkodowania na podstawie tych specustaw to nie są jedyne, jakby tutaj świadczenia, do których potrzebne są te operaty, tak? Mamy jeszcze przecież inne ustawy, z których również wynikają jakieś świadczenia dla obywateli i one też wymagają sporządzenia operatów, tak? Na przykład odszkodowania za wywłaszczenia jeszcze dotyczące na przykład dekretu Bieruta, tak? Tam również te operaty muszą być sporządzane. Natomiast jeszcze chciałabym tutaj dokończyć tę drugą kwestię, czyli niezadowalająca wysokość tych odszkodowań, co wiąże się z kolei z postępowaniem odwoławczym, tak? I te postępowania odwoławcze naprawdę mogą trwać latami. Tak. Mhm.
1: My mówimy o szkodach materialnych przede wszystkim, ale tak sobie myślę, że ludzie, którzy mieszkają przez półtora roku w takim mieszkaniu, apartamencie, to w cudzysłowie chyba tak trzeba powiedzieć, 15-metrowym, w hotelu, w hostelu, no ponoszą też bardzo duże koszty psychologiczne, panie doktorze, jak pan to widzi. I to nie mówię tylko o Łodzi, bo mamy CPK, mamy autostrady, mamy farmy wiatrowe, ktoś się dowiaduje, że przez jego salon linia kolejowa będzie przebiegać albo stanie gdzieś tam gigantyczny słup energetyczny i taki będzie miał widok z okna. Jakie to są koszty psychologiczne, pana zdaniem? Da się to jakoś oszacować?
2: Da się. Psychologowie się zajmowali sprawami, które nazywali środowiskowymi przez wiele lat i zwracali uwagę na takie miękkie aspekty, jak tkanka, która jest rozerwana na przykład autostradą, tkanka miejska albo wiejska, ale taka, która tworzy więzi międzyludzkie. Że coś bezpowrotnie mija wtedy, kiedy przetniemy komuś drogę. No w tym przypadku, o którym słuchaliśmy, padł ktoś na pomysł, że nowoczesność, czyli ułatwienie życia tym, którzy się chcą szybko przemieszczać, warta jest tego, żeby zaryzykować. Pewnie nie zapytał tych, których dobrem osobistym chciał ryzykować. A na to dobro się składa w tym przypadku w takim pojęciu może nie prawnym, tylko socjologicznym. Związek z miejscem. Dla niektórych to jest zakorzenienie, więc to jest pewien szok dla tego zakorzenienia. Jeżeli dla kogoś ta maskotka jest takim symbolem różnych ulokowanych emocji, na przykład, prawda? Zwłaszcza w kilkuletnim życiu, czy nawet niech ono było kilkunastoletnie, to rozerwanie tej więzi emocjonalnej i jej wycena byłaby tu jakimś osobnym zagadnieniem, ale z pewnością nie jest to neutralne i obojętne psychologicznie. Można by powiedzieć, że to jest sytuacja porównywalna do takiej katastrofy humanitarnej. To, co obserwujemy w miejscach, gdzie mamy do czynienia z powodzią, czy z przymusowym przesiedleniem w związku na przykład z wojną. Tam powstały już pewne normy, pewne idee mówienia o tym, jak zachować godność tego człowieka i z tą godnością powiązane różnego rodzaju właśnie wartości emocjonalne, społeczne.
1: No i jak to zrobić w praktyce? Jak ktoś ma to zrobić? Bo gdzieś ten, ktoś powie, gdzieś ten tunel, gdzieś ten centralny port komunikacyjny musi powstać. Gdzieś ta farma wiatrowa pewnie też i linia kolejowa i słup energetyczny też trzeba postawić. No, to jak to zrobić w sposób humanitarny i tak, żeby wszyscy byli zadowoleni?
2: To jest zawsze kwestia długiego przygotowania, czyli opowiedzenie ludziom o tym, na czym to ryzyko polega. Pokazanie im wariantu, co się stanie, jeśli w istocie dojdzie do katastrofy. Że mamy już dla was na przykład może nie jakieś 15-metrowe, ale prezydenckie apartamenty w hotelu. Więc gdyby zabezpieczyć solidnie, z udziałem psychologów, czy właśnie socjologów, a może po prostu nawet pracowników socjalnych, bo już nie przesadzajmy znowu z tymi kompetencjami psychologów czy socjologów, ale gdyby zabezpieczyć tego rodzaju warianty wcześniej, omówić je bardzo szczegółowo, zwizualizować, ale w taki uczciwy sposób i wyprzedzić trochę to, co w większości przypadków się nawet nie wydarzy, bo pewnie na 10 takich kamienic problem będzie w jednej, a może nawet na 100 kamienic problem będzie w jednej, ale zabezpieczyć ludzką emocjonalność. No, każdy ma jakąś wrażliwość, a w przypadku mówienia o domu, to ta wrażliwość jest szczególna, zwłaszcza

0: związanych z tym, że coś tu się może stać, zawczasu, z dużym wyprzedzeniem, odwiedzić, przedyskutować to, ale nie językiem biurokratycznym.
1: Każdą z 300 rodzin.
0: No, ja bym powiedział, że nawet z tych kilkuset wokół, tak? Każdą. To nie brakuje nam ludzi, którzy mają miękkie kompetencje w kraju. To jest kwestia wynajęcia tych ludzi do tego, ale też nie na zasadzie takiego odhaczania, tak, żeby to fasadowo zrobić i sfingować, tylko rzeczywiście wejść w relacje z ludźmi, którym potencjalnie niszczymy życie, czy potencjalnie uszkadzamy ważne dla nich wartości w sposób bezpowrotny. Są różnego rodzaju programy pracy ze społecznościami lokalnymi. Tam naprawdę dużo można byłoby zrobić, gdyby była ku temu wola. Ale wola w urzędach występuje najczęściej wtedy, kiedy to jest nakaz ustawowy. Im wyższa ranga aktu, który nakazuje mieć wolę, tym większa pewność, że wola zaistnieje. I tego tu rzeczywiście brakuje. Miękkie sprawy zostały i są w tego rodzaju sytuacjach bardzo mocno zaniedbane. I wówczas ludzie przeżywają rozrywanie tkanki sąsiedzkiej, rozrywanie pamięci, bo dla wielu z tych osób to mieszkanie było sanktuarium pamięci. Tam były rzeczy, które już nie wrócą. To, co zostało w obrazach czy na jakichś fotografiach cyfrowych, zostanie być może z nimi, jeśli to było w chmurze. To, co zostało tam, przepadło. A z każdym rokiem dla starszego człowieka pamięć, symbole pamięci mogą być bardzo ważne, więc ta ciągłość została tam zakłócona i żeby temu przeciwdziałać, z takich krytycznych incydentów czasami rzeczywiście tworzy się nowe prawo, więc jeżeli słucha nas o tej porze ktoś z ważnych polityków, to się może przejmie i takie prawo zacznie tworzyć. Oczywiście wiem, że to jest mrzonka, tak? Nawet jeśli słucha, to nic najpewniej nie zainicjuje takiego, bo ruch społeczny, który mógłby się na kanwie takich sytuacji wytworzyć, dopiero byłby w stanie coś wydusić w tej sprawie, więc brakuje tu oczywiście kapitału ludziom takiego społecznego, żeby się zaczęły osoby w tych sytuacjach łączyć.
1: Bo razem można więcej.
0: Razem można więcej, tak. Jeśli nie spatologizuje się taka instytucja, która by na tym powstała i nie będzie służyła głównie temu, żeby kupić limuzynę dla prezesa, to może dokonać nawet przewrotu, jeśli chodzi o struktury władzy. Ale sytuacja jest tu rzeczywiście w takim języku potocznym, zdroworozsądkowo dramatyczna, a w języku chłodniejszym, takim bardziej naukowym, tak jak to oglądają socjologowie, no to jest to sytuacja, gdzie nastąpiły ciosy w tożsamość, w zaufanie także do państwa czy do miasta, ale to często ludzie nie rozdzielają, gdzie nastąpiło uderzenie w wartości, czyli w sąsiedztwo, w pamięć, w rodzinę. To jest bardzo duża katastrofa społeczna.
1: I co na to sądy?
0: A nie materialna.
1: Właśnie. I co na to sądy, pani Justyno? Czy one biorą pod uwagę właśnie też te koszty psychologiczne? Bo z jednej strony mówimy o odszkodowaniu, które no, ma jakąś konkretną wartość, a z drugiej strony tak sobie myślę, że ludziom, którzy mieszkają parę lat w stresie, żyją w hotelach na walizkach, może gdzieś tam czasem się pojawił jakiś nawet rozpad więzi rodzinnych z powodu, nie wiem, ciasnoty i życia na tych 15 metrach, no to należy się chyba jakieś zadośćuczynienie, jak sądy do tego podchodzą?
2: To znaczy tak, odpowiadając jako człowiek, oczywiście uważam, że jak najbardziej taka kompensacja również za te krzywdy niematerialne należy się.
1: A w natomiast praktyce to można udowodnić na przykład, że w praktyce, wpadłem w depresję z powodu mieszkania na tym.
2: Oczywiście, jak najbardziej. No, jeżeli cierpimy gdzieś tam na jakieś schorzenia, na pewno jest jakaś dokumentacja, którą można następnie w sądzie przedstawić. Na pewno też możemy posłużyć się jakimiś dowodami, powiedzmy zeznań świadków, czy też z jakichś innych dokumentów, które udało nam się zgromadzić przez ten czas, zdjęciami, na przykład w jakich warunkach przyszło nam funkcjonować przez dłuższy okres czasu. Natomiast polski ustawodawca i też polskie orzecznictwo wychodzi z takiego założenia, że my nie możemy się wzbogacić za bardzo.
1: No czasem to nas boli, czasem mówimy, że ktoś właśnie, kto żąda jakiegoś odszkodowania albo podważa te decyzje rzeczoznawcy, o, to bardzo chciwy jest i chciałby zarobić.
2: No, niekoniecznie tutaj chodzi o jakąś chciwość. Czasem po prostu subiektywnie, ale i też obiektywnie, jak popatrzymy na to z boku, ci ludzie, którzy zostali dotknięci właśnie takimi konsekwencjami właśnie wywłaszczeń albo inwestycji, dużych inwestycji, które są realizowane przez tutaj organy państwowe, one odczuwają taką potrzebę, żeby po prostu te ich krzywdy zostały zrekompensowane.

0: zainteresowane. Potencjalnie istnieje możliwość, tak, wytoczenia powództwa o zadośćuczynienie za te doznane krzywdy moralne. Natomiast w praktyce no, nie spodziewałabym się tutaj jakichś zawrotnych kwot zadośćuczynień, bo biorąc pod uwagę orzecznictwo, które do tej pory mamy, no, tendencja jest oczywiście dająca nadzieję na przyszłość, że te kwoty będą wyższe. Natomiast jeżeli w tym momencie za, powiedzmy, jakiś poważny uszczerbek na zdrowiu sądy potrafią zasądzać kwoty rzędu 5-10 tysięcy złotych, tak, bo bazując na opinii biegłych, że ten uszczerbek wcale nie jest wielki, a na przykład ktoś ma krótszą nogę, powiedzmy, prawda, wskutek jakiegoś tam zdarzenia, no to też nie liczyłabym, że jakby za krzywdę typu właśnie przebywanie tak z drugą osobą na 15 metrach kwadratowych miało zrobić na sądzie większe wrażenie, prawda? Czy to oczywiście znaczy, no to nie wyklucza tego, tak, że może się zdarzyć, że ta tendencja orzecznicza się zmieni, aczkolwiek no, na ten moment nie wygląda to zbyt optymistycznie.
1: Czy zwykły obywatel w starciu z tą machiną państwową albo z jakąś wielką spółką państwa jest na z góry straconej pozycji? Tak praktycznie, gdybyśmy powiedzieli. Mam dom, dowiaduję się, że przez moją działkę będzie przebiegać, nie wiem, trasa szybkiego ruchu. Albo prowadzę biznes przy trasie i się dowiaduję, że tam zostaną jakieś ekrany dźwiękochłonne postawione i do mojej firmy już nie będzie dojazdu, stracę tę firmę. Czy ja w ogóle mogę się z taką decyzją nie zgodzić? I co powinienem zrobić, żeby to albo zablokować, albo chociaż na tym nie stracić?
0: Oczywiście, że tak. Od każdej decyzji, nawet tej wydanej na podstawie specustawy, przysługuje odwołanie. A takie są zasady wynikające z przepisów postępowania administracyjnego, że jednak to postępowanie jest dwuinstancyjne i nie zgadzając się z wydaną decyzją, możemy zwrócić się do organu drugiej instancji i poprosić o kontrolę tej decyzji. Często się też na kanwie właśnie specustawy drogowej spotykam z czymś takim, że już w samej treści decyzji pierwszoinstancyjnej organ wskazuje, no dobrze, ja tutaj sprawdzam tylko, czy te wszystkie punkty wymienione w artykule 11d zostały spełnione, natomiast mnie celowość inwestycji, czy jakby konieczność tej inwestycji w ogóle nie interesuje. Natomiast no, trzeba zwrócić uwagę, że ta sama specustawa na organ, który wydaje decyzję, nakłada jednak obowiązek badania jakby wpływu decyzji na sytuację konkretnej jednostki.
1: Ale my mówimy o tym, co się powinno, jak no to właśnie powinno wyglądać i trochę tak idealistycznie, a w praktyce jak to wygląda? No to no, zostańmy przy tym przykładzie. No. Mam dom, ktoś chce postawić, nie wiem, gmina chce postawić wiatraki i będzie mi to zakłócać piękno tego krajobrazu, który mam przed sobą i widzę przez okno i co chwila będę miał taki stroboskop, bo te wiatraki odbijają promienie słoneczne i światło księżyca. To co ja mogę zrobić w praktyce?
0: Złożyć odwołanie. Złożyć odwołanie.
1: To jest, a może przede powinienem wszystkim skorzystać z prawnika?
0: Koniecznie.
1: Dobrego.
0: Koniecznie. Myślę, że udanie się do kancelarii prawnej, tylko zaznaczam, wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, czyli nie do jakiejś firmy krzak, która po prostu w nazwie ma kancelaria, tylko do osoby z uprawnieniami, czy to radca prawny, czy to adwokat, ale ktoś, kto po prostu na tym się zna. Bo zdarza się, że po prostu trafiamy gdzieś tam na nieuczciwych ludzi i to coraz częściej, którzy z prawem mieli wspólnego tyle co nic. Dlatego no, polegamy na tych osobach, które mają jednak te uprawnienia i jakieś tam kompetencje do rozpoznawania, do prowadzenia takich spraw. Więc tak, jak najbardziej korzystamy z pomocy prawnej. Często zdarza się w tych decyzjach, że tak jak mówiłam, one są oparte na wnioskach. Wnioskach, które składają inwestorzy. I często one te wnioski powielają. Bez sprawdzania, czy aby na pewno jest to wszystko tak, jak powinno być. Później na etapie odwołania okazuje się, że organ odwoławczy prosi, a doślijcie jeszcze to, a doślijcie jeszcze na przykład, nie wiem, potwierdzenie tego, że decyzja wisiała przez określony czas w BIP-ie. i czasami się okazuje, że

0: jakieś tam konkretne wymogi spełnione nie zostały. Że na przykład, powiedzmy, inwestycja jest zlokalizowana gdzieś na terenie, ma być zlokalizowana na terenie uzdrowiska i okazuje się nagle, że nie mamy jakiejś opinii od ministra zdrowia, ta, która w takiej sytuacji powinna zostać wydana. No i wówczas...
1: I my to powinniśmy odkryć, ci, którzy nie chcą takiej...
0: My to powinniśmy odkryć, tak.
1: Inwestycji.
0: Czyli jeżeli organ nie przykłada się za bardzo do tego, żeby weryfikować poprawność, bo tak jak mówię, często decyzje są powieleniem wniosków inwestorskich.
1: A jeśli nam się nie uda zablokować i wiemy, że na przykład ten hałas, nie wiem, czy pękający od ciężkiego sprzętu ściany, to jest utrata wartości naszego domu, naszej działki, naszego mieszkania, to kto nam zapłaci za utratę wartości takiej działki?
0: To zależy. To zależy, jakiego konkretnie, jakiej rekompensaty się domagamy, to po pierwsze. No bo jeżeli na przykład chodzi nam o inwestycję, która jest powiedzmy realizowana przez na przykład, nie wiem, właśnie tutaj CPK, no to wówczas ta spółka celowa, tak? Natomiast jeżeli mamy taką sytuację jak tutaj w Łodzi, gdzie w reportażu było wskazane, że jakby inwestorem było PKP PLK.
1: Ale wykonawca.
0: Ale wykonawcą był zupełnie ktoś inny. I to właśnie ten wykonawca jest odpowiedzialny przy oczywiście założeniu, że został protokolarnie odebrany teren budowy. Bo to też nie jest takie oczywiste. Oczywiście też nie można wykluczyć, że różnie umownie inwestor i wykonawca mogli ukształtować sobie tą odpowiedzialność. Natomiast tutaj w przypadku wykonawcy ta odpowiedzialność będzie na zasadzie ryzyka. Czyli jeżeli prowadzi przedsiębiorstwo, które jest prowadzone z wykorzystaniem narzędzi tak wprowadzanych tak w ruch za pomocą sił przyrody, czy na przykład energii elektrycznej, wówczas ta odpowiedzialność jest na zasadzie ryzyka. Czyli my tak na dobrą sprawę nie musimy mu wykazywać winy, tak? Czyli on nie musiał zawinić na przykład, nie wiem, poprzez jakieś swoje niedbalstwo, niedopatrzenie. On po prostu ponosi ryzyko z samego tego faktu, że jest przedsiębiorcą, który trudni się jakąś tam robotą specjalistyczną.
1: Brzmi to wszystko bardzo skomplikowanie. Trzeba mieć trzeba mieć naprawdę dużą głowę, żeby sobie z tym poradzić. Stąd może też wynikają te problemy wielu osób. To tak niezbyt optymistycznie to wszystko brzmi, o czym rozmawiamy. To tak pokazuje, że to jest rozwój kraju, a po drugiej stronie mamy ludzkie życie i tak wygląda na to, że ktoś zawsze musi być ofiarą. Tak?
2: Tak to już jest, że mamy struktury władzy, nie zawsze takie sformalizowane. I w tym przypadku władza jest przypisana do inwestora, czyli on celem modernizacji kraju, sprawienia, żeby był konkurencyjny względem innych krajów, ma prawo różnego rodzaju operacje wykonywać.
1: I to jest często wielka firma mająca tak. swoich prawników.
2: I to jest w zasadzie kierunek myślenia, może i dobry, tyle że gdzieś powinien razem z tym inwestorem na równych prawach przedstawiciel tych osób, które w istocie ponoszą to największe ryzyko, bo rozumiem, że inwestor sobie załata dziurę, czy to z naszych podatków, czy z jakiegoś innego źródła. Główny wykonawca jest najpewniej od tego wszystkiego ubezpieczony i gdzieś tam za wiele lat również ubezpieczyciel w jego imieniu coś może powypłaca tym, którzy jeszcze będą w grze. Natomiast my, zwykli ludzie, kiedy do tej gry wchodzimy, to niestety, ale często w roli obiektu, którym się gra, a nie gracza.
1: 20 sekund dla pani adwokat. Coś pozytywnego, jedno zdanie.
0: Coś pozytywnego.
1: Dla mieszkańców Łodzi.
0: Coś pozytywnego dla mieszkańców Łodzi.
1: Trudno.
0: Strasznie ciężko. Nie myślę, że ten...
2: Nie traci nadziei.
0: Presja społeczna ma sens, tak. Absolutnie nie możemy tracić nadziei i wydaje
1: mi
0: się...
1: I razem możemy więcej.
0: Oczywiście, że tak.
1: Dziękuję bardzo. Pani Justyna Kozicka, adwokat dr Piotr Toczyski, psycholog, socjolog. Dziękuję państwu bardzo. Do usłyszenia za tydzień.
0: Dziękuję bardzo.
3: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
4: Detektyw Kowalski trafił do szpitala, po tym, jak

0: po 17 latach abstynencji znowu zaczął pić. Posłuchajmy 16 fragmentu kryminału Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Czyta Marcin Stec.
1: Szefowa patrzy mi w oczy z wyćwiczonym współczuciem. Kiwa głową ze zrozumieniem. Pewnie nauczyła się tego z YouTube'owych filmików o empatii albo z policyjnych seriali, które namiętnie ogląda. Niedobrze wyglądasz, Rudy, odzywa się w końcu. Jej nienaturalne ugrzecznienie sprawia, że tym bardziej czuję powagę sytuacji. Sorry, Angela, nie wytrzymałem napięcia, wiesz jak jest.
2: Wiem. Robi efektowną pauzę. Dostałam wyniki twoich badań.
1: Szczerze ci współczuję, Rudy. Powiedz, czego potrzebujesz? Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby pomóc. Nie zostawimy cię samego, pamiętaj o tym. Jesteśmy drużyną. Nie zostawia się swoich ludzi w potrzebie. Otwiera szufladę biurka i wyciąga z niej żółtą kopertę, a z niej dokumenty. Szpera w nich chwilę, po czym kładzie przede mną wydruk z nagłówkiem. Zwolnienie z powodów medycznych.
2: Zalecenia są jasne. Idziesz na zwolnienie? Na razie na 3 miesiące, potem pewnie ci przedłużą. Związki zawodowe już o wszystkim wiedzą. Musisz odpocząć i zadbać o siebie, Rudy. To bardzo ważne.
1: Nie możesz mi tego zrobić, Angela. Potrzebuję pracować, inaczej się rozpadnę. Odzywam się prosząco, ale wiem, że może i że zrobi. Kapitan Rodriguez patrzy na mnie, ale jakby patrzyła przeze mnie. Ludzie, którzy umierają, stają się przezroczyści i śmierdzą trupem. Więc trzeba się ich jak najszybciej pozbyć, bo zatruwają żywym powietrze.
2: To poza moimi możliwościami, zrozum. Gdyby cokolwiek ci się stało na służbie, góra urwałaby mi łeb u samej dupy.
1: Mają wystarczająco dużo odszkodowań do zapłacenia. Rozkłada ręce.
2: Tutaj masz wszystkie skierowania. Jutro zaczynasz chemię, a masz umówić się z naszą psycholog. Minimum jedna sesja w tygodniu to nie jest opcja, Rudy. To rozkaz i wymóg płatnego zwolnienia.
1: Nie jestem wariatem. Mam raka mózgu. Nie potrzebuję terapii, potrzebuję pracy, Angela. Powodu, żeby zwlec się rano z łóżka i nie zaczynać dnia od drinka.
0: Marcin Stec przeczytał 16 fragment kryminału Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Agora. Jutro ciąg dalszy.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: W czwartkowy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City. To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
5: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
4: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
6: Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
5: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
4: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata już w czwartek, kilka minut po godzinie 19 w programie pierwszym Polskiego Radia.
6: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
5: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
4: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej.
6: Zapraszamy!
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. 82 zdarzenia związane z opadami i silnym wiatrem w województwie śląskim odnotowała Straż Pożarna do godziny 22. Jak poinformowała rzeczniczka śląskich strażaków Aneta Gołębiowska, najwięcej interwencji miało miejsce w powiecie bielskim, Bielsku-Białej i Katowicach. Na południu województwa śląskiego wciąż obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Według synoptyków taka pogoda utrzyma się do popołudnia. Rząd proponuje podniesienie płacy minimalnej w przyszłym roku do 4950 zł brutto. Oznaczałoby to wzrost o 3%.
1: Jak mówił premier, to rekomendacja dla przedstawicieli rządu, którzy będą negocjować wysokość płacy minimalnej w Radzie Dialogu Społecznego. Podkreślił jednak, że celem jest utrzymanie realnego wzrostu wynagrodzeń.
2: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
1: Donald Tusk przyznał też, że wynagrodzenia nauczycieli powinny wzrosnąć.
2: Podwyżki, jakie zaproponowaliśmy nauczycielom były bardzo masywne, ale powinni zarabiać więcej. Do tego dochodzi kwestia progów, w jaki wpadają lepiej zarabiający nauczyciele.
1: Płaca minimalna wynosi teraz 4806 zł brutto. Podwyżka o 3% to wzrost wynagrodzeń.

0: o 144 zł. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Rząd proponuje też waloryzację emerytur i rent. Od 2027 roku najniższa emerytura miałaby wynieść 2047 zł i 34 grosze. Patriarcha Cyryl trafił na unijną czarną listę. Oznacza to, że zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej nie będzie mógł wjechać do wspólnoty, a jego aktywa w Europie zostaną zamrożone. Czarna lista to elementy 21 pakietu sankcji na Rosję Komisji Europejskiej.
2: Cyryl to jeden z najbardziej zaufanych ludzi Putina, zwolennik rosyjskiej napaści na Ukrainę, który mówi, że to wojna ze złem i jedyny słuszny wybór. Od momentu rozpętania wojny przez Rosję na Ukrainie był na celowniku Unii, ale miał parasol ochronny Viktora Orbana. Były premier Węgier przez lata skutecznie blokował objęcie go sankcjami. Cyryl nawet był już wpisany do projektu jednego z pierwszych pakietów sankcyjnych, ale Viktor Orban zażądał wykreślenia go, szantażując Unię, że nie zgodzi się na pozostałe restrykcje. Wpisanie Cyryla teraz na czarną listę jest oczywiście symboliczne, ale może ukrócić jego rozległe interesy w Europie, które przez lata budował. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: To są aktualności jedynki.
1: W nich teraz o kolejnym wyzwaniu Andrzeja Bargiela. Wybitny skalpinista rozpocznie dziś wspinaczkę na Nanga Parbat, 9. szczyt świata. Andrzej Bargiel chce zostać pierwszym Polakiem, który zjedzie na nartach z wierzchołka pakistańskiej góry aż do granicy śniegu. Chce to zrobić na ścianie Diamir, która ma niemal 4 km wysokości.
4: Myślę, że to jest chyba najlepsza ściana po prostu z punktu widzenia narciarstwa do tego, by spróbować to zrobić. Historycznie te zjazdy były na Nanga Parbat. Taką dla mnie najciekawszą próbą była próba Luisa Litzingera.
1: Udany zjazd z Nanga Parbat oznaczałby dla Polaka skompletowanie wszystkich pakistańskich szczytów powyżej 8000 metrów wysokości. Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą mającą zmienić się zasady polowań. Aktywiści postulują m.in. ustanowienie bezpiecznego dystansu polowań. Z propozycjami nie zgadzają się jednak myśliwi.
5: Uwaga, polowanie to ogólnopolska inicjatywa, której celem jest wprowadzenie zmian w prawie łowieckim. Jej twórcy rozpoczęli oficjalną zbiórkę podpisów. Wśród postulatów jest zwiększenie bezpieczeństwa wokół lasów, mówi Magdalena Gałkiewicz z Partii Zieloni.
6: Po drugie, społecznego i instytucjonalnego nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim.
5: W projekcie pojawiła się m.in. propozycja zwiększenia dozwolonego dystansu między miejscem polowań a zabudowaniami.
7: Polowanie 700 metrów od zabudowań będzie się wiązało z tym, że praktycznie uniemożliwimy w większości kraju chronienie upraw.
5: Odpowiada Przemysław Kobacki z Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi. Podpisy pod petycją zbierane będą codziennie. Miejsca zbiórki znaleźć można na stronie uwagapolowanie.pl.
1: Tematem zajął się Seweryn Protentas z Radia Łódź. Aby projekt trafił do Sejmu, potrzeba 100 tysięcy podpisów. Na koniec informacja sprzed kilkunastu minut. Armia amerykańska rozpoczęła ostrzał Iranu, który ma być odwetem za zestrzelenie wojskowego helikoptera nad cieśniną Ormus. Misja jest proporcjonalną odpowiedzią na nieuzasadnioną agresję ze strony Iranu, napisano w komunikacie dowództwa. Irańska agencja informacyjna Fars poinformowała z kolei, że we wschodniej części irańskiego stanu Hormozgan leżącego nad cieśniną Ormus słychać eksplozję. Pociski spadły też na miasto Sirik, leżące nad brzegiem cieśniny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy możliwe opady deszczu i zanikające burze. Temperatura minimalna od 7 do 16 stopni. W ciągu dnia lokalnie opady deszczu i burze, a na Podkarpaciu mogą też wystąpić burze z gradem. Termometry pokażą od 5 stopni, od 15 stopni oczywiście nad morzem, około 20 w większości regionów i do 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
3: Jedynka. Polskie Radio.
1: Prawie 10 minut po północy, dziś środa, 10 czerwca i 171 dzień roku. Wschód słońca o 4.15, a zachód o 20.54. Czas na krótką kartkę z kalendarza. 161 lat temu w Monachium odbyła się premiera opery Tristan i Isolda Ryszarda Wagnera. 80 lat temu utworzono Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. 76 lat temu w Poznaniu urodziła się Anna Jantar, jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek w latach 70. Zginęła w katastrofie lotniczej w Lesie Kabackim 14 marca 1980 roku. 47 lat

0: temu zakończyła się pierwsza pielgrzymka do Polski papieża Jana Pawła II, a 29 lat temu w Krośnie Jan Paweł II kanonizował Jana z Dukli. Imieniny obchodzą Bogumił, Bogumiła, Cecylia, Diana, Edgar, Henryk, Jan, Maksym, Małgorzata i Tymoteusz. Wszystkiego najlepszego od Radiowej Jedynki.
1: Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Jakie będą nowe przygody Tytusa, Romka i Atomka? O tym porozmawiamy z Arturem Chmielewskim, naukowcem z NASA i synem babcia Chmiela. Powiemy też, dlaczego oceany są tak ważne dla życia na Ziemi, jaki związek z nimi ma Bałtyk i co każdy z nas może zrobić, by chronić morza. A gwiazdy festiwalu w Opolu opowiedzą o sukcesie Maji Chwalińskiej i swoich niespełnionych sportowych marzeniach.
3: Cztery pory roku w Jedynce, dziś po 9:00. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

czasu. Dzień dobry Państwu. Jeśli sądzili Państwo, że tutaj na końcu świata nie latają samoloty w nocy. I nie chodzi o te takie tam na 10 tysiącach metrów, tylko takie niżej latające, to jak słychać albo nie słychać, to jednak latają. Dzień dobry, wolę mówić dzień dobry Państwu na progu nowego dnia, 10 czerwca. No i jak się Państwo mają z tą perspektywą, że jest właśnie 10

czerwca, czyli Międzynarodowy Dzień Elektryka. Jutro Międzynarodowy Dzień Rysia. W piątek Międzynarodowy Dzień Falafela. Smacznego. W sobotę pan Roland świętuje 13 Święto Dobrych Rad. W niedzielę jest Dzień Dziennikarza Obywatelskiego. No jeszcze takiej bzdury to nie czyta Dziennikarz Obywatelski. Znaczy jaki aktywista, tak? Co tam biega po ulicy jak ten rowerowa wawa albo konfitura. Obu tych aktywistów to naprawdę na jakieś leczenie bym odesłał. Sami się proszą o guza. Światowy Dzień Wiatru będzie w poniedziałek po weekendzie i Dzień Bluma, Daniela chyba, co? 16 czerwca. A nie, 17 trzeba będzie do Grzesiaka Węczyńskiego napisać, ale to przy okazji. Kajetan Tłokowski i Marcin Sobesto. Witamy. Numerek 245, Biura Piosenek Znalezionych. I ciągle jeszcze jest ten moment, w którym Daniel Wydrych ma coś do odliczenia. To znaczy, że jeszcze nocy nam ubywa, a dnia przybywa. Ale to już są takie, proszę Państwa, takie na siłę, takie wymęczona ta buła. No bo to... No, jakby nie mówić, proszę Państwa, to tydzień i troszeczkę i już będzie po herbacie. Tydzień temu było z cukierkami, a dzisiaj jest z puszką za 50 groszy. I to jest napój, taki napój, który uwielbiał Forrest Gump i go tyle wypił, że go brzuch bolał. Tylko ja mam wersję 0, chyba wtedy nie było. Wersja 0 na 330 ml ma, znaczy mililitrów. Mililitrów ma 2 kalorie, Kajetan. No, a jedną kalorię na 100 ml. Ja nie wiem, jak oni to przeliczają. W ogóle kto to produkuje? Aha. Jest tutaj jakaś taka specjalna spółka, Aleja Wyścigowa w Warszawie. Ja, to wiem, gdzie jest Aleja Wyścigowa, bo tam niedawno był ten festiwal z różnymi wykonawcami, z których prawie nikogo nie znałem. Dobra, proszę Państwa, my mamy 3 godzinki przed sobą z wiatrem w tle w moim ulubionym miejscu na końcu świata i tak nominalnie to mam 8, ale wieje, 8,5 tematu wypisane i też odpowiem w temacie 9, który nie istnieje, czy mi się tak chce tutaj na tą prowincję. Pewnie, że Państwu odpowiem. Będziemy mieli... Co to brzęczy? Będziemy mieli jeden tryptyk polski na pewno w godzinie 2. Będziemy mieli taki, no, jak 3 utwory to tryptyk, ale to tak na siłę, pod tytułem Wokoder. No, to też fajnie. Dzisiaj będą też 2 półtryptyki w 3 godzinie zapomniane kompletnie, 2 piosenki i wesoły chłop, co to myśleliśmy, że już nic nie zaśpiewa, a on śpiewa. Będziemy też w Sopocie, ale w Sopocie na wydarzeniu, które miało miejsce 2,5 tygodnia temu. Tak się umówiłem z producentem tego wydarzenia, że to chwilkę odczeka i będę mógł małe co nieco i nie chcę powiedzieć, że jestem naznaczony w jakiś sposób, ale nikt poza mną tego nie zagra. Przez radio zdaje się, że tylko ja dostałem te utwory. I bardzo dobrze. Nie ma co się wstydzić czegoś, że mamy tylko my, albo że w jakiś wyjątkowy sposób wyróżniamy się. O tym też zresztą dzisiaj powiem. Marcin.sobesto@polskieradio.pl to jest adres mailowy do mnie. Jestem tutaj u siebie, gdzie czuję się najlepiej. To już Państwo wiedzą gdzie, ale pocztę sprawdzam regularnie. Wojtek Młoński nam wszystkiego zdalnie pilnuje w tych swoich super butach. Także wszystko jest w porządku. No, to proszę Państwa, żeby jakoś tak za bardzo nie przedłużać, to otrzemy się też dzisiaj o nowe rzeczy, ale też o rzeczy, które takie super może nowe nie są. I no właśnie teraz... Artysta, który wydał solową wersję pewnej piosenki we wrześniu 2021 roku, czyli prawie 5 lat temu, ale potem powstała nowa wersja tej piosenki, remix, i to już 2022 rok. I ta wspólna wersja osiągnęła ogromną popularność na tym chińskim serwisie, na którym mam konto, ale tam nigdy nie zaczęłam.

zaglądam. I też oczywiście u Szwedów, czyli w streamingu, tam 2 miliardy odtworzeń. 23 miejsce na liście Billboardu, 14 w Wielkiej Brytanii. To tak, żeby czasem państwo też poczuli się, że ja jednak się przygotowywuję też od tej strony merytorycznej, a nie tylko te tematy i temaciki. I to jest taka retro, miła piosenka. Nie musimy udowadniać, że jesteśmy coś innowacyjni, zaangażowani, awangardowi, że nagrywamy protest songi w obronie praw tam mniejszości, większości, prezydenta czy premiera, tylko po prostu taka klasyczna, dobra pieśń.

Steven Sanchez, Until I Found You. No nie nowe, ale wydaje mi się, że całkiem spoczko. Proszę Państwa, przed momentem mówiłem, że dostałem możliwość zagrania takich unikatów dwóch i ja sobie bardzo, bardzo chwalę dobre relacje z ludźmi, którzy czasem są w stanie podzielić się ze mną utworami, które nie trafiły do oficjalnej dystrybucji. W zasadzie były jednorazowymi wykonami, potem ewentualnie w powtórce gdzieś telewizyjnej. I artyści ani do tego nie mają praw, ani tego się nie publikuje nigdzie, to znaczy tylko nieoficjalnie. No i jasne, że można sobie nagrać z telewizora. To żeby była jasność, ja pamiętam dawno temu, jeszcze miałem magnetowid VHS, to tam nagrywałem różne festiwale w Sopocie. No ten dźwięk to taki różnie był. Ale co innego dostać takie nagranie z dworzu transmisyjnego i tam dźwiękowiec, no to wszystko się rejestruje oczywiście. I ta ścieżka audio jest osobno i miks, i mikrofony i do tego wszystkiego można dotrzeć. Potem oczywiście zostają tylko te podstawowe ślady i nikt nie zbiera tam tych wszystkich sum mikrofonów, bo to jeszcze na potrzeby jakiejś postprodukcji kilka tygodni po wydarzeniu i potem no się kasuje, mimo że dyski są tanie. No i mieliśmy 2,5 tygodnia temu inaugurację tych wszystkich takich dużych festiwali. No jak wiadomo, no festiwale to albo Sopot, albo Opole przede wszystkim. No kiedyś jeszcze był tam Kołobrzeg, Zielona Góra była. Znaczy są, wiem, ale to już, to

trochę inna ranga jest tych wydarzeń. Ale wiadomo, że Sopot i Opole. I potem, ale Sopot to był ten taki sierpniowy, wiadomo, Telewizja Polska, występy wielkich gwiazd, ten bursztynowy słowik, ale potem się dołączyła do tego prywatna stacja telewizyjna. Bardzo cenię tą stację telewizyjną. Nie jestem jej jakimś hard userem, jeśli chodzi o oglądanie, ale w przeciwieństwie do innej wielkiej komercyjnej telewizji, to jeśli chodzi o takie live'y duże, to oni to potrafią dobrze zrobić. Raz, że zatrudnili swego czasu najlepszych fachowców z telewizji polskiej, takich inżynierów, operatorów, co to pokończyli szkoły, a nie kursy, i co to rozumieją różnice między zoomem cyfrowym a analogowym. I nie tylko jarają się współczesną technologią, ale też tą taką klasyczną sztuką. Ale dobra, no nie o to chodzi, żeby komuś szpilę wciskać. No więc Sopot Hit Festival za nami nie był najlepszy. I, to znaczy, ja mam zawsze mieszane uczucia, oglądając ten radiowy przebój roku, bo to dla mnie to jest pic na wodę fotomontaż. Jak widzę kolejny raz zespół NA, to trochę nie rozumiem fenomenu tej grupy i w ogóle NA. I są takie momenty, których nie lubię. Nie zawsze lubię jubileusze. W przypadku jubileuszu Kombi, graliśmy tydzień temu Kombi, dla mnie Kombi bez Sławka Łosowskiego to jest jednak nie tak. I ta historia jest po prostu bez sensu. Nie można sobie podać ręki. I słyszałem, jak Grzegorz Skawiński pozdrawiał i jakby to składał należny hołd dla Sławomira Łosowskiego, ale to troszkę za mało. No, ale proszę państwa, był też koncert, który przypomniał, że od 5 lat nie ma z nami Krzysztofa Krawczyka. I to był świetny pomysł. To są świetne piosenki. One się obronią zawsze. No właśnie, co dobra piosenka, to dobra piosenka. I dzisiaj, proszę państwa, Kasia Sienkiewicz, która już chyba coraz bardziej, to wiatr, coraz bardziej ta Kasia Sienkiewicz się ujawnia i już chyba zaczynam rozumieć, o co jej chodziło z tym, z tą przerwą z Kwiatem Jabłoni. No więc Kasia Sienkiewicz i Miłosz, no czyli pan Juror w piosence z tych takich późniejszych już czasów pana Krzysztofa, czyli Trudno tak. W oryginale to państwo pamiętają, że to było z Edytą Bartosiewicz. Dla Edyty to był bardzo ważny utwór, bo to ten utwór ją tak wyciągał z tego trudnego czasu. No to pierwszy unikat dzisiaj.

No właśnie, do tego live'u Kasi Sienkiewicz i Miłosza Trudno Tak dołożyłem też piosenkę z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Znaczy taka piosenka trochę oryginał, trochę nie oryginał, czyli Parostatek, Linia Nocna. To nie wiedziałem, co z tym utworem zrobić, ale to mi się dobrze złożyło, bo ten Krzysztof Krawczyk, to wiadomo, o co chodzi, prawda? To tak mi się wydaje. Dobrze, proszę Państwa, dzisiaj w naszym wieczorno-nocnym albo nocno-nadrannym usłyszeniem też będą tematy techniczne, ale też będą takie tematy z cyklu Uchylamy trochę rąbka tajemnicy, czyli pozwalamy sobie zajrzeć tym, którzy lubią. I ja lubię. Ja lubię widzieć, jak wygląda radio od kuchni, albo jak wygląda produkcja takiego festiwalu od kuchni i z perspektywy wozu transmisyjnego, i z perspektywy za kulis i całego w ogóle backstage'u. No, jak jest w kabinie maszynisty, ale to już Państwo wiedzą. I ja wiem, że Państwo też czasami się pytają sami siebie, a czasem ktoś ma odwagę zadać to pytanie w mailu marcin.sobasto@polskieradio.pl. Na przykład jak pan to robi z tej szklarskiej. No tam jakiego miksera używam, jakich kodeków, mikrofonów. Kiedyś może powiem, ale to zaraz ktoś skopiuje, a widzę, że jestem kopiowany. I moje muzyczne wybory, bo ja gram je w środę, a w sobotę słyszę w innym radiu. I tylko sobie tak chodzę, myślę sobie, no super, no jeszcze coś, to ta puszka, bo napój już

tam na wyczerpaniu, ale chyba otworzę drugi. Także to z tym ujawnianiem to różnie. Ale proszę państwa, też państwo mnie pytają o to jeżdżenie do Szklarskiej. No to nie jest łatwe. Za 3 dni wracają pociągi, bo trwa remont i pociągi nie jeżdżą od Jeleniej Góry do Szklarskiej, dlatego że dawno, dawno temu w Szklarskiej Porębie Średniej była mijanka kolejowa. Pociągi mogło się minąć. Tam nawet jeszcze zostało resztki torów i trakcji, no ale potem już jakoś komuś, nikomu nie zależało. Rozjazdy zostały rozebrane, tor drugi został. No i to wraca. Chodzi o zwiększenie przepustowości tej pięknej linii, bo no, funkcjonowało to właściwie do teraz i funkcjonuje tak, że Piechowice to jest ostatnia stacja taka, gdzie tych torów jest dużo, gdzie jest nastawnia. I potem linia zamienia się w szlak jednotorowy i do samej Szklarskiej Poręby Górnej. I no jak już pociąg na przykład jedzie, to ten, który by chciał ze Szklarskiej jechać, to musi poczekać, aż się zjawi ten od Piechowic. Bo nie ma się gdzie minąć. No i ktoś w końcu doszedł do wniosku, że to jest bez sensu. Jak wiele rzeczy, które się wydarzyły w Polsce w latach 90., kiedy likwidowano kolej w takich miejscach, gdzie budowa to była wielka inwestycja, ogromny wysiłek w górach. No to w latach 90. transformacja, tam panowie kolejni, premierzy, nie wiem, mieli to gdzieś, czy nie mieli wyobraźni, plan Balcerowicza super, ale to, co zrobiono polskiej kolei, to Trybunał Stanu powinien być, że to w ogóle pozwolili. I to pan Balcerowicz pewnie by się tłumaczył, bo były inne ważne tematy. Nie, wykluczanie społeczeństwa jest jednym, albo niewykluczanie jest jednym z najważniejszych tematów i jedną z najważniejszych powinności. I dbanie o interes społeczny, o to, co jest, a nie tam jakoś będzie. I tutaj panowie rządziciele z lat 90. to Trybunał Stanu po prostu. I tu historia powinna was osądzić bezlitośnie. Nie ma żadnego tłumaczenia. Także sorry. No to teraz się to, co było, odnawia. Ogromnym kosztem, a wystarczyło dbać. No więc do tej Szklarskiej pociągiem to się jedzie świetnie. W sypialnym. Samochodem do Wrocławia, no jeszcze kawałek za, chociaż tam potem A4 to jest już masakra. I potem jest słabo. Przez Jelenią tam można przefrunąć, chociaż są fotoradary. A potem to już jest tam parę kilometrów i ciach. Ale to jest wyprawa. I czy mi się chce? Im częściej jeżdżę, a jeżdżę często, tym mi się bardziej nie chce. Ale nie chce mi się jechać do Szklarskiej. Mi się do Warszawy nie chce wracać. I no zaczynam się, proszę państwa, już tak poważnie szykować do tego, żeby już po prostu nie mieszkać w Warszawie, wymeldować się. Muszę sobie tylko robotę znaleźć w Szklarskiej. Bo we Wrocławiu pewnie mógłbym nawet w firmie, w której teraz pracuję, ale to jest za daleko. A że mam wykształcenie kolejowe, to nie ukrywam, proszę państwa, że tak trochę antycypuję, że może w końcu na stronach polskich linii kolejowych pojawi się oferta, że poszukują dyżurnego ruchu na stację Szklarska Poręba Górna albo do Piechowic. A że ja mam technika transportu kolejowego o specjalności ruch i przewozy, to ten egzamin na dyżurnego plus przeszkolenie, ja nie chcę zarabiać 15 tysięcy. Zupełnie nie mam takich aspiracji. Także jeżeli panowie dyrektorzy z polskich linii kolejowych nas słuchają w nocy, jedynki to chyba słuchają, to ja tam wysłałem. Tam można na PLK przejrzeć oferty. Jak nie ma nic dla ciebie, to możesz się do działu HR tam zgłosić. I oni będą trzymali twoje dane. A, wierzę. No, to trzeba po znajomości chyba. Albo tego pana ministra zapytać. Zawsze się tak coś po znajomości łatwiej dawało załatwić. To jest taka prawda. Ależ się nagadałem. Zagramy. Zagramy, proszę państwa, artystami openerowymi. I to był ten sam opener. Znaczy grała najpierw ona, a potem na dużej scenie była ona. Czyli ona i ona.

jak to świetnie brzmi. Na Netflixie jest film do zobaczenia, znaczy miniserial Kylie Minogue, historia. Więc zagrałem koncertową Kylie. Pięknie wygląda, znacznie lepiej niż kiedyś. Świetna dziewczyna. No i LP wcześniej. A za momencik wiadomości, no bo to pierwsze już nam się na horyzoncie rysuje, więc nie ma to tamto. No i proszę Państwa, po pierwsze, 18 sierpnia na letniej scenie Progresji. Widzę, że 280 zeta trzeba dać za bilet.

Tasz Sultana pojawi się. No i się mocno zastanawiam, skorzystać czy nie skorzystać. Z Australii Tasz Sultana. I chciałbym, żebyśmy sobie tą pierwszą godzinę domknęli takim utworem, który ma dwie wersje. W duecie i bez duetu. No to będzie w duecie. Z takim Kanadyjczykiem City and Color. I utwór Ain't It Kinda Funny. To jest kwiecień ubiegłego roku. To był singiel zamykający mini album. No i fajne wideo, bo można było zobaczyć ich występ na żywo. A po pierwszej, druga godzina, no tak, a jeszcze informacje dla tych, co na morzu, wiadomo. No po godzinie pierwszej będzie druga. Bardzo głęboka myśl to była.

0: Autopromocja.
1: W jutrzejszy wieczór oczy całego świata będą zwrócone na Estadio Azteca w Mexico City.
2: To tam odbędzie się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
3: Właściwie pierwsza z trzech ceremonii, bo po raz pierwszy mundial odbędzie się w trzech krajach.
1: I po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 drużyn, które będą grać o najważniejsze trofeum świata na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
2: Mundial to nie tylko największe wydarzenie sportowe, ale też impreza nacechowana polityczno-socjologicznymi niuansami.
3: Łączymy więc siły trzech redakcji, by o tym wszystkim Państwu opowiedzieć z perspektywy sportowej, rozrywkowej i geopolitycznej.
1: Specjalna audycja na otwarcie piłkarskich mistrzostw świata już jutro, kilka minut po godzinie 19 w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Filip Jastrzębski z redakcji sportowej,
3: Marcin Kusy z redakcji muzycznej
1: i Michał Strzałkowski z redakcji międzynarodowej.
2: Zapraszamy!
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Trwa operacja odwetowa wobec Iranu za strącenie amerykańskiego śmigłowca, oświadczył prezydent USA Donald Trump. Dodał, że odpowiedź Amerykanów powinna być silna i stanowcza. Przedstawiciel władz USA powiedział w stacji Fox News, że celami są m.in. irańskie systemy obrony powietrznej i instalacje radarowe. Irańskie media poinformowały o odgłosach eksplozji słyszanych na południu kraju. Przedwczoraj amerykański śmigłowiec Apache patrolujący cieśninę Ormus spadł do morza. Na pokładzie znajdowało się dwóch pilotów, obaj są cali i zdrowi, poinformował prezydent Trump. Zarzuty prokuratorskie dla posła Antoniego Macierewicza. Sprawa dotyczy publicznych wypowiedzi z 11 września podczas posiedzenia Sejmu. Według prokuratury Macierewicz miał znieważyć kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego, w tym jej szefa generała Jarosława Stróżyka i jego zastępców, mówi prokurator Mateusz Martyniuk z prokuratury regionalnej w Warszawie.
1: Chodzi tutaj o kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego. Znieważenie polegało na nazwaniu tych osób agentami rosyjskimi, a także pomówienie tych funkcjonariuszy publicznych poprzez wskazanie, że współpracują oni ze służbami specjalnymi Rosji, co mogło narazić te osoby na utratę zaufania, jak również poniżyć w oczach opinii publicznej. Podejrzany nie przyznał się do ogłoszonych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.
0: Grozi za to grzywna lub pozbawienie wolności do 3 lat. Kraków jest moją jedyną partią polityczną, ogłosiła senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, zapowiadając start w przedterminowych wyborach na prezydenta stolicy Małopolski. To wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego po tym, jak w majowym referendum mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
2: Monika Piątkowska ogłosiła swoją decyzję na konferencji prasowej w Warszawie. Obecna senator, która w przeszłości przez wiele lat pracowała w krakowskim magistracie, m.in. jako pełnomocnik prezydenta Jacka Majchrowskiego, zapowiada odpolitycznienie urzędu i sprawne menedżerskie zarządzanie.
3: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
2: Kandydatura Piątkowskiej to wspólny projekt KO i ludowców. Premier Donald Tusk zadeklarował pełne wsparcie w kampanii i dodał, że według profesjonalnych analiz opinii publicznej jesienny wyścig o fotel prezydenta Krakowa będzie bezpośrednim pojedynkiem z Łukaszem Gibałą, jeśli ten wystartuje w wyborach.
4: Jestem przekonany i mówię o tym z taką głęboką wiarą, że jest kandydatką wyśmienitą. Naprawdę.
2: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się najprawdopodobniej w drugiej połowie września.
0: Ukraina jest gotowa, by wysłać do europejskich państw grupy ekspertów, które zajmą się ochroną przed zagrożeniami dronowymi. Zadeklarował to prezydent Wołodymyr Zełenski na szczycie w Tallinie. Umowę w tej sprawie podpisała już Łotwa.
5: Na wspólnej konferencji z premierami państw nordyckich i bałtyckich prezydent Ukrainy powiedział, że Rosjanie mogą zmieniać kurs ukraińskich dronów, ale nie na masową skalę. Mogą zmieniać ich kierunek, by podzielić nas, wywierać presję na Europę, Finlandię i naszych bałtyckich przyjaciół, a następnie wykorzystywać to propagandowo i twierdzić, że to Ukraina atakuje. Zełenski zaproponował porozumienie dronowe, które nie oznacza jednak sprzedaży ani wspólnej produkcji bez załogowców. Chodzi przede wszystkim o dzielenie się doświadczeniem zdobytym podczas wojny z Rosją. Jesteśmy gotowi wysyłać grupy ekspertów do krajów, w których widzimy potencjalne zagrożenie, aby szkoliły i pomagały w obronie przed takimi sytuacjami. Premier Łotwy Andris Kulbergs poinformował, że Ryga podpisała już z Kijowem stosowną umowę. Chodzi o stałą współpracę z ukraińskim wojskiem na naszym terytorium, aby zapewnić sobie dostęp do najnowszych i najlepszych rozwiązań, ponieważ wiemy, jak szybko zmienia się sytuacja również po stronie Rosji, podkreślił łotewski premier. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Kilkadziesiąt zużytych opon samochodowych odkryto w lesie w powiecie opolskim. Jak informuje tamtejsze nadleśnictwo, śmieci musiały się tam pojawić podczas długiego weekendu. Sprawą zajmuje się już policja z Niemodlina, mówi rzecznik nadleśnictwa Opole Jacek Boczar.
6: Leśniczy z leśnictwa Lipowa w poniedziałek przyjechał do pracy. Oczekiwał, że po takim weekendzie, tak jak w innych częściach regionu, pojawią się jakieś pierwsze grzyby, a tutaj był pierwszy wysyp, ale opony to ponad 50 sztuk. Sprawa na tyle bulwersująca, że no szybko trafiła też w nasze social media. Anonimowi ludzie z internetu, którzy okazało się znają się na wulkanizacji, mogli też rozpoznać kilka charakterystycznych cech, jeżeli chodzi o opony, co może dać trop i faktycznie zmierza sprawa w dobrą stronę.
0: Rzecznik opolskiego nadleśnictwa Jacek Boczar przypomniał, że kilka miesięcy temu ktoś wywiózł lodówkę do lasu przy drodze krajowej. Wówczas dzięki mediom społecznościowym udało się ustalić

0: Sprawca. Za wyrzucanie śmieci do lasu grozi mandat do 500 zł albo grzywna w sądzie do 5 tysięcy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy temperatura od 8 stopni na zachodzie, 13 w centrum, do 16 miejscami na wschodzie. W środę burze i silne opady deszczu na południowym wschodzie kraju. Temperatura w dzień od 15 stopni na południu i nad morzem, 20 na zachodzie, do 24 na krańcach wschodnich. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Zatoka Niżowa znad Szwecji, Bałtyku i Łotwy przemieszcza się na północny wschód. Niż z ośrodkiem 1008 hektopaskali nad Finlandią przemieszcza się na północ. Klin wyżowy znad Francji, Niemiec i Polski rozbudowuje się na wschód. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni 4 do 5, miejscami porywy 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza 15 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, rano na zachodzie przelotne opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni skręcający na południowo-zachodni 4 do 5, miejscami porywy 6 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza 14 stopni. Widzialność dobra. Na wschodzie początkowo przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni, południowo-zachodni 4 do 5, na północy w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra do umiarkowanej, rano miejscami przelotne opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, początkowo porywy 6 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego skręcający na południowo-wschodni 5 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do południowego słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do południowego 5 do 3 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Jakie będą nowe przygody Tytusa, Romka i Atomka? O tym porozmawiamy z Arturem Chmielewskim, naukowcem z NASA i synem babcia Chmiela. Powiemy też, dlaczego oceany są tak ważne dla życia na Ziemi, jaki związek z nimi ma Bałtyk i co każdy z nas może zrobić, by chronić morza. A gwiazdy festiwalu w Opolu opowiedzą o sukcesie Maji Chwalińskiej i swoich niespełnionych sportowych marzeniach.
3: Cztery pory roku w jedynce, dziś po 9:00. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Muzyka nocą.
1: Dziękujemy za wiadomości dla tych, co na morzu, a kolejne informacje w Jedynce z kraju, ze świata. Oczywiście o drugiej. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobestał, Biuro Piosenek Znalezionych, czyli Muzyka Nocą, 10 czerwca. To możemy sobie zacząć od różowego napoju rozweselającego z bąbelkami.

Tak, to co państwo słyszeli i słyszą, to jest pociąg. Ja mówiłem, że za 3 dni wracają pociągi na ten sezon letni z rowerami, żeby dojechać. Koleje Dolnośląskie robią dobrą robotę, ale dojeżdżają też przewozy regionalne. Dojeżdża ten fajny, kolorowy pociąg z Poznania. Z Harachowa dojeżdżają pociągi. Był niedawno tutaj taki parawozik fajny, nakopcił, no ale od strony Czech to się udało. No i jak słychać, nocą trwają próby. No bo to już wszystko za momencik. Super. Zaczęliśmy od różowego szampana. No ale no jak mogę nie używać nazwy? No musiałem użyć nazwy. Dziewczę, które odniosło sukces w wieku 6 lat. Brytyjski Mam Talent. Znaczy ono wygrało, nie wygrało, zajęło 2. miejsce. Pierwszej edycji tego brytyjskiego Mam Talent, 2007 rok. Dziewczę urodzone w 2000 roku, żeby była jasność, zaśpiewała Over the Rainbow bez podkładu muzycznego. No, jurorka wtedy, Amanda Holden, to się popłakała, ale sam Simon Cowell również był zachwycony. No, wtedy przegrała tylko ze śpiewakiem operowym Paulem Potsem. No, a potem to jakoś tak się potoczyło, bo to zaraz album był. W ogóle to jest dla mnie niewiarygodne, żeby 250 tysięcy albumu, mając no, niespełna 7 lat. No i tak to się toczyło, a jako dorosła dziewczyna to już zaczęła komponować i się głównie lansować w mediach społecznościowych. Trudno. No i taka piękna nowa rzecz. Tam jest 5 piosenek tylko. To właśnie to mi się chyba najbardziej ten różowy szampan spodobał. Tu jest dobre miejsce, żeby o tej porze. To za zdrowie tego. Państwo wiedzą, no, co to przebiegł przez Stany i nie mógł się zatrzymać, a potem jak się zatrzymał, to inni też stanęli. Mogę oglądać ten film nieustająco. To jest ta historia z cyklu, jak telewizja to włączy, to po prostu, no właśnie, Forrest Gump. Tak, nie mogłem sobie przypomnieć, nie ukrywam.

Silver Racket, proszę Państwa, dzisiaj w tryptyku. To jest świetny projekt muzyczny. Wymyślił go Mariusz Szypura, znany z formacji Happy Pills między innymi. W 2001 roku, no jako taki projekt eksperymentalny. Ale do projektu eksperymentalnego potrzebni byli artyści, którzy sprawią, że ten projekt eksperymentalny będzie też miał projekt magnetyczny, czyli przyciągnie publiczność. Monika Brodka, Artur Rojek, Kasia Nosowska, Tomek Makowiecki. No i kilka dobrych albumów studyjnych, mini-albumów i ścieżek dźwiękowych. 2002 rok, Electronics for Dogs, Astronaut's Diary 2003, Unhappy Songs 2006, Tesla 2008 i jeszcze 2024 Wielki Powrót po latach, czyli Fidelity. Dwupłytowy, taki multimedialny album. Powinno się go odtwarzać z dwóch niezależnych źródeł dźwięku. Świetnie. Ja nie wiem, czy nie mają teraz jeden odtwarzacz CD, ale z dwóch można. Pewnie, że tak. Najfajniejsze momenty to Now oczywiście, bo to tak Ania Dąbrowska zaśpiewała i Rojek świetny, a potem nasz ukochany Makowiecki dwa razy Eyes Without a Face i Space Oddity. To powinno Państwa dobrze rozbujać.

Fajny typ tych dzisiaj, Silver Jacket. W sumie z dwóch płyt, trzy piosenki. No dobrze. Czy państwo już dostatecznie nabrali chęci na nowe Cigarettes? Po After Sex? Jak może być po After Sex? Jest nowy singiel, czyli wiedz, że coś się dzieje. I nie jest to taka pluszowa ballada. Znaczy, oni nie będą grali Touch Me, I Want Your Body, wiadomo, ale to tak jak zawsze nie jest.

płytę sobie tutaj dopisałem kiedy, jak przyjadą Szwedy, czyli Cigarettes After Sex. No dobrze, proszę Państwa, kolejny temacik rowerowy, temat, który można by nazwać kompromisem, czyli konwersją roweru zwykłego na rower elektryczny. Już o tym kiedyś mówiłem, więc nie chciałbym dzisiaj się roztrząsać. Na biuro piosenek znalezionych są linki do odsłuchu tam sprzed dawna. I w jednej z audycji mówiłem o tej konwersji. Dorota albo pani Wiola, one będą wiedziały, w której audycji, bo one chyba są hard userami tam na Mixcloudzie odsłuchu. To bym prosił, jakbyście mogły dziewczyny tam w komentarzach na naszym facebookowym profilu to tam podać, która to audycyjka. Dobra? Bo ja nie pamiętam. Ale to jest rozwiązanie. Wszystko opowiedziałem w tamtym odcinku. Dzisiaj tylko w skrócie wszystko tak, pod warunkiem, że ta konwersja nie będzie miała zamiaru, żeby zrobić ze zwykłego roweru, typowego roweru MTB, takiego woła roboczego do jeżdżenia po górach. Ten silnik w tylnym kole po prostu nie spełni swojego zadania. Do takich wyczynów potrzebny jest rower typu full z silnikiem centralnym. No, czyli tam, gdzie korba. Między pedałami, mówiąc elegancko czy nie elegancko, zaraz ktoś się przyczepi. No, to dziewczyny, mam nadzieję, że się tam odpowiednio zajmą udzieleniem informacji, bo one wiedzą więcej niż ja. No i bardzo dobrze. Proszę Państwa, Vocoder teraz w roli głównej i powodem tego mojego takiego tryptyku bez tryptyku vocoderowego jest nowy singiel zespołu, którego ja bym chyba nie zagrał. The Strokes, tak się nazywają. No, amerykańska klasyka. 13 maja ukazał się singiel Falling Out of Love. I to jest drugi singiel, który zapowiada siódmy już album, który będzie nosił tytuł, o Jezu, Reality Awaits, tak? Tak. I 26 czerwca, czyli świadectwa dzieci dostaną, czerwony pasek albo na świadectwie, albo nie na świadectwie. No i płyta The Strokes. Ta nowa piosenka jest wyprodukowana przez taką legendę producencką, przez Ricka Rubina. Nie rzężą te gitary, nie żagują, jak mówił tata. Jest nawet, powiedziałbym, fajnie nostalgicznie. Pierwszy singiel, Going Shopping, to nie, no to w ogóle, no nie. A tutaj jest delikatnie, tak bardzo pluszowo. No i Julian Casablanca skorzysta tutaj jak z czasów Daft Punk, z tych efektów wokalnych, takich procesorowych, z vocodera. Słuchacze rzeczywiście tam jedni na tak, inni na nie. Ja jestem bardzo na tak, bo to przypomina właśnie tą współpracę z Daft Punk przy Instant Crush, a także przy jego projekcie The Voids. Jeśli dobrze pamiętam, The Voids to się nazywało. No więc to nowe nagranie The Strokes. Świetne. Potem królowie vocodera, Zap z Rogerem, Slow and Easy, pasuje. No i potem wspomniane Daft Punk, no, jakoś tak nie wyobrażam sobie inaczej.

tryptyk Daft Punk z Julianem, wokalistą The Strokes, Zapp i Roger i The Strokes w nowym utworze. Za moment druga, przyśpieszmy trochę, Marcin. Tematów wyjątkowo dużo na godzinę trzecią sobie zostawiamy. Podniumamy już trochę to z takim poślizgiem 24 Karat Black wiadomości i słyszymy się po drugiej w godzinie trzeciej. Wiadomo.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina druga, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rząd proponuje podniesienie płacy minimalnej o 3% w przyszłym roku, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że celem jest utrzymanie realnego wzrostu wynagrodzeń.
3: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała, tak jak kiedyś, pieniędzy i samych podwyżek.
2: Ekonomista Marek Zuber uważa, że skutkiem podwyżki mogą być m.in. wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a to z kolei może oznaczać wzrost cen.
4: Teraz znowu mamy właśnie takie różnego rodzaju aspekty, które trzeba brać pod uwagę. Na pewno kwestie wzrostu inflacji, która następowałaby przy mocnym wzroście płacy minimalnej, bo jeszcze pamiętajmy o tym, że jak szacujemy, płaca minimalna wywołuje wzrost mniej więcej 2/3 wynagrodzeń w gospodarce. Z drugiej strony to jest oczywiście wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Też gdzieś tam trzeba uwzględniać, biorąc pod uwagę konkurencyjność polskiej gospodarki. No i niestety od tej polityki też nie uciekniemy, tym bardziej, że ta podwyżka płacy minimalnej to będzie podwyżka w roku wyborczym.
2: Obecnie płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto. Podwyżka o 3% oznaczałaby wzrost minimalnego wynagrodzenia o 144 zł brutto. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało wzrost o 180 zł. Jarosław Kaczyński o 10 rano powinien stawić się w siedzibie prokuratury w Warszawie. Prezes PiS ma złożyć zeznania jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Chodzi o sprawę sprzed 8 lat. Dotyczy ona planów wybudowania dwóch wież na działce należącej do spółki Srebrne, powiązanej z PiS i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Śledztwo zostało wznowione w lutym ubiegłego roku. Tymczasem politycy Prawa i Sprawiedliwości założyli nowe stowarzyszenie Po Pierwsze Polska, poinformował Jacek Sasin. Jednocześnie zadeklarował pełną lojalność wobec ugrupowania i lidera. Liczba deklaracji miała przekroczyć setkę. Tworzenie